spać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryj

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

0: To jest Melo Radio.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę połowinę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wiem.

tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

palmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

0: kaset Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
1: Super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Express cały dzień. Autopromocja. Reklama. Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
1: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
3: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
2: No tak. 10 na 10.
4: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
5: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.

0: Halo Radia Giżycko.
1: Sztuka jest podobno wieczna. Mówią też, że 25 lat to dla człowieka piękny wiek. Taki jubileusz w Giżycku obchodzi niebawem niezwykła mieszkanka, to panna z żabką. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć.
0: Co słychać w Giżycku?
1: Lemora pojawiła się w mieście w 2001 roku. Wtedy nikt nie spodziewał się, że rzeźba Andrzeja Morawskiego przez lata będzie mimowolną strażniczką kina, który stoi tuż obok. Fontanna przeszła remont, a sama rzeźba wciąż jest jednym z charakterystycznych punktów miasta. To taka nasza mała giżycka fontanna di Trevi. Jak urodziny, to przede wszystkim okazja do spotkania mieszkańców. W programie m.in. muzyka na żywo, quiz z nagrodami i oczywiście urodzinowy tort. W tym wydaniu magazynu Reporterów pogadamy też o zbliżającym się roku akademickim w Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Sprawdzimy postępy przy budowie żłobka i dziennego domu opieki dla seniorów. Zastanowimy się też wspólnie z Waszym i moim gościem, co sprawia, że ludzie żyją długo i szczęśliwie. Choć hasło brzmi iście bajkowo, w praktyce to przecież marzenie każdego z nas. Ale na początek Giżycko i niezwykła historia panny z żabką, która jak się okazuje jest pod znaku panny.
2: O tak. Tak. Twórcą tej rzeźby był nieżyjący już pan Andrzej Morawski. Jest z nami obecny pan dr Marian Lemecha, który wówczas był burmistrzem. No i też między innymi z jego inicjatywy ta panna z żabką powstała.
1: Nie wiem, czy pani też poznała te pikantne szczegóły dotyczące powstawania tejże rzeźby, także myślę, że to też będzie okazja, żeby parę gorących anegdot usłyszeć tego 18 września.
2: Tak, serdecznie zapraszamy, zapiszcie sobie Państwo tą datę.
1: Na antenie burmistrz Giżycka Ewa Ostrowska.
2: A następnego dnia parafia świętego Brunona i Kazimierza, nasz dawny kościół garnizonowy, świętuje swój jubileusz stulecia założenia parafii. I 19 organizujemy zarówno konferencję naukową, która będzie wcześniej w hotelu San Bruno, tam w sali konferencji. Później już będą wydarzenia religijne w kościele, a w ramach finału jakby tych wydarzeń odbędzie się koncert Wioli Brzezińskiej, więc bardzo, bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Będzie też wystawa związana z przeobrażeniami, jakby z historią tak tej naszej parafii, a wiemy, że w ostatnim okresie, jak tylko przyszli tutaj salezjanie, to tak się połączyło z tym właśnie rozpoczęciem remontu naszej świątyni i teraz, kto jeszcze nie był, to zachęcam, żeby zobaczyć, jak ta świątynia się zmieniła, oczywiście na pozytywnie.
1: I nadal się chyba zmienia, tam organy dostają, że tak powiem, kolejne życie pewnie w swojej historii.
2: Tak, jeszcze tak, już organy tam są właśnie już też na ukończeniu praktycznie, więc zachęcam Państwa, 19 września, bardzo duże wydarzenie. I już jak jestem przy okazji zapraszania, to z kolei też na zaproszenie...
1: Tylko jeszcze zapytam o tą konferencję naukową, właśnie poświęconą pewnie parafii i historii tej założycielskiej. Wstęp będzie wolny na to wydarzenie?
2: Tak, oczywiście. Konferencja rozpocznie się o godzinie 10. Hotel San Bruno. Śledźcie zresztą nasze tu portale informacyjne. O wszystkim będziemy przypominać.
1: No i kolejny dzień, bo przerwałam. Przepraszam.
2: Zapraszam. Tak, w kolejny dzień będzie jeszcze msza święta transmitowana przez Polonię, ale już jakby przechodzę też do spraw związanych.
1: Czyli w całej Polsce, czy i nie tylko, bo i za granicami, pewnie to też w szczególności poza granicami będzie widać giżycką parafię.
2: No oczywiście, no słuchajcie Państwo, no stulecie parafii w Giżycku, no gdzie patronem mamy świętego Brunona. Mhm. Oczywiście też zapraszamy naszych partnerów z Kwerfurtu, mam nadzieję, że dojadą, tak? No osiołek chyba tutaj. Osiołek chyba nie dojedzie, tak? Ale mam nadzieję, że tak, więc to jest ważne. A już przechodzę właśnie do zaproszenia wszystkich mieszkańców, którzy dbają o swoje zdrowie, albo chcą zacząć dbać, bo myślę, że to zawsze warto. Na moje zaproszenie przyjeżdżają przedstawiciele z całej Polski w ramach Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polski i organizujemy taką konferencję Zdrowych Miast, ale chcemy też, żeby ona była otwarta na mieszkańców, więc w dniach 21-23 września ta konferencja będzie się odbywać głównie w Ekomarinie i szczególnie zapraszamy na ten pierwszy dzień, bo pierwszego dnia będą po południu, tak specjalnie na Państwa chcemy takie wykłady zorganizować po południu, żeby już po pracy była możliwość przyjścia. I tutaj główny temat to związany jest z profilaktyką cukrzycy, bo wiemy, że to rzeczywiście jest bolączka dzisiejszych czasów i tutaj będziemy rozmawiać między innymi o dziecku z cukrzycą typu pierwszego w szkole i przedszkolu.
1: Pani burmistrz, jeszcze tak a propos tego siwego włosa chciałam zapytać, bo niedługo z tego, co się wydaje, startuje rok akademicki w Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Wiem, że już rozpoczęły się zapisy na zajęcia.
2: Tak, zachęcamy, już jest podana data nawet rozpoczęcia. Z głowy pamiętam 12, ale pozwólcie Państwo, że zaraz zerknę, żeby się upewnić. Więc jest rozpoczęcie roku akademickiego i to jest, myślę, że bardzo ważne. Tak, 12 października. Kto jeszcze nie korzystał z tej oferty bogatej różnych wykładów, ćwiczeń? Bardzo dużo stawiamy w naszym Uniwersytecie Trzeciego Wieku na zajęcia ruchowe, tak? Czyli właśnie jak rozmawiamy o profilaktyce zdrowotnej, to one są bardzo ważne, więc ten ruch, tak, zajęcia i na basenie, i różnego rodzaju ćwiczenia, nawet aikido, tak, czy rozciągające. Więc warto się do uniwersytetu zapisać. Zachęcam do tego. Kontakt oczywiście do Centrum Profilaktyki Uzależnień na ulicy Słowiańskiej albo w Klubie Seniora.
1: Przepraszam, to tylko przerwę, bo z bliska jestem obserwatorem kilku takich sytuacji, że osoby idą na emeryturę i mówią, a to nie jest dla mnie, ja się tak nie czuję do końca emerytem. I jakby przełamać, jak pani obserwowała z doświadczenia, jak osoby przełamują w sobie tę jakby tą taką samoświadomość, że już no, jestem tym emerytem, że warto by było, żebym skorzystała z ofert.
2: Myślę, że no, na początku emerytury to jest takie cieszenie się rzeczywiście tą wolnością, tak? I jest pewnie ten okres taki kilku miesięcy, że dobrze sobie poleżakować i nic nie robić, albo oddać się hobby, działka, ryby, tak? Czy wędkowanie, czy co innego, czy gdzieś pojechać sobie w podróż, ale jest też taki moment, że potem no niestety człowiek trochę tak się zamyka w tym domu, tak? Gnuśnieje wręcz, mogę powiedzieć, bo tak widać z obserwacji i traci też osoby z towarzystwa, no bo osoby w pracy się spotykamy z wieloma ludźmi, tak, po pracy niektórzy z nas też się spotykają, ale już potem robimy się tacy też coraz bardziej osamotnieni, a najlepszą chyba uważam jakby w przeciwdziałaniu depresji, tak, czy właśnie jakichś kłopotów związanych już ze starzeniem się organizmu, to jest przede wszystkim przebywanie z drugim człowiekiem, tak, czyli żeby być cały czas, czuć się potrzebnym, tak, a to jest najważniejsze, bo jak gdzieś tam Państwo wejdziecie w te struktury właśnie, czy klubu seniora, czy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, to znajdujecie nowych przyjaciół, nowych znajomych i przede wszystkim no, trzeba rano wstać, ubrać się ładnie, tak, trzeba wyjść do ludzi, porozmawiać, ale przede wszystkim też się rozwijać, tak, bo to jest cały czas dbanie o ten swój rozwój, można się nowych języków nauczyć, a można czegoś się ciekawego dowiedzieć, czy zacząć malować chociażby, tak, bo mamy też chociażby zajęcia plastyczne, więc ja zachęcam. Tu nie jest jakby ograniczenie, że tylko dla starszych, bo 50+, no ja też już mam 50+.
1: Już się pani łapie.
2: Już się łapie. Specjalnie zrobiliśmy, bo wiemy, że u nas są też służby mundurowe, które trochę wcześniej odchodzą na emeryturę, więc można, tak? Więc można, a ja zawsze mówię, że to jest starsza młodzież, nikt nie traktuje studentów uniwersytetu jako mocnych seniorów, czy takich starszaków, ponieważ no, energia, radość, myślę, że czasem jakby jest jeszcze bardziej młoda, tak, niż osób w wieku.
1: No, tak zwanej. Chciała panią Marysię Gamzyk na przykład pozdrowić. Ile ta kobieta ma w sobie energii?
2: Marysiu, pozdrawiamy cię bardzo serdecznie, jeśli nas słyszysz, bo rzeczywiście ja zawsze chyba to podaję już ostatnio, jako też tak trochę dowcipnie, że mówię, jak mi się czasem też coś nie chce, no bo wiadomo, to mam dużo obowiązków różnych, dużo zaproszeń i gdzieś tego mówię, no ale Marysia by poszła, no i idę.
1: Bądź jak Marysia,
2: ale to jest chyba najważniejsze, tak. Żeby być z ludźmi, tak, żeby być z ludźmi, nawet jak nas razem zdenerwują, bo wiemy, że to jest tak, bo tam są konflikty gdzieś tam, nawet i w tych małych społecznościach i w uniwersytecie, wiadomo, jeden woli to, drugi coś innego, ale myślę, że warto być przede wszystkim, żeby nie zostać samotnym, tak, bo najgorsza jest ta samotność, a później też, no, bywają okresy, że chorujemy. Nie zawsze rodzina nasza jest na miejscu tutaj w Giżycku, często jest gdzieś daleko, dzieci, wnuki utrzymują tylko kontakt poprzez telefon, czy jakieś tam inne źródła, więc tutaj mówię, koleżanka zadba, koleżanka przyniesie obiad, przyjdzie zrobić zakupy, tak, dowie się, a może pomoże, zawiezie do lekarza. Mhm. Tak.
1: No to właśnie jest pomoc dla tej osoby, ale też jakby ta koleżanka czuje się potrzebna i to też jest jakby, my pomagając też jakby innym, trochę też pomagamy sobie, przynajmniej tak mi się wydaje.
2: Tak, oczywiście, tak, bo najważniejsze, no, mieć jakby poczucie właśnie tego, że jest się potrzebnym. Ja oglądałam kiedyś właśnie program o tych osobach, które żyją długowiecznie. Jest kilka takich miejsc na świecie zdiagnozowanych, że tam rzeczywiście ludzie dożywają tej długowieczności, nawet przekraczają 100 lat, 100-lecie życia, ale przede wszystkim zdrowiu jakby i sprawności. I tam jakby sobie zrobiłam takie podsumowanie i przede wszystkim jakby receptą na to jest to, żeby właśnie do końca być w ruchu, tak, czyli wykonywać jakieś prace. Oczywiście nie musi to być praca zawodowa, ale praca taka, która daje jakby coś, że jesteś potrzebny, tak? Czyli właśnie być w tym ruchu, w pracy i przede wszystkim z ludźmi, tak? Czyli
1: i to słońca też tak. Dużo jest.
2: I słońca.
1: Może oglądałyśmy to samo, ale tam też jest dużo słońca.
2: I dużo słońca, tak? Ale przede wszystkim ten drugi człowiek. I to jest chyba najważniejsze, żeby być w tych społecznościach, nie izolować się. No oczywiście my pamiętamy też o tych osobach, ja jako burmistrz, jako samorząd. I to jest chyba przed nami najtrudniejsze wyzwanie dla tych osób, które już nie są samodzielne i zostają wyłączone w domach poprzez te bariery architektoniczne, tak? Gdzie w naszym starym budownictwie nie ma wind, no i niestety osoby na wyższych piętrach często są unieruchomione, tak? Ale to jest wyzwanie już takie dla nas wszystkich i o tym myślimy.
1: No właśnie, no bo to już są osoby, które latami nawet nie wychodzą z domu i to są sytuacje, to nie jest jakaś egzotyka, to też jest u nas w mieście. A jeszcze a propos tej pomocy dla osób starszych, to można powiedzieć, że Centrum Integracji Społecznej, w zasadzie budynek przy ulicy Pionierskiej, zmienia się zupełnie, bo widzę tam jeszcze jakaś dobudówka, coś z boku, chyba jakaś winda ma się pojawić. I na jakim etapie są prace?
2: Tak, prace są już na mocnym etapie zaawansowania, tak jak się wejdzie, ja tam od czasu do czasu odwiedzam plac budowy, więc rzeczywiście już widać te piętro, już tam coraz mniej jest pracy, żeby to wykończyć. Ten zewnętrzny element to rzeczywiście jest winda, tak, bo musi być dostępność. No jeszcze nie powiem Państwu takiego konkretnego terminu, kiedy będziemy to uruchamiać, ale na bieżąco śledzimy, tak, żeby już tą inwestycję zakończyć i wtedy ten nabór do domu dziennego seniora, a wcześniej personelu będziemy prowadzić. Ale myślę, że to też jest ważne, bo to będzie z kolei dla tych osób, które są mniej sprawne fizycznie i psychicznie, żeby korzystać chociażby z ofertu klubów seniora czy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ale skorzystać z tej takiej doraźnej pomocy, doraźnej aktywizacji i rehabilitacji właśnie w takim domu.
1: Na co będzie mógł liczyć senior w tym domu?
2: To będą takie właśnie zajęcia aktywizujące, tak? Bo taki dom dziennego pobytu. To też będzie duża pomoc dla osób, które pracują, a muszą się opiekować tymi osobami, tak? Bo nie do końca są samodzielne w domu, więc będzie można przywieźć taką osobę. Ona będzie tutaj właśnie miała możliwość rehabilitacji, spotkania z psychologiem i tych zajęć aktywizujących.
1: No i oczywiście towarzystwo.
2: Czyli właśnie drugiego człowieka, z którym można porozmawiać, który daje tą też energię napędzającą.
1: Nadal o ludziach, ale zdecydowanie mniejszych. Żłobek już można powiedzieć, że na finiszu.
2: Teraz, jak to mówi mój naczelnik inwestycji, jest to tak zwana kosmetyka. Oczywiście, jak Państwo przejeżdżacie koło żłobka, to widzicie, że to jeszcze taka dosyć zaawansowana. Coraz bliżej niż dalej. Tu, no niestety, jak każda inwestycja, nie idzie to tak terminowo, więc też Państwa uprzedzam, bo tam pierwotne jakieś mieliśmy zamiary, żeby to już jesienią działało żłobek, ale teraz, no mamy nadzieję, że jak zepniemy wszystko już inwestycyjnie, no to informacji o naborze już na przełomie roku, tak, czyli na początku roku będziemy o tym Państwa informować. Także kto będzie zainteresowany, żeby swoje dziecko dać do naszego żłobka, także taką możliwość będzie miał w pierwszym kwartale przyszłego roku. Ja myślę, że powinniśmy dodać jeszcze do tej konferencji Zdrowych Miast Polskich, bo jak rozmawiałyśmy o tych wykładach otwartych, to równolegle też postaraliśmy się, żeby była możliwość badań i będą trzy takie busy specjalne, jakby profilaktyczne. Mamobus, będzie cytobus do cytologii i będzie możliwość też oddania krwi honorowo.
1: Dziękuję serdecznie za rozmowę. To była burmistrz Giżycka, pani Ewa Ostrowska. Dziękuję pani bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: gniotki w kształcie masła, piłeczki, pluszaki, breloczki i kubeczki na giżyckich stoiskach. Wybór pamiątek jest naprawdę spory. Na jednych wyroby rękodzielnicze i czysta manufaktura, a na innych produkty prosto z chińskiego kontenera. Przy mikrofonie Ola Bobicz. Cześć!
0: Wycieczka z przewodnikiem.
1: Nie oceniam, rynek jest wolny. W końcu ktoś to sprzedaje, bo ktoś inny chce to kupić. W tym sezonie jednak to pogoda podpowiadała turystom, co najlepiej się przyda. W lipcu hitem sprzedaży okazały się peleryny przeciwdeszczowe, które całkiem nieźle sprzedawały się w giżyckiej fortyfikacji, o czym za chwilę opowie nasz dzisiejszy gość. Całkiem nieźle sprzedawały się tam też bilety, bo na turystów czekała, zresztą wciąż czeka, dość nowa i przezabawna gra terenowa, która zdobyła sporą popularność. Mianowicie jej uczestnicy szukają symbolicznej postaci nawiązującej do patrona Giżycka.
2: Gizewiusz to jest taki fajny ludzik stworzony przez AI-a.
1: Po drodze oczywiście poznają historię twierdzy, rozwiązują zagadki i po prostu aktywnie spędzają czas. Więcej na ten temat wasz i mój gość.
3: My w zasadzie dzisiaj gościmy tymczasowo, bo tutaj mogę powiedzieć, zdradzić trochę kulisy tego naszego giżyckiego obiektu, naszej wspaniałej fortyfikacji twierdzy Bojen. Jeszcze w żegludze mazurskiej dyrektor twierdzy Bojen, pani Małgorzata Zadranowicz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: I tak naprawdę można powiedzieć chwilę po szczycie sezonu turystycznego, jeżeli chodzi w ogóle o Mazury, ale też o obiekt. I to widać już gołym okiem, że powoli już twierdza przygotowuje się na ten nieco chłodniejszy sezon.
2: Tak, jest już zdecydowanie ciszej, swobodniej, chociaż też mamy jeszcze bardzo imponujące statystyki odwiedzin, szczególnie w weekendy.
3: Jeśli chodzi o te wydarzenia, które działy się w murach twierdzy, to myśli pewnie większość osób operacja Bojen. Jak było? Czy zgodnie z oczekiwaniami organizatora?
2: Tak, bardzo wysoka frekwencja, statystycznie lepiej niż w roku ubiegłym i też warto podkreślić, że w tym roku wydarzenie było trzydniowe, czyli piątek, sobota, niedziela. Nie było jak rok temu w czwartek, więc w mojej ocenie wystarczająco jest czas, żeby przedstawić właśnie tutaj turystom te wydarzenie. Na sama operacja Bojen była z bardzo wysoką frekwencją, pogoda nam dopisała, rekonstruktorzy dopisali, więc wszystko wyglądało bardzo dobrze.
3: Tutaj przed rozmową umówiłyśmy się, że nie będziemy się chwalić statystykami, natomiast to, co już widać gołym okiem, to że nacisk kładziony na promocję obiektu już zaczyna przynosić pierwsze efekty.
2: Zdecydowanie tak, bo postawiłam bardzo mocno na marketing, na rozpoznawalność marki, żeby wszyscy turyści wiedzieli, że twierdza Bojen to nie tylko mury i to też podkreślam, że to przede wszystkim są ludzie, którzy na co dzień może są mało zauważalni, ale załoga, która bardzo sprawnie działa i tutaj reaguje na wszystkie potrzeby i turystów i na moje prośby, więc tutaj chciałabym też pochwalić moją załogę. Wszyscy dajemy radę, chociaż sezon był bardzo intensywny i nie można powiedzieć, że już się skończył.
3: Mhm. Tak gołym okiem, lipiec czy sierpień był bardziej intensywny w twierdzy, jeżeli chodzi o odwiedzających?
2: Jeśli chodzi o odwiedzających, to w sierpniu, tak, no bo wszystko zależy od pogody. No tutaj z tego, co obserwujemy już i od lat, co pracownicy też mówią, ja sama zauważyłam, jak jest gorsza pogoda, no to jest więcej turystów na twierdzy. No to siłą rzeczy coś ten turysta musi robić w tym czasie, jak nie leży na plaży. A że pogoda no, nie była imponująca, więc ta turystyka w twierdzy była zdecydowanie lepsza.
3: Czyli można powiedzieć, w chwili, kiedy sprzedawcy lodów trochę się smucą, bo jednak zimno i ludzie lodów nie chcą jeść, to muzealnicy i osoby oprowadzające mają pełne ręce roboty.
2: Tak, tutaj tak można podsumować.
3: Jeżeli chodzi o to, co na dziś oferuje nam twierdza, to czego może spodziewać się turysta, który odwiedzi obiekt?
2: Kluczową ofertą jest oprowadzanie turystów. Turysta może przyjechać sobie i przyjść i indywidualnie, ewentualnie z przewodnikiem naszym etatowym. Jeżeli go nie ma, to też są przewodnicy, którzy są przewodnikami akredytowanymi i oni przychodzą też codziennie i wtedy jak najbardziej turysta może sobie twierdzę zwiedzać. Mamy też jeszcze fajny taki produkt, ponieważ mamy gizewiusze. Gizewiusz to jest taki fajny ludzik, stworzony przez AI-a i każdy może na podstawie mapki z tego Gizewiusza sobie odnaleźć. Na końcu dostaje breloczek pamiątkowy, jeżeli odnajdzie wszystkie Gizewiusze. One są umieszczone w fajnych miejscach, w naszej bujnej roślinności. I tutaj dzieci są naprawdę zachwycone tym produktem, ale też rodziny z dziećmi i dorośli też sobie zwiedzają na podstawie właśnie tej mapy.
3: Czyli tak naprawdę elementy gry terenowej.
2: Można tak to nazwać.
3: Lubimy przywozić pamiątki z wakacji. Można przywieźć Gizewiusza, można przywieźć ze sobą pamiątki i tych pamiątek w twierdzy nie brakuje. Pewnie też ludzie są zainteresowani, żeby coś właśnie z obiektu na swojej półce postawić.
2: Tak, bardzo dużo mamy pamiątek. Oczywiście wszystkie są brandowane naszym logo. Mamy też pamiątkowy bilet, bo nie każdemu dajemy też jakby bilet przy kupnie, ale jest też taki właśnie pamiątkowy bilet specjalny, nie tylko paragon. Ale mamy też bardzo dużo pamiątek, bo to są przede wszystkim magnesy tutaj z naszych lokalnych producentów, i drewniane, i żelowe. Mamy też kubki termiczne, peleryny przeciwdeszczowe, które wyjątkowo dobrze tego sezonu się sprzedają, plecaczki, takie worki dla dzieci. Mamy też rękodzieło, postawiamy przede wszystkim na taką lokalną twórczość, żeby to nie była tak zwana chińszczyzna, więc mamy też bardzo dużo takich maskotek, breloczków i to są szydełkowe prace, to są zakładki do książki, to są nasze takie bojenki, nazwaliśmy to żołnierzyki, czarownice, baby jagi, tarantule, różne jakieś tam maskotki typu zoo.
3: No właśnie, no bo tak już mówimy, no to teraz to jest w ogóle taka gorąca dyskusja, że jak się gdzieś jedzie, to bardzo by się chciało właśnie nie tą chińszczyznę, tylko ten produkt taki tutaj lokalnie, co powstaje. Dobrze, jeżeli chodzi o prace trwające w twierdzy, no to wiemy, że wielkimi krokami zbliża się wielomilionowy projekt i to jest Feniks, o którym na razie nie będziemy mówić, bo tutaj przetargi wciąż trwają. Natomiast są też prace, nie chcę powiedzieć, że mniejsze, bo też już gołym okiem widać, że twierdza, powracają te czasy świetności.
2: No tak, jesteśmy właśnie w projektach już i w budowach, w remontach, więc ten produkt turystyczny w twierdzy no niestety się skurczył, ale musimy pracować na tym, co mamy, bo to wszystko będzie, przede wszystkim będzie to służyło turystom, więc jeżeli już te wszystkie projekty zrealizujemy, a wierzę, że tak będzie, to będziemy mieć naprawdę perełkę.
3: Czy widać, że na przykład jak są takie wydarzenia, że nie wiem, że na plaży gra Maryla Rodowicz, że pojawia się Afromental, że są takie weekendy, nie wiem, chyba Natalia Nykiel była. Widać, że też tych turystów wtedy jest więcej, pomimo tego, że jakaś impreza taka większa się nie dzieje w twierdzy.
2: Weekendy generalnie są na powtarzalnym poziomie, mimo że część imprez w Giżycku się kanibalizuje terminowo. Ale no w mojej ocenie trochę to napędza też jeszcze klientów, bo jeżeli właśnie tak jak tutaj pani wspomniała jest Maryla Rodowicz, to też myślę, że część sobie zagospodarowało trochę więcej czasu, żeby nas odwiedzić. My jesteśmy zawsze w godzinach takich, mamy otwarte twierdzę, że generalnie nie rzutuje to na pozostałe imprezy, bo my jesteśmy czynni do tej godziny 20 i to już jest w naszej ocenie już jest takie optimum.
3: Tutaj były Gizewiusze ukryte gdzieś w trawie, w krzakach, w zaroślach i z jednej strony piękne, a z drugiej strony zjawisko niebywale takie intensywne i też wymagające od pracowników was zarządzających też dużego zaangażowania, prawda?
2: No tak, one są porozstawiane w miejscach takich właśnie na szlakach turystycznych, no i my musimy cały czas dbać o to, żeby one były poniekąd trochę widoczne, a trochę schowane. A jak wiadomo, że z zielenią inwazyjną cały czas walczymy, więc staramy się, żeby ten Gizewiusz był w odpowiednim, na odpowiednim widoku.
3: Trzeba było zwiększyć liczbę pracowników, czy cały czas jakby poruszacie się w tej samej liczbie?
2: Nie zwiększaliśmy specjalnie, nie. Tu jesteśmy w tej samej prawie liczbie.
3: No i mamy wrzesień w twierdzy, to nie jest koniec sezonu turystycznego, bo wszyscy wiedzą, że wrzesień to jeszcze jest taka już może mniej, ale jednak jeszcze ci turyści się pojawią i mieszkańcy też będą korzystać. 11 i 12 września w twierdzy to też mnóstwo atrakcji dla zwiedzających. Promocja to nie tylko to, co dzieje się w internecie, ale można tak powiedzieć szeroko w świecie. Też stwierdzą, no nie da się jej zapakować i pokazać, natomiast można o niej opowiedzieć. Wiem, że też w różne miejsca państwo jako kierownicy twierdzy jeżdżą, prawda?
2: No tak, gdy byliśmy na festiwalu Fort Union, to jest też nasz partner z Litwy, więc też reprezentacja pojechała też z, na materiałami promocyjnymi jako swoje uczestnictwo do Kowna i też nasi partnerzy w tym roku, część partnerów pojawiła się w tak zwanym miasteczku fortecznym, które było na operacji Bojen, więc tutaj staramy się troszeczkę sieciować, zaprzyjaźnić z innymi twierdzami. Myślę, że w przyszłym roku będzie nas jeszcze więcej na tym miasteczku fortecznym, bo no, po prostu no, to jest pełnia sezonu, tak, kiedy jest operacja Bojen, więc tutaj też ciężko było partnerom się przygotować, ale jak już wiedzą, że w przyszłym roku będzie, więc myślę, że ten czas sobie zagospodarują. Zapraszamy do twierdzy Bojen cały rok. Proszę śledzić naszego Facebooka, jesteśmy czynni cały rok i staramy się, żeby te wydarzenia były dla każdego klienta.
3: Jak sobie radzą i budowlańcy, i turyści, i pracownicy twierdzy, i nietoperze? Jakby jak to tam wszystko wygląda, ta współpraca?
2: Wszyscy ze sobą...
3: Nie,
2: wszyscy się ze sobą dogadujemy. Nawet ostatnio tutaj mogę zdradzić, że Telewizja Polska WS i kręciła pewien materiał, tak, więc tutaj na czas właśnie kręcenia tego materiału poszłam grzecznie do panów z budowy, żeby jednak w tym momencie zrobili sobie dłuższą przerwę, no i tam żadne ani słowa, ani muzyka odpowiednio właśnie pod budowlankę, żeby w tym momencie nie leciała, więc naprawdę jesteśmy tutaj bardzo, no może nie zżyci, tak, ale dogadujemy się w tym wszystkim i myślę, że też turyści nas też rozumieją.

0: oczywiście. No takie mamy warunki, ale to wszystko będzie później lepiej.
1: Jak mi kiedyś powiedział pewien strażak, że jak już pan, który robi jakąś pracę budowlaną, jak on wierci, to on musi skończyć tą dziurę. Jak on skończy tą dziurę, to będzie cicho, ale on musi.
0: No coś w tym stylu, tak. Natomiast tu w przypadku telewizji, to ja już wiedziałam, że będzie wcześniej, więc jakby wcześniej powiedziałam, że już muszą sobie śniadanko zrobić, a wiadomo, dla nich przy takiej pogodzie to jeszcze lepiej.
1: No właśnie, czyli kolejna ciekawostka, nasz obiekt będzie można zobaczyć. Myślę, że już minie za jakiś czas ten okres karencji, w którym nie można mówić o tym, co to będzie takiego, ale myślę, że pewnie jakaś niespodzianka na nas czeka.
0: No tak, to na pewno teraz jeszcze nie możemy, tak jak pani zauważyła, ale będziemy komunikować na naszych socialach, że takie wydarzenie miało miejsce.
1: No cóż, no to w takim razie czekamy, co to będzie. Zapraszamy do twierdzy nie tylko w sezonie, bo ona jak zaczną spadać liście z drzew, jak zacznie się robić trochę wcześniej ciemno, to jeszcze większego nabiera klimatu, takiego bardziej, widać bardziej tą gwiazdę i też zachęcają, z tego co pamiętam, przewodnicy zawsze do odwiedzania. I ja zachęcam, pani dyrektor również, tak jak państwo słyszeli. Dziękuję serdecznie za rozmowę. To była pani Małgorzata Zadranowicz, dyrektor twierdzy Poja.
0: Dziękuję serdecznie.
2: Zmieniamy temat.
1: Było trochę o historii, było trochę o odwiedzaniu i o tym, że trwają remonty, to my nadal nie będziemy wychodzić z placu budowy, bo kolejny punkt na mapie Giżycka zyskuje nowe oblicze. Chodzi o prace przy ulicy Obwodowej, które nieco zwolniły. Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, wrześniowe i intensywne opady deszczu uniemożliwiają prowadzenie części zaplanowanych prac. Mimo to inwestycja posuwa się do przodu. O szczegółach Elżbieta Mildner z olsztyńskiego oddziału GDDKiA.
3: Prace na budowie obwodnicy Giżycka są kontynuowane. Nie odnotowaliśmy w sezonie letnim większych utrudnień przekładających się na zaawansowanie robót. Mając na uwadze wzmożony ruch wakacyjny, zmiany w organizacji ruchu ograniczyliśmy do minimum. Spowolnienie wynika z wyjątkowo intensywnych opadów deszczu, które częściowo uniemożliwiły prowadzenie prac w technologii wymagających odpowiednich warunków. W najbliższym czasie wykonawca nie planuje wprowadzania większych utrudnień dla uczestników ruchu. O wszelkich zmianach w organizacji ruchu będziemy informować na bieżąco. Wykonawca skupia się na prowadzeniu prac na moście nad kanałem Łuczańskim oraz na wykonaniu nasypów drogowych pod nową, lewą jezdnią drogi krajowej nr 59, czyli ulicy Obwodowej, w celu jak najszybszego oddania nowego mostu do ruchu. Pozwoli to na rozpoczęcie robót związanych z rozbiórką mostu istniejącego i na rozpoczęcie budowy mostu pod przyszłą jezdnię prawą. Jednocześnie prowadzone są roboty branżowe polegające na przebudowie istniejącej sieci. Planowany termin zakończenia inwestycji to trzeci kwartał 2027 roku. Tymczasowa organizacja ruchu została wprowadzona dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu oraz osobom pracującym na budowie. W związku z tym prosimy o zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie i stosowanie się do jego treści.
1: W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Korea Południowa kojarzy nam się z nowoczesnymi technologiami, wielkimi metropoliami i niezwykłą kuchnią. Ale czy wiecie, że może nas tam zaskoczyć też świat ptaków? Bo dla obserwatora tutaj u nas na Mazurach i w Polsce lipiec i sierpień potrafią być prawdziwą nudą. Tymczasem wasz i mój gość właśnie w środku tego pozornie mało ciekawego sezonu ruszył do Seulu i zdecydowanie nie miał powodów do nudy. Gdzie był, co robił, jakie ptaki spotkał i czy Seul rzeczywiście może być ciekawym miejscem dla miłośników ptasiego świata? Przy mikrofonie Ola Bobicz. Annyeong haseyo.
2: Palcem po mapie.
1: W tym wydaniu magazynu reporterów zajrzymy też do samego miasta, gdzie właściwie leży słynny Gangnam i co ma wspólnego z najnowocześniejszymi technologiami. Dlaczego w Seulu można zamówić taksówkę, która w dużej mierze radzi sobie bez kierowcy i jak nie zgubić się w metrze, które liczy aż, no właśnie, ile miejskich linii? O tym będzie za chwilę. O Seulu, Korei Południowej i przede wszystkim o tym, co można zobaczyć tam lornetką, porozmawiam dzisiaj z waszym i moim gościem. Bardzo czekałam na tą rozmowę, bo w wakacje nie mamy tak normalnie tych audycji, tylko wracamy we wrześniu.
4: To nudne, bo wakacje nic
1: właśnie
4: się nie dzieje.
1: Prawdziwe lato w tym takim świecie obserwatorów.
4: Tak, to są wakacje takie właśnie zarówno dla obserwatorów ptaków, jak i dla samych ptaków, które po sezonie lęgowym, który jest w zasadzie taki najpełniejszy, ten okres lęgowy, to jest od kwietnia, czasami od marca, do końca czerwca. Tak naprawdę większość ptaków już do końca czerwca jest już po lęgach i wtedy wiadomo, się już chowają, nie mają potrzeby jakby się pokazywać, eksponować. Mają też młode podloty, które też te swoje potomstwo, które gdzieś wychodzi z gniazd, też się gdzieś kryje. Także te ptaki wtedy milkną. Wiadomo, południe, słońce, wysoko, upał, skwar, to wiadomo, że ptaki też się chowają wtedy w jakiś cień, w gałęzie, gdzieś w krzaki, głęboko i raczej sobie tam przeczekują do takiego momentu, kiedy trochę jest lepsza pogoda.
5: Czyli pan jako obserwator ma po prostu wakacje od pasji.
4: Absolutnie nie.
5: Wszyscy, ale nie pan Krzysztof Pawlukoś, który jest na antenie naszego radia. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam. Nie, bo właśnie wtedy tylko po prostu zmieniam miejsce i szukam wtedy ptaków w innych częściach świata, można powiedzieć.
5: Bo no to gdzie pan był?
4: Tym razem obserwowałem ptaki w Korei Południowej, a konkretnie

0: Jest bardzo mnóstwo takich enklaw, które tworzą parki ekologiczne, różnego rodzaju mokradła, bagna, które wszystkie też są po prostu w samym centrum. Także można, to jest bardzo takie nowe doświadczenie, które było bardzo ciekawe, że tak naprawdę wszędzie mogłem dojechać metrem, wychodzę sobie z metra i od razu idę, zabieram aparat, lornetkę i nagle się człowiek przenosi z tego naprawdę miejskiego, betonowego do takiej zupełnie przyrodniczej enklawy, także to było naprawdę ciekawe doświadczenie.
1: Kogo pan zobaczył tam? Mówię o tych skrzydlatych, bo jakby o tym aspekcie kulturowym pewnie zaraz pogadamy, bo to mnie też niezwykle ciekawi. Korea Południowa, Seul. O kogo tam można spotkać, kogo nie ma u nas? Albo może są jakieś podobieństwa? Może ktoś jest, kto i u nas występuje?
0: Dokładnie. Właśnie tam jest pół na pół. To jest właśnie bardzo ciekawe, że Seul mimo wszystko, że jest tak bardzo położony na wschód, to jednak jest troszeczkę w naszej tak jakby szerokości geograficznej, czyli on jest jakby trochę na równi z Polską. Dlatego wiele tych gatunków jest bardzo, bardzo podobnych.
1: Podobne do gości od równika.
0: Tak. I niektóre te gatunki w ogóle są dokładnie takie same. Na przykład możemy tam zobaczyć czaple siwe, takie same jak u nas, kormorany takie same jak u nas dokładnie. Możemy zobaczyć sikory na przykład, niektóre gatunki dokładnie takie jak u nas, czyli była tam sikora uboga na przykład, raniuszki, strzyżyki. Bardzo dużo gatunków było dokładnie takich samych. Ale z kolei były też gatunki, które z tych samych rodzin, na przykład sikory, były dwa gatunki zupełnie inne. Sikora orientalna i sikora rdzawa, które w Polsce w ogóle nie występują. Ale rodzinowo też podobnie, czyli są właśnie drozdy, też trochę inne, ale rodzina drozdowatych jest tak jak w Polsce. Trznadlowate, czyli tak samo jak rodzina trznadlowatych w Polsce. Nie ma za to takich gatunków zupełnie tropikalnych, czyli nie ma jakichś nektarników, nie ma kolibrów, nie ma papug, nie ma... Czyli po prostu te ptaki mniej więcej, te rodziny podobnie, takie same jak u nas, aczkolwiek gatunki także się częściowo różnią. Na przykład tam mogłem też zobaczyć taki jeden z bardziej zagrożonych gatunków na świecie, czyli warzęcha mała. Jest to bardzo taki gatunek taki widowiskowy z wyglądu, bo te ptaki mają dziób długi w kształcie łyżki. To wyglądają trochę jak nasze czaple, tylko nie mają takiego długiego, cienkiego dziobu, tylko on się troszkę rozszerza i ptaki po prostu cedzą tym powierzchnię wody, żeby wybierać jakieś tam drobne żyjątka. No i na świecie w ogóle jest około tylko kilku tysięcy par tych ptaków. Na całym świecie, także i występują właśnie wyłącznie praktycznie na terenie Korei Południowej, właśnie w okolicach Seulu i troszeczkę na obszarze Chin, także tylko w tych dwóch miejscach.
1: Pan powiedział, że są też takie rzadkie gatunki ptaków i tutaj mam wrażenie, że raczej odpowiedź będzie pozytywna, że podejście do ochrony ptaków jest dużo jakby taki na wyższym standardzie, że tam rzeczywiście ta przestrzeń jest otwarta dla zwierząt, że tam się jakby dba o ten aspekt, nie wiem, obserwacji, pielęgnacji tego gatunku.
0: Tak, zauważyłem, że jednak nawet jak byliśmy obserwować te warzęchy małe, tam niedaleko była też kolonia lęgowa, one podobnie jak nasze czaple czy kormorany gnieżdżą się na wyspach i tam trafiliśmy nawet na miejscowych ornitologów, tu nawet studenci byli, którzy właśnie kontrolowali tą kolonię, prowadzą tam badania, które mają na celu po prostu poznać bardziej ten gatunek, chronić ten gatunek. Tam nagrywali dronem, właśnie kontrolowali, sprawdzali, co jest w tych gniazdach, jak ile jest piskląt i tak dalej. Opowiadali nam też, że później jak te pisklęta są trochę większe, to pływają tam i obrączkują i tak dalej, żeby tak podobnie jak u nas to się dzieje. Aczkolwiek jeśli chodzi o samych Seulczyków, tam Koreańczyków też, rozmawiałem właśnie z miejscowymi takimi ekologami, którzy mówili, że tam jednak mimo wszystko, jeśli chodzi o tych zwykłych ludzi, tam zainteresowanie przyrodą nie jest tak duże, jakby się mogło wydawać.
1: To jest magazyn reporterów Meloradia, a na antenie nadal Krzysztof Pawlukoć, Stowarzyszenie Mazurska Przyroda. No i nasz gość opowiada nam o tej niesamowitej przygodzie, którą przeżył w Seulu. Miasto nie tylko technologii, ale też okazuje się, że miasto ptaków.
0: Tam jest nastawienie bardziej na technologie, te osoby młode, wszystkie, które idą na jakieś studia, to idą na studia, żeby potem pracować w jakichś korporacjach technologicznych, tych, wiadomo, tam są firmy, te bardzo wielkie koncerny, które zajmują się i te samochodowe, i te komputerowe, i te telefony, i tak dalej. To wszystko się rozwija tam bardzo prężnie. Tam są też, za tym idą duże pieniądze i podobno młodzi ludzie, młodzi Koreańczycy chętniej idą w tamtym kierunku. Jakoś to zanikło. I faktycznie, gdzie my chodziliśmy po tych fajnych miejscach, takich, gdzie no jest to przygotowane dobrze, bo cała infrastruktura, są na przykład na tych bagnach kładki, punkty obserwacyjne, jakieś

0: mostki, jakieś wiatki takie, że można się schować i są tablice edukacyjne i tak dalej, ale faktycznie, że tam spotykaliśmy tylko miejscowych emerytów, którzy też nie chodzili tam obserwować ptaki, tylko bardziej jakiś jogging, spacery, bieganie z aparatami, lornetkami, tam raczej nie było widać.
1: To już jest to miejsce na świecie, gdzie jedziemy i możemy na przykład przejechać się taksówką bez taksówkarza, czy jeszcze...
0: Tak, było...
1: Miał pan przygodę?
0: Właśnie nie, chciałem mieć taką przygodę, ale trochę potem mnie rozczarowała, bo Koreańczycy są bardzo ostrożni i tam naprawdę przywiązują dużą wagę do bezpieczeństwa. I na początku myślałem, bo rzeczywiście w jednej dzielnicy, tej Gangnam, słynnej, co ten Gangnam Style, tak, była ta piosenka tego
1: jest,
0: słynnego...
1: Tak.
0: To jest taka najbardziej jakby prestiżowa dzielnica, taka najbardziej...
1: Ale to już ja nie wiedziałam, o co chodzi. Jakby utwór jest mi znany, ale to już teraz rozwikłała się zagadka. To chodzi o dzielnicę Seulu, tak?
0: Tak, taka najbardziej biznesowa, prestiżowa, najwięcej sklepów, najwięcej jakichś tam takich galerii handlowych i tak dalej. I tam wiadomo, że się toczy takie życie właśnie ludzi bardziej zamożnych. Są też bardzo ładne tam widowiskowe wieżowce, piękne. No naprawdę taka dzielnica bardzo nowoczesna.
1: U nas pasaż portowy, można powiedzieć.
0: Taki pasaż portowy. Tak.
1: Seulu.
0: Tak. Taki pasaż portowy Seulu.
1: Szukamy analogii, żeby nie było.
0: No nie wiem, co tu można było strzyć tu z Giżycka. No pewnie tak, pasaż portowy. Powiedzmy sobie.
1: Albo Pionierska, bo ona to tak powiem, zabytkowa. O.
0: Tylko zabytkowa, a tam właśnie nie, tam właśnie to jest nowoczesna dzielnica, czyli to, co mamy nowego, czyli można powiedzieć, że bardziej chętny pasaż portowy. W tej dzielnicy Gangnam, no to rzeczywiście jest naprawdę bardzo nowocześnie, ekskluzywnie i wszyscy tacy młodzi ludzie też się skupiają, tam wszyscy ludzie tam gdzieś się tam pojawiają, żeby na jakieś zakupy i tak dalej. Także to jest naprawdę takie miejsce bardzo znane i tam nawet jest taka rzeźba poświęcona tej piosence, temu artyście, który tam to skomponował, to się rozeszło tak po całym świecie. Tak. Są te ręce, bo to jest taki słynny ten taniec. Przez całe 24 godziny na dobę z Telebimu leci ta piosenka i tam turyści i też miejscowi ludzie tam po prostu sobie tańczą w rytmie muzyki.
1: No bo to chyba z niczego bardziej, nie wiem, czy jest znana Korea Południowa, nie?
0: Tak.
1: Jest jeszcze sąsiada znanego, ale jakby te kwestie z sąsiadami różnie to bywa. Natomiast o co chodzi z tą taksówką? Chciałem, ale nie skorzystałem. Co się wydarzyło? Dbają o bezpieczeństwo i co tam dalej?
0: Tak, bo właśnie ta dzielnica Gangnam, tylko w tej dzielnicy właśnie poruszają się te taksówki, bo tam wiadomo, te dzielnice są olbrzymie i tak, takie praktycznie jako oddzielne miasta. Ale się dowiedziałem, że jednak bezpieczeństwo bierze górę i wprawdzie ta taksówka jedzie bez kierowcy, ale na miejscu pasażera siedzi taki jakby pracownik tej korporacji, który na wszelki wypadek jakby jest przygotowany, żeby jakby przejąć te stery. No to myślę, to trochę nie ma takiej frajdy, bo chciałem samemu tam pojechać. Chciałem być sam na sam z tą kierownicą, tam człowiek...
1: Nie, oni tam chyba wkładają jednak jakoś tak, że nie można się tam dostać. Generalnie tam się człowiek nie dostanie ze względów bezpieczeństwa. Wiadomo, że ona tam chyba jest odgrodzona, ta miejsce kierowcy.
0: Tak, ale myślałem, że po prostu tak, że będzie się tylko indywidualnie w tym pojeździe, a nie tam jeszcze jakimś takim alternatywnym kierowcą. Poruszaliśmy się metrem, co też było takim wyzwaniem, bo tam w samym Seulu razem z tymi podmiejskimi liniami metra jest ich aż 21, także naprawdę bardzo dużo. Biorąc pod uwagę, że w Warszawie są tylko dwie krótkie linie metra, tam 21 bardzo rozbudowanych tych linii metra, no i rzeczywiście trzeba było się często przesiadać i tak dalej, aczkolwiek jest to tam tak bardzo intuicyjnie i ładnie oznaczone, że mimo iż się wydawało, że będzie to bardzo trudne, się okazało, że jest to takie szybko można to jakby opanować, załapać i potem nawet człowiek nie błądzi. Na przykład Koreańczycy są powściągliwi i tak naprawdę nie zwracają uwagi na turystów i raczej tam nie są skłonni do jakichś tam rozmów. Także tutaj człowiek tak musiał sobie radzić samemu. Mhm. Oczywiście pewnie jakby się poprosiło o jakąś pomoc, to nie byłoby problemu. Jest taka aglomeracja, która zamieszkuje 10 milionów mieszkańców, sam Seul, w połączeniu z tymi miastami satelit wszystkimi, czy jak to się mówi, czyli tymi, które otaczają ten Seul, to jest 20 milionów. Połowa mieszkańców Korei mieszka w Seulu i miasta, które są przyległe do Seulu. No i wiadomo, że mają kłopoty z mieszkaniami, dlatego tam prawie są same wieżowce, a mieszkania są bardzo drogie, czynsze są bardzo drogie. Po koreańsku nie byłem w stanie nawet powiedzieć dzień dobry, bo się starałem nauczyć, ale to jest, to nie dość, że oni, to jest trudne same w wypowiedzeniu, to jeszcze to jest, musi być z jakimś takim zaśpiewem dziwnym, takim to coś takiego, że to naprawdę słuchałem to dziesiątki razy i próbowałem to naśladować i nie byłem w stanie.
1: I za każdym razem, kiedy widział pan człowieka, czuł pan się skrępowany.
0: Tak, że nie potrafię powiedzieć nic po koreańsku, nawet dzień dobry. Mieliśmy lokalnego przewodnika, który na szczęście nazwał się Zakiem. Ja tak potem go pytałem, chyba Zak to nie jest koreańskie imię, to chyba nie jest twoje prawdziwe imię. I on mówi, tak, nie, u nas to Zak to jest takie, często taki pseudonim, taką ksywę sobie przybierają celebryci, muzycy, aktorzy w Korei, że to jest takie popularne. Ja też chciałem być taki rozpoznawalny to wśród młodzieży i tak dalej. I Zak to jest coś tak fajne takie. No ja mówię, tak jest twoje imię. Jak? Yonha.
2: Waszym i moim gościem był Krzysztof Pawlukoć ze Stowarzyszenia Mazurska Przyroda. Pasjonat ornitologii, ale chyba już nie muszę wam tego powtarzać. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie. Tym razem nie po koreańsku.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
2: To mieszkańcy wiedzą najlepiej, czego potrzeba w ich okolicy. 900 tysięcy na potrzeby 27 sołectw. Tyle dokładnie dostaną mieszkańcy gminy Giżycko. Będą mogli wdrożyć w życie pomysły, które jeszcze niedawno wydawały się trudne do zrealizowania. Przy mikrofonie Ola Bobicz. Cześć.
3: Gmina Giżycko.
2: Jeszcze we wrześniu mieszkańcy 27 sołectw gminy Giżycko zadecydują, na co przeznaczyć środki z Funduszu Sołeckiego na 2027 rok. W tym wydaniu będzie też mowa o trwających inwestycjach na drogach gminy Giżycko. Przestrzeń się zmienia, a mieszkańcy mogą spodziewać się utrudnień. Więcej na ten temat wójt gminy Giżycko Marek Jasudowicz.
1: O co pytają mieszkańcy? Na co bardzo czekają? Jakie informacje jako wójt pan otrzymuje?
4: Bardzo różne są potrzeby i oczekiwania. Przeważnie jest tak, że każdy tak patrzy pod kątem swojej miejscowości czy swojej lokalizacji zamieszkania i wtedy w zależności od tego, jakiej infrastruktury jeszcze tam brakuje, to wówczas takie są kierowane prośby. Teraz jestem na etapie, gdzie rozpoczęły się zebrania sołeckie i to tak naprawdę koniec sierpnia i cały wrzesień to będzie 27 zebrań sołeckich, podczas z których mieszkańcy będą wybierali zadania, jakie będą do realizacji z Funduszu Sołeckiego. I z tych środków, które przeznaczyliśmy, a jest to około 900 tysięcy złotych na całą gminę, będą wykonane w następnym roku zadania wybrane przez mieszkańców. Przy okazji tych zebrań oczywiście też są formułowane różnego rodzaju zapytania i wnioski do mnie, bo staram się uczestniczyć w większości tych zebrań, o ile czas i możliwości pozwalają.
1: Czyli te 900 tysięcy złotych na 27 sołectw, to znowuż i dużo i mało. Jakie to są zazwyczaj zadania? Co za te pieniądze się dzieje? Zazwyczaj.
4: To dużo i mało, ale jak na naszą gminę to jest dość duża kwota. Jest ona określona zgodnie tam z przepisami, bo zależy od ilości mieszkańców w danym sołectwie. Jest algorytm, którym się liczy, jaka to ma być kwota i każde sołectwo wówczas wie, jaką dysponuje kwotą. A zadania są różne, począwszy od budowy oświetlenia ulicznego, gdzieś jakiejś małej architektury, siłowni czy ławeczki, też jakiejś innej chodnika, poprawienia. To naprawdę wszystko zależy od tego, jakie potrzeby widzą w pierwszej kolejności mieszkańcy. Czasami też są wydawane te środki na projekty budowlane, czy świetlicy, bo już też mieliśmy takie sytuacje, czy projekty drogowe do budowy drogi, a również z tych środków są finansowane, przynajmniej w części, różnego rodzaju imprezy sołeckie. Właśnie to jest główne źródło, z których korzystają mieszkańcy do planowania tych imprez, tak jak Bogacze Wiada, czy Festryba, czy Dzień Sąsiada, czy Wronkowisko, czy Kartofelek Kożuchowski. To są wszystko imprezy, na które środki pozyskiwane są z Funduszu Sołeckiego. Niektóre sołectwa również korzystają z tych środków na wyjazd integracyjny. I to też jest możliwe, by taka miejscowość czy takie sołectwo zintegrowało się, korzystając ze środków Funduszu Sołeckiego.
1: Mhm, czyli tak naprawdę przeznaczenie tych pieniędzy potencjalne jest bardzo szerokie i to jeden apel chyba do mieszkańców, żeby pojawiali się na tych spotkaniach, zebraniach sołeckich, bo to jest jedna z tych możliwości, gdzie można powiedzieć. Tak,
4: bardzo zachęcam i zapraszam do uczestnictwa w zebraniach sołeckich, bo wówczas jest bogatsza paleta potrzeb i ta decyzja, która jest wypracowywana na zebraniu poprzez głosowanie, jest bardziej taka optymalna, bo im więcej osób się wypowie i wskaże potrzeby danego sołectwa, tym lepiej dopasowane są później te zadania do realizacji. Zdarzają się takie zebrania, gdzie przychodzi niewielka ilość, tam kilka osób i decyduje za całe sołectwo, za kilkuset mieszkańców. No to później to różnie może być też i przez innych mieszkańców odbierane. Dlatego warto przyjść, posłuchać, jak wypowiedzieć się i wyrazić swoją opinię poprzez głosowanie.
1: Czy tak jak się rozrasta gmina i są nowi mieszkańcy, zauważył pan, że wraz z tym, że ludzie nowi się pojawiają, zmieniają się te priorytety, że chcą trochę innych rzeczy niż jeszcze tam powiedzmy te 10 lat temu?
4: Nie zauważyłem takiego trendu. Raczej jest podobnie, bo potrzeby są zazwyczaj takie podobne, bo każdemu zależy na infrastrukturze drogowej. Na infrastrukturze, jeżeli nie ma chodnika, czy jest potrzeba gdzieś wykonania, czy oświetlenia. To są takie rzeczy podstawowe, które są zazwyczaj przedmiotem później głosowania przy Funduszu Sołeckim. Świetlice, czy wyposażenie jeszcze dodatkowe, to również mieszkańcy widzą jako taki swój priorytet.
1: Jeszcze właśnie z tych spraw drogowych, to myślę bardzo ważna informacja, że trwa, to co prawda jest droga powiatowa, ale bez gminy to tam nic się nie wydarzy, no bo jednak teren gminny, to droga w kierunku miejscowości Pieczarki, prawda? Czy ona będzie wiodła do granicy powiatu? Jak to wygląda?
4: Powiatowa i tam jest realizowana teraz inwestycja budowy ścieżki rowerowej. Jest to też z pozyskanych środków w ramach Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020. Tak, to jest inwestycja powiatu, ale my będziemy też współfinansowali wkład własny do realizacji tej inwestycji. Mhm. Jest to bardzo potrzebna inwestycja, ponieważ wielu mieszkańców i turystów korzysta z tej drogi w sposób właśnie poprzez jazdę rowerem. Mhm. Dlatego by bezpieczeństwo ruchu było zwiększone i dla rowerzystów, i dla tych, którzy poruszają się samochodami, no to warto wykonać taką inwestycję w budowę ścieżki rowerowej.
1: Jak idzie realizacja tegorocznego budżetu? Trzeba było coś zmieniać?
4: Zawsze coś tam trzeba zmieniać, dlatego przeważnie raz w miesiącu mamy sesję Rady Gminy i wówczas są jakieś przesunięcia, czy też nowe zadania dokładane. Ale muszę ocenić, że tak jak co roku, my mamy w bardzo dużym procencie realizację założeń budżetu. Te dofinansowania, które pozyskujemy, to są spożytkowane na inwestycje. W tym roku mamy, tutaj nawet w parku wodnym dach był wymieniany w ramach dofinansowania. Teraz kończy się budowa sali gimnastycznej w Bystrym. Oddaliśmy budowę ulicy Akacjowej, Kalinowej w Gajewie. Teraz rozpoczęła się budowa ulicy Kasztanowej. Niedługo ruszą kolejne budowy. Będziemy robili przetargi na Piękną Górę. Tam też będzie budowana droga w Grajwie. mamy przetarg na budowę drogi. Świetlice są remontowane, kapitalny remont świetlicy w Kruklinie. Już na ukończeniu też niedługo będzie odbiór. Odebrana została też już wyremontowana świetlica w Pierkunowie, w Kamionkach. Także tych inwestycji mamy bardzo dużo.
1: A jaki jest budżet tegoroczny gminy Giżycko?
4: Około 90 milionów.
2: Waszym i moim gościem był wójt gminy Giżycko Marek Jasudowicz.
3: Zmieniamy temat.
2: I tak nie do końca będziemy go zmieniać, bo nadal pozostajemy w gminie Giżycko, choć tylko trochę, bo warto powiedzieć o tym, że ostatnie gminno-powiatowe dożynki odbiły się naprawdę bardzo szerokim echem. Organizatorzy przewidywali, że będzie około 2000 osób, co sprawiło, że po raz pierwszy gmina Giżycko musiała się postawić na organizację imprezy masowej, co w przypadku akurat, co wiedzą osoby, które tak duże imprezy tworzą, nie jest rzeczą tak prostą, jak mogłoby się wydawać. No i co? Był Skolim, był wielki festyn, była wielka feta, można powiedzieć pompa. Właściwie po co organizuje się dożynki, wie na ten temat doskonale etnograf z Muzeum Kultury Ludowej Roxana Butrym-Lampart.
5: Dawniej świętowanie odbywało się już na polu, już tam starano się zawiązać tak zwany pępek, czyli zastawiano kępę zboża nieskoszoną. Ona miała dawać urodzaj na przyszły rok. Sięgając do wierzeń pogańskich powiedzieli, czy przedchrześcijańskich, powiedzielibyśmy, że było to karmienie tych bóstw odpowiedzialnych za urodzaj, natomiast potem już te znaczenie się zatarło. Też dawniej świętowano hucznie, kiedy pojawiły się folwarki, kiedy pojawiły się duże gospodarstwa, to wszyscy ci, którzy byli zaangażowani w przeprowadzenie żniw, po zakończeniu tych żniw wiązali czy pletli wieniec, z tym wieńcem szli do gospodarza. Oni jemu dziękowali za plony, a on im też był zobowiązany podziękować za to, że brali udział w tym wydarzeniu.
1: Czyli tak naprawdę rytuał pogański, który z czasem trwania naszej kultury chrześcijańskiej zaczął troszeczkę zmieniać swoją.
5: Dokładnie, zwłaszcza dzisiaj to widać, kiedy często dożynki, czy to terytorialne, gminne, powiatowe i tak dalej, łączone są z parafialnymi, diecezjalnymi, tudzież tym podobnie.
1: To się zmieniło, że tak powiem, po tych czasach wojennych, kiedy tak jakby nastąpiła ta wymiana mieszkańców na Mazurach, no bo jednak wcześniej Prusy Wschodnie, później już Mazury, Polska.
5: Zmieniło się to tak naprawdę nie tylko na naszych terenach, ale też w całej Polsce, ponieważ cały ten obrzęd, cały ten rytuał został, można powiedzieć, w czasach PRL-u przejęty przez władzę. Zaczęto organizować dożynki, no takie sterowane politycznie, tak bym to powiedziała. No i w zasadzie można powiedzieć poniekąd, że pozostało to do dziś. Niech to nie ma złego wydźwięku w moich ustach, ale rzeczywiście organizatorami dożynek są lokalne władze.
1: No i tutaj stawiamy kropkę, dajemy możliwość refleksji nad tym tematem. Mamy początek za chwilę jesieni, to jest doskonały czas dla rolników w ogóle, żeby dziękować za plony, ale myślę, że też dla nas, że dzięki nim mamy co jeść. Dziękuję serdecznie za rozmowę i zapraszamy do Muzeum Kultury Ludowej. To była pani Roxana Butrym-Lampart.
5: Dziękuję bardzo i zapraszam Państwa serdecznie.
3: Zmieniamy temat.
2: Ale nadal pozostajemy, można powiedzieć, że pod chmurką, bo walka z ogniem w lesie i na otwartej przestrzeni była tematem ostatnich ćwiczeń specjalistycznych na lądowisku w okolicach Giżycka. W szkoleniu brali udział strażacy, żołnierze i leśnicy, a jednym z kluczowych elementów było wykorzystanie samolotu gaśniczego typu dromader. Koordynator działań Waldemar Wielgosz z Państwowej Straży Pożarnej.
6: Właśnie dokonały zrzutu na nasz pożar. Pożar nieduży, zrzut z powietrza, który pozwala na celność, na taką precyzję, ponieważ my zawsze mówimy, że z góry wszystko najlepiej widać, więc taki pilot również ma najlepszy pogląd z góry. No nie zawsze jest taka możliwość, aby móc obserwować działalność statków powietrznych. Jak no chwilę temu było słychać, około 2000 litrów wody z każdego samolotu na palący się teren. No i teraz jest czas na to, żeby strażacy mogli wejść do tych działań i zgodnie z tak zwaną zasadą złotej godziny, do godziny po zrzucie wody, żeby mogli to ugasić.
7: Idą, bo chyba już nawet słychać.
8: No biorąc pod uwagę to, co się obecnie dzieje z klimatem na świecie, mamy takie przekonanie, że te pożary niestety będą występowały coraz częściej.
2: Dodaje prezes OSP Olsztyn Gutkowo Paweł Zapadka. Choć sezon się nie skończył, to już częściowo mogą go podsumować leśnicy z nadleśnictwa Giżycko. Kamil Onoszko, zastępca nadleśniczego.
9: Jesteśmy w trakcie sezonu pożarowego. Tak, pożarów mieliśmy trochę na naszym terenie. Na szczęście, jeżeli chodzi o te pożary lasów, to w zasadzie nie było tych pożarów, więc jesteśmy w tym, tak jak wspomniałem, ten rok jest taki wyjątkowy, bo mieliśmy sporo opadów w tym okresie letnim. Więc to też druga ważna sprawa, to mamy bardzo dobrze rozbudowaną tu sieć pożarniczą w Polsce. Ona na naszym terenie, Straż Pożarna Państwowa, Ochotnicze Straże Pożarne, w zasadzie wszystkie takie zdarzenia w małym zarzewiu już gasiły, więc to na pewno ich duża praca, zaangażowanie spowodowało to, że tych pożarów mieliśmy mało i były gaszone w zarodku tak naprawdę.
2: Jeżeli...
9: To jest ważna sprawa, że Lasy Państwowe inwestują w ochronę przeciwpożarową rokrocznie, podał taką statystykę, że ponad 150 milionów złotych rocznie Lasy Państwowe wydają na ochronę przeciwpożarową. Między innymi utrzymujemy naszą flotę samolotów, śmigłowców, które bardzo pełnią ważną rolę przy gaszeniu pożarów, bo tak naprawdę trudno dostępne miejsca leśne, tak, i patrol samolotu i pierwszy rzut wody może spowodować, że ten pożar po prostu ugasimy w zarodku. Naprawdę ważna sprawa.
1: A jak to wygląda na terenie Warmii i Mazur? Są jakieś specjalne jednostki, które akurat do tego obszaru są dysponowane?
9: Tak, jak najbardziej. Mamy swoje floty, bazy lotnicze, gdzie stacjonują właśnie dromadery, też śmigłowce.
2: W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
10: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.

0: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Włączamy niskie ceny.
4: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę.
5: Zapraszamy do nowego salonu Geely Daszuta. Olsztyn Sikorskiego 19, lokal numer 3.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
1: Skoda.

0: jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Nie milkną echa trzeciej edycji PARP Future Camp zorganizowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w Rynie. Przy mikrofonie Ola Bobicz. Cześć!
2: To warto wiedzieć.
1: Tu spotkali się ci, którzy mają pomysły, z tymi, którzy mają zasoby. Chcą połączyć siły, by stworzyć przyszłość polskiego biznesu. Rozmowy nie kończą się tutaj na konferencyjnej scenie, bo w luźnej atmosferze rodzą się kontakty, współpracę i nowe pomysły na biznes. Początkujący innowatorzy mogli też zaprezentować swoje projekty przed przedstawicielami funduszy inwestycyjnych. Pomysłów naprawdę nie brakuje, bo są na przykład symulatory ułatwiające szkolenie żeglarskie, rozwiązania związane z ekologią, wypoczynkiem nad wodą i szeroko rozumianą zieloną gospodarką. Więcej na ten temat wasi i moi goście.
3: Pomysły tak naprawdę trafiają do nas z całego kraju i też z zagranicy.
1: Karolina Kaźmierczak z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3: Muszę powiedzieć, że trafiają się też zagraniczni founderzy, którzy chcą założyć spółki właśnie w Polsce Wschodniej. Jeśli chodzi generalnie o Mazury, są takie rozwiązania, które mają gdzieś tam związek z turystyką, gdzieś tam związane są na przykład z zarządzaniem marinami, infrastrukturą, szkoleniem się na przykład w symulatory do szkoleń żeglarskich, tak. Także są takie tematy, które rzeczywiście są tak tematycznie mocno osadzone w tym regionie. Nie powiedziałabym, że jest ich większość, ale rzeczywiście się zdarzają i no i co, trzymam kciuki za to, żeby po prostu dało się takie rozwiązania faktycznie wdrożyć.
4: Karol Dębski, zastępca dyrektora Biura Komunikacji i Marketingu PARP.
5: No to tak teraz mocno z polskiego na nasze. Obóz przyszłości, tak nazywa się to miejsce, w którym obecnie jesteśmy. Poza tym, że jest to gmina Ryn i podzamcze fantastyczne tego pięknego Rynu.
4: Piękne Mazury, piękne podzamcze. Jesteśmy tu już po raz trzeci, troszeczkę w zmienionej formule. PARP Future Camp, czyli obóz przyszłości, dlatego że zaprosiliśmy do tej pięknej miejscowości nad dwa jeziora startupy. Zaprosiliśmy studentów właśnie o tym, po to, żeby porozmawiać o ich przyszłości. Chcemy ich troszeczkę zainspirować, chcemy im pokazać, jaką drogę mogą obrać ze swoimi biznesami, co mogą osiągnąć. Mamy mnóstwo inspirujących prelegentów, którzy są dostępni nie jak na zwykłej konferencji, tylko podczas swojego przemówienia. Są dostępni tutaj przez dwa dni, są do ich dyspozycji, mogą od nich czerpać ile wlezie.
5: I co powinien wiedzieć taki przeciętny, ambitny człowiek na temat takich wydarzeń jak to? Co on tutaj znajdzie, jeśli oczywiście będzie szukał?
4: Znajdzie mnóstwo przydatnych prezentacji, tak jak teraz nasza keynote speakerka Aleksandra Pędraszewska opowiada o systemie startupowym, który jest w Polsce w porównaniu do innych systemów startupowych, po to, żeby zbudować sobie właśnie takie podstawy tej wiedzy, bo to jest bardzo ważne. Ale oprócz tego jest bardzo mnóstwo warsztatów, bardzo mnóstwo gier zespołowych, aktywności dodatkowych, bo oprócz tego, że są wystąpienia, są warsztaty, można posłuchać, można się czymś zainspirować, to najważniejsze jest na takim wydarzeniu zebrać kontakty. Bo te kontakty są najważniejsze w prowadzeniu biznesu i tutaj nie mówię tylko o kontaktach z prelegentami, ale też kontaktach biznesowych z innymi przedsiębiorcami, z innymi studentami. To jest clue całego programu.
5: Czym chciałabym zauważyć, że może audycji będzie słuchać ktoś starszy i zebrać kontakty, no to tak się kojarzy znajomości, mam plecy. To jest zupełnie inne myślenie o kontaktach.
4: To jest zupełnie inne myślenie, bo bez kontaktów i bez... To słowo znajomości nie jest dobre, absolutnie. Kontakty, networking, to jest odpowiednie słowo.
5: Ja coś tobie, ty mi też... Co?
4: Tak, ja ci pomogę, ty mi pomożesz. Razem zrobimy coś wspólnie, razem możemy założyć spółkę. Jest teraz tyle możliwości działania wspólnie, warto połączyć siły, bo czasami mamy super pomysł, ale nie mamy zasobów do tego, żeby go wdrożyć.
5: Ile tych pomysłów, że tak brzydko powiem, umiera w szufladach, prawda?
4: Dokładnie, umiera w szufladach, albo umiera też na etapie wdrożenia już, bo sami nie jesteśmy w stanie tego pociągnąć. Dlatego trzeba mieć koło siebie ludzi, którzy nas wesprą, którzy nas przysłowiowo kopną troszeczkę do działania i którzy myślą tak jak my i stwierdzą, Jezu, to jest super pomysł, zróbmy to wspólnie. I wtedy te projekty wychodzą.
5: Z czym mamy największy problem jako, mówię my, w sumie nic nie wymyślałam koła na nowo, natomiast no tak, z czym mają problem ludzie, którzy wchodzą ze swoimi pomysłami na rynek?
4: Ja myślę, że to jest właśnie kwestia zasobów. I myśląc zasoby, ja nie tylko myślę o zasobach finansowych, bo te są dostępne. One są dostępne i w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, bo mamy fundusze europejskie dla startupów na każdym etapie rozwoju, od inkubacji, jeżeli zaczynamy już działalność, przez później akcelerację, jak już chcemy ją rozwinąć. Te fundusze są i one cały czas są, zapraszamy do PARP-u po tej wiedzę. Najważniejsze są zasoby ludzkie. Najważniejsze jest zbudować sobie zespół, w którym ten projekt będziemy realizować. To jest klucz programu. Finanse się zawsze znajdą, zawsze można znaleźć inwestora, jeżeli pomysł jest super. Najważniejsze otoczyć się ludźmi, którzy będą z nami ten projekt realizować.
5: Jakie inicjatywy, które przeszły przez PARP, pozostały Tobie w pamięci tak na długo? Co było takiego, że no albo dość nietypowe, albo takie, że rzeczywiście, że tak powiem, ten Feniks odradzał się bardzo mocno z popiołu?
4: Dużo jest, absolutnie dużo jest takich, ale takie, które zostają w pamięci, to kilka lat temu, pewnie nie wszyscy o tym wiedzą, ale startup Jak Dojadę zaczynał w PARP-ie, dostał dofinansowanie, teraz jest prężnie działającą firmą. Jest startup Plantalux, który pomaga rolnikom w uprawie warzyw, także tych startupów jest naprawdę bardzo dużo.
5: Często na przykład są to twórcy aplikacji, którzy się do Was zgłaszają.
4: Tak, oczywiście, też są twórcy aplikacji. Większość teraz rozwiązań startupowych jest, może kiedyś była bardziej IT, ICT, teraz większość jest jednak AI. I takie też oczywiście zapraszam.
5: Co powinien zrobić każdy, kto ma pomysł gdzieś tam, powiedzmy, w tej przysłowiowej szufladzie i jeszcze się zastanawia, czy to jest dobry moment, żeby się wstrzelić w rynek?
4: Nie zastanawiać się, tylko rozmawiać. Zapraszamy do PARP-u, zapraszamy do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Mamy szereg naprawdę projektów, z których można skorzystać. Nie tylko projektów finansowych, również projektów mentoringowych, doradczych. Więc zapraszamy, można przyjść z nami porozmawiać. Jesteśmy dostępni też w regionach na konferencjach. Także nie bójcie się, pytajcie, bo to jest najważniejsze.
5: Co Was dzisiaj tutaj do tego rynku przywiodło?
6: Tak, no to przede wszystkim właśnie poszukanie jakiejś inspiracji i nawiązanie nowych relacji, kontaktów. Też w związku z tym, że realizuję projekt w ramach Uczelni Przyszłości. Realizuję po prostu platformę edukacyjną łączącą edukację zdrowotną z grywalizacją, nauka i gra. Więc tutaj poszukanie też tych osób, które mają podobne rozwiązania z wdrożeniem tego produktu do szkół. Więc tak, jestem otwarty na nowe znajomości, relacje.
5: Działacie w duecie tutaj?
7: Nie, całkowicie
5: osobno. To też trochę z innym pomysłem.
7: Dokładnie tak. Ja tutaj też głównie jestem po networking, szukanie być może nowego jakiegoś projektu, bo również mam projekt w Uczelniach Przyszłości. Ja się tam zajmuję obecnie uzdatnianiem wody.
5: Uzdatnianiem
7: wody.
5: Coś fantastycznego, biorąc pod uwagę, że jesteśmy na Mazurach.
7: To prawda. Dokładnie, ja się zajmuję odzyskiwaniem litu z roztworów wodnych. Jednak też jednocześnie łączę kompetencje liderskie, działając w organizacji non-profit, czyli samorządzie studenckim, gdzie też bym chciał trochę wykorzystać tych umiejętności w przyszłości i szukam kolejnych projektów, które mógłbym gdzieś kontynuować, podjąć pracę z osobami również ciekawymi, które może łączą podobne umiejętności, bądź całkowicie inne.
5: No to zaintrygowałeś mnie teraz trochę tym litem. Proszę opowiedz coś więcej.
7: Dobrze, to ja się zajmuję typowo ciśnieniową technologią, właściwie nanofiltracją. Głównie w przemyśle jest odwrócona osmoza stosowana. Nanofiltracja jest na tyle ciekawą technologią, bo nie jest obecnie stosowana szeroko w przemyśle, jednak jej utrzymanie jest bardzo tanie. Jedyny problem jest taki wdrożeniowy ze względu na to, że nie ma aparatury przygotowanej na tę technologię. Jest to też bardzo zielona technologia, ponieważ membrany, które się stosuje w niej, są typowo biodegradowalne. Ja akurat korzystam z octanu celulozy, więc tutaj mamy ten etap celulozy, który jest właśnie takim typowo biodegradowalnym, przyjaznym dla środowiska. Wyniki są dosyć obiecujące, no podobne technologie już gdzieś są też na rynku, także tutaj właśnie z tym walka z tą inną technologią, żeby to wdrożyć, jest tym największym problemem, ale właśnie tym się zajmuję obecnie przez ten rok.
5: No to temat myślę, że taki rokujący, no bo woda to życie.
7: Dokładnie tak, no szczególnie, że gdzieś tam trzeba odzyskiwać, lit jest w pełni odzyskiwalną metalem i szczególnie, że dyrektywy Unii Europejskiej mówią o tym, żeby zamknąć ten rynek metali szlachetnych w Europie, więc gdzieś musimy się skupić na tym odzysku, ponieważ no obecnie aż tak bardzo nie jest to propagowane. Więc myślę, że na pewno w najbliższych latach inwestorzy będą na takie technologie.
5: Czyli tutaj mówimy o odzyskiwaniu litu na skalę przemysłową, nie wiem, na przykład w jakichś fabrykach.
7: W gdzieś tam producentach, fabrykach i również jakichś oczyszczalniach ścieków. Te technologie, przez to, że to jest oddział litu od magnezu, bo te dwa pierwiastki się najtrudniej rozdzielić, to ją potem można dodatkowo modyfikować, żeby obrazili właściwie każdy metal. Więc to jest bardzo, można powiedzieć, skalowne, ale to głównie gdzieś te badania w literaturze naukowej są właśnie prowadzone na rozdziale litu i magnezu, ponieważ je najtrudniej rozdzielić od siebie.
5: To jest fascynujące, bo na pierwszy rzut oka woda to woda, prawda? A gdzie metal, prawda?
7: Dokładnie, szczególnie, że wszystkie roztwory są przeźroczyste i później dalej są przeźroczyste, więc tak naprawdę tutaj trzeba bazować na danych liczbowych, które mówią o przewodnictwie na przykład metali, bądź już później iść w bardziej specjalistyczne metody chemii analitycznej, żeby zbadać dokładnie, jakie stężenie pierwiastków jest w którym roztworze przed i po filtracji.
5: Tutaj mówisz o metalu szlachetnym, natomiast pewnie jeszcze te ciężkie, jakieś bardziej szkodliwe dla naszego zdrowia też w tej wodzie.
7: Tak, jak najbardziej, chociaż ta technologia na nich się aż tak nie skupia, myślę, że na pewno dałoby się gdzieś to rozszerzyć o rozdział tych substancji, bo ja się skupiam na tym, żeby przez tą membranę ten lit przeszedł, a reszta została zachowana. Więc myślę, że tutaj jak najbardziej można gdzieś to poszukać tej aplikacji też na metale, te takie ciężkie.
5: Dobra, to co wklepać, żeby ciebie gdzieś tam znaleźć, albo może owoce twojej pracy?
7: Ja obecnie od roku zacząłem aktywnie działać na LinkedInie. Moje imię, nazwisko to jest Patryk Podgórski. Myślę, że tak da się mnie bez problemu znaleźć. Też jestem tam zapisany właśnie jako zastępca przewodniczącego samorządu studenckiego. Jestem też z Politechniki Śląskiej, więc myślę, że te informacje będą gdzieś tam wystarczające, żeby trochę więcej się dowiedzieć o samym projekcie, jak i o mnie jako osobie.
5: Pewnie żyjecie też w takiej bańce ludzi młodych, kreatywnych, którzy chcą czegoś więcej niż tylko nauki z tego akademickiego podręcznika.
7: Myślę, że na pewno. U mnie szczególnie, gdzie działam w tym samorządzie aktywnie, też brałem udział przy organizacji Juvenali, więc są to na pewno osoby, którym nie zależy tylko na studiowaniu, tylko gdzieś tam chcą rozwijać, czy to kompetencje miękkie, czy tam gdzieś właśnie bardziej naukowo, bo gdzieś łączę te oba światy w swoim życiu codziennym, także na pewno jestem wśród ambitnych osób.
5: Wspólnie ze studentami dzisiaj na tym evencie.
8: Tak, ja zdecydowanie ze studentami, nie tylko w evencie, ale przez cały rok, bo no, projekt, który realizujemy w NCBR, który nie kojarzy się może z kształceniem, ale no, my właśnie realizujemy go razem z uczelniami, więc jestem otoczona studentami, takie mam szczęście.
5: Czy ja dobrze usłyszałam, że medycyna i rywalizacja?
8: Medycyna, grywalizacja. Ta grywalizacja jest teraz obecna wszędzie. Bardzo dużo projektów studentów opiera się o grywalizację. No ale to jest tak naprawdę odpowiedź na to...
5: Co chodzi z polskiego na nasze?
8: W grywalizacji.
5: Grywalizacja, no.
8: No jeśli chcemy nauczyć młode pokolenie, możemy uczyć edukacji zdrowotnej na lekcjach i młodych ludzi uczyć poprzez przekazywanie wiedzy przez nauczyciela, a możemy dać im super aplikacje, takie Duolingo z edukacji zdrowotnej, które będzie kształtowało w nich zdrowe nawyki i będzie dawało im tą wiedzę o zdrowiu, żywieniu, ale w ogóle o zdrowiu człowieka, w bardzo przystępny i takiej poprzez grę, poprzez zabawę. Okay. I to jest ten element, który jest tą zmianą. My staramy się w uczelni przyszłości takie finansować i wybierać takie projekty, które odpowiadają na potrzebę w taki sposób, żeby ta grupa docelowa, czyli te osoby, które z tego będą korzystać, no jak najbardziej mogły z tego skorzystać, jak najbardziej były zainteresowane tym, co tworzą nasi studenci. I to jest właśnie ta odpowiedź. Pewnie my byśmy tego nie wymyślili, lekarze na pewno, ale młodzi ludzie, którzy są blisko tego, w czym żyją ich rówieśnicy czy osoby młodsze, właśnie mogą stworzyć te odpowiedzi na te potrzeby i pytania dużo lepsze.
5: Projekt niby brzmiący zabawnie, z drugiej poruszający bardzo poważny problem.
8: Tak, dokładnie, poważny problem i dzięki takiej aplikacji, dzięki takiej grze możemy odczarować pewne rzeczy, które trochę zepsuliśmy przez właśnie jakąś polityczną burzę i zamieszanie. Możemy to odczarować właśnie dzięki takim projektom.
5: To wpisać, jak znaleźć, żeby do tej zabawy dołączyć i komu ona jest tak naprawdę dedykowana?
8: Tutaj Kuba najlepiej powie, gdzie znaleźć tą aplikację i gdzie jej szukać.
6: Możemy pouczyć się o zdrowiu przez zabawę, wpisując w przeglądarkę mistrzzdrowia.pl i tam wszystko Państwo znajdą, poczytają i zagrają o swoje zdrowie. Życie to nie gra, no i trzeba zadbać.
5: Dobra, to ostatnie pytanie. Spacer czy hulajnoga?
6: Spacer, bieg na 5 kilometrów.
1: A Wy macie jakiś pomysł na biznes? W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Jesień na Mazurach potrafi zaskoczyć i wcale nie mam tutaj na myśli pogody. To właśnie teraz zaczyna się jeden z najciekawszych momentów w ornitologicznym kalendarzu. Po wakacyjnej, powiedziałoby się, trochę ptasiej nudzie, nagle zaczyna się dziać. Przeloty, migracje i szansa na spotkanie gatunków, których na co dzień po prostu tu nie zobaczymy. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
0: Na luzie, ale serio!
1: Stowarzyszenie Mazurska Przyroda jak zwykle planuje ten czas wycisnąć po prostu jak cytrynę. W planach są spacery, wycieczki i oczywiście królowa imprez przyrodników, czyli piknik ornitologiczny. W ubiegłym roku impreza przyciągnęła 300 osób, więc zainteresowanie jest naprawdę spore. A co w tym roku? No cóż, w dużej mierze zadecyduje pogoda, bo jeśli wiatr będzie wiał w skali 10 Beauforta i do tego lunie jak z cebra, to chyba najbardziej zapaleni obserwatorzy ptaków powiedzą: dobrze, przełóżmy to na jutro. Ale jest już ustalony termin. O tym, co tej jesieni będzie działo się na Mazurach, gdzie warto wypatrywać skrzydlatych gości i dlaczego jesienne przeloty to dla miłośników przyrody naprawdę wyjątkowy czas, wasz i mój gość Krzysztof Pawlukoć ze Stowarzyszenia Mazurska Przyroda, który już ze współpracownikami wybrał termin pikniku ornitologicznego.
9: Piknik ornitologiczny 3 października o godzinie 8 na wzgórzu Świętego Brunona, tam gdzie było poprzednim razem.
1: Jeszcze wcześniej.
9: Tak, tylko tam robiliśmy. Tam są dobre warunki, bo raz, że jest przestrzeń taka do tego, żeby się spotkać, jest miejsce na ognisko, są te wiaty i tak dalej, można się rozłożyć. A dwa, że też jest w bardzo bliskim sąsiedztwie, są lasy, są zadrzewienia, tam gdzie możemy pochować swoje siatki ornitologiczne i tam, żeby ptaki miały spokój i żeby nam się łapały w te siatki, żebyśmy mogli potem je sobie sprawdzać, oglądać, obrączkować i wypuszczać i też uczyć, edukować, żeby każdy mógł zobaczyć, co jest bliska, jak wygląda budowa ptaka, budowa skrzydła. To tak naprawdę bardzo fajne i unikatowe, bo wiadomo, ptaki widzimy zwykle z daleka, troszkę inaczej, z innej perspektywy wyglądają, jak się trzyma takiego ptaka właśnie w dłoni, niż gdzieś tam, który przelatuje, czy gdzieś siedzi na gałęzi. Dlatego to jest taka wyjątkowa okazja. Do tego oczywiście będziemy mieli różne inne dodatkowe atrakcje. Wiem już, że będzie właśnie wydawnictwo Paśny Buriat, czyli będzie można zakupić jakieś książki. Będzie ze swoim stoiskiem Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich. Współpracujemy razem i wspólnie to robimy z Nadleśnictwem Giżycko. Także też pewno będą od nich osoby. Będzie ognisko, będzie jakiś tam poczęstunek. Będzie można sobie upiec jakąś kiełbaskę. Zabierzemy też ze sobą lunety, może jakieś tam w międzyczasie zrobimy sobie obserwacje jeszcze w terenie.
1: Będzie obrączkowanie ptaków?
9: Będzie oczywiście obrączkowanie ptaków.
1: Ptasznik.
9: Będzie pan ptasznik obserwował ten sam, czyli Dariusz Górecki.
1: Właśnie tak, chciałam powiedzieć, czy będzie pan Dariusz Górecki?
9: Będzie właśnie ten termin, to uzależniony był od niego, dlatego do tej pory cały czas jeszcze z tym trzymaliśmy, czekaliśmy, bo no wiadomo, on tam ma dużo swoich obowiązków i akurat ten mu się zwolnił termin, dlatego to też zarezerwowaliśmy. Oczywiście jest taka jeszcze bufor bezpieczeństwa, bo ta impreza jest fajna, jest super, wszystko jest naprawdę atrakcyjne, ale tylko w przypadku, kiedy jest dobra pogoda. Znaczy dobra pogoda albo średnia pogoda. No, nie może być zbyt dużego wiatru, bo wtedy też te ptaki się nie obną. Najgorszy jest oczywiście deszcz, no bo wtedy też i jaka to przyjemność jest stać na takim deszczu. Także to też i dla uczestników by było duże utrudnienie. Dlatego mamy taką możliwość, że jeżeli będzie zła pogoda tego dnia, wcześniej będziemy obserwować prognozy, to jest taka możliwość, że przyniesiemy na przykład później na 4 października szkoły, czyli na niedzielę. Ale to już będziemy informować pewnie na stronach tych swoich facebookowych, gdzieś tam na stronach internetowych, jeżeli będzie taka zmiana.
1: No, ale nawet tak w zeszłym roku było coś, prawda?
9: Tak,
1: wydarzyło.
9: Tak.
1: No.
9: To w ostatniej chwili wtedy zrobiliśmy, bo nie mieliśmy takich planów, ale tak się złożyło, że kilka dni przed piknikiem prognozy już podawały, że to będzie straszne załamanie, wielki wiatr z dużym deszczem, ogromnym deszczem i wtedy zmieniliśmy, bo dzień później się okazało, że ta pogoda była już zupełnie inna i tak troszeczkę tak zaczęliśmy próbować gdzieś te informacje przenosić w krótkim czasie, żeby dotarło do jak największej ilości osób, ale się okazało, że całkiem nieźle to wyszło, że chyba wszyscy zainteresowani znaleźli tą informację i nikt nie przyszedł, bo sam nawet się kręciłem wtedy ten dzień deszczowy, żeby w razie czego jak ktoś przyjdzie, widzę,
10: dobrze, że pan się w siatkę nie złapał.
9: Tak, tak.
10: Rozwieszają.
9: Siatki były rozwieszone, ale nikt nie przyszedł. No. I dopiero właśnie wtedy w niedzielę, naprawdę rok temu, liczyłem.
10: Rekord.
9: Liczyłem rekord. Ponad 300 osób było, także przez te 4 godziny tego naszego pikniku.
10: Właśnie tak a propos rekordów, to jeszcze zaraz wrócimy do, może jeszcze jedno będzie zaproszenie na ten piknik ornitologiczny, ale myślę, że a propos rekordów, to jeszcze warto trochę się cofnąć sprzed wakacji, tak naprawdę ostatnie tygodnie, ostatnie dni czerwca. I to też był rekord, konferencja ornitologiczna, znakomici goście, można powiedzieć, że z wielką pompą, bo cała sala koncertowa szkoły muzycznej była po brzegi wypełniona dosłownie.
9: Tak, to był no rekord, tak mi się wydaje, że co roku pobijamy rekord, a szkoła muzyczna nam to umożliwia, gdyż tam jest naprawdę duża pojemność, jest dużo miejsc, także nie musimy się ograniczać, bo w przypadku Ekomarina wcześniej byliśmy tam, no to mieliśmy ograniczenia pewne, bo no i tam musieliśmy czasami, zakładaliśmy jakąś ilość i potem musieliśmy tam już odmawiać nawet niektórym osobom, które się później chciały jeszcze dołączyć. Tu nie ma takiej obawy, bo tutaj jest chyba nawet blisko 200 miejsc, chyba jest w szkole muzycznej, także tu super, a też tu podziękowania dla pani dyrektor, która też jeszcze dodatkowo nam tutaj przygotowała atrakcje, były koncerty w przerwach, występy, także tutaj naprawdę wszyscy byli pod wrażeniem.
10: A konkursy jakie były, ja bym chciała tylko tutaj czapkę z głowy, jak pan znakomicie opowiadał o ptakach w różnych językach. Jakiś co tam był, litewski, chyba czeski.
9: Bułgarski był? A, w angielski chciałem, ale tak pomyślałem, że jednak to było trochę trudne, bo one jednak się troszkę różnią. Ale na przykład język czeski czy słowacki, bo takie też były właśnie zagadki w tych językach, no to wcale nie było takie trudne, bo jednak te języki tam częściowo słowacki, tak, częściowo są, bułgarski był troszkę trudniejszy, ale też jeszcze tam jakieś elementy miał tam. Już miałem takie propozycje, teraz już się posypały osób, którym się spodobała ta wersja konkursów w różnych językach. W ubiegłym roku było ponad 300 osób, także myślę, że przynajmniej podobnie powinno być w tym roku. No mam nadzieję, że właśnie tam dopisze ta pogoda, żeby było tak fajnie jak ostatnio. Bo tak, przychodzą nawet do nas całe grupy, nawet ze szkół przychodzą z opiekunami dzieci, także mieliśmy takie grupy duże, całe rodziny, bo to jest też kwestia miejsca, gdzie to się odbywa. Czyli wzgórze Świętego Brunona, obok jest cała ta trasa spacerowa, rowerowa i tak dalej. I wiem, że część nawet tych osób, widząc, że coś się tam fajnego dzieje, w sposób przypadkowy do nas zagląda i zobaczy, o, coś tam fajnego, że można zerknąć. I to jest fajne nawet, że w tak eksponowanym miejscu to jest taka szansa, że nie tylko osoby chętne i zaproszone i też takie czasem przychodząc też do nas zajrzą, zawitają i też się zainteresują. A to z perspektywy właśnie takiej edukacyjnej jest naprawdę bardzo fajne dla nas.
10: Czy jeszcze będą rejsy ornitologiczne?
9: Myślę, że tak, tylko właśnie ten kalendarz nas jest taki dosyć mocno zajęty, bo wiem, że tam mamy jeszcze projekty, z których będziemy mieli wycieczki takie autokarowe, chyba będziemy mieli po Puszczy Boreckiej, będziemy chyba mieli też taką pieszą wycieczkę po Lesie Miejskim, także to planujemy na jesień.
10: To są takie wycieczki, w których może uczestniczyć więcej osób, czy tak jak w przypadku na przykład Nocy Sów, tam są ograniczenia ze względu na obserwacje poszczególnych gatunków?
9: Znaczy po Lesie Miejskim tam pewnie nie będziemy robić jakichś limitów. Jeśli chodzi o te wycieczki autokarowe, to pewnie tam trzeba będzie tylko do ilości miejsc. To tak, może właśnie się uda jeszcze zorganizować ten rejs, a potem pewnie będziemy jak zwykle też jeszcze tuż taką porą zimową warsztaty z wykonywania karmików i budek lęgowych i później pewnie na początku przyszłego roku Noc Sów jak zwykle. To też jest taki w stałym naszym programie.
10: Teraz tu jest creme de la creme obserwacji chyba, co już teraz się dzieje.
9: Tak, właśnie to będą najlepszy teraz czas, bo oprócz tych naszych ptaków, które już tu zaczynają migrować, lecieć, to oczywiście przelatują też i będą się zatrzymywały ptaki z północy Europy i z północnego wschodu.
10: Mogą zobaczymy, kogo nie mamy na co dzień.
9: Tak, to będą już teraz na przykład lecą ptaki drapieżne, takie małe sokoły, kopczyki, które można zobaczyć i widzę w internecie też w tych aplikacjach do obserwacji ornitologicznych ptasiarskich już też koledzy i koleżanki z regionu wpisują swoje obserwacje z okolic Miłek, z okolic Wydmin, że już są te ptaki.
10: Kopczyki.
9: Kopczyk jest bardzo fajnym, to jest taki mały sokół, które wyglądają bardzo atrakcyjnie, bo możemy je zobaczyć w trzech szatach. Samiec wygląda zupełnie tak, że nie sposób pomylić z żadnym innym ptakiem drapieżnym, bo jest cały jest ciemno-szary, a jedynie ma czerwone obrączki na oku i czerwoną wyskówkę, czyli to takie nasady dzioba. To właśnie fajnie tak kontrastuje z tą takim łupkowo-szarym właśnie piórami, tym kolorem upierzenia tego ptaka. To samce tak wygląda. Samice z kolei mają takie płowo-rdzawe brzuch i głowę i szary grzbiet, a młode ptaki są z kolei, mają białą pierś takim kreskowanym i szary wierzch, czyli takie trzy różne kolory tych ptaków i one często są w większych stadach. Czasami są pojedyncze ptaki, ale bywa, że ich jest 5-10 i to są ptaki, które u nas się nie gnieżdżą. One się gnieżdżą na wschód od Polski i tak ciągnie się ten pas występowania ich i siedlisk aż do centralnej Azji. A lecą z kolei do południowej Afryki i one tak naprawdę nie musiałyby lecieć przez nasz kraj, ale bywa, że właśnie tak między właśnie końcem lata a początkiem jesieni zalatują za po prostu pożywieniem, bo to są małe sokoły, które głównie odżywiają się owadami, czyli latającymi owadami, ważkami, motylami jakimiś, czyli takimi, albo tymi konikami polnymi, czyli tymi też takimi owadami, które gdzieś mogą zbierać z ziemi, ale najczęściej polują w locie i to jest fajne, takie widowiskowe. Często siadają w eksponowanych miejscach, dlatego łatwo je zobaczyć, bo one siadają najczęściej na słupach u nas tych wszystkich elektrycznych, energetycznych, albo na liniach tych właśnie, także jadąc samochodem wystarczy lornetką przejrzeć takie wszystkie miejsca eksponowane i nam jest duża szansa, że tego ptaka się zobaczy, kopczyki. Te kopczyki, a one są ptakami raczej mniej płochliwymi i można naprawdę nawet z bliskiej odległości zaobserwować.
10: Pewnie jakieś gęsi, coś tam pewnie
9: zaczyna
10: będzie.
9: Zaczyna się pomału gęsi, one będą lecieć tak bardziej jeszcze w październik, do listopada będzie można widzieć te ptaki na jakichś polach najczęściej takich po kukurydzy, rżyskach, tam jest jeszcze dużo tych pogubionych resztek. Wtedy te ptaki tam chętnie w takich miejscach żerują. Też łabędzie, duże też stada łabędzi właśnie z północy będzie leciało, nie tylko tych dwóch gatunków, które mamy w Polsce, ale też łabędzi czarnodziobych, czyli te takich, które u nas nie zakładają gniazd, tylko gnieżdżą się wyżej na północy Euroazji i potem lecą właśnie przez nasz kraj. Teraz już duże mamy stada czajek, które też lecą. To są akurat ptaki, które u nas też się gnieżdżą, ale z kolei później są coraz większe te stada. Jeszcze w wrześniu, w październiku, nawet w listopadzie będą te stada ciągnęły coraz większe właśnie takie ptaków, które gnieździły się tam w północnej części Europy i w północno-wschodniej. Z nimi będą leciały siewki złote, to z kolei są ptaki, które u nas się nie gnieżdżą. One czasem tworzą takie właśnie międzygatunkowe stada razem z czajkami. Dużo szpaków, które będą się łączyć, coraz większe stada i będą pięknie latać. One latają w takim jak rój pszczół czy os, które gdzieś zmieniają razem kierunek i powoduje, że taka chmura ptaków czasami widać to nad jakimś polem, jak to ładnie wyglądają takie spektakle. Będziemy widzieli duże stada żurawi, które będą się też gromadzić na polach, a później zlatywać gdzieś na takie noclegowiska, często na takich terenach podmokłych, choćby na bagnach nietlickich można zobaczyć to już teraz, a będzie to jeszcze kulminacja pewnie gdzieś w okolicach października, gdzie te ptaki będą całymi setkami po zachodzie słońca zlatywać z żerowisk na noclegowisko i piękny ten klangor będzie się niósł takim właśnie jesiennym klimatem, to na pewno będzie taka piękna atrakcja.
1: Waszym i moim gościem był Krzysztof Pawlukowicz ze Stowarzyszenia Mazurska Przyroda i pamiętajcie, 3 października mazurski piknik ornitologiczny Wzgórze Świętego Brunona. Zapiszcie sobie w kalendarzu, bo tej imprezy naprawdę, jeśli ktoś lubi ptaki, to warto nie przegapiać. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Brawura motorowodniaków, bagatelizowanie ostrzeżeń pogodowych i alkohol to najczęstsze przyczyny tragicznych finałów wypoczynku na wodzie. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć.
0: Mokry temat.
1: Moprowcy podsumowali już tegoroczny sezon wakacyjny. Były sytuacje, z których turyści wychodzili obronną ręką. Jedna z nich wydarzyła się jeszcze w sierpniu na jeziorze Sexty.
11: Summa summarum okazało się, że 32 i to dzieciaki jeszcze, nie? Sam byłem przerażony ilością i tak, czy ja dobrze słyszę, ile osób w wodzie, ale też przerażenie przekazujących to zgłoszenie, tak? To było szczęście w całym nieszczęściu, że te kamizelki na sobie mieli i to spowodowało, że to powodzenie tej akcji.
1: Dariusz Luma, ratownik MOPR. Mazury wciąż odwiedzają turyści, choć, jak obserwują ratownicy, natężenie ruchu na wodzie stopniowo maleje. W tym sezonie po raz kolejny okazało się, że kamizelka ratunkowa może być bezcenna i stąd płynie wielki apel.
11: No w dużej mierze, jeśli ten urlop planujemy na szlaku Jezior Mazurskich, czy nad wodą, gdziekolwiek, oczywiście zachęcamy, żeby z tego korzystać, bo to jest naprawdę mega relaks, odpoczynek, to dużo daje, ale też zadbajmy o to własne bezpieczeństwo, minimum przynajmniej tego bezpieczeństwa. I te kamizelki, o których my cały czas, tak kolokwialnie powiem, że trąbimy, bo rzeczywiście o tym mówią wszystkie pogadanki, których było dość sporo, ponad 2,5 tysiąca przewinęło się ludzi, którzy usłyszeli od nas o bezpiecznym wypoczynku nad wodą i na wodzie, to za każdym razem mówimy o kamizelkach, że trzeba je mieć, że trzeba ją sprawdzić, trzeba ją założyć, trzeba ją prawidłowo zapiąć w sytuacji zagrożenia. Albo jeśli ktoś ma dyskomfort, nie wiem, słabo pływa, albo w ogóle nie pływa, tak? Ale chce być na tej wodzie, więc zadbajmy o swoje bezpieczeństwo w tej postaci, że zakładam kamizelkę. Zdajemy sobie sprawę, że jakieś ciepło, no to ona daje pewien dyskomfort, tak? Ale
10: może ktoś się chce opalić, wiadomo.
11: No właśnie, co jest ważniejsze, czy ta dobra opalenizna, czy moje bezpieczeństwo.
10: Właśnie.
11: Bo w sytuacji zagrożenia, kiedy dochodzi do tego, że łódka się przewraca i tonie, my nie mamy czasu, żeby tą kamizelkę znaleźć i ją prawidłowo założyć. Bo to jest też cały klucz. Bo tylko założona kamizelka to nam nie pomoże, ona będzie nam przeszkadzać nawet w sytuacji takiej, tak? Albo spadnie po prostu z nas.
10: Ale chyba w chwili zagrożenia przynajmniej to tak jakieś odczucie człowiek ma, że ten czas zupełnie inaczej jakby tak i płynie, trudno jest się tak w ogóle jakoś dostosować do tej
11: no
10: sytuacji.
11: To się, dokładnie tak, no my próbujemy, my bardzo różnie działają zresztą, każdy człowiek inaczej reaguje też na takie zajęcia. Jednych to bardzo mocno paraliżuje. Niewiele jest osób, które są w stanie zrobić 3 oddechy i przejść do takiego konstruktywnego działania, że teraz to i to, tak? Rekord łódki, która utonęła, to jest 6 minut po przewrotce. To my nie mamy czasu, żeby zamieść teraz kamizelkę albo nie wiem, zrobić coś i tak dalej. My musimy się na taką ewentualność przygotować. Czyli wcześniej przećwiczyć, w ogóle założyć taki scenariusz, który wcale nie musi się zdarzyć. Absolutnie. To najlepiej, żeby w ogóle to się kończyło tylko na tym, że my mówimy o tym bezpieczeństwie i wiemy, jak mamy

0: od pogody, tak? Oprócz swojego nastawienia i planów, które zakładamy na każdy dzień, no to ta pogoda jest jakby no, największym wyznacznikiem, jeśli chodzi o nasz komfort tego, jak ten dzień spędzimy na tej wodzie, tak? Aplikacja Ratunek, aplikacja Żegluj, która jest stworzona przy pomocy też ratowników, naprawdę bardzo fajna, prowadzi, pokazuje miejsca niebezpieczne, ostrzega, ale no, woda, to jest, podkreślamy, to jest żywioł, który weryfikuje bardzo szybko nasze lekceważące podejście, nie? Czy to, co my często mówimy, przypadek z jeziora Kisaj, no, że jak jesteśmy na łódce, na jakiejś jednostce i jesteśmy w porcie, to dalej jesteśmy nad wodą albo na wodzie. Ta łódka nie stoi na brzegu. My nie wypadniemy z tej łódki na piach, na trawę, tylko wpadniemy do wody.
1: To był Dariusz Luma, ratownik MOPR. Intensywny ruch na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich najprawdopodobniej będziemy obserwować jeszcze do końca września.
2: Zmieniamy temat.
1: Nadal jednak pozostajemy na wodzie, bo za nami 12. Festiwal Sportów Wodnych Osób Niepełnosprawnych i Memoriał Eugeniusza Wilczyńskiego. Impreza jak zwykle gościła w ośrodku Oczy Mazur. Wyjątkowe wydarzenie zgromadziło setki miłośników żeglarstwa. Było ponad 300 uczestników i 60 instruktorów. W programie znalazły się regaty, z których wystartowało 10 DZ i załogi na tangach. Były też 3 wyścigi, a po zejściu z wody uczestnicy spotkali się po prostu przy ognisku, śpiewali szanty i bawili podczas wieczornych dyskotek. No, więcej na temat idei i sportowej rywalizacji osób niepełnosprawnych na pełnych żaglach instruktor Marek Winiarczyk. Istotne to, zanim ci żeglarze do regat przystąpią, to oczywiście podstawa szkolenie. W jaki sposób odbywa się to szkolenie? Czy w ogóle się czymś różni od szkolenia dla osób pełnosprawnych? Jak to wygląda?
3: Niczym się nie różni, jako że te osoby otrzymują taki sam patent, dający takie same uprawnienia, jak osoby pełnosprawne. Szkolimy bardzo dużo osób.
1: Jak was znaleźć? Jak dołączyć do tej grupy, która do tej grupy szkoleniowej?
3: Bardzo prosto, mamy swoją stronę internetową msz.org.pl, prawda? Tam są wszystkie ogłoszenia, tam trzeba zajrzeć, zobaczyć, jakie dokumenty należy wypełnić i do nas przysłać. Zaznaczam, zdecydowana większość osób przyjeżdża z głębi Polski, z Krakowa, z Warszawy, ze Szczecina, z Gdańska. Oczywiście wszystko, ponieważ te warsztaty są dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, one są dla uczestników całkowicie bezpłatne. Mają zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, sprzęt, instruktorzy, wszystko jest za darmo. Jedyny koszt, jaki muszą ponieść, to jest koszt dojazdu, no i koszt potem egzaminu. Ponieważ to już są koszty niestety określone państwowe w ustawie, więc koszt egzaminu to jest 250 zł.
1: Wiemy, że na przykład w przypadku samochodów są dostosowywane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jak to wygląda z łodziami? Czy tutaj pojawiają się jakieś takie elementy, które ułatwiają funkcjonowanie na jednostce?
3: Nie, praktycznie rzecz biorąc, te jachty nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych specjalnie, dlatego że takich jachtów w Polsce praktycznie nie ma. Więc gdybyśmy szkolili tutaj na jachtach, które są dostosowane dla osób niepełnosprawnych, mieliby trudności z pływaniem gdziekolwiek indziej, prawda? Nie ma takiej potrzeby, dlatego że załoga może się tak dobrać, że na każdym jachcie, który mogą uzyskać w każdej wypożyczalni bądź od jakichś znajomych pożyczyć, muszą sobie radzić. Powtarzam, pojęcie żeglarzy niepełnosprawni jest pojęciem niewłaściwym. My uważamy, że nie ma żeglarzy niepełnosprawnych. Są żeglarze niepełnosprawni tam powiedzmy ruchowo, ale oni jako żeglarze mają być pełnosprawni.
1: Kto tutaj te patenty zdobywa? Osoby z jakimi, że tak powiem, trudnościami i z jakimi niepełnosprawnościami?
3: Tak, my głównie szkolimy osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi, głównie, ale nie tylko. Różne wszelkie inne choroby, praktycznie z wykluczeniem tylko osób niewidomych i osób oczywiście chorych psychicznie. Wiadomo, że ponieważ ta osoba ma potem umieć prowadzić jacht, ma odpowiadać za jacht, za całą załogę, w związku z tym te dwie grupy osób niestety no, nie mogą uzyskać patentu, bo byłoby to nieodpowiedzialne.
1: Co pan może powiedzieć o kursantach? Tak jak już tutaj wiemy, od 75 roku tutaj szkolą się osoby niepełnosprawne.
3: No niewątpliwie, znaczy tu się przewinęła bardzo duża grupa osób, bardzo różnych osób. Zresztą znakomitą część naszych instruktorów stanowią osoby niepełnosprawne, prawda? Bo jeżeli ja jako osoba

0: pełnosprawna, tłumaczyłbym osobie jeżdżącej na wózku, prawda, która ma jeszcze ma nawet czasami ma kłopoty, że ma jedną rękę sprawną, że ona może zostać żeglarzem, to ona patrzy na mnie jak na wariata, ale jeżeli...
1: Łatwo panu powiedzieć.
0: Ale tak, że łatwo, ale jeżeli ją szkoli taka sama osoba, która jest w takim samym stopniu niepełnosprawna jak ona, aha, a skoro ona może, skoro taka osoba, to bez nóg, jedzie gdzieś na regaty i zdobywa tytuł tam mistrz świata, czy wicemistrza, czy medale, bo tu osoba szkolna u nas zdobywała takie medale, czy na Mistrzostwach Europy. Aha, skoro ona może, to ja też mogę, prawda? Chodzi o ten efekt psychologiczny, że żeglarstwo to jest moim zdaniem chyba jedyna taka dziedzina sportu i turystyki o bardzo szerokich możliwościach, gdzie może być to osoba naprawdę o dużym stopniu niepełnosprawności i do tego może być to osoba o znacznym wieku, dlatego że najstarszy uczestnik naszego kursu, który pierwszy przyjechał do nas na takie warsztaty, miał 82 lata. Pierwszy raz w życiu widział z bliska jacht żaglowy, ale widać było, że całe życie taki był czynny i oczywiście zdał egzamin. Dlatego twierdzę, że żeglarstwo jest naprawdę chyba jedyną taką metodą sportu i turystyki, bo to można, powiedzmy, można się ścigać, można żeglować z rodziną, ze znajomymi, jako turystykę można to traktować, jako spędzanie wolnego czasu, jako rekreację można, żeglarstwo można w wielu różnych formach uprawiać i dlatego zachęcam. No, cudowny mamy tutaj akwen. To jest oczywiście jezioro Kisajno na północy Giżycka, południowy brzeg jeziora Kisajno. Nasz charakterystyczny znak to są takie oczy namalowane na naszych jachtach. Zresztą ośrodek od dawniej nazywał się Almatur, a teraz się nazywa Oczy Mazur. Właśnie od tego naszego logo. W środowisku żeglarzy niepełnosprawnych jest bardzo znany, dlatego że to zawsze było takie centrum żeglarzy niepełnosprawnych. Myśmy zaczęli to żeglarstwo niepełnosprawnych w Polsce. Przez tyle lat to kontynuujemy i jesteśmy z tego w Polsce znani.
1: Pan jako szkoleniowiec może coś powiedzieć więcej na ten temat. Czy daje się osobom niepełnosprawnym jakąś taryfę ulgową w trakcie szkolenia, czy wycisk jest powiedzmy ten sam?
0: Nie, to jest nieporozumienie. Jeżeli ta osoba ma prowadzić jacht, to nikt się jej nie będzie pytał, czy ona umie. Przecież taka osoba, jak będzie na środku jeziora, czy na przykład cała załoga niepełnosprawnych, nie będzie krzyczeć na całe jeziora: my jesteśmy niepełnosprawni, to my tam nie znamy przepisów, albo nam pomóżcie, bo my se sami nie radzimy. Przecież to by była kompromitacja. Te osoby się mają tak nauczyć, tak się dobrać w załodze, żeby nie musieli korzystać z pomocy osób zdrowych. Z pomocy osób zdrowych korzystają, jak mają kłopoty, na przykład z wejściem na jacht albo z zejściem z jachtu, prawda? Ale jak już są na jachcie, to muszą wszystkie te same czynności, które wykonują osoby pełnosprawne, wykonywać. Muszą stanowić team, to musi być zgrana załoga i muszą sobie radzić sami. Nie mogą oczekiwać z tytułu niepełnosprawności, nie mogą oczekiwać pomocy z zewnątrz. No bo to by świadczyło, że są źle wyszkoleni.
1: Tak jak pan opowiada, to Łódź jest takim miejscem, zresztą pan już to potwierdził, mówiąc, że nie ma takiego zjawiska jak żeglarz niepełnosprawny, bo każdy z żeglarzy jest osobą pełnosprawną, przynajmniej na wodzie, żeglarsko. Właśnie, jakie to są trudności i co muszą brać pod uwagę, decydując się na kurs?
0: Generalnie nie przyjmujemy osób, które są niesamodzielne, prawda? Mówimy tak, możesz jeździć na wózku, możesz wymagać tam czasami pomocy w dojeździe na stołówkę, ale jak już wchodzisz na łódkę, to musisz tak sobie dobrać załogę, że musisz tam sobie sam radzić. Nie możesz oczekiwać pomocy z zewnątrz. I są osoby naprawdę bardzo poważnym stopniu niepełnosprawności, na przykład 13-krotny mistrz Polski, taki Andrzej Burz z Jastrzębia-Zdroju, który jest bezwładny od pasa w dół, prawda, jego się wciąga za nogi na jacht, prawda, bo sam nie jest w stanie wejść, ale nie przesiadać z burty na burtę, 13 razy mistrz Polski, członek kadry narodowej. W związku z tym to naprawdę można mieć duży stopień niepełnosprawności i być doskonałym żeglarzem i doskonale sobie radzić. Jak pani zobaczy, ile tutaj wózków wyjedzie na keje, prawda? Jakie różne sposoby mają wsiadania na jacht? Dlatego, że nasi instruktorzy uczą każdego indywidualnie, w zależności od predyspozycji fizycznych i psychicznych, prawda? Więc, ale to są najtrudniejsze elementy, ten właśnie dla tych ciężej poszkodowanych, wejść na jacht i zejść z jachtu. Ale tego się uczą, każdy na swój indywidualny sposób. Instruktor pokazuje, uzgadnia z nim, prawda, z tej strony lepiej tak. No i potem już se znakomicie radzą sam.
1: To był instruktor żeglarstwa Marek Winiarczyk.
2: Mokry temat.
1: W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Giżycko na trasie akcji Teatr Polska. Przy mikrofonie Ola Bobicz. Cześć.
3: O tym się mówi.
1: Program ma na celu ułatwienie mieszkańcom małych miejscowości dostępu do jak najciekawszych polskich spektakli i popularyzowanie sztuki teatralnej. Już 17 września w Giżyckim Centrum Kultury spektakl Chłopcy. O tym więcej wasi i moi goście.
4: Dzień dobry. Aleksandra Tokarczyk, aktorka spektaklu Chłopcy. Chcielibyśmy na pewno zaadresować nasz spektakl do ludzi młodych, wciąż poszukujących swoich poglądów, wciąż poszukujących autorytetów, starających się odnaleźć w dzisiejszym świecie, który jest nie tylko dla młodego, ale dla każdego człowieka bardzo wymagającym miejscem, w którym trzeba się przedzierać przez odmęty internetowych fake newsów, guru internetowych, ludzi, którzy chcą nam sprzedać bogactwo, wygląd, szacunek innych, sposób na piękne życie, ludzi, którzy chcą wykorzystać oczywiście potencjał młodego człowieka do swoich celów. Nasz spektakl ma ograniczenie wiekowe 16+. Natomiast myślę, że absolutnie to nie jest spektakl tylko dla młodzieży licealnej, dla studentów. Wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach, zważając na to, co się dzieje na scenach politycznych, zarówno w Stanach, jak i w krajach europejskich, na to, jak rosną w siłę radykalne, narodowe, często, no nie bójmy się tego przyznać, faszyzujące ruchy polityczne, spojrzenie w głąb dojrzewającej psychiki młodych mężczyzn jest niejako naszym obowiązkiem. Pochylenie się nad tym, jak my jako społeczeństwo kształtujemy tego młodego mężczyznę i skąd bierze się w nim później tyle agresji.
5: Dzień dobry, tu Maciej Karczewski. Jestem aktorem w spektaklu Chłopcy. Dlaczego tak się wydarza, że będziemy dla was grać? Spektakl Chłopcy jest organizowany w ramach programu Teatr Polska, organizowanego przez Instytut Teatralny imienia Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie i jest to w ramach dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, gdzie jeździmy po całej Polsce, po miejscach, w których nie ma instytucjonalnego teatru i pokazujemy sztukę, której na co dzień nie moglibyśmy wystawiać w takich miejscach. Dlatego niezwykle nie możemy się doczekać, aż zagramy dla was.
4: Zapraszamy bardzo serdecznie na spektakl Chłopcy w reżyserii Maćka Waltera 17 września w Giżyckim Centrum Kultury o godzinie 18. Natomiast jeśli ktoś nie może wtedy być z nami, to zapraszamy również 16 września do Ełckiego Centrum Kultury, 18 września do Nidzickiego Ośrodka Kultury i 19 września do Miejskiego Ośrodka Kultury w Pasymiu, wszędzie na godzinę 18. Zapraszamy również do obserwowania naszych profili na Instagramie i na Facebooku, gdzie będą się oczywiście pojawiać informacje o naszych spektaklach w całej Polsce. Wystąpią dla państwa Wiktoria Supryn, Maciej Karczewski, Julian Knaf, Maciej Walter i ja, Aleksandra Tokarczyk. Mam nadzieję, że do zobaczenia.
2: Zmieniamy temat.
1: Mówi się, że pośpiech jest złym doradcą. i chyba każdy z nas zna przynajmniej jedną historię, która to potwierdza. Na przykład ktoś chciał wyjąć blachę z piekarnika i zapomniał o rękawicy. Ktoś inny podczas letniego wypoczynku dał się ponieść chwili i wskoczył do zimnej wody bez zastanowienia. Naprawdę, wystarczy moment nieuwagi, rutyna albo przekonanie, że przecież nic się nie stanie, a jednak wypadki zdarzają się każdemu. I nikt z nas nie jest od nich całkowicie wolny. Dziś pogadamy o tym, dlaczego ważna jest chwila refleksji, zdrowy rozsądek i odpoczynek. Tylko jak znaleźć czas na odpoczynek w przypadku rolników, kiedy obowiązków naprawdę nie ubywa, a pogoda, sami zresztą wiecie, dyktuje własne warunki. Przedstawiciele KRUS apelują o zachowanie szczególnej ostrożności. Statystyki dokładnie pokazują, że około 1/4 najpoważniejszych wypadków w rolnictwie ma właśnie miejsce podczas żniw. Tylko w ubiegłym roku na terenie powiatu giżyckiego odnotowano aż 22 wypadki rolnicze. Najczęściej są to potknięcia, upadki, przygniecenia czy urazy spowodowane przez zwierzęta albo maszyny. O tym, jak nie dać się rutynie, dlaczego zmęczenie bywa równie niebezpieczne jak niesprawny sprzęt i jak zadbać o bezpieczeństwo w gorącym okresie prac polowych, za chwilę porozmawiam z Waszym i moim gościem.
3: Dzień dobry, Agnieszka Wasaczonek, zastępca dyrektora oddziału regionalnego KRUS w Olsztynie.
1: I dziś będziemy rozmawiać na temat bieżącej sytuacji bezpieczeństwa tak naprawdę rolników, bo jak KRUS to bezpieczeństwo, a w zasadzie mniej nieprzyjemnych sytuacji zdarza się w rolnictwie, tym dla KRUS-u i dla wszystkich użytkowników systemu lepiej. Ale może na początek chciałabym, żeby Pani odpowiedziała mi na pytanie, kiedy najczęściej w ogóle te wypadki się zdarzają? Może są po prostu takie miesiące? Jak to wygląda?
3: Najwięcej wypadków odnotowuje się oczywiście w okresie intensywnych prac polowych, szczególnie podczas żniw i zbiorów letnich, czyli tak naprawdę najczęściej od miesiąca czerwca do września. Według też danych KRUS-u około 25% wszystkich poszkodowanych w gospodarstwach rolnych ulega wypadkom właśnie w czasie żniw. W tym okresie występuje pośpiech, długi też czas pracy, zmęczenie oraz zwiększone wykorzystywanie maszyn rolniczych.
1: Jakie są to zdarzenia?
3: No tutaj możemy wyszczególnić najczęściej, to są oczywiście złamania kończyn, skręcenia i zwichnięcia, urazy też kręgosłupa, stłuczenia, rany cięte i szarpane. No do najmniej przyjemnych oczywiście to amputacje palców lub kończyn przy maszynach rolniczych oraz urazy spowodowane przez zwierzęta gospodarskie. Największą grupą stanowią urazy wynikające też z upadków. Ponad połowa wszystkich odszkodowań wypłacanych przez KRUS dotyczy właśnie takich zdarzeń.
1: Coś, co może potencjalnie spotkać każdego z nas bez względu na wiek i okoliczności, tak? To są te najzwyczajniej w świecie upadki.
3: Dokładnie tak. Mhm.
1: Jakie działania profilaktyczne Państwo prowadzą, żeby tych zdarzeń było mniej, albo żeby po prostu informować, jak tych zdarzeń skutecznie unikać, jak to wygląda?
3: KRUS jest zaangażowany w prowadzenie działalności prewencyjnej. Są to przede wszystkim szkolenia dla rolników, kursy dotyczące bezpiecznego gospodarstwa rolnego, pokazy bezpiecznej obsługi maszyn, kampanie informacyjne podczas targów i dożynek, kampanie też promujące ochronę układu ruchu, ergonomię pracy oraz zapobieganie przeciążeniom kręgosłupa i stawów. Bezpiecznie z niebezpiecznymi też substancjami, jest to taka akcja profilaktyczna, która dotyczy prawidłowego stosowania, jak i też przechowywania i transportu środków ochrony roślin, nawozu, paliw i innych substancji niebezpiecznych wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym. Obecnie KRUS prowadzi też kilka ogólnopolskich kampanii prewencyjnych, których celem jest przede wszystkim ograniczenie liczby wypadków przy pracy rolniczej oraz chorób zawodowych rolników. Działania te realizowane są w ramach projektu Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś. I takie najważniejsze aktualne kampanie prewencyjne KRUS to przede wszystkim Dobrostan Rolnika. Jest to taka najmłodsza kampania KRUS-u, skupiająca się przede wszystkim na zdrowiu fizycznym i psychicznym rolników. Promuje ona profilaktykę chorób cywilizacyjnych, odpoczynek, właściwą regenerację oraz dbanie o kondycję psychiczną. Kolejną taką kampanią to jest Rola Rolnika w Upadku Unikał, kampania dotycząca zapobiegania upadkom, które nadal stanowią największą grupę wypadków w gospodarstwach rolnych. Następne to jest mądrze postępujesz, w wypadku nie spowodujesz. Kampania skierowana jest głównie do użytkowników maszyn i urządzeń rolniczych. Ona przypomina o konieczności stosowania osłon, wyłączania napędu podczas napraw oraz przestrzegania zasad bezpiecznej obsługi sprzętu. Następna kampania to nie ryzykujesz, gdy znasz i szanujesz. Kampania ta dotyczy bezpiecznej pracy ze zwierzętami gospodarskimi oraz ograniczenia ryzyka urazów związanych z ich obsługą. Kolejna taka bardzo ciekawa akcja, bardzo nam bliska w obecnym czasie, to Rolniku nie daj się kleszczom, program poświęcony profilaktyce chorób odkleszczowych, bardzo ważna. Dotyczy ona przede wszystkim boreliozy i odkleszczowego zapalenia mózgu. Kampania ta przypomina o odpowiednim ubiorze, stosowaniu odpowiednich preparatów ochronnych i kontroli ciała po pracy w terenie. Kości stawy, też rolnika sprawy, kampania promuje ochronę układu ruchu, ergonomię pracy oraz zapobieganie przeciążeniom kręgosłupa i stawu.
1: Czy to się przekłada na wyniki, czy liczba tych wypadków rośnie, maleje? Jak to wygląda na przestrzeni właśnie chociażby tych bieżącego, ale też ostatnich lat?
3: Biorąc pod uwagę rok 2025, jak i obecny, możemy stwierdzić, że poprzez działania prewencyjne faktycznie wypadki maleją. W oddziale terenowym Giżycko w 2025 roku zanotowaliśmy 22 wypadki. W 2026 mamy na obecną chwilę 16 zgłoszonych. W oddziale terenowym Rągowo mamy w 2025 roku zgłoszonych 20 wypadków, w 2026 8, więc widzimy już tutaj znaczny spadek. Ostróda w 2025 10 wypadków, w 2026 1 wypadek, więc jest imponujący tutaj spadek. W oddziale terenowym Iława w 2025 23 wypadki zgłoszone, w 2026 6 wypadków, natomiast tutaj w oddziale w Olsztynie mamy 22 wypadki zgłoszone w roku 2025, zaś w 26 11 wypadków. Rezygnacja też tutaj była jednej osoby ze zgłoszonego wypadku, czyli tak naprawdę mamy zgłoszonych 10.
1: Mhm. I też widzę, że dysponuje Pani takimi informacjami bardzo szczegółowymi, jeżeli chodzi o w zasadzie dwa takie kluczowe powiaty, przynajmniej jeżeli chodzi o nasz region, to jest Giżycko i Węgorzewo. Jak tutaj wypada, co tutaj najczęściej zawiodło, maszyna, człowiek, a może jakieś inne okoliczności? Jak wygląda ten podział?
3: Więc tutaj w gminie Giżycko faktycznie w 2025 roku odnotowaliśmy narowistość i agresję zwierząt, która nie wynikała z ich fizjologii. Następnie też niewłaściwe usytuowanie urządzeń, maszyn i narzędzi na stanowisku pracy rolnika. W 2026 roku odnotowaliśmy niewłaściwe operowanie kończynami w strefie zagrożenia, nieprawidłowo skonstruowane drabiny, podesty i rusztowania, nieodpowiedni też brak zabezpieczeń przed przechyleniem i osunięciem oraz zły stan i rozstaw szczebli. Też zły stan nawierzchni. W gminie Węgorzewo natomiast w 2025 roku odnotowaliśmy zły stan nawierzchni, czyli nierówne, śliskie i grzęskie były te nawierzchnie, nieużywanie odpowiedniego też obuwia roboczego, wykonywanie pracy w niepełnej obsadzie osobowej, czyli nie było dwóch osób, następnie niedostosowanie do rodzaju prowadzonej produkcji i stosowanej technologii produkcji, następnie też przechodzenie lub też przejeżdżanie lub przebywanie w miejscach niedozwolonych lub w strefie potencjalnego zagrożenia. W 2026 roku natomiast odnotowaliśmy przechodzenie, przejeżdżanie lub przebywanie w miejscach niedozwolonych lub w strefie zagrożenia. Kolejno nieodpowiednie przejścia i dojścia, zastawione, wystające też elementy, niewłaściwe uchwycenie, trzymanie narzędzi bądź też środków i przedmiotów w pracy, narowistość i agresja zwierząt nie wynikające z ich fizjologii.
1: Czy są takie historie albo sytuacje, które szczególnie zapadają w pamięci?
3: Naprawdę zapadają nam w pamięci te sytuacje, w których do tragedii dochodzi podczas wykonywania pozornie zupełnie prostych, codziennych czynności. Często są to zdarzenia, które rolnicy wykonywali setki razy wcześniej i dlatego też tracili czujność, weszła tutaj rutyna. Pamiętamy też o przypadkach, gdy ktoś chciał jedynie na chwilę oczyścić na przykład pracującą maszynę z zatoru bez wyłączania napędu. Niestety kończyło się to bardzo ciężkimi obrażeniami dłoni lub nawet utratą tej kończyny. Zdarzały się też upadki z drabin podczas drobnych napraw w gospodarstwie, czy też urazy spowodowane przez zwierzęta gospodarskie podczas rutynowych wykonywanych prac. To właśnie takie sytuacje pokazują, że profilaktyka nie polega na skomplikowanych działaniach.
1: Waszym i moim gościem była Agnieszka Saczonek z KRUS-u. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień.

0: kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
1: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
0: Polecam Michel Moron.
1: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Cześć, tu Oktoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oktoplast lub na oktoplast.com.pl.
11: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
12: Są miejsca, które zapisują się w historii muzyki zupełnie niepostrzeżenie. Dla zespołu Jam takim miejscem okazały się Mazury, a dokładniej Wilkasy pod Giżyckiem. Lato 1979. Muzycy przyjeżdżają tu, by grać, jak sami wspomnieli, do przysłowiowego kotleta. Nikt wtedy nie przypuszczał, że właśnie tutaj zacznie się rodzić legenda jednej z najważniejszych grup w historii polskiego rocka. To właśnie podczas tego pobytu zaczęły powstawać pierwsze wyjątkowe utwory, które później weszły do kanonu ponadczasowej polskiej muzyki. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć.
11: Blisko ludzi.
12: Za chwilę będzie o tym, że droga do wielkiej kariery rzadko kiedy bywa prosta. Zwykle prowadzi przez małe sceny, przypadkowe spotkania, wyboiste ścieżki i miejsca, które dopiero z perspektywy czasu okazują się przełomowe. Dla Jamu jednym z takich miejsc były właśnie Wilkasy. Dziś cofniemy się do tamtych wydarzeń razem z ludźmi, którzy znają tę historię z bliska. Moimi gośćmi są Hugo i Mariusz Sikorscy, syn i ojciec. Jak wyglądało codzienne życie Ryśka Ridla? Jak mazurska publiczność przyjęła tutaj Jam? I czy już wtedy było widać ogromny potencjał? Ale to nie wszystko, bo dowiecie się, że na Mazurach działały wówczas inne zespoły, które miały podobny talent i szansę, by osiągnąć ogólnopolską sławę.
13: Pan go poznał w Olsztynie podczas jakiegoś takiego jego epizodu, że tak powiem, związanego bardziej z muzyką czy z tym życiem prywatnym?
14: Z życiem prywatnym. Oni grali jakieś tam koncerty, no to bardziej tam dla tej śląskiej publiczności może byli znani, ale ktoś kiedyś, jeden z organizatorów po prostu, no oni podali, że nazywają się Jam i zapisał tak jak słyszy i tak zostało dlatego, bo te Jam wzięło się od Jam Session tak naprawdę. No zespół ze Śląska, chluba polskiego bluesa, a właśnie jest ta historia, to tu się zaczęło, na Mazurach, w Wilkasach, bo tutaj oni podczas pobytu 3-tygodniowego na tak zwanym wyjeździe artystycznym doszli do wniosku, że będą grali profesjonalnie, w sensie, że z tego chcą się utrzymywać, z tego żyć. Co więcej, no tutaj powstały też jedne z największych hitów, bo tutaj powstał Puff, powstało Whisky i też Czerwony jak cegła. Ale te Wilkasy bardzo często się przewijają, może nie w samym całej działalności tego Jamu, no bo to jest tylko ten jeden epizod, ale bardziej wspomniałem właśnie w książkach biograficznych nad Ryśkiem Ridlem, bo on dosyć często, zanim oczywiście był sławny, to nie tylko, no, nie to, że uwielbił sobie Mazury, jako bardzo kochał ten rejon, no, po całej Polsce tak naprawdę jeździł na autostopa, także ci ludzie, którzy go znali, pamiętali, więc gdzieś tam wspominają, to zawsze właśnie był taki gość, że wjechał na stopa czy w pociąg, jechał czy właśnie na Mazury, nad morze, w Bieszczady, także więc on znajomych, kolegów, czy przyjaciół miał w całej Polsce w dużej mierze. Czy dzisiaj żyją ludzie, którzy starli się z nim właśnie właśnie gdzieś ten szlaki się im przetarły na Mazurach wtedy, czy jak już Rysiek był znany, czy jeszcze zanim był znany. No to jest ciekawe, ale do tego oczywiście ja nie dotarłem.
13: Ale może nie, mamy jednego świadka tejże historii.
15: Znaczy, był taki okres, że mieszkałem w Olsztynie u mojego kolegi, przyjaciela, znaczy kolegi, tak? No i Jurek właśnie, to właśnie mój kolega. Rysiek w tym czasie leczył się w Olsztynie. No i Rysiek tak miał po prostu, że w każdym mieście w Polsce miał takich swoich przyjaciół od tych zainteresowań pozamuzycznych, no i wyszedł z tego szpitala. Pojawił się u Jurka, ja tam wtedy mieszkałem.
13: Który to był rok?
15: Jak sięgam pamięcią, to musiał być 89 albo 90, ale bardziej na 89. No i tak wpadł do niego i tak parę tygodni został. Tak
13: jak pan wspomina to spotkanie?
15: Znaczy najpierw byłem taki trochę w szoku, no bo taki...
13: To on już wtedy był znany, tak?
15: Tak, już był znany. No może nie tak jak za rok, za dwa, za trzy, no ale już rozpoznawalny. Mieliśmy też zespół w Olsztynie, on z nami tam chodziliśmy, graliśmy takie mocno skomplikowane rzeczy, no i Rysio przychodził, siadał, brał mikrofon i śpiewał. I to było masakra, jak on potrafił takim czeskim, angielskim, czyli bez tekstu, zaśpiewać jakąś melodię, jakieś tam takie rzeczy. No.
13: Czyli dużo improwizacji było.
15: Tak, dokładnie.
13: A na czym pan grał?
15: Ja na saksofonie. Zresztą do dzisiaj to robię.
13: Zostało z panem.
15: To był taki kolega, tak? No, wieczory tam siedzieliśmy z kolegą, z Jurkiem, z Ryśkiem, jakieś tam piwko i takie rozmowy o muzyce. Tam Ryś opowiadał, że założy zespół, że nas do tego zespołu weźmie. To był okres, kiedy zespół Jam dał mu taki warunek, że on ma się leczyć, a oni w tym czasie próbowali z różnymi wokalistami. Z Moniką Adamowską była taka
13: wokalistka. Chyba z Nalepą?
15: Z Tadeuszem Nalepą, z Moniką Adamowską, taką znaną, wtedy nazywaną polską Janis Joplin. I oczywiście to nic z tego nie wyszło, Rysio musiał wrócić. No a później się potoczyło tak, jak się potoczyło.
13: Jesteśmy w Giżycku, miejsce też zupełnie nieprzypadkowe, jeżeli chodzi o zespół Jam. Powiedz, Hugo, jaki to jest w ogóle kontekst tego miejsca, jeżeli mówimy o zespole Jam?
14: No my jesteśmy w bunkrze aktualnie, kaponierze w Twierdzy Bojana, aktualnie jest tutaj karczma w bramie. Tak. No ale tutaj też odbywał się koncert pamięci Ryśka Riedla w 32. rocznicę śmierci, 30 lipca właśnie 1994 roku. Niestety właśnie po walce z tą ciężką chorobą Rysiek Riedel umiera. Bo jak tak próbowałem sobie analizować, nie ma chyba artysty w Polsce, o którym, nie żyjącego oczywiście, o tych żyjących nie mówimy, ale nie żyjącego, którego tyle lat po śmierci, nie dość, że fani pamiętają, ta baza fanów cały czas rośnie, no bo ludzie urodzeni po jego śmierci sięgają po piosenki, znają piosenki Jamu w ogóle, więc on jest za życia i po śmierci był otoczony pewnym rodzajem kultu. I gdzieś próbowałem się rozgryźć to, dlaczego właśnie tak jest, że inni artyści nie są. Też oczywiście, wiadomo, też polska muzyka lat 70., 80., 90., no to naprawdę wysoki poziom trzymała. Ale to właśnie, to jest jedyny artysta, który właśnie tyle lat po śmierci ludzi do niego ciągnie. Dlaczego tak to jest? To mnie zawsze fascynuje w tej postaci.
13: Co można powiedzieć o tych tekstach?
15: Nie, no to osobiste bardzo teksty, tak? Taka ciekawostka, że tam jeden tekst to właśnie jest, na początku był filmowany, że to Rysio napisał, a później się jednak przyznał, że to mojej koleżanki, że tak powiem, produkcja była. Akurat to chyba list do M, tak? Z tym tekstem. No to jego osobiste rzeczy, nie? No ale z tym zespołem to tak w tamtych czasach to był jeden z wielu takich dobrych zespołów. Wtedy polskie zespoły były naprawdę dobre. Się wyróżniali. Byłem na paru koncertach na żywo, no to całkiem inna produkcja niż na płytach, tak? To w zależności od tego, w jakiej formie był Rysio, no to wtedy była to dramaturgia, on tam przeżywał to całą grę ciałem, nie tylko głos, ale jeszcze audio, znaczy wideo. Audio, okej, ale jeszcze wideo do tego.
13: A jakie to były czasy jeszcze właśnie przed tym 89 rokiem, jeżeli chodziło o muzykę, nie wiem, było łatwo zdobyć instrumenty? No oczywiście pytanie jest tendencyjne.
15: Tak jak ja tak dzisiaj patrzę, to ludzie mieli więcej zapału. Dzisiaj to wszystko jest w zasadzie na wyciągnięcie ręki. Są to instrumenty, to każdy sobie może kupić. Kiedyś kupić zachodnią gitarę, czy jakikolwiek instrument, to graniczyło z cudem. Trzeba było mieć dolary, gdzieś tam jechać, kombinować, kupić od cinkciarza. Masakra. Inna może taka bardziej. Wtedy może ja byłem młodszy, dlatego inaczej traktuję te rzeczy, nie? Że wtedy bardziej się chciało. Dzisiaj to tak.
13: No tak,
15: bo można to i można tamto. Tak?
13: No tak jak mówię, że ktoś był młody, to zawsze mówi, że to były czasy świetności. No tak. Z drugiej strony, takim dowodem na to, że to jest ponadczasowe, jest to, o czym mówiliśmy przed chwilą, że te teksty przetrwały do dzisiaj.
12: Na antenie Hugo i Mariusz Sikorce. Ja przypominam, że rozmawiamy o śladach obecności zespołu Jam, nieodłącznie związanego oczywiście z osobą Ryszarda Riddla właśnie tutaj u nas na Mazurach. To był rok 1979.
13: Hugo, mówiłeś o Wilkasach, a czy możesz powiedzieć, w którym miejscu mieszkał? Jak to w ogóle wyglądało? Jest wiadomo, czy to był, nie wiem, jakiś kempik? No nie wiem, trudno mi to sobie wyobrazić.
14: Na pewno są zdjęcia. Zachowało się troszeczkę zdjęć z tego okresu. Chyba gdzieś okolice AZS, myślę, gdzieś tam te właśnie domki, oni tam musieli po prostu mieszkać. No bo to po prostu dużo informacji na temat tego wyjazdu nie ma. Ja podejrzewam, że to po prostu było na zasadzie takiej, że ten ich właśnie, ten dom kultury tam ze Śląska, tam z tych, tak, oni mieli taki wyjazd na 3 tygodnie i tutaj grali po prostu w knajpach, tak, do tak zwanego kotleta dla turystów, więc. A w międzyczasie po prostu, no, tworzyli, bo też, no, to nie sami muzycy, bo to z nimi też był Kazimierz Gajer, pseudonim Filo na niego mówili, to był jeden z tekściarzy właśnie Jamu, który napisał właśnie przede wszystkim Cegłę. Co więcej, piosenka Whisky, która powstała przez wiele lat, ona była uważana, piosenka była znana, a zespół nie był znany, bo potocznie określano mianem piosenki ogniskowej, więc, no zresztą, no Whisky każdy zna, każdy, kto ma uczy się na gitarze, zaczyna chyba praktycznie w hiku czasu albo Whisky tak naprawdę, więc to pokazuje, że to jest ponadczasowy zespół. Co więcej, no właśnie, postać Ryśka w dużej mierze pokazywana przez właśnie problem jego nałogu. Film fabularny, tak, skazany na bluesa, który strasznie go wypaczył, bo jak się czyta te wspomnienia ludzi, którzy go znali i byli bardzo blisko na co dzień, no to on taki nie był jak w tym filmie. Brudny, klękający, żebrzący właśnie o tą działkę tak zwaną. Także, że to był człowiek, który był, mimo zniewolenia w chorobie, był wolny. Wyróżniał się przede wszystkim, dbał o swój wygląd sceniczny, że zawsze przed każdym koncertem dopasowywał szczegóły garderoby. Co więcej, zawsze jak kogoś znajomego zobaczył jakiś, nie wiem, kapelusz, czapkę, element garderoby, to nieraz pożyczał po prostu na wieczne nieoddanie tak zwane. No bo mówi, na ciebie źle to wygląda, na mnie będzie pasować oczywiście wiele lepiej. Więc to był taki człowiek, no bijący tą swoją aurą. Każdy, kto go tam z tych wspomnień, tak czy jak tata opowiadał, że no jak się go poznawało, no to od razu było wiadomo, że to jest gość, którego nie da się nie lubić. No miał coś takiego w sobie, a tak naprawdę, no, jak się czyta te wspomnienia właśnie zespołu, muzyków, którzy z nim grali, którzy gdzieś jeździli w te trasy, to on był cichy, wyciszony, w autobusie gdzieś tam zawsze kapelusz na oczy nasunął, czy słuchawki gdzieś tam słuchał muzyki, przesypiał te godziny podróży. Czasami niektórzy gdzieś tam mówią, że chyba ta publiczność czasami gdzieś tu ciążyła na nim, ale mimo to zawsze potrafił znaleźć kawał, chwilę czasu dla tych fanów, podpisać się gdzieś, zrobić zdjęcie wspólne. Co więcej, kiedy zespół Jam gdzieś jeździł po tych festiwalach, oczywiście opłacone hotele, wszystko, no to Rysiek szedł gdzieś zawsze w pole namiotowe do fanów i spał razem z fanami, w namiocie po prostu, więc no, on po prostu taki był. Ktoś kiedyś powiedział ostatni hipis naszych czasów i chyba to świetnie go opisuje.
13: Padło takie stwierdzenie, że on odszedł, kiedy tak naprawdę świat się zmienił, bo bardziej tam zaczęli dominować menadżerowie, jakieś wielkie koncerny.
15: W sumie też się zgadzam z tym, no nie wyobrażam sobie go dzisiaj tam na jakieś ściance, jakieś tam zdjęcia, te utwory takie, Radio ZRMF, tam 2 minuty 30 sekund, dziękuję, bo reklamę.
13: Duet z Latinosa, tak, wiadomo.
14: Czy w jakimś podcasie. Chociaż no właśnie, no, niektórzy mówią, że on by się odnalazł w tych czasach. Może właśnie cały czas by był taki kolorowy, w sensie wyróżniający się, że inny, w pewien sposób niepasujący. No bo tak naprawdę on też do PRL-u nie pasował. Tak wiele osób mówiło, że on powinien się urodzić w Ameryce, zrobiłby większą karierę. No ja się troszeczkę z tym bym nie zgodził, bo wtedy świat by miał świetnego wokalista, z naszego polskiego podwórka by go zabrano. Dlatego on jest właśnie taki fajny, bo on jest nasz, polski. To gość jedyny, który potrafił zagrozić na scenie muzycznej Czesławowi Niemenowi. Był Czesław Niemen, Rysio Riddle i potem długo nic. Wiadomo, no Jam to był Rysiek Riddle. No, wiadomo, dzisiaj też jest fajnie, ale to chyba jest jeden chyba z niewielu zespołów, które są tyle lat na scenie, no i trzymają poziom. Zespół Jam po prostu dzisiaj nie odcina kuponów. Można z czystym sumieniem kupić bilet na ich koncert. Tacy jak byli wtedy, tacy są tak sami jak dzisiaj. No wiadomo, tylko troszeczkę starsi, tak? No bo wiek robi swoje, niestety. PESEL-u nie oszukamy, nie? Ale cały czas jest ta sama energia. Ale ja osobiście zawsze, ja tylko wracam zawsze do płyt nagrań właśnie z czasów właśnie z Ryśkiem. One jednak mają troszkę większą moc.
13: My mieliśmy u siebie takie kapele podobne do Jamu, jeżeli chodzi o Giżycko i okolice.
15: Ja wiem, był taki zespół, nazywał się Ogród Wyobraźni, Zełk. I też krótka, aczkolwiek burzliwa kariera. Też paru muzyków z tego zespołu pożegnało się z tym USP-em też
13: z tych samych powodów.
15: I też im Krótki to był żywot, tak, jak Krysio śpiewał.
13: I jak reagowała publiczność? Pan bywał na tych koncertach?
15: Konkretnie byłem na jednym.
13: I co? Jakie wspomnienia?
15: No rewelacja, no to był zespół, który wtedy przerastał te wszystkie. To grał muzykę taką rock progresywną, to było coś całkiem, całkiem innego. No. Wygrał Jarocin. Mieli okazję zrobić karierę, no niestety nie wyszło. W międzyczasie pojawił się stan wojenny. No i to wszystko umarło.
13: A ten ogród wyobraźni, to jak długo grał?
15: Końcówka lat 70., tak? No i początek lat 80. Ja byłem na jednym koncercie w Olsztynie, no to cały amfiteatr przy zamkowy był pełny. Ludzie z wokalistą śpiewali wszystkie teksty jego, tak? No ale mówię, trafili na zły okres.
16: Z Białegostoku Kasa Chory chociażby.
15: Grzesio Skibiński.
16: Pierwszy Skiba, tak, dokładnie. No bo piosenka Skazana Bluesa, dzisiaj my potocznie się mówi, że to właśnie opisuje historię właśnie Ryszka Rida. No, to jest kompletna nieprawda. Skazana Bluesa piosenka powstała właśnie na cześć Ryszarda Skibińskiego, pierwszego prawdziwego Skiby, harmonikarza Kasy Chorych. I właśnie Rysiek z Ryszkiem bardzo dobrze się dogadowali, no tylko właśnie no, mieli pozamuzyczne też te same zainteresowania. O Ryśku jest jedna piosenka, która dobrze opisuje, którą nawet za życia Rysiek mówił, że to jest o mnie piosenka, no i on jej sam nie napisał, to outsider.
12: To byli Hugo i Mariusz Sikorscy. Jedno jest pewne, Wielkasy i Dżem to nie jest jakiś ogromny fragment życia i twórczości Ridla. Natomiast to, co wydarzyło się tutaj latem 1979 roku, miało ogromny wpływ na festiwal w Jarocinie rok później. Historia, moim zdaniem, piękna. Tylko gdzieś zabrakło happy endu. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
11: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
12: Mazurskie jeziora nie zdradzają tak od razu swoich tajemnic. Czasem trzeba zanurkować głębiej, czasem wystarczy odrobina szczęścia. Jedno jest pewne, pod wodą wciąż czeka wiele historii do odkrycia. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć.
11: Mokry temat.
12: Na przykład w okolicach Bogaczewa na dawnym osiedlu rusztowym archeolodzy trafiają na ślady ludzi, którzy żyli tu setki, a nawet tysiące lat temu. I choć pytań nadal jest więcej niż odpowiedzi, to coraz bardziej pomaga technologia. Na przykład sonary i mapy dna jezior pokazują dziś miejsca, do których jeszcze niedawno nie mieliśmy dostępu. Czy pod wodą kryją się pozostałości domów, a może ślady dawnych rytuałów i codziennego życia mieszkańców tych ziem? O tym wasz i mój gość.
17: Dzień dobry, Magda Nowakowska, Wydział Archeologii Uniwersytet Warszawski oraz jednocześnie Stowarzyszenie Archeologia Podwodna.
12: I to jest ta osoba, która dzisiaj otworzy nam oczy trochę bardziej na przeszłość Mazur i na to, jakie bogactwa mamy tak naprawdę pod nosem. Temat niby znany z jednej strony, ale z drugiej wciąż nie tak bardzo skomercjalizowany. Nie wiem w zasadzie, czy tak powinno być. Za chwilę o tym pogadamy. Domy na wodzie to jest coś unikatowego. Pytanie jest tendencyjne.
17: Absolutnie unikatowego. To jest skarb. To jest naprawdę perła Mazur, można powiedzieć. Mało kto o tym wie. Mało, tak naprawdę też niewiele osób zajmuje się chronologicznie tym okresem, bo tutaj mamy do czynienia z pierwszym tysiącleciem przed naszą erą. Tak generalnie, bo nie chcę wchodzić w szczegóły. Wtedy panuje taka moda, mamy dosyć mocne osadnictwo na Mazurach, na całej części Mazur i wtedy mamy takie zjawisko, gdzie ludzie oczywiście jak zawsze lubią osiedlać się nad jeziorami, lubią osiedlać się na cyplach wybitnych, terenach lekko wyniesionych nad poziom wody, ale w tym czasie bardzo polubili osadnictwo na wyspach naturalnych, na jeziorach. One po prostu stwarzają, to są bezpieczne dla nich, jak również budują osiedla nawodne. Osiedla nawodne, które są oddalone od brzegu, nie są na głębi. Przede wszystkim są na wodach raczej płytkich, także można było podstawy tych osiedli w jakiś sposób palami do dna przymocowywać, ale tak naprawdę są to pojedyncze, są to ruszty budowane, na których platformy, na których mieszkają wtedy ludzie. I to jest zjawisko, które jest jedyne takie w naszym kraju. Mazury, no tu też wchodzi nam kawałeczek Podlasia, Warmia, ale generalnie ja to nazywam obszar jezior Niżu Polskiego. Inne zjawiska będziemy mieli w Polsce Zachodniej, tam są bardziej wykorzystywane wyspy, ale tutaj, tak, to jest specyfika tak zwanej kultury kurhanów zachodnio-bałtyjskich, chociaż o ramy jej egzystowania kłócimy się cały czas z archeologami, w każdym razie specyfika dla tych ludzi, którzy nie wiadomo dlaczego, bo funkcja tych osiedli dalej jest nieznana, nie wiadomo dlaczego postanawiają zamieszkać na wodzie.
12: To jest wielka zagadka.
17: Jest to zagadka, ponieważ funkcje tych osiedli, no mogłoby nam się wydawać oczywiście obronność. No ale obronność, jeżeli one są z drewna i to są chaty, budowane są ruszty tak naprawdę z takich plecionek, z mierzwy przekładane. No to jest teren, który nie jest, znaczy izoluje nas od wody, prawda, możemy na tym postawić jakieś chałupy, natomiast nie jest to teren, który by nas bronił w jakikolwiek sposób od ognia, który jest jednak największym zagrożeniem. Są one często połączone mostami z brzegiem. Znowu jakby dajemy tutaj tą formę przejścia, prawda, że ktoś nas może zaatakować. Jest ten most, nie będziemy niszczyć mostów, budować i niszczyć. Poza tym tak chronione są wyspy. Do wysp często nie mamy tych mostów dostępu. Oczywiście zawsze, jak nie wiemy, co jak wytłumaczyć, funkcja kultowa. No dobrze, funkcja kultowa, tak jak zwykle, ale my tam mamy świadectwa po prostu jam gospodarczych, obiektów gospodarczych. Mamy świadectwa wytapiania metali na jakąś taką własną potrzebę prawdopodobnie.
12: Czyli po prostu życie codzienne się tam toczyło.
17: Tak, z tych naszych obserwacji, które mamy, jest to życie codzienne, także mieszkali tam gospodarze, być może ci ważniejsi, nie wiemy. No na pewno było rolnictwo, na pewno było bydło. Także to też nie jest tak, jak w czasach wcześniejszego rolnictwa albo jeszcze przed rolnictwem, zamieszkiwano wyspy jako takie miejsca bardzo bezpieczne, izolacyjne i też w tym momencie to rybołówstwo i łowiectwo nie ma roli dominującej, tylko gospodarka. Więc nie są to też rybackie osiedla, jakbyśmy mogli to powiedzieć, rybaczówki, nie.
12: No właśnie, tak najbardziej na chłopski rozum, no to się wydaje, że po prostu blisko wody, żeby mieć blisko do pracy, o tak.
17: Tak, ale właśnie, oczywiście łowili ryby, to jak najbardziej, zbierali muszle, zbierali małże najprawdopodobniej, również były w diecie, łowili ryby, jak najbardziej czerpali z jeziora, ale to był, moim zdaniem, to był taki element, jak ryby są dzisiaj obecne w naszej diecie. One są, ale nie są dominujące. Natomiast pyłki pochodzące z odwiertów palinologicznych, tutaj z nawarstwień, które mamy tam na tych osiedlach, wskazują na to. Mamy resztki, mamy koprolity, czyli odchody zwierzęce zmineralizowane, które dają nam świadectwo obecności bydła, obecności też i owcy, i kozy.
12: Wszystko na tych rusztach, na tych platformach?
17: I tak, i niekoniecznie. Bo też mógł ten wypas być prowadzony na zewnątrz, natomiast jakieś obory, jakieś takie budynki, gdzie te zwierzęta były, mogły również tutaj towarzyszyć. Też zawsze, to już pamiętam, ale z opowieści w latach 60., że bardzo często na wyspy, niewielkie wyspy na jeziora, przeprawiano krowy do wypasania się. Krowa sama z wyspy nie uciekała. Natomiast były to, no tylko, że tutaj to raczej są to absolutnie miejsca gospodarcze. Tak jak mówię, mamy elementy tej, mamy dużą bardzo ilość ceramiki, jam różnego rodzaju gospodarczych, paleniska. Także no, świadczy to o normalnej egzystencji ludzkiej w tamtym terenie, na osiedlach nawodnych.
18: To jest magazyn reporterów, a na antenie Magda Nowakowska z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.
12: To jeszcze tylko zahaczymy właśnie o tego archeologa, który pod wodą pracuje. No takie naprawdę połączenie, można powiedzieć, turbo, tak jak tutaj wspomniałyście, MacGyver i chyba Indiana Jones w jednym, tak?
17: Tak, no jak można sobie utrudnić życie albo połączyć pasję z nauką? No właśnie, bo tak naprawdę archeologia, mamy tą archeologię w jaskiniach, mamy w lasach, tak jak ludzie żyli wszędzie, prawda? Wykorzystywali różne zasoby przyrody, terenu i tak dalej. W tym wypadku również właśnie to, co mówiłyśmy, wykorzystywali wyspy, wykorzystywali półwyspy. My nieodzownie jesteśmy związani z wodą. Albo później nauczyliśmy się kopać studnie, ale jeżeli mamy tą wodę pod nosem, to będziemy mieszkać tam, gdzie jest dobre dojście do wody, gdzie czujemy się bezpiecznie i gdzie mamy dobre miejsce do uprawy. Dlatego też właśnie często schodzimy pod wodę, ponieważ jesteśmy nieodzownie związani z wodą. W tym wypadku mówimy o osiedlach rusztowych, które mówię, są fenomenem. Tak, tego rodzaju, znaczy nie tego rodzaju osiedla, ale osiedla nawodne, te najbardziej znane na świecie, znane są z terytorium, może powiem, Alp. To są Szwajcaria, Austria, północne Włochy. Tutaj tereny zgrupowane w ogóle pod ochroną UNESCO. Oraz ze Szkocji to są kranogi budowane na jeziorach. My tutaj mamy osiedla rusztowe. Szczątki tych osiedli są w wodzie i to jest dla nas przeogromne bogactwo, jeżeli chodzi o zachowuje się organika. Także pozyskujemy nie tylko zabytki, ale przede wszystkim pozyskujemy materiał organiczny, który służy nam uzyskaniu dat, prawdziwych dat, takich jak sobie mówimy. Może potem z pobranych próbek uzyskać daty bezwzględne, kiedy tak naprawdę to było budowane, kiedy zostało ścięte drzewo i użyte do budowy, oraz przede wszystkim przez odwierty nawarstwień, które tworzą się przez to, że ludzie użytkują, drzewa pylą, zboża pylą, mamy różnego rodzaju właśnie szczątki, które pochodzą z naturalne szczątki oraz nasze konsumpcyjne, możemy tutaj wnioskować o tym, jaki był klimat, jaka była pogoda, jaki był poziom wody, jakie było odlesienie w tym czasie, na jaką skalę była ta antropopresja, czyli jak człowiek zmieniał środowisko, to wszystko jest widoczne w pyłkach, w analizach palinologicznych. Także to jest tak ogromna skarbnica wiedzy, że my nie tylko na podstawie zabytków, ale tych właśnie analiz specjalistycznych możemy zrekonstruować środowisko, w jakim żyli ówcześni ludzie. A żyli tak naprawdę tak trochę jak my żyjemy. My zawsze widzimy jak takich trochę prymitywnych, ale patrząc po tym, że znajdujemy naczynia, ale znajdujemy też ozdoby. Oni też lubili ładnie się ubierać, robili różnego rodzaju ozdoby, przykładają bardzo dużą wagę do pochówków. W tym czasie budowane tutaj na tym terenie są kurhany, w których znaczy były obrzędy ciałopalenia, ale są budowane duże kurhany, gdzie składano urny. Także to absolutnie wiązało się z kulturą materialną, ale też i kulturą duchową bardzo, bardzo rozwiniętą. Także ja myślę, że to były naprawdę fajne aglomeracje, powiązania sieci osadniczych. Tak naprawdę no, mamy pecha, nie pecha, ale ta specyfika tutaj, że to nie jest tak widoczne w terenie, że nie jest taką atrakcją turystyczną widoczną, prawda? Bo widzimy kurhan, widzimy grodzisko, ale tego, co jest pod wodą, bądź tego, co jest w ziemi, na płaskim terenie, nie widzimy, jest to, że mieliśmy budownictwo drewniane i tak naprawdę, dopóki nie wszedł beton i cegła na duży użytek, to było budownictwo drewniane, które pozostawia po sobie tylko ślady w ziemi. I to jest ten nasz pech. Ja zawsze tak mówię studentom, mówię, wyobraźcie sobie, że budujemy z kamienia. Wyobraźcie sobie, że na tych terenach wszędzie budujemy z kamienia i teraz wyobraźcie sobie, że każda ta jama, każdy rowek posłupowy po domostwie, to stoi budynek. I to w ogóle zmienia jakby nasze spojrzenie na ówczesną sieć osadniczą. Także to, nie chciałabym mówić, że gdzieś daleko w puszczy, gdzie nie wiadomo, co się działo. Nie, to wszystko było szlaki handlowe, szlaki połączone, te szlaki, które odbijają troszeczkę od szlaku, głównego szlaku bursztynowego, bo szlaki idące na Sambię. Także tu życie naprawdę też tętniło.
19: Jeszcze bardzo ważna rzecz, pani tutaj wspomniała dużo o drewnie, czyli te osiedla rusztowe to oczywiście na palach drewnianych budowane i to są taki materiał, który w wodzie właśnie doskonale zachowuje ten ślad genetyczny.
17: Tak, ja tu jeszcze chciałam sprostować, bo to jest takie często właśnie, my tutaj nie mamy palafitów, nie mamy osiedli na palach, tylko to są takie platformy, właśnie takie ruszty, dokładnie ruszty, plecionkowe, przeplatane takie jakby platformy i one palami były pod różnym kątem te pale, one nie były tak właśnie, że pale nam wystają z wody i na tym budujemy jakąś platformę, tylko to palami było wkopywane w grunt, także one się tworzyły takie wielowarstwowe ruszty, więc my mamy taką specyfikę. Nie jest to kranok, nie jest to palafit, mamy ruszt. Ale tak, właśnie dzięki temu, że to było wszystko z materii organicznej, z drewna, więc ma szansę bardzo dobrze, przechowuje się organika w takim środowisku, w środowisku beztlenowym, gdzie mamy w tym wypadku w jeziorach mamy muł, przykrywane jest to kolejnymi warstwami piachu, mułu, muszelek i to powoduje właśnie środowisko beztlenowe, powoduje nam bardzo dobre zachowanie organiki. Dlatego też później przy użyciu metod radiowęglowych bądź dendrochronologicznych mamy szansę na datowanie takich stanowisk i przy okazji, poprzez później już takie relacje, analogie w zabytkach, możemy dzięki temu tak naprawdę datować przylegające, znaczy datować mikroregiony osadnicze, w jakich one czasach funkcjonowały poprzez już analogie, prawda, w zabytkach. Także to jest, no to jest naprawdę skarb.
19: Jeżeli popatrzymy na Mazury, no to no tutaj dużo dzisiaj było o Bogaczewie, czyli w bardzo bliskiej odległości Giżycka, Jezioro Boczne zdaje się i tam naprawdę, jeśli mówimy o całym kontekście, to dzieje się sporo.
17: Dzieje się sporo. Ja przyznam, że osobiście na drugą stronę Jeziora Bocznego, tutaj na strefę wschodnią, nie przeszłam nigdy archeologicznie. Oczywiście jeździłam tam, zwiedzałam, Rydzewo. Ale tak, Rydzewo to wszystko zwiedzałam bardziej. Moi koledzy prowadzili tam badania. Ja tutaj no najdalej zaszłam do Bogaczewa, ale tak naprawdę mamy w tym regionie, w regionie Giżycka, mamy przepiękne, wczesnożelazne i później kolejna faza, ostatnia, to jest średniowieczne stanowisko w Jeziorku. Osiedle obronne w Jeziorku, w dolinie położone, trochę trudno dostępne, ale jak najbardziej tam można sobie drogą dojechać. Widowiskowe, jeżeli ktoś pragnie pięknych widoków i naprawdę takiego uczucia, że jestem gdzieś w puszczy, gdzie już nic nie ma, to bardzo polecam Jeziorko. Spotykamy tam w lasach niedaleko kurhany, aczkolwiek w tym terenie nie nie są aż tak bardzo popularne. No i tu nagle pojawia nam się to osiedle na Wodne w Bogaczewie. Relacji do innych stanowisk wczesnożelaznych, jakbyśmy mogli właśnie to korelować tak w czasie, nie mamy zbyt wiele w tym regionie. Także to jest jakiś taki troszeczkę nasz łącznik, tak naprawdę bym powiedziała, między tym Pojezierzem Mrągowskim, a dalej już tą strefą osadniczą Pojezierza Mazur Wschodni. Może to być też kwestia rozpoznania terenu, po prostu niewystarczającego rozpoznania terenu, ale to osiedle jest takim tutaj naszym punktem, no, dla nas niezwykle ciekawym, cały czas dostępnym, bo duża część osiedli już nie jest dostępna, jest ona albo zniszczona nieodwracalnie, albo po prostu jest zarośnięta, ponieważ one były przybrzeżne, zarastane są często przez trzcinę, później to wszystko jest proces torfienia. To jest cały czas dostępne, no i niestety, muszę powiedzieć, kocham żagle, ale to jest miejsce kotwicowiska żaglówek, więc...
19: Czyli antropopresja, o której dzisiaj też znowu już było sporo.
17: I to ta niestety, gdzie... To naprawdę, żeglarze nie są niczemu winni, bo oni są nieświadomi. To jest popularne miejsce do cymowania łodzi i po prostu na wieczór rozrzucamy kotwicę, siedzimy sobie przy takim piknikowisku, te szczątki cały czas są w jakiś sposób tam przez kotwicę. Nie niszczono aż tak na ogromną skalę, ale gdyby była świadomość, że coś takiego tam jest, to fajnie było, gdyby te kotwiczki sobie tam obok, wokół tego miejsca cymowały.
19: Czyli wniosek jest taki, że jeżeli o coś haczymy, to nie zawsze jest to mielizna albo kamienie, przynajmniej w przypadku Mazur.
18: Gościem magazynu Reporterów była Magda Nowakowska ze Stowarzyszenia Archeologia Podwodna. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
11: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn Reporterów Meloradia Giżycko.
18: Sztuka jest podobno wieczna. Mówią też, że 25 lat to dla człowieka piękny wiek. Taki jubileusz w Giżycku obchodzi niebawem niezwykła mieszkanka, to panna z żabką. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć.
11: Co słychać w Giżycku?
18: Lemora pojawiła się w mieście w 2001 roku. Wtedy nikt nie spodziewał się, że rzeźba Andrzeja Morawskiego przez lata będzie mimowolną strażniczką kina, który stoi tuż obok. Fontanna przeszła remont, a sama rzeźba wciąż jest jednym z charakterystycznych punktów miasta. To taka nasza mała giżycka fontanna di Trevi. Jak urodziny, to przede wszystkim okazja do spotkania mieszkańców. W programie m.in. muzyka na żywo, quiz z nagrodami i oczywiście urodzinowy tort. W tym wydaniu magazynu Reporterów pogadamy też o zbliżającym się roku akademickim w Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Sprawdzimy postępy przy budowie żłobka i dziennego domu opieki dla seniorów. Zastanowimy się też wspólnie z Waszym i moim gościem, co sprawia, że ludzie żyją długo i szczęśliwie. Choć hasło brzmi iście bajkowo, w praktyce to przecież marzenie każdego z nas. Ale na początek Giżycko i niezwykła historia panny z żabką, która jak się okazuje jest pod znaku panny.
20: O tak. Tak. Twórcą tej rzeźby był nieżyjący już pan Andrzej Morawski. Jest z nami obecny pan dr Marian Lemecha, który wówczas był burmistrzem. No i też między innymi z jego inicjatywy ta panna z żabką powstała.
19: Nie wiem, czy pani też poznała te pikantne szczegóły dotyczące powstawania tejże rzeźby, także myślę, że to też będzie okazja, żeby parę gorących anegdot usłyszeć tego 18 września.
20: Tak, serdecznie zapraszamy, zapiszcie sobie Państwo tą datę.
18: Na antenie burmistrz Giżycka Ewa Ostrowska.
20: A następnego dnia parafia świętego Brunona i Kazimierza, nasz dawny kościół garnizonowy, świętuje swój jubileusz stulecia założenia parafii. I 19 organizujemy zarówno konferencję naukową, która będzie wcześniej w hotelu San Bruno, tam w sali konferencji. Później już będą wydarzenia religijne w kościele, a w ramach finału jakby tych wydarzeń odbędzie się koncert Wioli Brzezińskiej, więc bardzo, bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Będzie też wystawa związana z przeobrażeniami, jakby z historią, tak, tej naszej parafii, a wiemy, że w ostatnim okresie, jak tylko przyszli tutaj Salezjanie, to tak się połączyło z tym właśnie rozpoczęciem remontu naszej świątyni i teraz, kto jeszcze nie był, to zachęcam, żeby zobaczyć, jak ta świątynia się zmieniła, oczywiście na pozytywnie.
19: I nadal się chyba zmienia, tam organy dostają, że tak powiem, kolejne życie pewnie w swojej historii.
20: Tak, jeszcze tak, już organy tam są właśnie już też na ukończeniu praktycznie, więc zachęcam Państwa, 19 września bardzo duże wydarzenie. I już jak jestem przy okazji zapraszania, to z kolei też na zaproszenie...
19: To tylko jeszcze zapytam o tą konferencję. konferencję naukową, właśnie poświęconą pewnie parafii i historii tej założycielskiej. Wstęp będzie wolny na to wydarzenie?
20: Tak, oczywiście. Konferencja rozpocznie się o godzinie 10. Hotel San Bruno, śledźcie zresztą nasze tu portale informacyjne. O wszystkim będziemy przypominać.
19: No i kolejny dzień, bo przerwałam. Przepraszam.
20: Zapraszam. Tak, w kolejny dzień będzie jeszcze msza święta transmitowana przez Polonię, ale już jakby przechodzę też do spraw związanych.
19: Czyli w całej Polsce, czy i nie tylko, bo i za granicami, pewnie to też w szczególności poza granicami będzie widać giżycką parafię.
20: No oczywiście, no słuchajcie Państwo, no stulecie parafii w Giżycku, no gdzie patronem mamy świętego Brunona, oczywiście też zapraszam.

0: W dniach 21-23 września ta konferencja będzie się odbywać głównie w Ekomarinie i szczególnie zapraszamy na ten pierwszy dzień, bo pierwszego dnia będą po południu, tak specjalnie dla Państwa chcemy takie wykłady zorganizować po południu, żeby już po pracy była możliwość przyjścia i tutaj główny temat to związany jest z profilaktyką cukrzycy, bo wiemy, że to rzeczywiście jest bolączka dzisiejszych czasów i tutaj będziemy rozmawiać między innymi o dziecku z cukrzycą typu pierwszego w szkole i przedszkolu.
1: Pani burmistrz, jeszcze tak a propos tego siwego włosa chciałam zapytać, bo niedługo z tego, co się wydaje, startuje rok akademicki w Uniwersytecie Trzeciego Wieku i wiem, że już rozpoczęły się zapisy na zajęcia.
0: Tak, zachęcamy, już jest podana data nawet rozpoczęcia. Z głowy pamiętam 12, ale pozwólcie Państwo, że zaraz zerknę, żeby się upewnić. Więc jest rozpoczęcie roku akademickiego i to jest, myślę, że bardzo ważne. Tak, 12 października. Kto jeszcze nie korzystał z tej oferty bogatej różnych wykładów, ćwiczeń, bardzo dużo stawiamy w naszym Uniwersytecie Trzeciego Wieku na zajęcia ruchowe, tak? Czyli właśnie jak rozmawiamy o profilaktyce zdrowotnej, to one są bardzo ważne, więc ten ruch, tak, zajęcia i na basenie, i różnego rodzaju ćwiczenia, nawet aikido, tak, czy rozciągające, więc warto się do uniwersytetu zapisać. Zachęcam do tego. Kontakt oczywiście do Centrum Profilaktyki Uzależnień na ulicy Słowiańskiej albo w Klubie Seniora.
1: Przepraszam, to tylko przerwę, bo z bliska jestem obserwatorem kilku takich sytuacji, że osoby idą na emeryturę i mówią, a to nie jest dla mnie, ja się tak nie czuję do końca emerytem. I jakby przełamać, jak pani obserwowała z doświadczenia, jak osoby przełamują w sobie tę, jakby tą taką samoświadomość, że już no, jestem tym emerytem, że warto by było, żebym skorzystała z oferty.
0: Myślę, że no, na początku emerytury to jest takie cieszenie się rzeczywiście tą wolnością, tak? I jest pewnie ten okres takich kilku miesięcy, że dobrze sobie poleżakować i nic nie robić, albo oddać się hobby, działka, ryby, tak? Czy wędkowanie, czy co innego, czy gdzieś pojechać sobie w podróż, ale jest też taki moment, że potem no niestety człowiek trochę tak się zamyka w tym domu, tak? Gnuśnieje wręcz, mogę powiedzieć, bo tak widać z obserwacji i traci też osoby z towarzystwa, no bo osoby w pracy się spotykamy z wieloma ludźmi, tak, po pracy niektórzy z nas też się spotykają, ale już potem robimy się tacy też coraz bardziej osamotnieni, a najlepszą chyba uważam jakby w przeciwdziałaniu depresji, tak, czy właśnie jakichś kłopotów związanych już ze starzeniem się organizmu, to jest przede wszystkim przebywanie z drugim człowiekiem, tak, czyli żeby być cały czas, czuć się potrzebnym, tak, a to jest najważniejsze, bo jak gdzieś tam Państwo wejdziecie w te struktury właśnie, czy klubu seniora, czy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, to znajdujecie nowych przyjaciół, nowych znajomych i przede wszystkim no, trzeba rano wstać, ubrać się ładnie, tak, trzeba wyjść do ludzi, porozmawiać, ale przede wszystkim też się rozwijać, tak, bo to jest cały czas dbanie o ten swój rozwój, można się nowych języków nauczyć, a można czegoś się ciekawego dowiedzieć, czy zacząć malować chociażby, tak, bo mamy też chociażby zajęcia plastyczne, więc ja zachęcam, tu nie jest jakby ograniczenie, że tylko dla starszych, bo 50+, no ja też już mam 50+.
1: Już się pani łapie.
0: Już się łapie. Specjalnie zrobiliśmy, bo wiemy, że u nas są też służby mundurowe, które trochę wcześniej odchodzą na emeryturę, więc można, tak? Więc można, a ja zawsze mówię, że to jest starsza młodzież, nikt nie traktuje studentów uniwersytetu jako mocnych seniorów, czy takich starszaków, ponieważ no, energia, radość, myślę, że czasem jakby jest jeszcze bardziej młoda, tak, niż osób w wieku.
1: No, tak ja chciała panią Marysię Gamzyk na przykład no pozdrowić. Ile ta kobieta ma w sobie energii?
0: Marysiu, pozdrawiamy cię bardzo serdecznie, jeśli nas słyszysz, bo rzeczywiście ja zawsze chyba to podaję już ostatnio, jako też tak trochę dowcipnie, że mówię, jak mi się czasem też coś nie chce, no bo wiadomo, to mam dużo obowiązków różnych, dużo zaproszeń i gdzieś tego mówię, no ale Marysia by poszła. No i idę.
1: Bądź jak Marysia,
0: ale to jest chyba najważniejsze, żeby być z ludźmi, tak? Żeby być z ludźmi, nawet jak nas czasem zdenerwują, bo wiemy, że to jest tak, bo tam są konflikty gdzieś tam, nawet i w tych małych społecznościach i w uniwersytecie, wiadomo, jeden woli to, drugi coś innego, ale myślę, że warto być przede wszystkim, żeby nie zostać samotnym, tak, bo najgorsza jest ta samotność, a później też, no, bywają okresy, że chorujemy. Nie zawsze rodzina nasza jest na miejscu tutaj w Giżycku, często jest gdzieś daleko, dzieci, wnuki utrzymują tylko

0: tylko kontakt poprzez telefon czy jakieś tam inne źródła, więc tutaj mówię, koleżanka zadba, koleżanka przyniesie obiad, przyjdzie zrobić zakupy, tak, dowie się, a może pomoże, zawiezie do lekarza.
1: Mhm,
0: tak.
1: No to właśnie jest pomoc dla tej osoby, ale też jakby ta koleżanka czuje się potrzebna i to też jest jakby, my pomagając też jakby innym, trochę też pomagamy sobie, przynajmniej tak mi się wydaje.
0: Tak, oczywiście, tak, bo najważniejsze, no, mieć jakby poczucie właśnie tego, że jest się potrzebnym. Ja oglądałam kiedyś właśnie program o tych osobach, które żyją długowiecznie. To są, jest kilka takich miejsc na świecie zdiagnozowanych, że tam rzeczywiście ludzie dożywają tej długowieczności, nawet przekraczają 100 lat, stulecie życia, ale przede wszystkim zdrowiu jakby i sprawności. I tam jakby no, sobie zrobiłam takie podsumowanie i przede wszystkim jakby receptą na to jest to, żeby właśnie do końca być w ruchu, tak? Czyli wykonywać jakieś prace. Oczywiście nie musi to być praca zawodowa, ale praca taka, która daje jakby coś, że jesteś potrzebny, tak? Czyli właśnie być w tym ruchu, w pracy i przede wszystkim z ludźmi, tak? Czyli
1: i to słońca tak. Też dużo jest.
0: No, i słońca.
1: Może oglądałyśmy to samo, ale tam też jest dużo słońca.
0: I dużo słońca, tak? Ale przede wszystkim ten drugi człowiek. I to jest chyba najważniejsze, żeby być w tych społecznościach, nie izolować się. No oczywiście my pamiętamy też o tych osobach, ja jako burmistrz, jako samorząd. I to jest chyba przed nami najtrudniejsze wyzwanie dla tych osób, które już nie są samodzielne i zostają wyłączone w domach poprzez te bariery architektoniczne, tak? Czyli w naszym starym budownictwie nie ma wind, no i niestety osoby na wyższych piętrach często są unieruchomione, tak? Ale to no, jest wyzwanie już takie dla nas wszystkich i o tym myślimy.
1: No właśnie, no bo to już są osoby, które latami nawet nie wychodzą z domu i to są sytuacje, to nie jest jakaś egzotyka, to też jest u nas w mieście. A jeszcze a propos tej pomocy dla osób starszych, to można powiedzieć, że Centrum Integracji Społecznej w zasadzie budynek przy ulicy Pionierskiej zmienia się zupełnie, bo widzę tam jeszcze jakaś dobudówka, coś z boku, chyba jakaś winda ma się pojawić. I na jakim etapie są prace?
0: Tak, prace są już na mocnym etapie zaawansowania, tak jak się wejdzie, ja tam od czasu do czasu odwiedzam plac budowy, więc rzeczywiście już widać te piętro, już tam coraz mniej jest pracy, żeby to wykończyć. Ten zewnętrzny element to rzeczywiście jest winda, tak, bo musi być dostępność. No jeszcze nie powiem Państwu takiego konkretnego terminu, kiedy będziemy to uruchamiać, ale na bieżąco śledzimy, tak, żeby już tą inwestycję zakończyć i wtedy ten nabór do domu dziennego seniora, a wcześniej personelu będziemy prowadzić. Ale myślę, że to też jest ważne, bo to będzie z kolei dla tych osób, które są mniej sprawne fizycznie i psychicznie, żeby korzystać chociażby z ofertu klubów seniora czy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ale skorzystać z tej takiej doraźnej pomocy, doraźnej aktywizacji i rehabilitacji właśnie w takim domu.
1: Mhm. Na co będzie mógł liczyć senior w tym domu?
0: To będą takie właśnie zajęcia aktywizujące, tak? Bo taki dom dziennego pobytu. To też będzie duża pomoc dla osób, które pracują, a muszą się opiekować tymi osobami, tak? Bo nie do końca są samodzielne w domu, więc będzie można przywieźć taką osobę. Ona będzie tutaj właśnie miała możliwość rehabilitacji, spotkania z psychologiem i tych zajęć aktywizujących.
1: No i oczywiście towarzystwo.
0: Mhm. Czyli właśnie drugiego człowieka, z którym można porozmawiać, który daje tą też energię napędzającą.
1: Nadal o ludziach, ale zdecydowanie mniejszych. Żłobek już można powiedzieć, że na finiszu.
0: Teraz, jak to mówi mój naczelnik inwestycji, jest to tak zwana kosmetyka. Oczywiście, jak Państwo przyjeżdżacie koło żłobka, to widzicie, że to jeszcze taka dosyć zaawansowana. Coraz bliżej niż dalej. Tu, no niestety, jak każda inwestycja, nie idzie to tak terminowo, więc też Państwa uprzedzam, bo tam pierwotne jakieś mieliśmy zamiary, żeby to już jesienią działało żłobek, ale teraz, no mamy nadzieję, że jak zepniemy wszystko już inwestycyjnie, no to informacji o naborze już na przełomie roku, tak, czyli na początku roku będziemy o tym Państwa informować. Także kto będzie zainteresowany, żeby swoje dziecko dać do naszego żłobka, także taką możliwość będzie miał w pierwszym kwartale przyszłego roku. Ja myślę, że powinniśmy dodać jeszcze do tej konferencji Zdrowych Miast Polskich, bo jak rozmawiałyśmy o tych wykładach otwartych, to równolegle też postaraliśmy się, żeby była możliwość badań i będą trzy takie busy specjalne, jakby profilaktyczne. Mamobus, będzie cytobus do cytologii i będzie możliwość też oddania krwi honorowo.
1: Dziękuję serdecznie za rozmowę. To była burmistrz Giżycka, pani Ewa Ostrowska. Dziękuję pani bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
3: gniotki w kształcie masła, piłeczki, pluszaki, breloczki i kubeczki. Na giżyckich stoiskach wybór pamiątek jest naprawdę spory. Na jednych wyroby rękodzielnicze i czysta manufaktura, a na innych produkty prosto z chińskiego kontenera. Przy mikrofonie Ola Bobicz. Cześć!
2: Wycieczka z przewodnikiem.
3: Nie oceniam, rynek jest wolny. W końcu ktoś to sprzedaje, bo ktoś inny chce to kupić. W tym sezonie jednak to pogoda podpowiadała turystom, co najlepiej się przyda. W lipcu hitem sprzedaży okazały się peleryny przeciwdeszczowe, które całkiem nieźle sprzedawały się w giżyckiej fortyfikacji, o czym za chwilę opowie nasz dzisiejszy gość. Całkiem nieźle sprzedawały się tam też bilety, bo na turystów czekała, zresztą wciąż czeka, dość nowa i przezabawna gra terenowa, która zdobyła sporą popularność. Mianowicie jej uczestnicy szukają symbolicznej postaci nawiązującej do patrona Giżycka.
4: Gizewiusz to jest taki fajny ludzik stworzony przez AI-a.
3: Po drodze oczywiście poznają historię twierdzy, rozwiązują zagadki i po prostu aktywnie spędzają czas. Więcej na ten temat wasz i mój gość.
1: My w zasadzie dzisiaj gościmy tymczasowo, bo tutaj mogę powiedzieć, zdradzić trochę kulisy tego naszego giżyckiego obiektu, naszej wspaniałej fortyfikacji twierdzy Bojen. Jeszcze w żegludze mazurskiej dyrektor twierdzy Bojen, pani Małgorzata Zadranowicz. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: I tak naprawdę można powiedzieć chwilę po szczycie sezonu turystycznego, jeżeli chodzi w ogóle o Mazury, ale też o obiekt. I to widać już gołym okiem, że powoli już twierdza przygotowuje się na ten nieco chłodniejszy sezon.
4: Tak, jest już zdecydowanie ciszej, swobodniej, chociaż też mamy jeszcze bardzo imponujące statystyki odwiedzin, szczególnie w weekend.
1: Jeśli chodzi o te wydarzenia, które działy się w murach twierdzy, to myśli pewnie większość osób operacja Bojen. Jak było? Czy zgodnie z oczekiwaniami organizatora

0: sobota, niedziela. Nie było jak rok temu w czwartek, więc w mojej ocenie wystarczająco jest to czas, żeby przedstawić właśnie tutaj turystom te wydarzenie. Na sama operacja Boeing była z bardzo wysoką frekwencją, pogoda nam dopisała, rekonstruktorzy dopisali, więc wszystko wypadło bardzo dobrze.
1: Tutaj przed rozmową umówiłyśmy się, że nie będziemy się chwalić statystykami, natomiast to, co już widać gołym okiem, to że nacisk kładziony na promocję obiektu już zaczyna przynosić pierwsze efekty.
0: Zdecydowanie tak, bo postawiłam bardzo mocno na marketing, na rozpoznawalność marki, żeby wszyscy turyści wiedzieli, że twierdza Boeing to nie tylko mury i to też podkreślam, że to przede wszystkim są ludzie, którzy na co dzień może są mało zauważalni, ale załoga, która bardzo sprawnie działa i tutaj reaguje na wszystkie potrzeby i turystów i na moje prośby, więc tutaj chciałabym też pochwalić moją załogę. Wszyscy dajemy radę, chociaż sezon był bardzo intensywny i nie można powiedzieć, że już się skończył.
1: Mhm. Tak gołym okiem, lipiec czy sierpień był bardziej intensywny w twierdzy, jeżeli chodzi o odwiedzających?
0: Jeśli chodzi o odwiedzających, to w sierpniu, tak, no bo wszystko zależy od pogody. No tutaj z tego, co obserwujemy już i od lat, co pracownicy też mówią, ja sama zauważyłam, jak jest gorsza pogoda, no to jest więcej turystów na twierdzy. No to siłą rzeczy coś ten turysta musi robić w tym czasie, jak nie leży na plaży. A że pogoda no, nie była imponująca, więc ta turystyka w twierdzy była zdecydowanie lepsza.
1: Czyli można powiedzieć, w chwili, kiedy sprzedawcy lodów trochę się smucą, bo jednak zimno i ludzie lodów nie chcą jeść, to muzealnicy i osoby oprowadzające mają pełne ręce roboty.
0: Tak, tutaj tak można podsumować.
1: Jeżeli chodzi o to, co na dziś oferuje nam twierdza, to czego może spodziewać się turysta, który odwiedzi obiekt?
0: Kluczową ofertą jest oprowadzanie turystów. Turysta może przyjechać sobie i przyjść i indywidualnie, ewentualnie z przewodnikiem naszym etatowym. Jeżeli go nie ma, to też są przewodnicy, którzy są przewodnikami akredytowanymi i oni przychodzą też codziennie i wtedy jak najbardziej turysta może sobie twierdzę zwiedzać. Mamy też jeszcze fajny taki produkt, ponieważ mamy Gizewiusza. Gizewiusz to jest taki fajny ludzik stworzony przez AI-a i każdy może na podstawie mapki tego Gizewiusza sobie odnaleźć. Na końcu dostaje breloczek pamiątkowy, jeżeli odnajdzie wszystkie Gizewiusze. One są umieszczone w fajnych miejscach, w naszej bujnej roślinności i tutaj dzieci są naprawdę zachwycone tym produktem, ale też rodziny z dziećmi i dorośli też sobie zwiedzają na podstawie właśnie tej mapy.
1: Czyli tak naprawdę elementy gry terenowej.
0: Można tak to nazwać.
1: Lubimy przywozić pamiątki z wakacji. Można przywieźć Gizewiusza, można przywieźć ze sobą pamiątki i tych pamiątek w twierdzy nie brakuje. Pewnie też ludzie są zainteresowani, żeby coś właśnie z obiektu na swojej półce postawić.
0: Tak, bardzo dużo mamy pamiątek. Oczywiście wszystkie są brandowane naszym logo. Mamy też pamiątkowy bilet, bo nie każdemu dajemy też jakby bilet przy kupnie, ale jest też taki właśnie pamiątkowy bilet specjalny, nie tylko paragon. Ale mamy też bardzo dużo pamiątek, bo to są przede wszystkim magnesy tutaj z naszych lokalnych producentów i drewniane i żelowe. Mamy też kubki termiczne, peleryny przeciwdeszczowe, które wyjątkowo dobrze tego sezonu się sprzedają. Plecaczki, takie worki dla dzieci. Mamy też rękodzieło, bo stawiamy przede wszystkim na taką lokalną twórczość, żeby to nie była tak zwana chińszczyzna, więc mamy też bardzo dużo takich maskotek, braloczków i to są szydełkowe prace, to są zakładki do książki, to są nasze takie bojenki, nazwaliśmy to żołnierzyki, czarownice, baby jagi, tarantule, różne jakieś tam maskotki typu zoo.
1: No właśnie, no bo tak już mówimy, no teraz to jest w ogóle taka gorąca dyskusja, że jak się gdzieś jedzie, to bardzo by się chciało właśnie nie tą chińszczyznę, tylko ten produkt taki tutaj lokalnie, co powstaje. Dobrze, jeżeli chodzi o prace trwające w twierdzy, no to wiemy, że wielkimi krokami zbliża się wielomilionowy projekt i to jest Feniks, o którym na razie nie będziemy mówić, bo tutaj przetargi wciąż trwają. natomiast są też prace, nie chcę powiedzieć, że mniejsze, bo też już gołym okiem widać, że twierdza, powracają te czasy świetności.
0: No tak, jesteśmy właśnie w projektach już i w budowach, w remontach, więc ten produkt turystyczny w twierdzy no niestety się skurczył, ale musimy pracować na tym, co mamy, bo to wszystko będzie, przede wszystkim będzie to służyło turystom, więc jeżeli już te wszystkie projekty zrealizujemy, a wierzę, że tak będzie, to będziemy mieć naprawdę perełkę.
1: Czy widać, że na przykład jak są takie wydarzenia, że nie wiem, że na plaży gra Maryla Rodowicz, że pojawia się Afromental, że są takie weekendy, nie wiem, chyba Natalia Nykiel była. Widać, że też tych turystów wtedy jest więcej, pomimo tego, że jakaś impreza taka większa się nie dzieje w twierdzy.
0: Weekendy generalnie są na powtarzalnym poziomie, mimo że część imprez w Giżycku się kanibalizuje terminowo, ale no w mojej ocenie trochę to napędza też jeszcze klientów, bo jeżeli właśnie, tak jak tutaj pani wspomniała, jest Maryla Rodowicz, to też myślę, że część sobie zagospodarowało trochę więcej czasu, żeby nas odwiedzić. My jesteśmy zawsze w godzinach takich, mamy otwarte, twierdzę, że generalnie nie rzutuje to na pozostałe imprezy, bo my jesteśmy czynni do tej godziny 20 i to już jest w naszej ocenie już jest takie optimum. Mhm,
1: tutaj były gizewiusze ukryte gdzieś w trawie, w krzakach, w zaroślach i z jednej strony piękne, a z drugiej strony zjawisko niebywale takie intensywne i też wymagające od pracowników was zarządzających też dużego zaangażowania, prawda?
0: No tak, one są porozstawiane w miejscach takich właśnie na szlakach turystycznych, no i my musimy cały czas dbać o to, żeby one były poniekąd trochę widoczne, a trochę schowane. A jak wiadomo, że z zielenią inwazyjną cały czas walczymy, więc staramy się, żeby ten gizewiusz był w odpowiednim, na odpowiednim widoku.
1: Trzeba było zwiększyć liczbę pracowników, czy cały czas jakby poruszacie się w tej samej liczbie?
0: Nie zwiększaliśmy specjalnie, nie. Jesteśmy w tej samej prawie liczbie.
1: No i mamy wrzesień w twierdzy, to nie jest koniec sezonu turystycznego, bo wszyscy wiedzą, że wrzesień to jeszcze jest taka już może mniej, ale jednak jeszcze ci turyści się pojawiają i mieszkańcy też będą korzystać. 11 i 12 września w twierdzy to też mnóstwo atrakcji dla zwiedzających. Promocja to nie tylko to, co dzieje się w internecie, ale można tak powiedzieć szeroko w świecie. Też z twierdzą no, nie da się jej zapakować i pokazać, natomiast można o niej opowiedzieć. Wiem, że też w różne miejsca państwo jako kierownicy twierdzy jeżdżą, prawda?
0: No tak, gdy byliśmy na festiwalu Fort Union, to jest też nasz partner z Litwy, więc też reprezentacja pojechała też z materiałami promocyjnymi jako swoje uczestnictwo do Kowna i też nasi partnerzy w tym roku, część partnerów pojawiła się w tak zwanym miasteczku portecznym, które było na operacji Bojen, więc tutaj staramy się troszeczkę sieciować, zaprzyjaźnić z innymi twierdzami. Myślę, że w przyszłym roku będzie nas jeszcze więcej.

0: sobie zagospodarują. Zapraszamy do Twierdzy Wojen cały rok. Proszę śledzić naszego Facebooka. Jesteśmy czynni cały rok i staramy się, żeby te wydarzenia były dla każdego klienta.
1: Jak sobie radzą i budowlańcy, i turyści, i pracownicy twierdzy, i nietoperze? Jakby jak to tam wszystko wygląda, ta współpraca?
0: Wszyscy ze sobą...
1: Nie w drogę.
0: Nie, wszyscy się ze sobą dogadujemy. Nawet ostatnio tutaj mogę zdradzić, że Telewizja Polska WS kręciła pewien materiał, tak, więc tutaj na czas właśnie kręcenia tego materiału poszłam grzecznie do panów budowy, żeby jednak w tym momencie zrobili sobie dłuższą przerwę, no i tam żadne ani słowa, ani muzyka odpowiednio właśnie pod budowlankę, żeby w tym momencie nie leciała, więc naprawdę jesteśmy tutaj bardzo, no może nie zżyci, tak, ale dogadujemy się w tym wszystkim i myślę, że też turyści nas też rozumieją.

0: No takie mamy warunki, ale to wszystko będzie później lepiej.
1: Jak mi kiedyś powiedział pewien strażak, że jak już pan, który robi jakąś pracę budowlaną, jak on wierci, to on musi skończyć tą dziurę. Jak on skończy tą dziurę, to będzie cicho, ale on musi.
0: No tak, coś w tym stylu, tak. Natomiast tu w przypadku telewizji to ja już wiedziałam, że będzie wcześniej, więc jakby wcześniej powiedziałam, że już muszą sobie śniadanko zrobić, a wiadomo, dla nich przy takiej pogodzie to jeszcze lepiej.
1: No właśnie, czyli kolejna ciekawostka, nasz obiekt będzie można zobaczyć. Myślę, że już minie jak i za jakiś czas ten okres karencji, w którym nie można mówić o tym, co to będzie takiego, ale myślę, że pewnie jakaś niespodzianka na nas czeka.
0: No tak, to na pewno teraz jeszcze nie możemy, tak jak pani zauważyła, ale będziemy komunikować na naszych socialach, że takie wydarzenie miało miejsce.
1: No cóż, no. To w takim razie czekamy, co to będzie. Zapraszamy do twierdzy nie tylko w sezonie, bo ona jak zaczną spadać liście z drzew, jak zacznie się robić trochę wcześniej ciemno, to jeszcze większego nabiera klimatu, takiego bardziej, widać bardziej tą gwiazdę i też zachęcają, z tego co pamiętam, przewodnicy zawsze do odwiedzania. I ja zachęcam, pani dyrektor również, tak jak państwo słyszeli. Dziękuję serdecznie za rozmowę. To była pani Małgorzata Zadranowicz, dyrektor twierdzy Paja.
0: Dziękuję serdecznie.
2: Zmieniamy temat.
1: Było trochę o historii, było trochę o zwiedzaniu i o tym, że trwają remonty, to my nadal nie będziemy wychodzić z placu budowy, bo kolejny punkt na mapie Giżycka zyskuje nowe oblicze. Chodzi o prace przy ulicy Obwodowej, które nieco zwolniły. Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, wrześniowe i intensywne opady deszczu uniemożliwiają prowadzenie części zaplanowanych prac. Mimo to inwestycja posuwa się do przodu. O szczegółach Elżbieta Mildner z olsztyńskiego oddziału GDD KIA.
3: Prace na budowie obwodnicy Giżycka są kontynuowane. Nie odnotowaliśmy w sezonie letnim większych utrudnień przekładających się na zaawansowanie robót. Mając na uwadze wzmożony ruch wakacyjny, zmiany w organizacji ruchu ograniczyliśmy do minimum. Spowolnienie wynika z wyjątkowo intensywnych opadów deszczu, które częściowo uniemożliwiły prowadzenie prac w technologii wymagających odpowiednich warunków. W najbliższym czasie wykonawca nie planuje wprowadzania większych utrudnień dla uczestników ruchu. O wszelkich zmianach w organizacji ruchu będziemy informować na bieżąco. Wykonawca skupia się na prowadzeniu prac na moście nad kanałem Łuczańskim oraz na wykonaniu nasypów drogowych pod nową, lewą jezdnią drogi krajowej nr 59, czyli ulicy Obwodowej, w celu jak najszybszego oddania nowego mostu do ruchu. Pozwoli to na rozpoczęcie robót związanych z rozbiórką mostu istniejącego i na rozpoczęcie budowy mostu pod przyszłą jezdnię prawą. Jednocześnie prowadzone są roboty branżowe polegające na przebudowie istniejącej sieci. Planowany termin zakończenia inwestycji to trzeci kwartał 2027 roku. Tymczasowa organizacja ruchu została wprowadzona dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu oraz osobom pracującym na budowie. W związku z tym prosimy o zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie i stosowanie się do jego treści.
1: W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.

0: Reklama. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
6: Szykujemy skok.
7: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
8: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie szum.
9: 100 dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
10: Świat Ciebie potrzebuje.
9: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września.
11: To co najlepsze w Volkswagenie. Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.

0: słuchaj na 107 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Korea Południowa kojarzy nam się z nowoczesnymi technologiami, wielkimi metropoliami i niezwykłą kuchnią. Ale czy wiecie, że może nas tam zaskoczyć też świat ptaków? Bo dla obserwatora tutaj u nas na Mazurach i w Polsce lipiec i sierpień potrafią być prawdziwą nudą. Tymczasem wasz i mój gość właśnie w środku tego pozornie mało ciekawego sezonu ruszył do Seulu i zdecydowanie nie miał powodów do nudy. Gdzie był, co robił, jakie ptaki spotkał i czy Seul rzeczywiście może być ciekawym miejscem dla miłośników ptasiego świata? Przy mikrofonie Ola Bobicz. Annyeong haseyo.
0: Palcem po mapie.
1: W tym wydaniu magazynu reporterów zajrzymy też do samego miasta, gdzie właściwie leży słynny Gangnam i co ma wspólnego z najnowocześniejszymi technologiami. Dlaczego w Seulu można zamówić taksówkę, która w dużej mierze radzi sobie bez kierowcy i jak nie zgubić się w metrze, które liczy aż, no właśnie, ile miejskich linii? O tym będzie za chwilę. O Seulu, Korei Południowej i przede wszystkim o tym, co można zobaczyć tam lornetką. Porozmawiam dzisiaj z waszym i moim gościem.
2: Bardzo czekałam na tą rozmowę, bo w wakacje nie mamy tak normalnie tych audycji, tylko wracamy we wrześniu.
3: To nudne, bo wakacje nic się nie dzieje.
2: Prawdziwe lato w tym takim świecie obserwatorów.
3: Tak, to są wakacje takie właśnie zarówno dla obserwatorów ptaków, jak i dla samych ptaków, które po sezonie lęgowym, który jest w zasadzie taki najpełniejszy, ten okres lęgowy, to jest od kwietnia, czasami od marca, do końca czerwca. Tak naprawdę większość ptaków już do końca czerwca jest już po lęgach i wtedy wiadomo, się już chowają, nie mają potrzeby jakby się pokazywać, eksponować. Mają też młode podloty, które też te swoje potomstwo, które gdzieś wychodzi z gniazd, też się gdzieś kryje. Także te ptaki wtedy milkną. Wiadomo, południe, słońce, wysoko, upał, skwar, to wiadomo, że ptaki też się chowają wtedy w jakiś cień, w gałęzie, gdzieś w krzaki, głęboko i raczej sobie tam przeczekują do takiego momentu, kiedy trochę jest lepsza pogoda.
2: Czyli pan jako obserwator ma po prostu wakacje od pasji.
3: Absolutnie nie.
2: Wszyscy, ale nie pan Krzysztof Pawlukoś, który jest na antenie naszego radia. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam. Nie, bo właśnie wtedy tylko po prostu zmieniam miejsce i szukam wtedy ptaków w innych częściach, no, świata, można powiedzieć.
2: Bo no to gdzie pan był?
3: Tym razem obserwowałem ptaki w Korei Południowej, a konkretnie, tak żeby było trochę jeszcze ciekawiej, to w samym Seulu, czyli w takim jednym z największych miast na świecie, sobie pomyślałem, czy tam można sobie właśnie uprawiać te swoje hobby, czyli obserwować ptaki w betonowej, można powiedzieć, dżungli. Ale się okazuje,
2: to
3: że...
2: można?
3: Tak, że okazuje się, że takie wielkie miasta, szczególnie właśnie w tej części Azji, są bardzo takie nastawione na przyrodę, na obserwatorów przyrody, na ptaki i między tymi wielkimi budynkami, budowlami, wieżowcami jest bardzo mnóstwo takich enklaw, które tworzą parki ekologiczne, różnego rodzaju mokradła, bagna, które wszystkie też są po prostu w samym centrum. Także można, to jest bardzo takie nowe doświadczenie, które było bardzo ciekawe, że tak naprawdę wszędzie mogłem dojechać metrem, wychodzę sobie z metra i od razu idę, zabieram aparat, lornetkę i nagle się człowiek przenosi z tego naprawdę miejskiego, betonowego do takiej zupełnie przyrodniczej enklawy, także to było naprawdę ciekawe doświadczenie.
2: Kogo pan zobaczył tam? Mówię o tych skrzydlatych, bo jakby o tym aspekcie kulturowym pewnie zaraz pogadamy, bo to mnie też niezwykle ciekawi. Korea Południowa, Seul. Kogo tam można spotkać, kogo nie ma u nas? Albo może są jakieś podobieństwa? Może ktoś jest, kto i u nas występuje?
3: Dokładnie. Właśnie tam jest pół na pół. To jest właśnie bardzo ciekawe, że Seul, mimo wszystko, że jest tak bardzo położony na wschód, to jednak jest troszeczkę w naszej tak jakby szerokości geograficznej, czyli on jest jakby trochę na równi z Polską. Dlatego wiele tych gatunków jest bardzo, bardzo podobnych.
2: Podobne odległości od równika.
3: Tak. I niektóre te gatunki w ogóle są dokładnie takie same. Na przykład możemy tam zobaczyć czaple siwe, takie same jak u nas, kormorany takie same jak u nas dokładnie. Możemy zobaczyć sikory na przykład, niektóre gatunki dokładnie tak jak u nas, czyli była tam sikora uboga na przykład, raniuszki, strzyżyki. Bardzo dużo gatunków było dokładnie takich samych. Ale z kolei były też gatunki, które z tych samych rodzin, na przykład sikory, były dwa gatunki zupełnie inne, sikora orientalna i sikora rdzawa, które w Polsce w ogóle nie występują, ale rodzinowo też podobnie, czyli są właśnie Drozdy też trochę inne, ale rodzina drozdowatych jest tak jak w Polsce. Trznadlowate, czyli tak samo jak rodzina trznadlowatych w Polsce. Nie ma za to takich gatunków zupełnie tropikalnych, czyli nie ma jakichś nektarników, nie ma kolibrów, nie ma papug, nie ma... Czyli po prostu te ptaki mniej więcej, te rodziny podobnie takie same jak u nas, aczkolwiek gatunki także się częściowo różnią. Na przykład tam mogłem też zobaczyć taki jeden z bardziej zagrożonych gatunków na świecie, czyli warzęcha mała. Jest to bardzo taki gatunek taki widowiskowy z wyglądu, bo te ptaki mają dziób długi w kształcie łyżki. To wyglądają trochę jak nasze czaple, tylko nie mają takiego długiego, cienkiego dziobu, tylko on się troszkę rozszerza i ptaki po prostu cedzą tym powierzchnię wody, żeby wybierać jakieś tam drobne żyjątka. No i na świecie w ogóle jest około tylko kilku tysięcy par tych ptaków. Na całym świecie, także i występują właśnie wyłącznie praktycznie na terenie Korei Południowej, właśnie w okolicach Seulu i troszeczkę na obszarze Chin, także tylko w tych dwóch miejscach.
2: Pan powiedział, że są też takie rzadkie gatunki ptaków i tutaj mam wrażenie, że raczej odpowiedź będzie pozytywna, że podejście do ochrony ptaków jest dużo jakby taki na wyższym standardzie, że tam rzeczywiście ta przestrzeń jest otwarta dla zwierząt, że tam się jakby dba o ten aspekt, nie wiem, obserwacji, pielęgnacji tego gatunku.
3: Tak, zauważyłem, że jednak nawet jak byliśmy obserwować te warzęchy małe, tam niedaleko była też kolonia lęgowa, one podobnie jak nasze czaple czy kormorany gnieżdżą się na wyspach i tam trafiliśmy nawet na miejscowych ornitologów, tych nawet studenci byli, którzy właśnie kontrolowali tą kolonię, prowadzą tam badania, które mają na celu po prostu poznać bardziej ten gatunek, chronić ten gatunek, tam nagrywali dronem, właśnie kontrolowali, sprawdzali co jest w tych gniazdach, jak ile jest piskląt i tak dalej. Opowiadali nam też, że później jak te pisklęta są trochę większe, to pływają tam i obrączkują i tak dalej, żeby tak podobnie jak u nas to się dzieje. Aczkolwiek jeśli chodzi o samych Seulczyków, tam Koreańczyków też, rozmawiałem właśnie z miejscowymi takimi ekologami, którzy mówili, że tam jednak mimo wszystko, jeśli chodzi o tych zwykłych ludzi, tam zainteresowanie przyrodą nie jest tak duże, jakby się mogło wydawać.
1: To jest magazyn reporterów Meloradia, a na antenie nadal Krzysztof Pawlukowicz, Stowarzyszenie Mazurska Przyroda. No i nasz gość opowiada nam o tej niesamowitej przygodzie, którą przeżył w Seulu. Miasto nie tylko technologii, ale też okazuje się, że miasto ptaków.
3: Tam jest nastawienie bardziej na technologie, te osoby młode, wszystkie, które idą na jakieś studia, to idą na studia, żeby potem pracować w jakichś korporacjach technologicznych, tych, wiadomo, tam są firmy, te bardzo wielkie koncerny, które zajmują się i te samochodowe, i te komputerowe, i te telefony, i tak dalej. To wszystko się rozwija tam bardzo prężnie. Tam są też, za tym idą duże pieniądze i podobno młodzi ludzie, młodzi Koreańczycy chętniej idą w tamtym kierunku. Jakoś to zanikło. I faktycznie, gdzie my chodziliśmy po tych fajnych miejscach, takich, gdzie no jest to przygotowane dobrze, bo cała infrastruktura, są na przykład na tych bagnach kładki, punkty obserwacyjne, jakieś mostki, jakieś wiatki takie, że można się schować i są tablice edukacyjne i tak dalej, ale faktycznie, że tam spotykaliśmy tylko miejscowych emerytów, którzy też nie chodzili tam obserwować ptaki, tylko bardziej jakiś jogging, spacery, bieganie z aparatami, lornetkami, tam raczej nie było widać.
2: To już jest to miejsce na świecie, gdzie jedziemy i możemy na przykład przejechać się taksówką bez taksówkarza, czy jeszcze?
3: Tak, było.
2: Miał pan przygodę?
3: Właśnie nie, chciałem mieć taką przygodę, ale trochę potem mnie rozczarowała, bo Koreańczycy są bardzo ostrożni i tam naprawdę przywiązują dużą wagę do bezpieczeństwa. I na początku myślałem, bo rzeczywiście w jednej dzielnicy, tej Gangnam, słynnej, co ten Gangnam Style, tak, była ta piosenka tego
2: jest,
3: słynnego.
2: Tak.
3: To jest taka najbardziej jakby prestiżowa dzielnica, taka najbardziej...
2: A to już ja nie wiedziałam, o co chodzi. Jakby utwór jest mi znany, ale to już teraz rozwikłała się zagadka. To chodzi o dzielnicę Seulu, tak?
3: Tak, taka najbardziej biznesowa, prestiżowa, najwięcej sklepów, najwięcej jakichś tam takich galerii handlowych i tak dalej. I tam wiadomo, że się toczy takie życie właśnie ludzi bardziej zamożnych. Są też bardzo ładne tam widowiskowe wieżowce, piękne. No naprawdę taka dzielnica bardzo nowoczesna.
2: U nas pasaż portowy, można powiedzieć.
3: Taki pasaż portowy,
2: Seulu. Tak.
3: Taki pasaż portowy Seulu.
2: Szukamy analogii, żeby nie było.
3: No nie wiem, co tu można było, czy tu z Giżycka. No pewnie tak, pasaż portowy, powiedzmy sobie.
2: Albo Pionierska, bo ona to że tak powiem, zabytkowa. O.
3: Tylko zabytkowa, a tam właśnie nie, tam właśnie to jest nowoczesna dzielnica, czyli to, co mamy nowego, czyli można powiedzieć, że bardziej chętny pasaż portowy. W tej dzielnicy Gangnam, no to rzeczywiście jest naprawdę bardzo nowocześnie, ekskluzywnie i wszyscy tacy młodzi ludzie też się skupiają, tam wszyscy ludzie tam gdzieś się tam pojawiają, żeby na jakieś zakupy i tak dalej. Także to jest naprawdę takie miejsce bardzo znane i tam nawet jest taka rzeźba poświęcona tej piosence, temu artyście, który tam to skomponował, to się rozeszło tak po całym świecie. Tak. Są te ręce, bo to jest taki słynny ten taniec. Przez całe 24 godziny na dobę z Telebimu leci ta piosenka i tam turyści i też miejscowi ludzie tam po prostu sobie tańczą w trybie muzyki.
2: No bo to chyba z niczego bardziej, nie wiem, czy jest znana Korea Południowa, nie?
3: Tak, tak.
2: Czy jest jeszcze sąsiada znanego, ale te kwestie z sąsiadami różnie to bywa. Natomiast o co chodzi z tą taksówką? Chciałem, ale nie skorzystałem. Co się wydarzyło? Dbają o bezpieczeństwo i co tam dalej?
3: Tak, tak, bo właśnie ta dzielnica Gangnam, tylko w tej dzielnicy właśnie poruszają się te taksówki, bo tam wiadomo, te dzielnice są olbrzymie i tak, takie praktycznie jako oddzielne miasta. Ale się dowiedziałem, że jednak bezpieczeństwo bierze górę i wprawdzie ta taksówka jedzie bez kierowcy, ale na miejscu pasażera siedzi taki jakby pracownik tej korporacji, który na wszelki wypadek jakby jest przygotowany, żeby jakby przejąć te stery. No to myślę, to trochę nie ma takiej frajdy, bo chciałem samemu tam pojechać. Chciałem być sam na sam z tą kierownicą, tam człowiek...
2: Nie, oni tam chyba wkładają jednak jakoś tak, że nie można się tam dostać. Generalnie tam się człowiek nie dostanie ze względów bezpieczeństwa. Wiadomo, że ona tam chyba jest odgrodzona, ta miejsce kierowcy.
3: Tak, tak, ale myślałem, że po prostu tak, że będzie się tylko indywidualnie w tym pojeździe, a nie tam jeszcze jakimś takim alternatywnym kierowcą. Czyli poruszaliśmy się metrem, co też było takim wyzwaniem, bo tam w samym Seulu razem z tymi podmiejskimi liniami metra jest ich aż 21, także naprawdę bardzo dużo. Biorąc pod uwagę, że w Warszawie są tylko dwie krótkie linie metra, tam 21 bardzo rozbudowanych tych linii metra, no i rzeczywiście trzeba było się często przesiadać i tak dalej, aczkolwiek jest to tam tak bardzo intuicyjnie i ładnie oznaczone, że mimo iż się wydawało, że będzie to bardzo trudne, się okazało, że jest to takie szybko można to jakby opanować, załapać i potem nawet człowiek nie błądzi. Na przykład Koreańczycy są powściągliwi i tak naprawdę nie zwracają uwagi na turystów i raczej tam nie są skłonni do jakichś tam rozmów. Także tutaj człowiek tak musiał sobie radzić samemu. Mhm. Oczywiście pewnie jakby się poprosiło o jakąś pomoc, to nie byłoby problemu. To jest taka aglomeracja, która zamieszkuje 10 milionów mieszkańców, sam Seul, w połączeniu z tymi miastami satelickimi, czy jak to się mówi, czyli tymi, które otaczają ten Seul, to jest 20 milionów. Połowa mieszkańców Korei mieszka w Seulu i miastach, które są przyległe do Seulu. No i wiadomo, że mają kłopoty z mieszkaniami, dlatego tam prawie są same wieżowce, a mieszkania są bardzo drogie, czynsze są bardzo drogie. Po koreańsku nie byłem w stanie nawet powiedzieć dzień dobry, bo się starałem nauczyć, ale to nie dość, że oni... To jest trudne same w wypowiedzeniu, to jeszcze musi być z jakimś takim zaśpiewem dziwnym takim, to coś takiego, że to naprawdę słuchałem to dziesiątki razy i próbowałem to naśladować i nie byłem w stanie.
2: I za każdym razem, kiedy widział pan człowieka, czuł pan się skrępowany.
3: Tak, że nie potrafię powiedzieć nic po koreańsku, nawet dzień dobry. Mieliśmy lokalnego przewodnika, który na szczęście nazwał się Zakiem. Ja tak potem go pytałem, chyba Zak, to nie jest koreańskie imię, to chyba nie jest twoje prawdziwe imię. I on mówi, tak, nie, u nas to Zak, to jest takie, często taki pseudonim, taką ksywę sobie przybierają celebryci, muzycy, aktorzy w Korei, że to jest takie popularne, ja też chciałem być taki, że rozpoznawalny to wśród młodzieży i tak dalej, i Zak to jest coś tak fajne takie. No ja mówię, tak jest twoje imię. Jak? Jucha.
1: Waszym i moim gościem był Krzysztof Pawlukoć ze Stowarzyszenia Mazurska Przyroda. Pasjonat ornitologii, ale chyba już nie muszę wam tego powtarzać. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie. Tym razem nie po koreańsku.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: To mieszkańcy wiedzą najlepiej, czego potrzeba w ich okolicy. 900 tysięcy na potrzeby 27 sołectw. Tyle dokładnie dostaną mieszkańcy gminy Giżycko. Będą mogli wdrożyć w życie pomysły, które jeszcze niedawno wydawały się trudne do zrealizowania. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć.
0: Gmina Giżycko.
1: Jeszcze we wrześniu mieszkańcy 27 sołectw gminy Giżycko zadecydują, na co przeznaczyć środki z Funduszu Sołeckiego na 2027 rok. W tym wydaniu będzie też mowa o trwających inwestycjach na drogach gminy Giżycko. Przestrzeń się zmienia, a mieszkańcy mogą spodziewać się utrudnień. Więcej na ten temat wójt gminy Giżycko Marek Jasudowicz.
2: O co pytają mieszkańcy? Na co bardzo czekają? Jakie informacje jako wójt pan otrzymuje?
4: Bardzo różne są potrzeby i oczekiwania. Przeważnie jest tak, że każdy tak patrzy pod kątem swojej miejscowości czy swojej lokalizacji zamieszkania i wtedy w zależności od tego, jakiej infrastruktury jeszcze tam brakuje, to wówczas takie są kierowane prośby. Teraz jestem na etapie, gdzie rozpoczęły się zebrania sołeckie i to tak naprawdę koniec sierpnia i cały wrzesień to będzie 27 zebrań sołeckich, podczas z których mieszkańcy będą wybierali zadania, jakie będą do realizacji z Funduszu Sołeckiego. I z tych środków, które przeznaczyliśmy, ale jest to około 900 tysięcy złotych na całą gminę, będą wykonane w następnym roku zadania wybrane przez mieszkańców. Przy okazji tych zebrań oczywiście też są formułowane różnego rodzaju zapytania i wnioski do mnie, bo staram się uczestniczyć w większości tych zebrań, o ile czas i możliwości pozwalają.
2: Czyli te 900 tysięcy złotych na 27 sołectw to znowuż i dużo i mało. Jakie to są zazwyczaj zadania? Co za te pieniądze się dzieje? Zazwyczaj.
4: To dużo i mało, ale jak na naszą gminę to jest dość duża kwota. Jest ona określona zgodnie tam z przepisami, bo zależy od ilości mieszkańców w danym sołectwie. Jest algorytm, którym się liczy, jaka to ma być kwota i każde sołectwo wówczas wie, jaką dysponuje kwotą. A zadania są różne, począwszy od budowy oświetlenia ulicznego, gdzieś jakiejś małej architektury, siłowni czy ławeczki, też jakiejś innej chodnika, poprawienia. To naprawdę wszystko zależy od tego, jakie potrzeby widzą w pierwszej kolejności mieszkańcy. Czasami też są wydawane te środki na projekty budowlane przy świetlicy, bo już też mieliśmy takie sytuacje, czy projekty drogowe do budowy drogi, a również z tych środków są finansowane, przynajmniej w części, różnego rodzaju imprezy sołeckie. Właśnie to jest główne źródło, z których korzystają mieszkańcy do planowania tych imprez, tak jak Bogacze Wiada, czy Fest Ryba, czy Dzień Sąsiada, czy Wronkowisko, czy Kartofelek Kożuchowski. To są wszystko imprezy, na które środki pozyskiwane są z Funduszu Sołeckiego. Niektóre sołectwa również korzystają z tych środków na wyjazd integracyjny. I to też jest możliwe, by taka miejscowość czy takie sołectwo zintegrowało się, korzystając ze środków Funduszu Sołeckiego.
2: Czyli tak naprawdę przeznaczenie tych pieniędzy potencjalne jest bardzo szerokie i to jeden apel chyba do mieszkańców, żeby pojawiali się na tych spotkaniach, zebraniach sołeckich, bo to jest jedna z tych możliwości, gdzie można powiedzieć. Tak,
4: bardzo zachęcam i zapraszam do uczestnictwa w zebraniach sołeckich, bo wówczas jest bogatsza paleta potrzeb i ta decyzja, która jest wypracowywana na zebraniu poprzez głosowanie, jest bardziej taka optymalna, bo im więcej osób się wypowie i wskaże potrzeby danego sołectwa, tym lepiej dopasowane są później te zadania do realizacji. Zdarzają się takie zebrania, gdzie przychodzi niewielka ilość, tam kilka osób i decyduje za całe sołectwo, za kilkuset mieszkańców. No to później to różnie może być też i przez innych mieszkańców odbierane. Dlatego warto przyjść, posłuchać, jak wypowiedzieć się i wyrazić swoją opinię poprzez głosowanie.
2: Czy tak jak się rozrasta gmina i są nowi mieszkańcy, zauważył pan, że wraz z tym, że ludzie nowi się pojawiają, zmieniają się te priorytety, że chcą trochę innych rzeczy niż jeszcze tam powiedzmy te 10 lat temu?
4: Nie zauważyłem takiego trendu. No. Raczej jest podobnie, bo potrzeby są zazwyczaj takie podobne, bo każdemu zależy na infrastrukturze drogowej. Na infrastrukturze, jeżeli nie ma chodnika, czy jest potrzeba gdzieś wykonania, czy oświetlenia. To są takie rzeczy podstawowe, które są zazwyczaj przedmiotem później głosowania przy Funduszu Sołeckim. Świetlice, czy wyposażenie jeszcze dodatkowe, to również mieszkańcy widzą jako taki swój priorytet.
2: Jeszcze właśnie z tych spraw drogowych, to myślę bardzo ważna informacja, że trwa, to co prawda jest droga powiatowa, ale bez gminy to tam nic się nie wydarzy, no bo jednak teren gminny, to droga w kierunku miejscowości Pieczarki, prawda? Czy ona będzie wiodła do granicy powiatu? Jak to wygląda?
4: Powiatowa i tam jest realizowana teraz inwestycja budowy ścieżki rowerowej. Jest to też z pozyskanych środków w ramach Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020. Tak, to jest inwestycja powiatu, ale my będziemy też współfinansowali wkład własny do realizacji tej inwestycji. Mhm. Jest to bardzo potrzebna inwestycja, ponieważ wielu mieszkańców i turystów korzysta z tej drogi w sposób właśnie poprzez jazdę rowerem. Mhm. Dlatego, by bezpieczeństwo ruchu było zwiększone i dla rowerzystów, i dla tych, którzy poruszają się samochodami, no to warto wykonać taką inwestycję w budowę ścieżki rowerowej.
2: Jak idzie realizacja tegorocznego budżetu? Trzeba było coś zmieniać?
4: Zawsze coś tam trzeba zmieniać, dlatego przeważnie raz w miesiącu mamy sesję Rady Gminy i wówczas są jakieś przesunięcia, czy też nowe zadania dokładane. Ale muszę ocenić, że tak jak co roku, my mamy w bardzo dużym procencie realizację założeń budżetu. Te dofinansowania, które pozyskujemy, to są spożytkowane na inwestycje. W tym roku mamy, tutaj nawet w parku wodnym dach był wymieniany w ramach dofinansowania. Teraz kończy się budowa sali gimnastycznej w Bystrym. Oddaliśmy budowę ulicy Akacjowej, Kalinowej w Gajewie. Teraz rozpoczęła się budowa ulicy Kasztanowej. Niedługo ruszą kolejne budowy. Będziemy robili przetargi na Piękną Górę. Tam też będzie budowana droga w Grajwie. Mamy przetarg na budowę drogi. Świetlice są remontowane, kapitalny remont świetlicy w Kruklinie. Już na ukończeniu też niedługo będzie odbiór. Odebrana została też już wyremontowana świetlica w Pierkunowie, w Kamionkach. Także tych inwestycji mamy bardzo dużo.
2: A jaki jest budżet tegoroczny gminy Giżycko?
4: Około 90 milionów.
5: Waszym i moim gościem był wójt gminy Giżycko Marek Jasudowicz.
0: Zmieniamy temat.
5: I tak nie do końca będziemy go zmieniać, bo nadal pozostajemy w gminie Giżycko, choć tylko trochę, bo warto powiedzieć o tym, że ostatnie gminno-powiatowe dożynki odbiły się naprawdę bardzo szerokim echem. Organizatorzy przewidywali, że będzie około 2000 osób, co sprawiło, że po raz pierwszy gmina Giżycko musiała się postawić na organizację imprezy masowej, co w przypadku akurat, co wiedzą osoby, które tak duże imprezy tworzą, nie jest rzeczą tak prostą, jak mogłoby się wydawać. No i co? Był Skolim, był wielki festyn, była wielka feta, można powiedzieć pompa. Właściwie po co organizuje się dożynki, wie na ten temat doskonale etnograf z Muzeum Kultury Ludowej Roxana Butrym-Lampart.
6: Dawniej świętowanie odbywało się już na polu, już tam starano się zawiązać tak zwany pępek, czyli zostawiano kępę zboża nieskoszoną, ona miała dawać urodzaj na przyszły rok. Sięgając do wierzeń pogańskich powiedzieli, czy przedchrześcijańskich, powiedzielibyśmy, że było to karmienie tych bóstw odpowiedzialnych za urodzaj, natomiast potem już te znaczenie się zatarło. Też dawniej świętowano hucznie, kiedy pojawiły się folwarki, kiedy pojawiły się duże gospodarstwa, to wszyscy ci, którzy byli zaangażowani w przeprowadzenie żniw, po zakończeniu tych żniw wiązali czy pletli wieniec, tym wieńcem szli do gospodarza. Oni jemu dziękowali za plony, a on im też był zobowiązany podziękować za to, że brali udział w tym wydarzeniu.
2: Czyli tak naprawdę rytuał pogański, który z czasem trwania naszej kultury chrześcijańskiej zaczął troszeczkę zmieniać swoją formę.
6: Dokładnie, zwłaszcza dzisiaj to widać, kiedy często dożynki, czy to terytorialne, gminne, powiatowe i tak dalej, łączone są z parafialnymi, diecezjalnymi, tudzież tym podobnie.
2: To się zmieniło, że tak powiem, po tych czasach wojennych, kiedy tak jakby nastąpiła ta wymiana mieszkańców na Mazurach, no bo jednak wcześniej Prusy Wschodnie, później już Mazury, Polska.
6: Zmieniło się to tak naprawdę nie tylko na naszych terenach, ale też w całej Polsce, ponieważ cały ten obrzęd, cały ten rytuał został, można powiedzieć, w czasach PRL-u przejęty przez władzę. Zaczęto organizować dożynki, no takie sterowane politycznie, tak bym to powiedziała. No i w zasadzie można powiedzieć poniekąd, że pozostało to do dziś. Niech to nie ma złego wydźwięku w moich ustach, ale rzeczywiście organizatorami dożynek są lokalne władze.
2: No i tutaj stawiamy kropkę, dajemy możliwość refleksji nad tym tematem. Mamy początek za chwilę jesieni, to jest doskonały czas dla rolników w ogóle, żeby dziękować za plony, ale myślę, że też dla nas, że dzięki nim mamy co jeść. Dziękuję serdecznie za rozmowę i zapraszamy do Muzeum Kultury Ludowej. To była pani Roxana Butrym-Lampart.
6: Dziękuję bardzo i zapraszam Państwa serdecznie.
0: Zmieniamy temat.
5: Ale nadal pozostajemy, można powiedzieć, że pod chmurką, bo walka z ogniem w lesie i na otwartej przestrzeni była tematem ostatnich ćwiczeń specjalistycznych na lądowisku w okolicach Giżycka. W szkoleniu brali udział strażacy, żołnierze i leśnicy, a jednym z kluczowych elementów było wykorzystanie samolotu gaśniczego typu dromader. Koordynator działań Waldemar Wielgosz z Państwowej Straży Pożarnej.
7: Właśnie dokonały zrzutu na nasz pożar. Pożar nieduży, zrzut z powietrza, który pozwala na celność, na taką precyzję, ponieważ no my zawsze mówimy, że z góry wszystko najlepiej widać, więc taki pilot również ma najlepszy pogląd z góry. No nie zawsze jest taka możliwość, aby móc obserwować działalność statków powietrznych, jak no chwilę temu było słychać, około 2000 litrów wody z każdego samolotu na palący się teren. No i teraz jest czas na to, żeby strażacy mogli wejść do tych działań i zgodnie z tak zwaną zasadą złotej godziny, do godziny po zrzucie wody, żeby mogli to ugasić.
8: Idą, bo chyba już nawet słychać.
9: No biorąc pod uwagę to, co się obecnie dzieje z klimatem na świecie, mamy takie przekonanie, że te pożary niestety będą występowały coraz częściej.
5: Dodaje prezes OSP Olsztyn Gutkowo Paweł Zapadka. Choć sezon się nie skończył, to już częściowo mogą go podsumować leśnicy z Nadleśnictwa Giżycko. Kamil Onoszko, zastępca nadleśniczego.
10: Jesteśmy w trakcie sezonu pożarowego. Tak, pożarów mieliśmy trochę na naszym terenie. Na szczęście, jeżeli chodzi o te pożary lasów, to w zasadzie nie było tych pożarów. Więc jesteśmy, no, w tym, tak jak wspomniałem, ten rok jest taki wyjątkowy, bo mieliśmy sporo opadów w tym okresie letnim. To też druga ważna sprawa, to mamy bardzo dobrze rozbudowaną tu sieć pożarniczą w Polsce. Ona na naszym terenie, Straż Pożarna Państwowa, Ochotnicze Straże Pożarne, w zasadzie wszystkie takie zdarzenia w małym zarzewiu już gasiły, więc to na pewno ich duża praca, zaangażowanie spowodowało to, że tych pożarów mieliśmy mało i były gaszone w zarodku tak naprawdę.
5: Jeżeli
10: to jest ważna sprawa, że Lasy Państwowe inwestują w ochronę przeciwpożarową rokrocznie, to możemy nawet podać taką statystykę, że ponad 150 milionów złotych rocznie Lasy Państwowe wydają na ochronę przeciwpożarową. Między innymi utrzymujemy naszą flotę samolotów, śmigłowców, które no, bardzo pełnią ważną rolę w gaszeniu pożarów, bo tak naprawdę trudno dostępne miejsca leśne, tak, i patrol samolotu i pierwszy zrzut wody może spowodować, że ten pożar po prostu ugasimy w zarodku. Naprawdę ważna sprawa.
2: A jak to wygląda na terenie Warmii i Mazur? Są jakieś specjalne jednostki, które akurat do tego obszaru są dysponowane?
10: Tak, jak najbardziej. Mamy swoje floty, bazy lotnicze, gdzie stacjonują właśnie dromadery, też śmigłowce.
5: W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
5: Nie milknął echa trzeciej edycji PARP Future Camp zorganizowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w Rynie. Przy mikrofonie Ola Bobicz. Cześć!
0: To warto wiedzieć.
2: Tu spotkali się ci, którzy mają pomysły, z tymi, którzy mają zasoby. Chcą połączyć siły, by stworzyć przyszłość polskiego biznesu. Rozmowy nie kończą się tutaj na konferencyjnej scenie, bo w luźnej atmosferze rodzą się kontakty, współpracę i nowe pomysły na biznes. Początkujący innowatorzy mogli też zaprezentować swoje projekty przed przedstawicielami funduszy inwestycyjnych. Pomysłów naprawdę nie brakuje, bo są na przykład symulatory ułatwiające szkolenie żeglarskie, rozwiązania związane z ekologią, wypoczynkiem nad wodą i szeroko rozumianą zieloną gospodarką. Więcej na ten temat wasi moi goście.
11: Pomysły tak naprawdę trafiają do nas z całego kraju i też za granicę.
2: Karolina Kaźmierczak z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
11: Muszę powiedzieć, że trafiają się też zagraniczni founderzy, którzy chcą założyć spółki właśnie w Polsce Wschodniej. Jeśli chodzi generalnie o Mazury, są takie rozwiązania, które mają gdzieś tam związek z turystyką, gdzieś tam związane są na przykład z zarządzaniem marinami, infrastrukturą, szkoleniem się na przykład w symulatory do szkoleń żeglarskich, tak. Także są takie tematy, które rzeczywiście są tak tematycznie mocno osadzone w tym regionie. Nie powiedziałabym, że jest ich większość, ale rzeczywiście się zdarzają i no i co, trzymam kciuki za to, żeby po prostu dało się takie rozwiązania faktycznie wdrożyć.
12: Karol Dębski, zastępca dyrektora Biura Komunikacji i Marketingu BARP.
13: No to tak teraz mocno z polskiego na nasze. Obóz przyszłości, tak nazywa się to miejsce, w którym obecnie jesteśmy, poza tym, że jest to gmina Ryn i Podzamcze fantastyczne tego pięknego Rynu.
12: Piękne Mazury, piękne Podzamcze. Jesteśmy tu już po raz trzeci, troszeczkę w zmienionej formule. PARP Future Camp, czyli obóz przyszłości, dlatego, że zaprosiliśmy do tej pięknej miejscowości nad dwa jeziora startupy. Zaprosiliśmy studentów właśnie o tym, po to, żeby porozmawiać o ich przyszłości. Chcemy ich troszeczkę zainspirować, chcemy im pokazać, jaką drogę mogą obrać ze swoimi biznesami, co mogą osiągnąć. Mamy mnóstwo inspirujących prelegentów, którzy są dostępni nie jak na zwykłej konferencji, tylko podczas swojego przemówienia. Są dostępni tutaj przez dwa dni, są do ich dyspozycji, mogą od nich czerpać ile wlezie.
13: I co powinien wiedzieć taki przeciętny, ambitny człowiek na temat takich wydarzeń jak to? Co on tutaj znajdzie, jeśli oczywiście będzie szukał?
12: Znajdzie mnóstwo przydatnych prezentacji, tak jak teraz nasza keynote speakerka Aleksandra Pędraszewska opowiada o systemie startupowym, który jest w Polsce w porównaniu do innych systemów startupowych, po to, żeby zbudować sobie właśnie takie podstawy tej wiedzy, bo to jest bardzo ważne. Ale oprócz tego jest bardzo mnóstwo warsztatów, bardzo mnóstwo gier zespołowych, aktywności dodatkowych, bo oprócz tego, że są wystąpienia, są warsztaty, można posłuchać, można się czymś zainspirować, to najważniejsze jest na takim wydarzeniu zebrać kontakty. Bo te kontakty są najważniejsze w prowadzeniu biznesu i tutaj nie mówię tylko o kontaktach z prelegentami, ale też kontaktach biznesowych z innymi przedsiębiorcami, z innymi studentami. To jest clue całego programu.
13: Przy czym chciałabym zauważyć, że może audycji będzie słuchać ktoś starszy i zebrać kontakty, no to tak się kojarzy znajomości, mam plecy. To jest zupełnie inne myślenie o kontaktach.
12: Nie, to jest zupełnie inne myślenie, bo bez kontaktów i bez... To słowo znajomości nie jest dobre, absolutnie. Kontakty, networking, to jest odpowiednie słowo.
13: Ja coś tobie, ty mi też... Co?
12: Tak, ja ci pomogę, ty mi pomożesz, razem zrobimy coś wspólnie, razem możemy założyć spółkę. Jest teraz tyle możliwości działania wspólnie, warto połączyć siły, bo czasami mamy super pomysł, ale nie mamy zasobów do tego, żeby go wdrożyć.
13: Ile tych pomysłów, że tak brzydko powiem, umiera w szufladach, prawda?
12: Dokładnie, umiera w szufladach, albo umiera też na etapie wdrożenia już, bo sami nie jesteśmy w stanie tego pociągnąć. Dlatego trzeba mieć koło siebie ludzi, którzy nas wesprą, którzy nas przysłowiowo kopną troszeczkę do działania i którzy myślą tak jak my i stwierdzą: Jezu, to jest super pomysł, zróbmy to wspólnie. I wtedy te projekty wychodzą.
13: Z czym mamy największy problem jako, mówię my, w sumie nic nie wymyśliłam koła na nowo, natomiast no tak, z czym mają problem ludzie, którzy wchodzą ze swoimi pomysłami na rynek?
12: Ja myślę, że to jest właśnie

0: Ten projekt będziemy realizować. To jest clue programu. Finanse się zawsze znajdą, zawsze można znaleźć inwestora, jeżeli pomysł jest super. Najważniejsze otoczyć się ludźmi, którzy będą z nami ten projekt realizować.
1: Jakie inicjatywy, które przeszły przez PARP, pozostały Tobie w pamięci tak na długo? Co było takiego, że no albo dość nietypowe, albo takie, że rzeczywiście, że tak powiem, ten Feniks odradzał się bardzo mocno z popiołu?
0: Dużo jest, absolutnie dużo jest takich, ale takie, które zostają w pamięci, to kilka lat temu, pewnie nie wszyscy o tym wiedzą, ale startup Jak Dojadę zaczynał w PARP-ie, dostał dofinansowanie, teraz jest prężnie działającą firmą. Jest startup Plantalux, który pomaga rolnikom w uprawie warzyw, także tych startupów jest naprawdę bardzo dużo.
1: Często na przykład są to twórcy aplikacji, którzy się do Was zgłaszają.
0: Tak, oczywiście, też są twórcy aplikacji. Większość teraz rozwiązań startupowych jest, może kiedyś była bardziej IT, ICT, teraz większość jest jednak AI. I takie też oczywiście zapraszam.
1: Co powinien zrobić każdy, kto ma pomysł gdzieś tam, powiedzmy, w tej przysłowiowej szufladzie i jeszcze się zastanawia, czy to jest dobry moment, żeby się wstrzelić w rynek?
0: Nie zastanawiać się, tylko rozmawiać. Zapraszamy do PARP-u, zapraszamy do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Mamy szereg naprawdę projektów, z których można skorzystać. Nie tylko projektów finansowych, również projektów mentoringowych, doradczych. Więc zapraszamy, można przyjść z nami porozmawiać. Jesteśmy dostępni też w regionach na konferencjach, także nie bójcie się, pytajcie, bo to jest najważniejsze.
1: Co Was dzisiaj tutaj do tego rynku przywiodło?
2: Tak, no to przede wszystkim właśnie poszukanie jakiejś inspiracji i nawiązanie nowych relacji, kontaktów, też w związku z tym, że realizuję projekt w ramach Uczelni Przyszłości. Realizuję po prostu platformę edukacyjną łączącą edukację zdrowotną z grywalizacją, nauka i gra, więc tutaj poszukanie też tych osób, które mają podobne rozwiązania z wdrożeniem tego produktu do szkół. Więc tak, jestem otwarty na nowe znajomości, relacje.
1: Działacie w duecie tutaj?
3: Nie, całkowicie
1: osobno. To też trochę z innym pomysłem.
3: Dokładnie tak. Ja tutaj też głównie jestem po networking, szukanie być może nowego jakiegoś projektu, bo również mam projekt w Uczelniach Przyszłości. Ja się tam zajmuję obecnie uzdatnianiem wody.
1: Uzdatnianiem wody,
3: dokładnie.
1: Coś fantastycznego, biorąc pod uwagę, że jesteśmy na Mazurach.
3: To prawda, dokładnie ja się zajmuję odzyskiwaniem litu z roztworów wodnych. Jednak też jednocześnie łączę kompetencje liderskie, działając w organizacji non-profit, czyli samorządzie studenckim, gdzie też bym chciał trochę wykorzystać tych umiejętności w przyszłości i szukam kolejnych projektów, które mógłbym gdzieś kontynuować, podjąć pracę z osobami również ciekawymi, które może łączą podobne umiejętności bądź całkowicie inne.
1: No to zaintrygowałeś mnie teraz trochę tym litem. Proszę opowiedz coś więcej.
3: Dobrze, to ja się zajmuję typowo ciśnieniową technologią, właściwie nanofiltracją. Głównie w przemyśle jest odwrócona osmoza stosowana. Nanofiltracja jest na tyle ciekawą technologią, bo nie jest obecnie stosowana szeroko w przemyśle, jednak jej utrzymanie jest bardzo tanie. Jedyny problem jest taki wdrożeniowy ze względu na to, że nie ma aparatury przygotowanej na tę technologię. Jest to też bardzo zielona technologia, ponieważ membrany, które się stosuje w niej, są typowo biodegradowalne. Ja akurat korzystam z octanu celulozy, więc tutaj mamy ten etap celulozy, który jest właśnie takim typowo biodegradowalnym, przyjaznym dla środowiska. Wyniki są dosyć obiecujące, no podobne technologie już gdzieś są też na rynku, także tutaj właśnie z tym walka z tą inną technologią, żeby to wdrożyć, jest tym największym problemem, ale właśnie tym się zajmuję obecnie przez ten rok.
1: No to temat myślę, że taki rokujący, no bo woda to życie.
3: Dokładnie tak, no szczególnie, że gdzieś tam trzeba odzyskiwać, lit jest w pełni odzyskiwalną metalem i szczególnie, że dyrektywy Unii Europejskiej mówią o tym, żeby zamknąć ten rynek metali szlachetnych w Europie, więc gdzieś musimy się skupić na tym odzysku, ponieważ no obecnie aż tak bardzo nie jest to propagowane. Więc myślę, że na pewno w najbliższych latach inwestorzy będą na takie technologie.
1: Mhm, czyli tutaj mówimy o odzyskiwaniu litu na skalę przemysłową, wiem, na przykład w jakichś fabrykach.
3: W gdzieś tam producentach, fabrykach i również w jakichś oczyszczalniach ścieków. Te technologie, przez to, że to jest oddział litu od magnezu, bo te dwa pierwiastki się najtrudniej rozdzielić, to ją potem można dodatkowo modyfikować, żeby rozdzielić właściwie każdy metal. Mhm. Więc to jest bardzo, można powiedzieć, skalowne, ale głównie gdzieś te badania w literaturze naukowej są właśnie prowadzone na rozdziale litu i magnezu, ponieważ je najtrudniej rozdzielić od siebie.
1: To jest fascynujące, bo na pierwszy rzut oka woda to woda, prawda? A gdzie metal, prawda?
3: Dokładnie, szczególnie, że wszystkie roztwory są przeźroczyste i później dalej są przeźroczyste, więc tak naprawdę tutaj trzeba bazować na danych liczbowych, które mówią o przewodnictwie na przykład metali, bądź już później iść w bardziej specjalistyczne metody chemii analitycznej, żeby zbadać dokładnie, jakie stężenie pierwiastków jest w którym roztworze przed i

0: filtracji.
1: Tutaj mówisz o metalu szlachetnym, natomiast pewnie jeszcze te ciężkie, jakieś bardziej szkodliwe dla naszego zdrowia też w tej wodzie.
0: Tak, jak najbardziej, chociaż ta technologia na nich się aż tak nie skupia. Myślę, że na pewno dałoby się gdzieś to rozszerzyć o rozdział tych substancji, bo ja się skupiam na tym, żeby przez tą membranę ten litr przeszedł, a reszta została zachowana. Więc myślę, że tutaj jak najbardziej można gdzieś to szukać tej aplikacji też na metale, te takie ciężkie.
1: Dobra, to co wklepać, żeby ciebie gdzieś tam znaleźć, albo może owoce twojej pracy?
0: Ja obecnie od roku zacząłem aktywnie działać na LinkedInie. Moje imię, nazwisko to jest Patryk Podgórski. Myślę, że tak da się mnie bez problemu znaleźć. Też jestem tam zapisany jako zastępca przewodniczącego samorządu studenckiego. Jestem też z Politechniki Śląskiej, więc myślę, że te informacje będą gdzieś tam wystarczające, żeby trochę więcej się dowiedzieć o samym projekcie, jak i o mnie jako osobie.
1: Pewnie żyjecie też w takiej bańce ludzi młodych, kreatywnych, którzy chcą czegoś więcej niż tylko nauki z tego akademickiego podręcznika.
0: Myślę, że na pewno. U mnie szczególnie, gdzie działam w tym samorządzie aktywnie, też brałem udział przy organizacji Juvenali, więc są to na pewno osoby, którym nie zależy tylko na studiowaniu, tylko gdzieś tam chcą rozwijać, czy to kompetencje miękkie, czy tam gdzieś właśnie bardziej naukowo, bo gdzieś łączę te oba światy w swoim życiu codziennym, także na pewno jestem wśród ambitnych osób.
1: Wspólnie ze studentami dzisiaj na tym evencie.
2: Tak, ja zdecydowanie ze studentami, nie tylko w evencie, ale przez cały rok, bo no, projekt, który realizujemy w NCBR-ze, który nie kojarzy się może z kształceniem, ale no, my właśnie realizujemy go razem z uczelniami, więc jestem otoczona studentami, takie mam szczęście.
1: Czy ja dobrze usłyszałam, że medycyna i rywalizacja?
2: Medycyna, grywalizacja. Ta grywalizacja jest teraz obecna wszędzie. Bardzo dużo projektów studentów opiera się o grywalizację. No ale to jest tak naprawdę odpowiedź na to...
1: O co chodzi z polskiego na nasze?
2: W grywalizacji. No jeśli chcemy nauczyć młode pokolenie, możemy uczyć edukacji zdrowotnej na lekcjach i młodych ludzi uczyć poprzez przekazywanie wiedzy przez nauczyciela, a możemy dać im super aplikacje, takie Duolingo z edukacji zdrowotnej, które będzie kształtowało w nich zdrowe nawyki i będzie dawało im tą wiedzę o zdrowiu, żywieniu, ale w ogóle o zdrowiu człowieka w bardzo przystępny i takiej poprzez grę, poprzez zabawę. Okay. I to jest ten element, który jest tą zmianą. My staramy się w uczelni przyszłości takie finansować i wybierać takie projekty, które odpowiadają na potrzebę w taki sposób, żeby ta grupa docelowa, czyli te osoby, które z tego będą korzystać, no jak najbardziej mogły z tego skorzystać, jak najbardziej były zainteresowane tym, co tworzą nasi studenci. I to jest właśnie ta odpowiedź. Pewnie my byśmy tego nie wymyślili, lekarze na pewno, ale młodzi ludzie, którzy są blisko tego, w czym żyją ich rówieśnicy czy osoby młodsze, właśnie mogą stworzyć te odpowiedzi na te potrzeby i pytania dużo lepsze.
1: Projekt niby brzmiący zabawnie, z drugiej poruszający bardzo poważny problem.
2: Tak, dokładnie, poważny problem i dzięki takiej aplikacji, dzięki takiej grze możemy odczarować pewne rzeczy, które trochę zepsuliśmy przez właśnie jakąś polityczną burzę i zamieszanie. Możemy to odczarować właśnie dzięki takim projektom.
1: To wpisać, jak znaleźć, żeby do tej zabawy dołączyć i komu ona jest tak naprawdę dedykowana?
2: Tutaj Kuba najlepiej powie, gdzie znaleźć tę aplikację i gdzie jej szukać.
3: Tak, możemy pouczyć się o zdrowiu przez zabawę, wpisując w przeglądarkę mistrzzdrowia.pl i tam wszystko Państwo znajdą, poczytają i zagrają o swoje zdrowie. Życie to nie gra, no i trzeba zadbać.
1: Dobra, to ostatnie pytanie. Spacer czy hulajnoga?
3: Spacer, bieg na 5 km.
4: A Wy macie jakiś pomysł na biznes? W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
6: Jesień na Mazurach potrafi zaskoczyć i wcale nie mam tutaj na myśli pogody. To właśnie teraz zaczyna się jeden z najciekawszych momentów w ornitologicznym kalendarzu. Po wakacyjnej, powiedziałoby się, trochę ptasiej nudzie, nagle zaczyna się dziać. Przeloty, migracje i szansa na spotkanie gatunków, których na co dzień po prostu tu nie zobaczymy. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
5: Na luzie, ale serio!
6: Stowarzyszenie Mazurska Przyroda jak zwykle planuje ten czas wycisnąć po prostu jak cytrynę. W planach są spacery, wycieczki i oczywiście królowa imprez przyrodników, czyli piknik ornitologiczny. W ubiegłym roku impreza przyciągnęła 300 osób, więc zainteresowanie jest naprawdę spore. A co w tym roku? No cóż, w dużej mierze zadecyduje pogoda, bo jeśli wiatr będzie wiał w skali 10 Beauforta i do tego lunie jak z cebra, to chyba najbardziej zapaleni obserwatorzy ptaków powiedzą: dobrze, przełóżmy to na jutro. Ale jest już ustalony termin. O tym, co tej jesieni będzie działo się na Mazurach, gdzie warto wypatrywać skrzydlatych gości i dlaczego jesienne przeloty to dla miłośników przyrody naprawdę wyjątkowy czas, wasz i mój gość Krzysztof Pawlukowicz ze Stowarzyszenia Mazurska Przyroda, który już ze współpracownikami wybrał termin pikniku ornitologicznego.
7: Piknik ornitologiczny 3 października o godzinie 8 na wzgórzu Świętego Brunona, tam gdzie było poprzednim razem.
8: Jeszcze wcześniej,
7: tak, tylko tam robiliśmy. Tam są dobre warunki, bo raz, że jest przestrzeń taka do tego, żeby się spotkać, jest miejsce na ognisko, są te wiaty i tak dalej, można się rozłożyć. A dwa, że też jest w bardzo bliskim sąsiedztwie, są lasy, są zadrzewienia, tam gdzie możemy pochować swoje siatki ornitologiczne i tam, żeby ptaki miały spokój i żeby nam się łapały w te siatki, żebyśmy mogli potem je sobie sprawdzać, oglądać, obrączkować i wypuszczać i też uczyć, edukować, żeby każdy mógł zobaczyć, co jest bliska, jak wygląda budowa ptaka, budowa skrzydła. To tak naprawdę bardzo fajne i unikatowe, bo wiadomo, ptaki widzimy zwykle z daleka, troszkę inaczej, z innej perspektywy wyglądają, jak się trzyma takiego ptaka właśnie w dłoni, niż gdzieś tam, który przelatuje, czy gdzieś siedzi na gałęzi. Dlatego to jest taka wyjątkowa, wyjątkowa okazja. Do tego oczywiście będziemy mieli różne inne dodatkowe atrakcje. Wiem już, że będzie właśnie wydawnictwo Paśny Buriat, czyli będzie można zakupić jakieś książki. Będzie ze swoim stoiskiem Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich. Współpracujemy razem i wspólnie to robimy z Nadleśnictwem Giżycko. Także też pewno będą od nich osoby. Będzie ognisko. Będzie jakiś tam poczęstunek. Będzie można słupić jakąś kiełbaskę. Zabierzemy też ze sobą lunety, może jakieś tam w międzyczasie zrobimy sobie obserwacje jeszcze w terenie.
6: Będzie obrączkowanie ptaków?
7: Będzie oczywiście obrączkowanie ptaków.
6: Ptasznik.
7: Będzie pan ptasznik obserwował ten sam, czyli Dariusz Górecki.
6: Właśnie chciałam powiedzieć, czy będzie pan Dariusz Górecki?
7: Będzie, właśnie ten termin to uzależniony był od niego, dlatego do tej pory cały czas jeszcze z tym trzymaliśmy, czekaliśmy, bo no wiadomo, on tam ma dużo, dużo swoich obowiązków i akurat ten mu się zwolnił termin, dlatego to też zarezerwowaliśmy. Oczywiście jest taka jeszcze bufor bezpieczeństwa, bo ta impreza jest fajna, jest super, wszystko jest naprawdę atrakcyjne, ale tylko w przypadku, kiedy jest dobra pogoda. Znaczy dobra pogoda albo średnia pogoda. No, nie może być zbyt dużego wiatru, bo wtedy też te ptaki się nie obną. Najgorszy jest oczywiście deszcz, no bo wtedy też i jaka to przyjemność jest stać na takim deszczu. Także to też i dla uczestników by było duże utrudnienie. Dlatego mamy taką możliwość, że jeżeli będzie zła pogoda tego dnia, wcześniej będziemy obserwować prognozy, to jest taka możliwość, że przeniesiemy na przykład później na 4 października, czyli na niedzielę. Ale to już będziemy informować pewnie na stronach tych swoich facebookowych, gdzieś tam stronach internetowych, jeżeli będzie taka zmiana.
6: No, ale nawet tak w zeszłym roku było coś, prawda?
7: Tak,
6: wydarzyło.
7: Tak.
6: No.
7: To w ostatniej chwili wtedy zrobiliśmy, bo nie mieliśmy takich planów, ale tak się złożyło, że kilka dni przed piknikiem prognozy już podawały, że to będzie straszne załamanie, wielki wiatr z dużym deszczem, ogromnym deszczem i wtedy zmieniliśmy, bo dzień później się okazało, że ta pogoda była już zupełnie, zupełnie inna i tak troszeczkę tak zaczęliśmy próbować gdzieś te informacje przenosić w krótkim czasie, żeby dotarło do jak największej ilości osób, ale się okazało, że całkiem nieźle to wyszło, że chyba wszyscy zainteresowani znaleźli tą informację i nikt nie przyszedł, bo sam nawet się kręciłem wtedy ten dzień deszczowy, żeby w razie czego jak ktoś przyjdzie...
6: Dobrze, żeby pan się w siatkę nie złapał.
7: Tak.
6: Rozwieszają.
7: Siatki były rozwieszone, ale nikt nie przyszedł. No. I dopiero właśnie wtedy w niedzielę, naprawdę rok temu liczyłem.
6: Rekord.
7: Ponad 300 osób było, także przez te 4 godziny tego naszego pikniku.
6: Właśnie tak a propos rekordów, to jeszcze zaraz wrócimy do może jeszcze jedno będzie zaproszenie na ten piknik ornitologiczny, ale myślę, że a propos rekordów, to jeszcze warto trochę się cofnąć sprzed wakacji, tak naprawdę ostatnie tygodnie, ostatnie dni czerwca i to też był rekord, konferencja ornitologiczna, znakomici goście, można powiedzieć, że z wielką pompą, bo cała sala koncertowa szkoły muzycznej była po brzegi wypełniona dosłownie.
7: Tak, to był

0: pobijamy rekord, a szkoła muzyczna nam to umożliwia, gdyż tam jest naprawdę duża pojemność, jest dużo miejsc, także nie musimy się ograniczać, bo w przypadku Eko Marina wcześniej byliśmy tam, no to mieliśmy ograniczenia pewne, bo no i tam musieliśmy czasami, zakładaliśmy sobie jakąś ilość i potem musieliśmy tam już odmawiać nawet niektórym osobom, które się później chciały jeszcze dołączyć. Tu nie ma takiej obawy, bo tutaj jest chyba nawet blisko 200 miejsc chyba jest w szkole muzycznej, także tu super, a też tu podziękowania dla pani dyrektor, która też jeszcze dodatkowo nam tutaj przygotowała atrakcje, były koncerty w przerwach, występy, także tutaj naprawdę wszyscy byli pod wrażeniem.
1: A konkursy jakie były, ja bym chciała tylko tutaj czapkę z głowy, jak pan znakomicie opowiadał o ptakach w różnych językach. Jakiś co tam był, litewski, chyba czeski. Chyba
0: bułgarski był? W angielski chciałem, ale tak pomyślałem, że jednak to było trochę trudne, bo one jednak się troszkę różnią. Ale na przykład język czeski czy słowacki, bo takie też były właśnie zagadki w tych językach, no to wcale nie było takie trudne, bo jednak te języki tam częściowo słowacki, tak, częściowo są, bułgarski był troszkę trudniejszy, ale też jeszcze tam jakieś elementy miał tam. Już miałem takie propozycje, teraz już się posypały osób, którym się spodobała ta wersja konkursu w różnych językach. W ubiegłym roku było ponad 300 osób, także myślę, że przynajmniej podobnie powinno być w tym roku. No mam nadzieję, że właśnie ta dopisze ta pogoda, żeby było tak fajnie jak ostatnio. Bo tak, przychodzą nawet do nas całe grupy, nawet ze szkół przychodzą z opiekunami dzieci, także mieliśmy takie grupy duże, całe rodziny, bo to jest też kwestia miejsca, gdzie to się odbywa. Czyli wzgórze Świętego Brunona, obok jest cała ta trasa spacerowa, rowerowa i tak dalej. I wiem, że część nawet tych osób, widząc, że coś się tam fajnego dzieje, w sposób przypadkowy do nas zagląda i zobaczy, o coś tam fajnego, że można zerknąć. I to jest fajne nawet, że w tak eksponowanym miejscu to jest taka szansa, że nie tylko osoby chętne i zaproszone i też takie czasem przychodząc też do nas zajrzą, zawitają i też się zainteresują, a to z perspektywy właśnie takiej edukacyjnej jest naprawdę bardzo fajne.
1: Czy jeszcze będą rejsy ornitologiczne?
0: Myślę, że tak, tylko właśnie ten kalendarz nas jest taki dosyć mocno zajęty, bo wiem, że tam mamy jeszcze projekty, z których będziemy mieli wycieczki takie autokarowe, chyba będziemy mieli po Puszczy Boreckiej, będziemy chyba mieli też taką pieszą wycieczkę po lesie miejskim, także to planujemy na jesień.
1: To są takie wycieczki, w których może uczestniczyć więcej osób, czy tak jak w przypadku na przykład Nocy Sów, tam są ograniczenia ze względu na obserwacje poszczególnych grup?
0: Znaczy po lesie miejskim tam pewnie nie będziemy robić jakichś limitów. Jeśli chodzi o te wycieczki autokarowe, to pewnie tam trzeba będzie tylko do ilości miejsc. To tak może właśnie się uda jeszcze zorganizować ten rejs, a potem pewnie będziemy jak zwykle też jeszcze tuż taką porą zimową warsztaty z wykonywania karmików i budek lęgowych i później pewnie na początku przyszłego roku Noc Sów jak zwykle. To też jest taki w stałym naszym programie.
1: Teraz to jest creme de la creme obserwacji chyba, co już teraz się dzieje.
0: Tak, właśnie to będą najlepszy teraz czas, bo oprócz tych naszych ptaków, które już tu zaczynają migrować, lecieć, to oczywiście przelatują też i będą się zatrzymywały ptaki z północy Europy i z północnego wschodu.
1: Mogę zobaczymy, kogo nie mamy na co dzień.
0: Tak, to będą już teraz na przykład lecą ptaki drapieżne, takie małe sokoły, kopczyki, które można zobaczyć i widzę w internecie też w tych aplikacjach do obserwacji ornitologicznych ptasiarskich. Już też koledzy i koleżanki z regionu wpisują swoje obserwacje z okolic Miłek, z okolic Wydmin, że już są te ptaki.
1: Kopczyki.
0: Kopczyk jest bardzo fajnym, to jest taki mały sokół, które wyglądają bardzo atrakcyjnie, bo możemy je zobaczyć w trzech szatach. Samiec wygląda zupełnie tak, że nie sposób pomylić z żadnym innym ptakiem drapieżnym, bo jest cały jest ciemno szary, a jedynie ma czerwone obrączki na oku i czerwoną wyskówkę, czyli to takie nasady dzioba. To właśnie fajnie tak kontrastuje z tą takim łupkowo-szarym właśnie piórami, tym kolorem upierzenia tego ptaka. To samce tak wygląda. Samice z kolei mają takie płowo-rdzawe brzuch i głowę i szary grzbiet, a młode ptaki są z kolei, mają białą pierś takim kreskowanym i szary wierzch, czyli takie trzy różne kolory tych ptaków i one często są w większych stadach. Czasami są pojedyncze ptaki, ale bywa, że ich jest 5, 10 i to są ptaki, które u nas

0: się nie gnieżdżą. One się gnieżdżą na wschód od Polski i tak ciągnie się ten pas występowania ich siedlisk aż do centralnej Azji. A lecą z kolei do południowej Afryki. I one tak naprawdę nie musiałyby lecieć przez nasz kraj, ale bywa, że właśnie tak między właśnie końcem lata a początkiem jesieni zalatują za po prostu pożywieniem, bo to są małe sokoły, które głównie odżywiają się owadami, czyli latającymi owadami, ważkami, motylami jakimiś, czyli takimi, albo tymi konikami polnymi, czyli tymi też takimi owadami, które gdzieś mogą zbierać z ziemi, ale najczęściej polują w locie i to jest fajne, takie widowiskowe. Często siadają w eksponowanych miejscach, dlatego łatwo je zobaczyć, bo one siadają najczęściej na słupach u nas tych wszystkich elektrycznych, energetycznych, albo na liniach tych właśnie, także jadąc samochodem wystarczy lornetką przejrzeć takie wszystkie miejsca eksponowane i jest duża szansa, że tego ptaka się zobaczy, kopczyki. Te kopczyki, a one są ptakami raczej mniej płochliwymi i można naprawdę nawet z bliskiej odległości zaobserwować.
1: Pewnie jakieś gęsi, coś tam pewnie
0: zaczyna
1: będzie.
0: Zaczyna się pomału gęsi, one będą lecieć tak bardziej jeszcze w październik, do listopada będzie można widzieć te ptaki na jakichś polach, najczęściej takich po kukurydzy, rżyska, gdzie tam jest jeszcze dużo tych pogubionych resztek. Wtedy te ptaki tam chętnie w takich miejscach żerują. Też łabędzie, duże też stada łabędzi właśnie z północy będzie leciało, nie tylko tych dwóch gatunków, które mamy w Polsce, ale też łabędzi czarnodziobych, czyli te takich, które u nas nie zakładają gniazd, tylko gnieżdżą się wyżej na północy Euroazji i potem lecą właśnie przez nasz kraj. Teraz już duże mamy stada czajek, które też lecą. To są akurat ptaki, które u nas też się gnieżdżą, ale z kolei później są coraz większe te stada. Jeszcze w wrześniu, w październiku, nawet w listopadzie będą te stada ciągnęły coraz większe właśnie takie ptaków, które gnieździły się tam w północnej części Europy i w północno-wschodniej. Z nimi będą leciały siewki złote, to z kolei są ptaki, które u nas się nie gnieżdżą. One czasem tworzą takie właśnie międzygatunkowe stada razem z czajkami. Dużo szpaków, które będą się łączyć w coraz większe stada i będą pięknie latać. One latają w takim jak rój pszczół czy os, które gdzieś zmieniają razem kierunek i powoduje, że taka chmura ptaków czasami widać to nad jakimś polem, jak to ładnie wyglądają takie spektakle. Będziemy widzieli duże stada żurawi, które będą się też gromadzić na polach, a później zlatywać gdzieś na takie noclegowiska, często na takich terenach podmokłych, choćby na bagnach nietlickich można zobaczyć to już teraz, a będzie to jeszcze kulminacja pewnie gdzieś w okolicach października, gdzie te ptaki będą całymi setkami po zachodzie słońca zlatywać z żerowisk na noclegowisko i piękny ten klangor będzie się niósł takim właśnie jesiennym klimatem. To na pewno będzie taka piękna atrakcja.
1: Waszym i moim gościem był Krzysztof Pawlukoć ze Stowarzyszenia Mazurska Przyroda i pamiętajcie, 3 października Mazurski Piknik Ornitologiczny Wzgórze Świętego Brunona. Zapiszcie sobie w kalendarzu, bo tej imprezy naprawdę, jeśli ktoś lubi ptaki, to warto nie przegapiać. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.

0: Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

Siemano, śpiochy, siemano, pracusie. Niedziela, 10:00, wjeżdża na zegarki, a my lecimy do was z gorącym Illenium. Ellie Goulding śpiewać będzie w numerze Don't Want Your Love. Opoka, siema.

No to nieźle, przyszły rok będzie naprawdę gorący. Swedish House Mafia, Happiness is so sad w Meloradiu z Likeli. W przyszłym roku wracają do Szwecji na koncerty na żywo i uwaga, uwaga, te cztery koncerty, które mają dać w Göteborgu, to będą jedyne koncerty w Europie w przyszłym roku Swedish House Mafia, takie na żywo. Cztery terminy w lipcu do złapania, bo wkrótce rusza przedsprzedaż biletów. No, to nieźle, trochę nas zaskoczyli. 75 tysięcy osób na każdym z koncertów. Jak chcecie być wśród tych, no, powiedzmy 300 tysięcy, które jeden z koncertów zobaczą, to warto powalczyć, bo to jedyna szansa w przyszłym roku na starym kontynencie.

0: Wielkiej Brytanii jest hot i robi się hot na całym świecie. Silva Bampa z Sheffield pochodzi i stamtąd właśnie, pewnie z jego studia w garażu On Tonight wyleciało w waszą stronę. Takich gorących, dobrych numerów mamy więcej. Sigma już w gotowości z numerem Nobody to Love w weekendowym Melo.
1: Autopromocja. Pan deszczyk popaduje.
2: Odsłał Poreszów leje.
1: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem?
3: No, zdecydowanie nie.
1: Ale na weekendowe melo?
3: Jak najbardziej.
1: Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to?
3: No to umówieni.
1: Konrad Straczek, zapraszam w niedzielę od 15.
4: So let me dry.
5: Najlepsze melo jest tylko u nas.
6: Bo nie warto stać w miejscu.
7: Bo liczy się dobra energia.
6: Bo ciągle dodają coś nowego.
5: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
8: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
9: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
12: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow!
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
15: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
16: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
17: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
18: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
19: Elektryk? Pewnie drogi.
18: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
19: Co? Z serwisem i gwarancją?
18: I tylko 10% opłaty wstępnej.
19: Tylko gdzie jest haczyk?
18: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
19: Czekaj, 30 tysięcy?
18: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
20: Po reklamie.
21: Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
22: Praca,
21: szkoła,
22: korki.
21: W Meloradiu mamy dla Ciebie coś lepszego.
23: Od rana dużo pozytywnej energii.
24: Jeszcze fajniejszą muzę.
23: Świeże trendy prosto z sieci.
25: I nową zabawę, w której wreszcie to Ty masz ostatnie słowo.
23: Od poniedziałku do piątku.
24: Już od 6:30.
25: Podkręcamy tempo.
23: Waldek Darłak.
25: Marcin Sikora.
23: I codziennie zrobimy Ci kawę.
21: Autopromocja. Meloradio Giżycko na 107 FM.

Ostatni raz zatańczysz ze mną Trips i Kubańczyk w weekendowym Melo. Scottie Pippen, Dennis Rodman, Steve Kerr, gwiazdy lat 90. A największą, najbardziej lśniącą spośród wszystkich był sam Michael Jordan, bo takie mi się właśnie skojarzyło to tańczenie przed chwilą z Tripsem i Kubańczykiem, z filmem, a raczej serialem Ostatni Taniec. Nie wiem, czy oglądaliście, ale jak lubicie lata 90., koszykówkę i kochacie Michaela Jordana, to koniecznie musicie to zobaczyć. Skupieni są tam, na sezonie 97-98, czyli ostatnim sezonie Jordana w Chicago Bulls. Warto. Piękna historia, naprawdę. Dancing with your ghost. I'll be przed wami.

0: To były piękne czasy dla muzyki. Rocznik 2000 to Cass Miracle, Fragma. U nas w Meloradiu na koniec 10, ale za chwilę znowu wracamy do was z gorącą muzyką, która mam nadzieję dzisiaj będzie was rozpromieniała, bo nie wszędzie słonko dzisiaj zaświeci.
1: A już o 11 zagramy
0: Marlon Hofstadt, I Like.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Co?
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
1: Skoda.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
1: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
1: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
1: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
0: Po reklamie.
8: Siemanko, siemanko, to weekendowe Melo. Mamy dla was gorącą muzykę wszędzie tam, gdzie jesteście w pracy, na urlopach, na zakupach, chociaż dzisiaj nie handlowa, ale da się. O, poka, cześć.

No trzeba przyznać, że dobrze dobrany wokal zmienia totalnie numer. Everlasting, Armin van Buuren i Sasha, rewelacyjna, wspaniała, z którą koncertuje na całym świecie. Tak, gdybym parę stówek mógł dostać, pewnie przeznaczyłbym je na kolejny koncert Armina, na którym mógłbym ich posłuchać. Ale Paweł napisał również, że gdyby dostał parę stówek od nas, przeznaczyłby je na słuchawki bezprzewodowe albo bezprzewodową klawiaturę, bo nie lubi, jak mu kabel dynda. No, co kto lubi. Wbijajcie na meloradio.pl, tam macie cały formularz. Pytamy o to, na co wydacie kasę, jak do was trafi. A jutro ruszamy z kolejną rundą. Move Your Body, Own Boss w Melo.

poza tobą nic, Liwka, w Melo Radio, tu weekendowe Melo, piękny czas. Ja wiem, że dzisiaj nie niedziela handlowa, ale jednak niektórym udało się jakieś mniejsze zakupki dzisiaj zrobić. Są i tacy, którzy będą za chwilę grillować. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Wszędzie tam, gdzie wy, to i my. Arasz za chwilę.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam Michel Moron.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: Szykujemy skoki.
7: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
8: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie szum, szum.
9: 100 dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
10: Świat ciebie potrzebuje.
9: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września.
11: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę.
12: Zapraszamy do nowego salonu Geely Daszuta. Olsztyn Sikorskiego 19, lokal numer 3.

Feder Alexejono z numerem Lordly w weekendowym Melo. Policjanci z grupy Speed zatrzymali dwóch nastolatków na motocyklach elektrycznych. Nie mieli uprawnień do kierowania. W sumie to nawet jakby mieli, to same motocykle. Nie miały odpowiednich homologacji do jazdy po drogach, ani rejestracji, ani ubezpieczenia. Do tego jeszcze, uwaga, małolaty nie zatrzymały się do kontroli, tylko uciekać zaczęli. No kiedyś to takich rzeczy nie było. Na komunie człowiek dostał zegarek z kalkulatorem albo zwykły rower. W sumie to zdarzały się też niezwykłe rowery, bo z bagażnikiem metalowym i z błotnikami metalowymi i z dynamem. Ech, te lata 90. On wtedy zaczynał swoją karierę. Myślę o PZ-cie, który teraz pojawia się na antenie. Gibbs razem z nim, For Money i numer zatytułowany Karnawał.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Pan pochodzi z królestwa muzyki EDM, czyli z Holandii. No stamtąd to wiele znanych głów się wywodzi i Sam Feld odpowiadający za Crying on the Dance Floor również z Holandii właśnie jest. Jonas Blue razem z nim, ze znanym sampelkiem w utworze. My już gotowi do kolejnej godziny.
1: A już o 12 zagramy
0: Rip It, Martin Garrix, Ed Sheeran.

Jest południe, u nas Repeat It, Martin Garrix, Ed Sheeran. Tak zaczynamy kolejną godzinę weekendowego Melo. Inni gadają, a my gramy. Opoka, siemanko.

gorące Whatever Turns You On, Axwell i Bon, prawdziwy banger w Melo Radio. A skoro gorąco na antenie, to chłodno za oknami. Znowuż w nadchodzącym tygodniu możemy spodziewać się zwariowanej pogody, bo będą i uwaga, pierwsze przymrozki, i uwaga, nawet 25, a może powyżej 25 stopni Celsjusza pod koniec tygodnia. No, będzie ciekawie na pewno w nadchodzących dniach, więc proponuję przygotować szafę tak od lewa do prawa, jak to się mówi. I cienkie, i grube, i na lato, i na zimę, bo wszystko może być potrzebne. Calvin Harris dla was teraz, Thinking About You w weekendowym

powiem tak, jakby dotknąć tego singla, to jeszcze byłby ciepły jak taka kawka z termosu po 3 godzinach. Bo ciepły jest, naprawdę. Say Something, Sony Federa i Becky Hill dosłownie chwilę temu miał swoją premierę w Melo Radio. Świetny numer, a takich świetnych to my mamy naprawdę cały wielki worek. Bo my lubimy świetne numery. Wszystko dla was. Right on Friday za kilka minut.

0: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Po reklamie.

Co jeśli powiedziałbym wam, że poniedziałku nie będzie? Że wydłużymy wam weekend? Pewnie każdy by chciał, co? No, musimy użyć wyobraźni, żeby tak się stało, ale to jest możliwe, jakby nie patrzeć, bo z nami zawsze wstajecie prawą nogą. Zapraszam już teraz na pobudkę z Waldkiem Darłakiem. Jutro od 6.30 ekipa w pełnej gotowości. No i wtedy rzeczywiście poniedziałek może brzmieć jak środek soboty. Carla Fernandez przed momentem, a teraz stery przejmuje David Guetta i High Patton. You and I, Me and You w Melo Radio.

0: Starlight, Drangel w Meloradio, prawie 13. Gorące numery tylko u nas, najlepsze na niedzielne popołudnie. Czekam na wieści od was, co u was i jakie macie plany na tę niedzielę jeszcze. Na końcówkę weekendu, jakby nie patrzeć, WhatsApp na meloradio.pl znajdziecie.
1: A już od 13 zagramy
0: Sorry Papi, Topic i Becky G.

0: dawką kaset Meloradio i wydają, na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Marian.
1: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem. I przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow!
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. Pani Barbaro, a gdzie kupić?
0: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent?
0: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanie.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
1: Siemanko, siemanko, nie gadają, my gramy. Sorry Papi, Topik, Weki G, to jest pierwszy numer dla was. Po 13 w Melo Radio, poka, cześć.

Everything's fine. A-Lock i Jennifer Lopez, gorące latynoskie brzmienia na antenie Melo Radia. Jakie to miłe, kiedy dostajemy takie wiadomości. Po prostu pozdro, Melo. Dzięki, też pozdrawiamy serdecznie. Takie bezinteresowne wyrażenie dobrego gestu, no coś pięknego. Tym bardziej, że jeszcze daleko, daleko do Dnia Uprzejmości, a ten, jakbyście chcieli zapamiętać, wpisać w terminarze kalendarze 21 listopada. To ja to pozdro, Melo, przekazuję do wszystkich, którzy są teraz z nami. Dajcie znać, gdzie nas słuchacie, gdzie jesteście. WhatsApp czeka na was na naszej stronie meloradio.pl. Wbijacie na smartfonach, no i tam możecie wysłać głosówkę albo wiadomość.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Take Me Back, Kygo w Meloradiu, tak? Gramy wam w popołudnie. Niedzielne, piękne popołudnie. W centralnej Polsce sporo chmur, a jak u was, u Maćka, słoneczko. No to pozdrawiamy.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JPB Bałtyka. Producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.

0: to promocja. Pan deszczyk popaduje.
1: Odsłał po Rzeszów leje.
0: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem? No, zdecydowanie nie. Ale na weekendowe melo? Jak najbardziej. Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to? No to umówieni. Konrad Traczyk, zapraszam w niedzielę od 15. Autopromocja. Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
6: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
9: Ubezpieczenie samochodu w banku?
10: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943/A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
11: Pani patrzy! Pani Barbaro! Złotóweczkę znalazłem!
12: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
11: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: O reklamie. Meloradio Giżycko. Słuchaj na 107 FM.

Writing on the Wall, dobry numer do odkurzania. Two Four Grooves, ale jeżeli macie lepsze numery, to też nie ma problemu. Ważne, żeby odkurzanie to była przyjemność. Okazuje się, że podobno może być. Ma to ułatwić, usprawnić i uprzyjemnić pewna aplikacja, którą montujecie do waszego odkurzacza i ona pokazuje, gdzie już odkurzyliście, a gdzie trzeba jeszcze, a może gdzieś trzeba poprawić. No ciekawy sposób. Ciekawe, czy to rzeczywiście może mobilizować do tego, żeby na chacie było nieco porządniej, mówiąc krótko. Ale to też dobry patent, tak sobie myślę, żeby oszukać trochę system. Bo jak taki telefon przymontujecie do odkurzacza, machacie tą rurką, to pokazuje, jakbyście kroki cały czas robili, nie? No właśnie. I z 6 tysięcy dziennie zrobi się nagle 26 tysięcy. Alan Walker, Ava Max i Fate dla was. To też dobre. Do sprzątania i na niedzielę.

0: Layload jest to. Żona kazała mi schudnąć, wymyśliłem lepszy patent, napisał Paweł. Przyczepiłem swój telefon do robota odkurzającego i robi kroki za mnie. O, ty łobuzie. Ale to ci nie wyjdzie na zdrowie, stary. No chyba, że skaczesz przy naszej muzie, to można. A po 14 kolejne okazje, bo mamy dla was bardzo skoczne numery. Idealne na niedzielne popołudnie.
1: A już o 14 zagramy
0: Just the way you are, Milki, David Guetta. No, czyli o 14 weekendowe tyryry w Melo.

0: emocje. Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w

0: 18. Pychu, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
3: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
7: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: O reklamie.
8: Siemanko, dzień dobry, no na dobry wieczór to jeszcze za wcześnie, bez przesady, Marcin. Przed nami parę dobrych numerów. Pierwszy będzie Milki i David Guetta z Just the Way You Are, a potem Heaven is a Place on Earth.

Eli Oaks, Lawinia z numerem Reasons w Meloradio, a na meloradio.pl wbijajcie, jeśli macie ochotę rozwiązać sobie jakiś weekendowy quiz. Przy okazji tam jest taka zakładka zaczarowana konkursy i akcji i możecie sprawdzić, jak sięgnąć po parę stówek w szybkiej kasie od Meloradia. Bo rozdajemy pieniądze na lewo i prawo. Jak tylko chcecie, to wbijcie na naszą stronę i dajcie znać, na co potrzebujecie ich, a my już jutro, w poniedziałek, w nowym tygodniu ruszamy z kolejną rundą szybkiej kasy od Meloradia. Avicii Levels dla Was.

Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytula mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

pałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam, przykro, łap, główne dane.

0: ten kawałek do reklamy.
1: W niedzielę dobrze sobie pogwarzyć przy Meloradiu. Polecamy się i do tego. Soku Clear Mind Enklawa. Spogwarzymy właśnie na antenie, a już za kilka chwil Rihanna, królowa, współczesna królowa popu R&B S&M pojawi się na naszej antenie.

0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow! Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić
6: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie. Zanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Mamy niskie ceny.
0: O reklamie. Meloradio Giżycko na 107 FM.

nimi nigdy nie jest nudno. Kiss, Obletka, Bemelo z numerem 100 BPM. Spoglądam do kalendarza. Dzisiaj mało kto już to robi, ale są takie kalendarze, w których naprawdę są ciekawe wydarzenia. Otóż dzisiaj, uwaga, 13 września, dzień całowania chłopaków w usta albo dzień programisty. I teraz sobie sami wybierzcie, czy wolicie sobie posiedzieć przy komputerku i poklikać, czy jednak z drugim człowiekiem trochę pobyć. Dajcie znać, w której ekipie jesteście. Czekam na was na WhatsAppie. Znajdziecie go na meloradio.pl. A teraz Marlon Hofstadt z numerem I Like leci do was.

0: Sauce, lubię to, Won't Forget You w Melo Radio, numerów, które lubicie więcej na player.meloradio.pl, bo tam możecie wspierać waszych ulubionych artystów i najgorętsze numery w 30 Melo Radia. Polecamy też propozycje, świeżaki, które czekają na swoje miejsce w notowaniu.
1: A już o 15 zagramy
0: Karnawał Gips i PZ.
2: Zagłusza myśli, jak już nie słuchać was. Parkiet bywa tu zbyt śliski, bas nie przestaje.
0: Od 15 Konrad, bawcie się dobrze, poka odmeldowuje się i do usłyszenia w najdostępną sobotę.
2: Tracić

0: autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
1: Od rana dużo pozytywnej energii.
2: Jeszcze fajniejszą muzę.
1: Świeże trendy prosto z sieci.
2: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
1: Od poniedziałku do piątku.
2: Już od 6:30.
3: Podkręcamy tempo.
1: Waldek Darłak.
3: Marcin Sikora.
1: I codziennie zrobimy ci kawę.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama. Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
1: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę.
5: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
8: Jetur Days. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
9: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
10: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: O reklamie. Meloradio Giżycko na 107 FM.
12: Jak się bawić, to się bawić, a w niedzielę to zdecydowanie można to zrobić, szczególnie po 15, tym bardziej przy takim kawałku. Karnawał na dobre otwarcie tej godziny. Konrad Traczek, cześć, witajcie i zapraszam.

pobudzę mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

To Fast Boy i Music Sounds. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio na kilkanaście minut po 15. Bardzo chętnie też podkręcimy stan waszych kont. Wystarczy, że już teraz wbijecie na meloradio.pl i zgłosicie się do szybkiej kasy w Melo Radio, a już jutro będziecie mieli szansę na 200. Dwie stówki przy jesieni. Myślę, że każdemu się przydadzą na jakiś fajny napój albo na przykład na szykowanie się do sezonu jesieniarskiego i na jakiś fajny kocyk. meloradio.pl. Tam wbijajcie już teraz.

0: To Armin van Buuren i Everlasting, tak podkręcamy tempo, a już za chwilę powiem wam co nieco o tym, że święta coraz bliżej, a przynajmniej dla niektórych. Mniej świątecznie zagra nam Alan Walker, ale też bardzo przyjemnie Alone, to już za moment.
1: Reklama. A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie z Media Expert.
1: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
5: Elektryk? Pewnie drogi.
4: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
5: Co? Z serwisem i gwarancją?
4: I tylko 10% opłaty wstępnej.
5: Tylko gdzie jest haczyk?
4: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
5: Czekaj, 30 tysięcy?
4: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
6: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
8: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
7: Polecam Michel Moron.
8: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
9: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
10: Zamordowana dziewczyna Michalina miała być moją studentką.
11: Dźgnął ją kilkanaście razy.
12: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
9: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
13: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
9: Maria Dębska, Maciej Musią, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
14: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
15: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Włączamy niskie ceny.
18: Pan Rębiszewski?
19: We własnej osobie. Lotto poproszę.
20: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
21: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
22: Ale jesteś zadowolony.
23: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
22: Wow!
23: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
22: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
24: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
25: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
26: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
1: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
2: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę.
3: Zapraszamy do nowego salonu Geely Daszuta. Olsztyn Sikorskiego 19, lokal numer 3.
4: Po reklamie.

To Kukę 2115 i Francis i taki mały ja, ale ten kawałek ma klimacik, tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 16. A czy wy już kupiliście choinkę? No bo niektórzy, słuchajcie, dość mocno poczuli święta. W tym tygodniu w telewizji leciał już Kevin. W sklepach pierwsze ozdoby. Ja już mam też, słuchajcie, TikToki ze świątecznym bingo i tymi tam wszystkimi rzeczami, które koniecznie trzeba zrobić tej zimy. No, jak tak dalej pójdzie, no to kalendarze adwentowe chyba będziemy zaczynali jeść w sierpniu. No ale z drugiej strony, czy to komuś będzie przeszkadzało?

0: Ależ to jest słodki, ależ to jest przyjemny numer. Robin Schulz i Sugar w Meloradiu jeszcze przed 16, tak podkręcamy tempo przy weekendzie. Nastrajamy się na to, żeby też wieczór był bardzo, bardzo udany, no bo ten już coraz bliżej i nie myślimy też o poniedziałku.
1: A już o 16 zagramy
0: Run, Run River. David Guetta i Alok punktualnie w Meloradio o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
5: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Pan Rębiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
9: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
10: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
12: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
16: Scala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
15: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
17: Skoda.
18: Szykujemy skok.
19: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
20: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie szum.
21: 100 dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
22: Świat ciebie potrzebuje.
21: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września.
23: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
24: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Po reklamie.

0: słuchaj na 107 FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
2: Muszę się wam do czegoś przyznać, bardzo lubię ten kawałek, więc nie mogłem go nie zagrać o 16. Run, Run, River otwiera nam tę godzinę, za chwilę też m.in. Uniting Nations. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To Josh Baker i My Place, to Mel Radio i to już kilkanaście minut po 16, a pod Krakowem to się potrafią bawić. Słuchajcie, stary znalazł u swoich synów słoik z trawą, no tą, która w Polsce no, nie jest taka, słuchajcie, do jedzenia przez owieczki i te inne. No i postanowił donieść na swoich synów na policję. Co zrobili synowie w odwecie? Donieśli, że ojciec ma w chacie nielegalną spluwę. No i teraz, synowie grożą 3 lata w pace, ojcu grozi 8 lat, no przynajmniej będą mieli dużo czasu na wspólne rozmowy i zacieśnianie więzi.

0: To Majo Maj w Meloradiu, tak podkręcamy tempo po 16. Dzisiaj dzień programisty w kalendarzu. A gdybyście wy mogli sobie zaprogramować taki jeden wymarzony dzień, to co byście w nim zaplanowali? Kogo byście na przykład zaprogramowali? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, czekam na wasze głosówki i wiadomości, a odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl. U nas już za moment Burak Yeter i My Life Is Going On. Oj, będzie przyjemnie.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JPB Bałtyka. Producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
2: Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
3: Praca.
2: Szkoła.
3: Korki.
2: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
4: Od rana dużo pozytywnej energii.
5: I jeszcze fajniejszą muzę.
4: Świeże trendy prosto z sieci.
5: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
4: Od poniedziałku do piątku.
5: Już od 6:30.
6: Podkręcamy tempo.
4: Waldek Darłak.
6: Marcin Sikora.
4: I codziennie zrobimy ci kawę.
2: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Idealny dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
6: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
8: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
7: No tak. 10 na 10.
9: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
10: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
11: Pan Rębiszewski?
12: We własnej osobie. Lotto poproszę.
13: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
16: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
17: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
16: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
18: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
19: O, ale że to tak dla mnie?
18: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
0: O reklamie. Autopromocja.
4: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
11: Zabrali nam lato, proszę pana.
4: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
0: Autopromocja.

To Heroes, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Dziś dzień programisty, a ja pytałem was parę chwil temu, co byście sobie zaplanowali i zaprogramowali, gdybyście mieli takie moce. Anka napisała na WhatsAppie, że chętnie zaprogramowałaby swojego chłopaka, żeby przestał wyrzucać skarpetki na podłogę. No, w sumie myślę, że ten kod programowy chętnie i inne dziewczyny by przygarnęły. Michał z kolei chętnie zaprogramowałby swojego szefa na to, żeby dał mu podwyżkę. No myślę, że z takimi marzeniami to jednak zawsze wyskoczy błąd 404, nawet przy najlepszym kodzie.

0: Daddy Cool, ale nam się przyjemnie zrobiło w Meloradiu jeszcze przed 16. My podkręcamy tempo, no i oczywiście po 17 zwalniać nie planujemy, no bo weekend jest od tego, żeby się bawić.
1: A już o 17 zagramy
0: Fate. Alan Walker i Ava Max, czyli idealne połączenie. Oni pojawią się u nas punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my w Melogramy.
1: Meloradio Giżycko. Reklama. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
1: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
6: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
7: Dźgnął ją kilkanaście razy.
8: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
5: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
9: Szukasz podobieństw na siłę. Po tamtych zbrodni minęło 25 lat.
5: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł. Na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
13: No dobrze, a taki fajny prezent...
3: Na mediaexpert.pl.
13: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
3: Na mediaexpert.pl.
14: Włączamy niskie ceny.
15: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
16: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm. Dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
18: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
19: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Po reklamie.

Oj, gorąco będzie w tej godzinie. Fate na dobre otwarcie 17. Za chwilę też Fleet from Desire, będzie też Think About Us. Oj, jednym słowem, będzie się działo to wszystko w przygotowanej przeze mnie playce. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To Robin Schulz i Better Times. Tak podkręcamy tempo. Kilkanaście minut po 17 w Meloradiu. Znalazła komodę, w niej ponad 50 baniek, a teraz niewykluczone, że pójdzie za kraty. Taka historia pod Szczecinem. Właściciele, słuchajcie, wywalili tam starą komodę. No a w tej zapomnieli, że zostawili siano. No to takie do płacenia. No i babeczka komodę, słuchajcie, znalazła, kasę zgarnęła. Rzecz w tym, że się wszystko wzięło i wydało, przez co ona teraz może mieć kłopoty. No choć w sumie trochę nie czaje, o co ta afera, no bo przecież od lat się mówi, że znalezione, nie kradzione.

0: Alok, Jennifer Lopez i Everything's Fine. Tak podkręcamy tempo w Melo. Jeszcze przed 18:00, za chwilę co nieco o sztucznej inteligencji. Natomiast ze zdecydowanie znakomitą inteligencją i ze znakomitym wokalem zagra nam też za moment Doda i melodia ta.
1: Meloradio Giżycko. Słuchaj na 107 FM.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
5: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
13: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
14: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
15: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
9: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
9: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
16: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Bo z Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
17: Na kompetatyń, który rosnął się w drobny mak.
18: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
17: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja.

To Dua Lipa, Illusion, jeszcze przed 18 w Meloradiu, tak podkręcamy tempo, a tymczasem drama o AI się rozpętała, słuchajcie. OpenAI się ostatnio pochwaliło, że sztuczna inteligencja rozwiązała jakieś takie turbo trudne zadanie matematyczne. No, tylko że dwaj naukowcy się spruli o to, no że w zasadzie to tak nie było, tylko wzięli i zajmali ich pracę i zrobili plagiat, no i się wzięła afera, rozpętała. Normalnie to człowiek pewnie by wziął i to gdzieś tam wyjaśnił za blokiem, za garażami, no ale w tej sytuacji to na ich miejscu bym jednak wolał z robotami nie zaczynać.

0: A wydawać by się mogło, że to z zagranicy, a to nasz polski znakomity Sibyl i Never Go Away. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 18. No i oczywiście po 18 też zwalniać ani na moment nie planujemy.
1: A już o 18 zagramy
0: Talk to You. Enador zagra nam punktualnie o 18, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: Reklama.
1: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
2: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
12: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
11: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
13: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
14: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
15: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
16: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
15: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
17: O reklamie.
18: Autopromocja.
19: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
20: Idę w melo.

0: słuchaj na 107 FM.
1: No jak zaczynać 18, to tylko w taki sposób. Talk to you i Another otwiera nam tę godzinę. Za chwilę też m.in. Tu Colors się pojawi. Będzie również Marlon Hofstadt. No jednym słowem to będzie bardzo udana godzina. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

to Melo Radio na kilkanaście minut po 18:00, to Marlon Hofstadt i I Like, ale się sfrajerzyli w muzeum we Francji. Tam, słuchajcie, ostatnio złodzieje wbili, żeby ukraść 4 obrazy w 3 minuty. No, nie byle jakie obrazy, bo takie warte blisko 9 baniek i to też nie byle jakich, bo w euro. No i wszystko byłoby piękniej, wszystko by się udało, gdyby nie to, że kiedy uciekali, no to 2 obrazy zgubili po drodze w ogrodzie. No, mózgi to chyba po drodze zgubili już zanim weszli do środka.

Sony Fodera i Becky Hill, a ja słuchajcie, chyba dotarłem na koniec internetu. Za chwilę wam opowiem o tym nieco więcej, ale zanim wam opowiem, to jeszcze nam zagra Black Eyed Peas I Got a Feeling. To już za moment w Melo, jeszcze przed 19, tak podkręcimy tempo.

0: autopromocja.
1: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
2: Praca,
1: szkoła,
2: korki.
1: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
3: Od rana dużo pozytywnej energii
4: i jeszcze fajniejszą muzę.
3: Świeże trendy prosto z sieci
5: i nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
3: Od poniedziałku do piątku,
4: już od 6:30.
5: Podkręcamy tempo.
3: Waldek Darłak,
5: Marcin Sikora
3: i codziennie zrobimy ci kawę.
1: Melo to twój

0: Radio. Podkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
6: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
7: Dźgnął ją kilkanaście razy.
8: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
5: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
9: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
5: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
10: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja!
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
13: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
15: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
17: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
18: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
19: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
20: Zabrali nam lato, proszę pana.
19: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
0: Autopromocja.

To Capri Ponte, Sean Paul i Born to Love You. Ależ ja lubię ten kawałek. Mam nadzieję, że wam też się spodobał. Tak podkręcamy tempo w Melo jeszcze przed 19. Przeglądam, słuchajcie, internet. No i chyba oficjalnie dotarłem na jego koniec. Pamiętacie najlepszą polską dziennikarkę? No to właśnie czytam, że ona, słuchajcie, bierze w ten weekend udział w pierwszym lodowym reality show. Pierwszym lodowym reality show. No już sama ta zapowiedź, słuchajcie, sprawia, że chyba wolę nie klikać w link, żeby przypadkiem nie zobaczyć za dużo.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Robin Schulz i Elaine w Melo jeszcze przed 19:00. No, dzieciaki już pewnie gdzieś tam się szykują do spania, ale my, no nie. My jak najbardziej nie planujemy iść spać, bo po 19:00 też znakomicie zagramy.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Sad Girls. Bibi Rexa, David Guetta to genialne połączenie punktualnie o 19:00, bo kiedy inni gadają, my gramy.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
3: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
2: Uh-huh! Dziękujemy.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
4: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: codziennie. I wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Wygenerowano z AI.

0: Aplikacje Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
6: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Pan Rębiszewski?
9: We własnej osobie. Lotto poproszę.
10: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
13: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
14: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go Junior podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
16: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
17: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
18: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
19: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
20: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
21: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
20: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
22: Skoda.
23: Po reklamie.
24: Meloradio Giżycko.
25: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga. Producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
26: Co prawda tytuł tego numeru, którym otwieramy 19, to Sad Girls, ale myślę, że wy nie będziecie się smucić, tylko zatracicie się w tym, co najlepsze. Za chwilę też m.in. Party Rock and Jam, będzie też Dive into the Ocean, a ja nazywam się Konrad Straczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

To Fastboy i Music Sounds. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio na kilkanaście minut po 19. Jak byście zareagowali, gdyby na waszym koncie pojawiły się dodatkowe 200 zł? No, nie musicie sobie tego wyobrażać. Wystarczy, że już teraz wbijecie na meloradio.pl, a jutro ten scenariusz może się spełnić. Na co potrzebujecie siana? No bo to, że potrzebujecie, no to wiadomo, bo każdy chyba nie pogardzi 200 zł. Jeżeli chcecie, żeby właśnie wasze marzenie się spełniło za 200 zł, to już teraz wbijajcie na meloradio.pl, zgłaszajcie się do zabawy, a jutro, oj, będzie się działo.

0: To Robin Schulz i Take It Slow. Tak w Melo jeszcze podkręcamy tempo przed 20. Jak tam wasze nastroje przed poniedziałkiem? Jak niedziela upływa, te ostatnie minuty dajcie znać na WhatsAppie Melo Radia. Czekam na wasze głosówki i wiadomości. Odnośnik do WhatsAppa będzie na meloradio.pl. A u nas już za chwilę Don Diablo i Emily Sande i Survive.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka. Producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.

0: Autopromocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
1: Zabrali nam lato grzbana.
0: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo. Autopromocja. Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
7: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja!
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
13: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
14: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką, 149,99. Allegro Days do 14 września.
15: Po reklamie.

Tym jak i anioły i demony w Melo, ależ nam się przyjemnie zrobiło po 19, jeszcze przed 20. U Kasi też widzę, że przyjemnie, która napisała na WhatsAppie Melo, że spędza ten wieczór ze swoim chłopakiem w furce, jeżdżąc przy Melo Radiu po mieście. No myślę, że to brzmi jak całkiem niezły pomysł na randkę. Nieco gorzej niestety u Seby, który ten wieczór spędza rozwożąc pizzę, no ale z drugiej strony, gdyby nie tacy ludzie jak Seba, no to co my byśmy w ten weekend jedli? Także słuchajcie, wielkie brawka dla Seby, wielkie pozdro, a my już teraz gramy i dla siebie, i dla was wszystkich. Dig the Mont, Ain't No Game. Oj, dajcie głośniej.

to Trips i Can't Get Enough. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 20. U nas po 20 oczywiście jak zawsze też sporo się będzie działo, więc warto zostać razem z nami. Ja tymczasem się odmeldowuję i wracam do Was w sobotę po 15 i znów będziemy świętowali weekend. Trzymajcie się, dobrego tygodnia, na razie.

0: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Ubezpieczenie samochodu w banku?
5: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35-93-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na rst.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
6: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
7: Brawura motorowodniaków, bagatelizowanie ostrzeżeń pogodowych i alkohol to najczęstsze przyczyny tragicznych finałów wypoczynku na wodzie. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
0: Mokry temat.
7: Moprowcy podsumowali już tegoroczny sezon wakacyjny. Były sytuacje, z których turyści wychodzili obronną ręką. Jedna z nich wydarzyła się jeszcze w sierpniu na jeziorze Sexty.
8: Summa summarum okazało się, że 32 i to dzieciaki jeszcze, nie? Sam byłem przerażony ilością i tak, czy ja dobrze słyszę, ile osób w wodzie, ale też przerażenie przekazujących to zgłoszenie, tak? To było szczęście w całym nieszczęściu, że te kamizelki na sobie mieli i to spowodowało, że to powodzenie tej akcji.
7: Dariusz Luma, ratownik MOPR. Mazury wciąż odwiedzają turyści, choć jak obserwują ratownicy, natężenie ruchu na wodzie stopniowo maleje. W tym sezonie po raz kolejny okazało się, że kamizelka ratunkowa może być bezcenna i stąd płynie wielki apel.
8: No w dużej mierze, jeśli ten urlop planujemy na szlaku jezior mazurskich, czy nad wodą, gdziekolwiek, oczywiście zachęcamy, żeby z tego korzystać, bo to jest naprawdę mega relaks, odpoczynek, to dużo daje, ale też zadbajmy o to własne bezpieczeństwo, minimum przynajmniej tego bezpieczeństwa. I te kamizelki, o których my cały czas, tak kolokwialnie powiem, że trąbimy, bo rzeczywiście o tym mówię, wszystkie pogadanki, których było dość sporo, ponad 2,5 tysiąca przewinęło się ludzi, którzy usłyszeli od nas o bezpiecznym wypoczynku nad wodą i na wodzie, to za każdym razem mówimy o kamizelkach, że trzeba je mieć, że trzeba ją sprawdzić, trzeba ją założyć, trzeba ją prawidłowo zapiąć w sytuacji zagrożenia. Albo jeśli ktoś ma dyskomfort, nie wiem, słabo pływa, albo w ogóle nie pływa, tak? Ale chce być na tej wodzie, więc zadbajmy o swoje bezpieczeństwo w tej postaci, że zakładam kamizelkę. Zdajemy sobie sprawę, że jakieś ciepło, no to ona daje pewien dyskomfort, tak? Ale
9: może ktoś się chce opalić, wiadomo.
8: No właśnie, co jest ważniejsze, czy ta dobra opalenizna, czy moje bezpieczeństwo?
9: Właśnie.
8: Bo w sytuacji zagrożenia, kiedy dochodzi do tego, że łódka się przewraca i tonie, my nie mamy czasu, żeby tą kamizelkę znaleźć i ją prawidłowo założyć. Bo to jest też całe klucz. Bo tylko założona kamizelka, to nam nie pomoże. Ona będzie nam przeszkadzać nawet w sytuacji takiej, tak? Albo spadnie po prostu z
9: nich. W ogóle chyba w chwili zagrożenia przynajmniej to tak jakieś odczucie człowiek ma, że ten czas zupełnie inaczej jakby tak i płynie. Trudno jest się w ogóle jakoś dostosować do tej sytuacji.
8: No to dokładnie tak. No my próbujemy, bardzo różnie działają zresztą. Każdy człowiek inaczej reaguje też na takie zagrożenie. Jednych to bardzo mocno paraliżuje. Niewiele jest osób, które są w stanie zrobić 3 oddechy i przejść do takiego konstruktywnego działania, że teraz to i to, tak? Rekord łódki, która utonęła, to jest 6 minut po przewrotce. To my nie mamy czasu, żeby zamieść teraz kamizelkę albo nie wiem, zrobić coś i tak dalej. My musimy się na taką ewentualność przygotować. Czyli wcześniej przećwiczyć, w ogóle założyć taki scenariusz, który wcale nie musi się zdarzyć. Absolutnie. To najlepiej, żeby w ogóle to się kończyło tylko na tym, że my mówimy o tym bezpieczeństwie i wiemy, jak mamy zareagować. Ale taki scenariusz powinniśmy zakładać, tak?
9: Jeszcze jeżeli chodzi o te narzędzia, które pomagają w tym, żebyśmy i czuli się bezpiecznie i bezpiecznie po prostu było, to w tym roku trochę się pozmieniało, prawda? Jest tego jeszcze dostępność jest jeszcze większa.
8: Tak, zdecydowanie tak. Jest aplikacje wszystkie, tak? No, to naprawdę jest to dość tego dużo. I dzisiaj ktoś, kto jest zaskoczony pogodą, no to tak chyba nie do końca, nie? To czego się spodziewa? W zasadzie no, żeglowanie czy pływanie po jeziorach uzależniamy trochę od, albo w dużej mierze od pogody, tak? Oprócz swojego nastawiania i planów, które zakładamy na każdy dzień, no to ta pogoda jest jakby no, największym wyznacznikiem, jeśli chodzi o nasz komfort, tego, jak ten dzień spędzimy na tej wodzie, tak? Aplikacja Ratunek, aplikacja Żegluj, która jest stworzona przy pomocy też ratowników, naprawdę bardzo fajna, prowadzi, pokazuje miejsca niebezpieczne, ostrzega, ale no, woda, to podkreślamy, to jest żywioł, który weryfikuje bardzo szybko nasze lekceważące podejście, nie? Czy to, co my często mówimy, przypadek z jeziora Kisajno, że jak jesteśmy na łódce, na jakiejś jednostce i jesteśmy w porcie, to dalej jesteśmy nad wodą albo na wodzie. Ta łódka nie stoi na brzegu. My nie wypadniemy z tej łódki na piach, na trawę, tylko wpadniemy do wody.
7: To był Dariusz Luma, ratownik MOPR. Intensywny ruch na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich najprawdopodobniej będziemy obserwować jeszcze do końca września.
4: Zmieniamy temat.
7: Nadal jednak pozostajemy na wodzie, bo za nami 12. Festiwal Sportów Wodnych Osób Niepełnosprawnych i Memoriał Eugeniusza Wilczyńskiego. Impreza jak zwykle gościła w ośrodku Oczy Mazur. Wyjątkowe wydarzenie zgromadziło setki miłośników żeglarstwa. Było ponad 300 uczestników i 60 instruktorów. W programie znalazły się regaty, z których wystartowało 10 DZ i załogi na tangach. Były też 3 wyścigi, a po zejściu z wody uczestnicy spotkali się po prostu przy ognisku, śpiewali szanty i bawili podczas wieczornych dyskotek. No, więcej na temat idei i sportowej rywalizacji osób niepełnosprawnych na pełnych żaglach instruktor Marek Winiarczyk. Istotne to, zanim ci żeglarze do regat przystąpią, to oczywiście podstawa szkolenie. W jaki sposób odbywa się to szkolenie? Czy w ogóle się czymś różni od szkolenia dla osób pełnosprawnych? Jak to wygląda?
10: Niczym się nie różni, jako że te osoby otrzymują taki sam patent, dając i takie same uprawnienia, jak osoby pełnosprawne. Szkolimy bardzo dużo osób.
7: Jak was znaleźć, jak dołączyć do tej grupy, do tej grupy szkoleniowej?
10: Bardzo prosto, mamy swoją stronę internetową msz.org.pl, prawda? Tam są wszystkie ogłoszenia, tam trzeba zajrzeć, zobaczyć, jakie dokumenty należy wypełnić i do nas przysłać. Zaznaczam, zdecydowana większość osób przyjeżdża z głębi Polski, z Krakowa, z Warszawy, ze Szczecina, z Gdańska. Oczywiście wszystko, ponieważ te warsztaty są dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, one są dla uczestników całkowicie bezpłatne. Mają zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, sprzęt, instruktorzy. Wszystko jest za darmo. Jedyny koszt, jaki muszą ponieść, to jest koszt dojazdu, no i koszt potem egzaminu. Ponieważ to już są koszty niestety określone państwowe w ustawie, więc koszt egzaminu to jest 250 zł.
7: Wiemy, że na przykład w przypadku samochodów są dostosowywane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jak to wygląda z łodziami? Czy tutaj pojawiają się jakieś takie elementy, które ułatwiają funkcjonowanie na jednostce?
10: Nie, praktycznie rzecz biorąc, te jachty nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych specjalnie, dlatego że takich jachtów w Polsce praktycznie nie ma. Więc gdybyśmy szkolili tutaj na jachtach, które są dostosowane dla osób niepełnosprawnych, mieliby trudności z pływaniem gdziekolwiek indziej, prawda? Nie ma takiej potrzeby, dlatego że załoga może się tak dobrać, że na każdym jachcie, który mogą uzyskać w każdej wypożyczalni bądź od jakichś znajomych pożyczyć, muszą sobie radzić. Powtarzam, pojęcie żeglarzy niepełnosprawnych jest pojęciem niewłaściwym. My uważamy, że nie ma żeglarzy niepełnosprawnych. Są żeglarze niepełnosprawni tam powiedzmy ruchowo, ale oni jako żeglarze mają być pełnosprawni.
7: Kto tutaj te patenty zdobywa? Osoby z jakimi, że tak powiem, trudnościami i z jakimi niepełnosprawnościami?
10: Tak, my głównie szkolimy osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi, głównie, ale nie tylko. Różne wszelkie inne choroby, praktycznie z wykluczeniem tylko osób niewidomych i to jest i osób oczywiście chorych psychicznie. Wiadomo, że ponieważ ta osoba ma potem umieć prowadzić jacht, ma odpowiadać za jacht, za całą załogę, w związku z tym te dwie grupy osób niestety nie mogą uzyskać patentu, bo byłoby to nieodpowiedzialne.
7: Co pan może powiedzieć o kursantach? Tak jak już tutaj wiemy, od 75 roku tutaj szkolą się osoby niepełnosprawne.
10: No niewątpliwie, znaczy tu się przewinęła bardzo duża grupa osób, bardzo różnych osób. Zresztą znakomitą część naszych instruktorów stanowią osoby niepełnosprawne, prawda? Bo jeżeli ja jako osoba pełnosprawna tłumaczyłbym osobie jeżdżącej na wózku, prawda, która ma jeszcze ma nawet, czasami ma kłopoty, że ma jedną rękę sprawną, że ona może zostać żeglarzem, to ona patrzy na mnie jak na wariata. Ale jeżeli...
7: Łatwo panu powiedzieć.
10: Ale tak, że łatwo. Ale jeżeli ją szkoli taka sama osoba, która jest w takim samym stopniu niepełnosprawna jak ona, a skoro ona może, skoro taka osoba, to powiedzmy bez nóg, jedzie gdzieś na regaty i zdobywa tytuł tam mistrza świata, czy wicemistrza, czy medale, bo tu osoba szkolona zdobywała takie medale, czy na mistrzostwach Europy, skoro ona może, to ja też mogę, prawda? Chodzi o ten efekt psychologiczny, że żeglarstwo to jest moim zdaniem chyba jedyna taka dziedzina sportu i turystyki o bardzo szerokich możliwościach, gdzie może być to osoba naprawdę o dużym stopniu niepełnosprawności i do tego może być to osoba o znacznym wieku, dlatego że najstarszy uczestnik naszego kursu, który pierwszy przyjechał do nas na takie warsztaty, miał 82 lata. Pierwszy raz w życiu widział z bliska jacht żaglowy, ale widać było, że całe życie taki był czynny i oczywiście zdał egzamin. Dlatego twierdzę, że żeglarstwo jest naprawdę chyba jedyną taką metodą sportu i turystyki, bo to można, powiedzmy, można się ścigać, można żeglować z rodziną, ze znajomymi, jako turystykę można to traktować, jako spędzanie wolnego czasu, jako rekreację można, żeglarstwo można w wielu różnych formach uprawiać i dlatego zachęcam. No cudowny mamy tutaj akwen. To jest oczywiście jezioro Kisajno na północy Giżycka, południowy brzeg jeziora Kisajno. Nasz charakterystyczny znak to są takie oczy namalowane na naszych jachtach. Zresztą ośrodek od dawniej nazywał się Almatur, a teraz się nazywa Oczy Mazur. Właśnie od tego naszego logo. W środowisku żeglarzy niepełnosprawnych jest bardzo znany, dlatego że to zawsze było takie centrum żeglarzy niepełnosprawnych. Myśmy zaczęli to żeglarstwo niepełnosprawnych w Polsce. Przez tyle lat to kontynuujemy i jesteśmy z tego w Polsce znani.
7: Pan jako szkoleniowiec może coś powiedzieć więcej na ten temat. Czy daje się osobom niepełnosprawnym jakąś taryfę ulgową w trakcie szkolenia, czy wycisk jest powiedzmy ten sam?
10: Nie, to jest nieporozumienie. Jeżeli ta osoba ma prowadzić jacht, to nikt się jej nie będzie pytał, czy ona umie. Przecież taka osoba, jak będzie na środku jeziora, czy na przykład cała załoga niepełnosprawnych, nie będzie krzyczeć na całe jeziora: my jesteśmy niepełnosprawni, to my tam nie znamy przepisów, albo nam pomóżcie, bo my sobie sami nie radzimy. Przecież to by była kompromitacja. Te osoby się mają tak nauczyć, tak się dobrać w załodze, żeby nie musieli korzystać z pomocy osób zdrowych. Z pomocy osób zdrowych korzystają, jak mają kłopoty na przykład z wejściem na jacht albo z zejściem z jachtu, prawda? Ale jak już są na jachcie, to muszą wszystkie te same czynności, które wykonują osoby pełnosprawne, wykonywać. Muszą stanowić team, to musi być zgrana załoga i muszą sobie radzić sami. Nie mogą oczekiwać z tytułu niepełnosprawności, nie mogą oczekiwać pomocy z zewnątrz. No bo to by świadczyło, że są źle wyszkoleni.
7: Tak jak pan opowiada, to Łódź jest takim miejscem, zresztą pan już to potwierdził, mówiąc, że nie ma takiego zjawiska jak żeglarz niepełnosprawny, bo każdy z żeglarzy jest osobą pełnosprawną, przynajmniej na wodzie, żeglarsko. Właśnie, jakie to są trudności i co muszą brać pod uwagę, decydując się na kurs?
10: Generalnie nie przyjmujemy osób, które są niesamodzielne, prawda? Mówimy tak, możesz jeździć na wózku, możesz wymagać tam czasami pomocy w dojeździe na stołówkę, ale jak już wchodzisz na łódkę, to musisz tak sobie dobrać załogę, że musisz tam sobie sam radzić. Nie możesz oczekiwać pomocy z zewnątrz. I są osoby o naprawdę bardzo poważnym stopniu niepełnosprawności, na przykład 13-krotny mistrz Polski, taki Andrzej Burz z Jastrzębia Zdroju, który jest bezwładny od pasa w dół, prawda, jego się wciąga za nogi na jacht, prawda, bo sam nie jest w stanie wejść, ale nie przesiada się z burty na burtę, 13 razy mistrz Polski, członek kadry narodowej. W związku z tym to naprawdę można mieć duży stopień niepełnosprawności i być doskonałym żeglarzem i doskonale sobie radzić. Jak pani zobaczy, ile tutaj wózków wyjedzie na keje, prawda, jakie różne sposoby mają wsiadania na jacht, dlatego że nasi instruktorzy uczą każdego indywidualnie, w zależności od predyspozycji fizycznych i psychicznych, prawda, więc, ale to są najtrudniejsze elementy, ten właśnie dla tych ciężej poszkodowanych, wejść na jacht i zejść z jachtu. Ale tego się uczą każdy na swój indywidualny sposób, instruktor pokazuje, uzgadnia z nim, prawda, z tej strony lepiej tak, no i potem już se znakomicie radzą sam.
7: To był instruktor żeglarstwa Marek Winiarczyk.
11: Mokry temat.
7: W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
11: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
7: Giżycko na trasie akcji Teatr Polska. Przy mikrofonie Ola Bobicz. Cześć.
12: O tym się mówi.
7: Program ma na celu ułatwienie mieszkańcom małych miejscowości dostępu do jak najciekawszych polskich spektakli i popularyzowanie sztuki teatralnej. Już 17 września w Giżyckim Centrum Kultury spektakl Chłopcy. O tym więcej wasi i moi goście.
13: Dzień dobry. Aleksandra Tokarczyk, aktorka spektaklu Chłopcy. Chcielibyśmy na pewno zaadresować nasz spektakl do ludzi młodych, wciąż poszukujących swoich poglądów, wciąż poszukujących autorytetów, starających się odnaleźć w dzisiejszym świecie, który jest nie tylko dla młodego, ale dla każdego człowieka bardzo wymagającym miejscem, w którym trzeba się przedzierać przez odmęty internetowych, fake newsów, guru internetowych, ludzi, którzy chcą nam sprzedać bogactwo, wygląd, szacunek innych, sposób na piękne życie, ludzi, którzy chcą wykorzystać oczywiście potencjał młodego człowieka do swoich celów. Nasz spektakl ma ograniczenie wiekowe 16+. Natomiast myślę, że absolutnie to nie jest spektakl tylko dla młodzieży licealnej, dla studentów. Wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach, zważając na to, co się dzieje na scenach politycznych, zarówno w Stanach, jak i w krajach europejskich, na to, jak rosną w siłę radykalne, narodowe, często, no, nie bójmy się tego przyznać, faszyzujące ruchy polityczne, spojrzenie w głąb dojrzewającej psychiki młodych mężczyzn jest niejako naszym obowiązkiem. Pochylenie się nad tym, jak my jako społeczeństwo kształtujemy tego młodego mężczyznę i skąd bierze się w nim później tyle agresji.
14: Dzień dobry, tu Maciej Karczewski. Jestem aktorem w spektaklu Chłopcy. Dlaczego tak się wydarza, że będziemy dla was grać? Spektakl Chłopcy jest organizowany w ramach programu Teatr Polska, organizowanego przez Instytut Teatralny imienia Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie i jest to w ramach dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, gdzie jeździmy po całej Polsce, po miejscach, w których nie ma instytucjonalnego teatru i pokazujemy sztukę, której na co dzień nie moglibyśmy wystawiać w takich miejscach. Dlatego niezwykle nie możemy się doczekać, aż zagramy dla was.
13: Zapraszamy bardzo serdecznie na spektakl Chłopcy w reżyserii Maćka Waltera 17 września w Giżyckim Centrum Kultury o godzinie 18. Natomiast jeśli ktoś nie może wtedy być z nami, to zapraszamy również 16 września do Ełckiego Centrum Kultury, 18 września do Nidzickiego Ośrodka Kultury i 19 września do Miejskiego Ośrodka Kultury w Pasymiu, wszędzie na godzinę 18. Zapraszamy również do obserwowania naszych profili na Instagramie i na Facebooku, gdzie będą się oczywiście pojawiać informacje o naszych spektaklach w całej Polsce. Wystąpią dla Państwa Wiktoria Supryn, Maciej Karczewski, Julian Knaff, Maciej Walter i ja, Aleksandra Tokarczyk. Mam nadzieję, że do zobaczenia.
4: Zmieniamy temat.
9: Mówi się, że pośpiech jest złym doradcą. I chyba każdy z nas zna przynajmniej jedną historię, która to potwierdza. Na przykład ktoś chciał wyjąć blachę z piekarnika i zapomniał o rękawicy. Ktoś inny podczas letniego wypoczynku dał się ponieść chwili i wskoczył do zimnej wody bez zastanowienia. Naprawdę, wystarczy moment nieuwagi, rutyna albo przekonanie, że przecież nic się nie stanie, a jednak wypadki zdarzają się każdemu. I nikt z nas nie jest od nich całkowicie wolny. Dziś pogadamy o tym, dlaczego ważna jest chwila refleksji, zdrowy rozsądek i odpoczynek. Tylko jak znaleźć czas na odpoczynek w przypadku rolników, kiedy obowiązków naprawdę nie ubywa, a pogoda, sami zresztą wiecie, dyktuje własne warunki. Przedstawiciele KRUS apelują o zachowanie szczególnej ostrożności. Statystyki dokładnie pokazują, że około 1/4 najpoważniejszych wypadków w rolnictwie ma właśnie miejsce podczas żniw. Tylko w ubiegłym roku na terenie powiatu giżyckiego odnotowano aż 22 wypadki rolnicze. Najczęściej są to potknięcia, upadki, przygniecenia czy urazy spowodowane przez zwierzęta albo maszyny. O tym, jak nie dać się rutynie, dlaczego zmęczenie bywa równie niebezpieczne jak niesprawny sprzęt i jak zadbać o bezpieczeństwo w gorącym okresie prac polowych, za chwilę porozmawiam z Waszym i moim gościem.
12: Dzień dobry, Agnieszka Wasaczonek, zastępca dyrektora oddziału regionalnego KRUS w Olsztynie.
9: I dziś będziemy rozmawiać na temat bieżącej sytuacji bezpieczeństwa tak naprawdę rolników, bo jak KRUS to bezpieczeństwo, a w zasadzie mniej nieprzyjemnych sytuacji zdarza się w rolnictwie, tym dla KRUS-u i dla wszystkich użytkowników systemu lepiej. Ale może na początek chciałabym, żeby Pani odpowiedziała mi na pytanie, kiedy najczęściej w ogóle te wypadki się zdarzają? Może są po prostu takie miesiące? Jak to wygląda?
12: Najwięcej wypadków odnotowuje się oczywiście w okresie intensywnych prac polowych, szczególnie podczas żniw i zbiorów letnich, czyli tak naprawdę najczęściej od miesiąca czerwca do września. Według też danych KRUS-u około 25% wszystkich poszkodowanych w gospodarstwach rolnych ulega wypadkom właśnie w czasie żniw. W tym okresie występuje pośpiech, długi też czas pracy, zmęczenie oraz zwiększone wykorzystywanie maszyn rolniczych.
9: Jakie są to zdarzenia?
12: No tutaj możemy wyszczególnić najczęściej, to są oczywiście złamania kończyn, skręcenia i zwichnięcia, urazy też kręgosłupa, stłuczenia, rany cięte i szarpane. No do najmniej przyjemnych oczywiście to amputacje palców lub kończyn przy maszynach rolniczych oraz urazy spowodowane przez zwierzęta gospodarskie. Największą grupą stanowią urazy wynikające też z upadków. Ponad połowa wszystkich odszkodowań wypłacanych przez KRUS dotyczy właśnie takich zdarzeń.
9: Coś, co może potencjalnie spotkać każdego z nas bez względu na wiek i okoliczności, tak? To są te najzwyczajniej w świecie upadki.
12: Dokładnie tak. Mhm.
9: Jakie działania profilaktyczne Państwo prowadzą, żeby tych zdarzeń było mniej, albo żeby po prostu informować, jak tych zdarzeń skutecznie unikać, jak to wygląda?
12: KRUS jest zaangażowany w prowadzenie działalności prewencyjnej. Są to przede wszystkim szkolenia dla rolników, kursy dotyczące bezpiecznego gospodarstwa rolnego, pokazy bezpiecznej obsługi maszyn, kampanie informacyjne podczas targów i dożynek, kampanie też promujące ochronę układu ruchu, ergonomię pracy oraz zapobieganie przeciążeniom kręgosłupa i stawów. Bezpiecznie z niebezpiecznymi też substancjami, jest to taka akcja profilaktyczna, która dotyczy prawidłowego stosowania, jak i też przechowywania i transportu środków ochrony roślin, nawozu, paliw i innych substancji niebezpiecznych wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym. Obecnie KRUS prowadzi też kilka ogólnopolskich kampanii prewencyjnych, których celem jest przede wszystkim ograniczenie liczby wypadków przy pracy rolniczej oraz chorób zawodowych rolników. Działania te realizowane są w ramach projektu Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś. I takie najważniejsze aktualne kampanie prewencyjne KRUS to przede wszystkim dobrostan rolnika. Jest to taka najmłodsza kampania KRUS-u, skupiająca się przede wszystkim na zdrowiu fizycznym i psychicznym rolników. Promuje ona profilaktykę chorób cywilizacyjnych, odpoczynek, właściwą regenerację oraz dbanie o kondycję psychiczną. Kolejną taką kampanią to jest Rola rolnika w upadku unikał, kampania dotycząca zapobiegania upadkom, które nadal stanowią największą grupę wypadków w gospodarstwach rolnych. Następne to jest Mądrze postępujesz, wypadku nie spowodujesz. Kampania skierowana jest głównie do użytkowników maszyn i urządzeń rolniczych. Ona przypomina o konieczności stosowania osłon, wyłączania napędu podczas napraw oraz przestrzegania zasad bezpiecznej obsługi sprzętu. Następna kampania to Nie ryzykujesz, gdy znasz i szanujesz. Kampania ta dotyczy bezpiecznej pracy ze zwierzętami gospodarskimi oraz ograniczenia ryzyka urazów związanych z ich obsługą. Kolejna taka bardzo ciekawa akcja, bardzo nam bliska w obecnym czasie, to Rolniku nie daj się kleszczom, program poświęcony profilaktyce chorób odkleszczowych, bardzo ważna. Dotyczy ona przede wszystkim boreliozy i odkleszczowego zapalenia mózgu. Kampania ta przypomina o odpowiednim ubiorze, stosowaniu odpowiednich preparatów ochronnych i kontroli ciała po pracy w terenie. Kości stawy, też rolnika sprawy. Kampania promuje ochronę układu ruchu, ergonomię pracy oraz zapobieganie przeciążeniom kręgosłupa i stawy.
9: Czy to się przekłada na wyniki? Czy liczba tych wypadków rośnie, maleje? Jak to wygląda na przestrzeni właśnie chociażby tych bieżącego, ale też ostatnich lat?
12: Biorąc pod uwagę rok 2025, jak i obecny, możemy stwierdzić, że poprzez działania prewencyjne faktycznie wypadki maleją. W oddziale terenowym Giżycko w 2025 roku zanotowaliśmy 22 wypadki. W 2026 mamy na obecną chwilę 16 zgłoszonych. W oddziale terenowym Rągowo mamy w 2025 roku zgłoszonych 20 wypadków. W 2026 8, więc widzimy już tutaj znaczny spadek. Ostróda w 2025 10 wypadków, w 2026 1 wypadek, więc jest imponujący tutaj spadek. W oddziale terenowym Iława w 2025 23 wypadki zgłoszone, w 2026 6 wypadków, natomiast tutaj w oddziale w Olsztynie mamy 22 wypadki zgłoszone w roku 2025, zaś w 26 11 wypadków. Rezygnacja też tutaj była jednej osoby ze zgłoszonego wypadku, czyli tak naprawdę mam zgłoszonych 10.
9: Mhm. I też widzę, że dysponuje Pani takimi informacjami bardzo szczegółowymi, jeżeli chodzi o w zasadzie dwa takie kluczowe powiaty, przynajmniej jeżeli chodzi o nasz region, to jest Giżycko i Węgorzewo. Jak tutaj wypada, co tutaj najczęściej zawiodło, maszyna, człowiek, a może jakieś inne okoliczności? Jak wygląda ten podział?
12: Więc tutaj w gminie Giżycko faktycznie w 2025 roku odnotowaliśmy narowistość i agresję zwierząt, która nie wynikała z ich fizjologii. Następnie też niewłaściwe usytuowanie urządzeń, maszyn i narzędzi na stanowisku pracy rolnika. W 2026 roku odnotowaliśmy niewłaściwe operowanie kończynami w strefie zagrożenia, nieprawidłowo skonstruowane drabiny, podesty i rusztowania, nieodpowiedni też brak zabezpieczeń przed przechyleniem i osunięciem oraz zły stan i rozstaw szczebli. Też zły stan nawierzchni. W gminie Węgorzewo natomiast w 2025 roku odnotowaliśmy zły stan nawierzchni, czyli nierówne, śliskie i grzęskie były te nawierzchnie, nieużywanie odpowiedniego też obuwia roboczego, wykonywanie pracy w niepełnej obsłonie składzie osobowej, czyli nie było dwóch osób. Następnie niedostosowanie do rodzaju prowadzonej produkcji i stosowanej technologii produkcji. Następnie też przechodzenie lub też przejeżdżanie lub przebywanie w miejscach niedozwolonych lub w strefie potencjalnego zagrożenia. W 2026 roku natomiast odnotowaliśmy przechodzenie, przejeżdżanie lub przebywanie w miejscach niedozwolonych lub w strefie zagrożenia. Kolejno nieodpowiednie przejścia i dojścia, zastawione, wystające też elementy, niewłaściwe uchwycenie, trzymanie narzędzi bądź też środków i przedmiotów w pracy, narowistość i agresja zwierząt nie wynikające z ich fizjologii.
9: Czy są takie historie albo sytuacje, które szczególnie zapadają w pamięci?
12: Naprawdę zapadają nam w pamięci te sytuacje, w których do tragedii dochodzi podczas wykonywania pozornie prostych, codziennych czynności. Często są to zdarzenia, które rolnicy wykonywali setki razy wcześniej i dlatego też tracili czujność, weszła tutaj rutyna. Pamiętamy też o przypadkach, gdy ktoś chciał jedynie na chwilę oczyścić na przykład pracującą maszynę z zatoru bez wyłączania napędu. Niestety kończyło się to bardzo ciężkimi obrażeniami dłoni lub nawet utratą tej kończyny. Zdarzały się też upadki z drabin podczas drobnych napraw w gospodarstwie, czy też urazy spowodowane przez zwierzęta gospodarskie podczas rutynowych wykonywanych prac. To właśnie takie sytuacje pokazują, że profilaktyka nie polega na skomplikowanych działaniach.
7: Waszym i moim gościem była Agnieszka Saczonek z KRUS-u. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
11: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
9: Mazury to coś więcej niż tylko piękne jeziora i lasy. I ta historia nie zaczyna się po II wojnie światowej. Długo przed nami żyli tu Galindowie i inne plemiona bałtyckie. Nie zostawili po sobie kronik ani ksiąg, ale ich historię od lat odkrywają archeolodzy, a ożywiają rekonstruktorzy. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
4: To warto wiedzieć.
9: Jednym z takich miejsc, gdzie historia ożywa na nowo, jest Święta Góra w Staświnach koło Giżycka. Od kilku lat cyklicznie odbywa się tam bój na Świętej Górze. Choć impreza nie jest jeszcze tak rozpoznawalna jak Grunwald czy inscenizacja operacji Bojen, z roku na rok przyciąga coraz więcej uczestników i odwiedzających. Za chwilę przeniesiemy się właśnie do Staświn, nad Jezioro Wojnowo. Jak wyglądała ta część dziejów w szerszym ujęciu? Jakie ludy zamieszkiwały te tereny na długo przed Krzyżakami? I właściwie dlaczego zakon pojawił się właśnie tutaj? Odpowiedzi na te pytania już za chwilę. Tym wehikułem dziejów poruszamy się dziś z Jacentem Zordowa, historykiem i rekonstruktorem, który od lat zajmuje się rekonstrukcją wczesnego średniowiecza i jest spiritus movens boju na Świętej Górze. To dzięki niemu i grupie pasjonatów historia dawnych mieszkańców Mazur przestaje być tylko nudnym zapisem w opracowaniach archeologów, a staje się naprawdę żywą opowieścią, którą można zobaczyć, usłyszeć i niemal dotknąć zawsze w pierwszej połowie lipca. Każde wakacje. Jak to się stało, że żywa lekcja historii zapukała właśnie do Staświn? Posłuchajcie.
15: Tak się składa, że wielki mistrz Jacenty Zordowa pochodzi ze Starych Juch. Urodziłem się w Starych Juchach, no ale los mnie później rzucił na Pomorze Gdańskie. Kończyłem Uniwersytet Gdański, Wydział Historii i ostałem w przepięknym Grodzie Gniew, gdzie jest potężne zamczysko średniowieczne. Tam przez wiele lat byłem prezesem Stowarzyszenia Bractwo Rycerskie Zamku Gniewskiego. Tę funkcję piastowałem jako wielki mistrz, ale zawsze ciągnęło mnie tutaj na Mazury. Mazury mają szczególny wymiar, mają przepiękną scenografię przyrodniczą, bogatą historię powiązaną z plemionami Prusów, a więc Galindów, Jaćwingów, no i oczywiście z największą potęgą średniowiecznej Europy, zakonem krzyżackim. Na Pomorzu stworzyłem kilka bardzo dobrych produktów turystycznych i promocyjnych, m.in. Jarmark Cysterski w Pelplinie, Oblężenie Malborka, to również moje dzieło. Postanowiłem też tutaj przeszczepić te tradycje i Mazury promować historią, bardzo bogatą historią. Z Stąd też pomysł organizacji w mojej rodzinnej miejscowości Stare Juchy oblężenia Grodu Jaćwieskiego. Właściwie to Krzyżacy zakończyli podbój Prusów właśnie w roku 1284, zdobywając jeden z ostatnich Grodów Jaćwieskich właśnie na terenie Starych Juch. 8 razy realizowałem Festiwal Kultury Średniowiecznej Mazuria w Rynie. Miałem zaszczyt współpracować z Rynem. Miałem zaszczyt też reżyserować 400-lecie nadania praw miejskich dla Giżycka.
7: A jak pan to wspomina?
15: Bardzo sympatycznie. Duża impreza, bardzo bogata. Mam nadzieję, że mieszkańcy Giżycka też ją pamiętają jeszcze.
7: No i pytanie tendencyjne, dlaczego mając do wyboru Pomorze, warto wrócić na Mazury i właśnie tutaj promować historię?
15: Mazury są naznaczone historią. Ja podjąłem taki temat realizacji tak zwanej turystyki kwalifikowanej, czyli historycznej. Zamek w Rynie, czy zamek w Gniewie, Lidzbark Warmiński, Reszel, czy Książ. To są zamki historyczne, które świetnie sobie radzą właśnie w tej dziedzinie turystyki kwalifikowanej historycznej. Ta turystyka jest na razie niezbyt doceniana, ale jest parcie generalnie na duże imprezy historyczne, widowiska. Przybywają całe rodziny na te festiwale kultury średniowiecznej, bo to jest też świetna lekcja historii.
7: Wybija taki smutny wniosek, przynajmniej z moich doświadczeń i tych szkolnych, i tych powiedzmy redakcyjnych. Historia lokalna to wciąż jest taki słabo rozbudowany temat, a szkoda, bo to, gdzie się urodziliśmy, to spory element na przykład naszej tożsamości. Ciekawostka, bo uczymy się o starożytnym Egipcie, a jako absolwenci szkoły średniej w Giżycku nie wiemy za dużo o jaćwingach albo galindach. Jak to zmienić?
15: Ja jeszcze jestem osobiście nauczycielem historii w liceum ogólnokształcącym w Gniewie. Ja zawsze mówię, że my za dużo uczymy historii powszechnej, a za mało historii własnej, historii Polski i historii regionalnej, no nie? I myślę, że taka impreza jak właśnie Bój na Świętej Górze będzie taką świetną okazją do poznania tutaj historii regionalnej tych terenów. Scenografia krajobrazowa, przyrodnicza naprawdę wyjątkowa na tej górze. Jak pierwszy raz się pojawiłem tam, to byłem zachwycony terenem i uznałem, że jest to świetne miejsce do realizacji takiego teatrum historycznego. No być może konserwatorzy zabytków, troszeczkę tam zależy im na tym, żeby organizatorzy nie przemieszali warstw, ale te ich osiągnięcia naukowe, te ich badania muszą zobaczyć zwykli ludzie, bo często te ich osiągnięcia tkwią w skryptach naukowych, gdzieś tam schowane w archiwach. Natomiast ludzie muszą to zobaczyć.
7: To co widać w tych badaniach i co jako rekonstruktorzy, powiedzmy wykładowcy żywej historii, starają się Państwo pokazać?
15: Nikt by się nie dowiedział, że na terenie Świętej Góry Galindów było 19 chat, że tam galindowie odbywali swoje obrzędy, jak zachowywali się w stosunku do innych plemion Prusów, czym się żywili, jak żyli na co dzień, jak wyglądało wesele galindów. Tego by się nikt z tych skryptów nie dowiedział. Galindowie to jedno z wielu plemion Prusów zamieszkujących tereny dzisiejszej Warmii i Mazur. Jan Długosz, nasz najsławniejszy kronikarz, wymienia w sumie 7 takich plemion. Wśród nich byli Sambowie, Galindowie i Jaćwingowie. No. Galindowie zamieszkiwali tereny dzisiejszego Giżycka, można powiedzieć, aż po teren Wydmin. Tutaj od Rynu aż po teren Wydmin zamieszkiwało plemię Galindów. Sąsiadowali oni z plemieniem Jaćwingów, którzy zamieszkiwali tereny od Starych Juch aż po Augustów, praktycznie po Litwę, tam pod Gołdap nawet, no nie, więc pod Okręg Królewiecki. Sambia to tereny dzisiejszej Warmii bardziej. No na te tereny skierowane były misje chrystianizacyjne. Pierwszą odbył święty Wojciech. Został zamordowany właśnie pod Olsztynem, prawdopodobnie przez Sambów. Natomiast drugą misję odbył święty Brunon z Kwerfurtu. I nomen omen, to prawdopodobnie Galindowie tutaj pod Giżyckiem go usiekli, zamordowali. W 2009 roku były obchody śmierci świętego Brunona z Kwerfurtu tutaj właśnie na terenie Giżycka. Natomiast ta idea świętego Brunona została podjęta teraz przez gminę Łomża, bo prawdopodobnie z terenów gminy Łomża święty Brunon wyruszył tutaj na te tereny. Galindowie, tak jak powiedziałem, to jedno z wielu plemion Prusów, pogańskie. Zajmowali się głównie łowiectwem, a więc polowali na płową zwierzynę, zbierali jagody, maliny, grzyby, zajmowali się również rybołówstwem, a więc w diecie Galindów były ryby. Budowali grody, na terenie grodów domy były drewniane, chaty były z drewna, były to chaty wielopokoleniowe, w których zamieszkiwali dziadkowie, rodzice, dzieci Galindów, a więc no i byli też, była grupa taka elitarna wojowników, wojów galińskich, którzy zajmowali się obroną grodu. Czcili wielu bogów, tak? Cześć boską oddawali siłom natury, a więc wielkim dębom, głazom, strumieniom. Mieli trzech takich głównych bogów, którym oddawali swoją cześć. Byli taką grupą hermetyczną, można powiedzieć. Stąd też traktowali bardzo okrutnie chrześcijan, którzy przybywali tutaj, żeby wiarę w jednego Boga zaprowadzić. Cześć boską oddawali swoim bogom w tak zwanych gajach świętych. Mieli swojego kapłana, który był takim łącznikiem pomiędzy bogami a ludem. No i ten kapłan miał bardzo dużą władzę w takim plemieniu. Natomiast zagadką jest, skąd się tutaj pojawili, bo jest wiele tez mówiących o tym. Natomiast naukowcy mówią o ludności tak zwanych Bałtów, która w V wieku, jak upadało cesarstwo rzymskie, jedno z największych imperiów, to ruszyła wielka wędrówka ludów właśnie bałtyjskich z północy. Prawdopodobnie klimat spowodował to, że ruszyli na zachód w poszukiwaniu bardziej atrakcyjnych miejsc. No i trafili właśnie tutaj na te tereny bardzo lesiste, bogate w zwierzynę, rybę i tutaj mogli właśnie się realizować życiowo. Odsetek jest bardzo duży. My oczywiście, tam były prowadzone badania archeologiczne, konserwatorskie, odkryto relikty właśnie tej osady, tak? Dlatego tam konserwatorzy naprawdę bardzo surowo traktują ten teren. My ustawiamy tak scenografię, nie możemy nic tam wkopywać, a więc i te badania są bardzo dobrze udokumentowane.
7: Na antenie nadal pasjonat historii i rekonstruktor Jacenty Zordowa, a my rozmawiamy o tym magicznym miejscu, jakim, dosłownie magicznym, jakim jest Święta Góra. Co się tutaj takiego wydarzyło? Wydarza się rokrocznie w lipcu, ale to nie koniec tej opowieści, bo w tej historii pojawia się mnóstwo bardzo ciekawych wątków. Ile tam jest prawdy historycznej podczas spektaklu?
15: Prawda historyczna jest w 100%. Natomiast my spektakl traktujemy jako swego rodzaju teatr też, żeby publiczność dowiedziała się troszeczkę więcej o życiu

0: ta ziemia przemawia do samych turystów i do osób odwiedzających to miejsce podczas teatrum, bo publiczność tam no, jest bardzo blisko natury. Czuję się magię tego miejsca. Ja dlatego mówię, Mazury są wyjątkowe do realizacji takich imprez, bo mają przepiękną scenografię naturalną, no, którą się czuję po prostu.
1: I w tej opowieści nie zostawię was bez kolejnych pasjonatów, więc posłuchajcie.
2: Ja jestem Marcin, jestem z okolic, mieszkam w Poprockach. Galindowie byli troszeczkę taką kulturą dosyć, powiem, oryginalną jak na tamty czas. Posługiwali się też oryginalną bronią, bo na przykład jako broni używali maczów.
3: Maczów?
2: Robili maczugi. Robili maczugi, ojciec dla syna, jak urodził mu się syn, to ojciec już mu robił maczugę. Maczugę się robiło w ten sposób, że wyrastało drzewo, młode drzewo, wbijano, wpasowywano kawałki krzemieni i to drzewo rosło, obrastało. Jak już ten młody galind już był w wieku, powiedzmy, 12-13 lat, mógł tam ją unieść i nią zacząć władać, to już ta maczuga mniej więcej była w tym okresie gotowa. Ale już tak 12 lat chłopak to już miał taki, to już był mężczyzna. To już był chłop, który potrafił unieść broń i
3: polować?
2: Tak, umiał już polować, łapać ryby właśnie. Właśnie pozyskiwał swoją pierwszą broń i to była właśnie taka typowa dla akurat tego plemienia.
4: Ja się nazywam Mila i jestem ze Stowarzyszenia Galindaj. Pani się ubierała bardzo prosto, zwykle to były lniane koszule. Koszule się nazywały giezło. Pasek jest tkany i jakby Państwo mogli widzieć, to jest jeden z najstarszych sposobów tkania. I na ten pasek zwykle się zawieszało nóż, czasami czerpak, czasami jakieś na przykład rzeczy są potrzebne do zwykłego, dziennego życia, żeby były ręce wolne i było wygodnie.
1: Sami słyszycie, na Świętej Górze historia nie zamyka się tylko w gablotach muzealnych. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
6: Tegoroczne wakacje na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich przejdą do historii. Najpierw chłodny i deszczowy lipiec, potem wietrzny sierpień, ale były też dni pełne słońca i iście śródziemnomorskiej atmosfery. Krótko mówiąc, pogoda pokazała nam tego lata wszystkie swoje oblicza. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
5: Mokry temat.
6: I choć meteorologia to przecież czysta nauka, momentami można było odnieść wrażenie, że nad Mazurami dzieje się coś niemal paranormalnego.
7: Byli zaskoczeni nawet sami do siebie, nam to opowiadali, że siedzą i mówią, słuchajcie, mówię, kurczę, jakiś pociąg jedzie? Takie odczucie tego wiatru.
6: Wyjący wiatr? Taki...
7: Tak, wyjący wiatr, rzeczywiście kiedy się podnieśli ponad trzciny, zobaczyli co się dzieje, że idzie jakaś ściana czegoś białego i ten potężny huk.
6: Były na przykład dni, podczas których najbardziej doświadczeni z niepokojem patrzyli w niebo, sprawdzali prognozy i zastanawiali się, co się wydarzy za chwilę. Niestety były też dramaty i wydarzenia, o których mówiła cała Polska. I choć osobiście zdecydowanie wolę, kiedy o naszym pięknym regionie mówi się w kontekście udanego wypoczynku, to nie da się uciec od pytań o bezpieczeństwo. Gdzie zatem leży ten złoty środek między wakacyjną beztroską a rozsądną kalkulacją ryzyka? Jak korzystać z Mazur, nie tracąc czujności? I czy doświadczenie na wodzie wystarczy, kiedy pogoda potrafi się zmienić w ciągu kilkunastu minut? O tym wszystkim wasz i mój gość Dariusz Luma z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
7: Dzień dobry, witam serdecznie.
6: Tutaj przed rozmową pan zdradził, że w lipcu jeszcze nie, natomiast już w sierpniu pan z bliska obserwował, bo z daleka raczej obserwowaliśmy wszyscy, jak to wyglądało. No i co widać na tych mazurskich jeziorach w tym sezonie turystycznym?
7: No tak, moglibyśmy też zadać pytanie, jak to wyglądało ze strony tych obserwujących, niezwiązanych z naszą działalnością, czyli służbą. No bo dla nas każda reakcja to jest czyjeś nieszczęście. Albo w postaci sprzętu, i daj Boże, że tylko sprzętu, albo w postaci utraty zdrowia, a także no i niestety nie obeszło się bez tego, że i życia.
6: No właśnie, bo są takie sytuacje, które z pozoru wydają się nie takie mocno ryzykowne, natomiast kończą się nieszczęściem, prawda? A to ktoś sobie wyszedł z łódki, nie wiem, powiedzmy za potrzebą, a to jakiś nieuważny krok po alkoholu.
7: Tak, to co my mówimy od zawsze, od wielu lat, my w sensie związani z wodą i wydawałoby się, że wszyscy, czy wypoczywający, czy żeglarze,

0: czy motorowodniacy, czy w ogóle turyści, o tym, że woda to jest żywioł. To jest żywioł. I kiedy na niej chcemy wypocząć, to musimy adekwatnie do tego podejść, żywiołu. Czyli przygotować się do tego wypoczynku. Nie na zasadzie hura, mam wakacje, jadę i będę robił, hulał i nic ma prawo mi się nie stać. No nie. Woda, czyli żywioł, bardzo szybko weryfikuje i umiejętności, i to, że się znaleźliśmy na tej wodzie, i nasza brawura, nasze takie lekkomyślne podejście. Oczywiście czasem zdarzają się sytuacje losowe, tego nie unikniemy. Dobrze, jak się kończy na stratach materialnych, ale no, życie pokazuje, że niestety to się kończy też utratą życia.
1: Jaki był ten sezon? Co pan zauważa, co mówią koledzy?
0: Z naszej obserwacji wynika, że jest stosunkowo mniej wypoczywających nad wodą. To po pierwsze. Głównie następowała i następuje kumulacja w weekendy. Pewnie to też wynika z tego, że te drogi są lepsze, łatwiej dojechać, można szybciej dojechać. Więc jakby w weekendy zaobserwowaliśmy, że tej pracy zdecydowanie było więcej. Ta mniejsza ilość ludzi w stosunku do poprzednich sezonów nie przekłada się na to, że jest mniej zdarzeń.
1: To myślę, że jest dobry moment, żeby porozmawiać o tych statystykach. Jak to wyglądało właśnie w lipcu i w sierpniu?
0: Tak, no my podkreślę, że my nie kończymy sezonu, mimo że to jest ostatni dzień wakacji. Dla nas sezon dalej trwa. Pracujemy cały rok na okrągło. Każde dnie tygodnia do końca roku i na okrągło, tak? Więc na dzień dzisiejszy nasze statystyki zamykają się w interwencji 320 na dzisiaj, tak? W ciągu tych 32 interwencji udzielono pomocy ponad 738 osobom. To dużo. To rzeczywiście jest dużo. No i oczywiście 5 zgonów na tą ilość ludzi wypoczywających, która była mniejsza w stosunku do poprzednich, to dalej one są, ale można by, oczywiście każdego życia szkoda i nad tym bolejemy, że nie udało się uratować tych ludzi, ale przy tej ilości wypoczywających to jest niewielki procent. Umówmy się. I przy tym podejściu też ludzi i żywiołów i tej pogody, która jest no taka bardzo nieprzewidywalna, mało stabilna i ona często to szybko weryfikuje te nasze takie lekkomyślne i braworowe podejście. To są statystyki tylko interwencji stricte moprowskich, czyli ratownictwa wodnego. Tutaj należałoby jeszcze oczywiście dodać interwencje wodnych karetek, które też działają na terenie szlaku jezior mazurskich, tak? Więc tutaj jakby ta liczba może nie jest stricte 50-50, ale tych działań medycznych również, powiedzmy, że może było drugie tyle, tak? I tam więcej ludzi też trafiło do hospitalizacji w związku z diagnozą, którą przeprowadzali ratownicy medyczni na tych łodziach. Także ta liczba tutaj się też jakby powiększa, tak? I jakie zdarzenia? No przekrój tych zdarzeń rzeczywiście jest no, naprawdę bardzo duży. Począwszy od drobnych skaleczeń, jakichś drobnych urazów, czy poprzez strach, który wynikał z tego, że zaczynało bardzo mocno wiać, a było w tym roku tych dni rzeczywiście takich, których ten wiatr no, dawał do wiwatu, bo 100-120 na godzinę, 8 boforta, 10 boforta, to już są warunki naprawdę no, wymagające i bardzo trudne, jeśli chodzi o śródlądzie. No i kończywszy na tym, w związku z tym, że ten ruch motorowodny bardzo mocno się rozwinął w tej chwili na szlaku jezior mazurskich. Nie mówię tutaj tylko już o łodziach motorowych, ale w tym roku zaobserwowaliśmy, moi koledzy to też potwierdzili, że bardzo dużo skuterów wodnych, które no, nie korzystają z uroku wiatru, tylko ze swojej mocy, które są też bardzo ogromne. I teraz to połączenie stosunkowo niewielkich akwenów, mimo że jeziora są duże, ale zagęszczenie, ilość tych przepływających jednostek z różnymi umiejętnościami, jeśli chodzi o prowadzenie, no skutkuje tym, że bywały wypadki śmiertelne. Tak? My nie wiemy, z czego to wynika, chociaż ja sam lubię, jestem motorowodniakiem również, sam pływam i na skuterach także, więc ten skuter, jak robi jakieś ewolucje dla tego prowadzącego, wydawałoby się fajne i dające mu jakąś adrenalinę, no to jest to ogromną przeszkodą dla tych, którzy wypoczywają obok nas, tak? I to krążenie wokół plaż albo często w bezpośrednim kontakcie z plażą gdzie niesforność wypoczywających jest też taka, że potrafią wypłynąć poza plażę i ten szalejący skuter czy motorówka, ale skuter, no bo to są duże prędkości, no często nawet nie widzą tych osób, tak? I to się też może skończyć tragicznie. Kończywszy na tym, że te szybkie maszyny, one w ciągu tam 4 sekund potrafią rozwijać duże prędkości. Zagęszczenie tych wszystkich jednostek pływających, brak opanowania takiej maszyny, no, kończą się tragicznie. No, pewnie wszyscy słyszeli o tym 16-letnim chłopcu, który niestety w wyniku zderzenia poniósł śmierć na miejscu.
1: Czy to są tylko skuterowcy, czy na przykład żeglarze, którzy gdzieś tam, powiedzmy, taką dosyć pochopną decyzję podjęli o tym, że wypłyną mimo tej niesprzyjającej pogody? Były takie sytuacje?
0: Tak, oczywiście były takie sytuacje. Nawet my mieliśmy informacje od właścicieli czarterów. No to jest jakieś takie nieszanowanie własnego zdrowia i życia. Ja rozumiem, że zaplanowaliśmy urlop, że chcemy na tym urlopie wypocząć, ponieśliśmy jakieś związane z tym koszty, no ale jeśli ktoś mówi, czyli miejscowy człowiek, często miejscowy człowiek, znający warunki i możliwości, przy ostrzeżeniach, które wystawia IMGW, dość bardzo precyzyjne, aczkolwiek cały czas jest to tylko prognoza pogody, trzeba to też mieć na uwadze, przy naszych prośbach i ostrzeżeniach, żeby jednak sobie pozwolić na ten czas odpuszczenia i zobaczyć, jak ta pogoda się rozwinie, no to wypływają. Nawet do tego stopnia i to jest takie niezrozumiałe też dla nas ratowników, że no, ci ludzie czarterujący tą jednostkę mówią, to proszę mi zwrócić za dzień niepływania. Kiedy właściciel mówi, słuchajcie, przeczekajcie ten moment, bo coś się tam rozwija, popłyniecie za 2 godziny, 3, 4 albo na drugi dzień. I będzie bezpiecznie dla was, tak?
1: No więc... Jakby od tego człowieka, właściciela czarteru, zależała pogoda, o tak.
0: Dokładnie tak, więc tutaj jakby to nie wynika z tego, że my chcemy zakazać, absolutnie, no jesteśmy od tego bardzo dalecy, tak? No po to jest ta woda, po to nad wodą człowiek super wypoczywa się, relaksuje i regeneruje również, więc te wszystkie systemy ostrzegania, informacje, jeśli chodzi o pogodę, czy z naszej strony od ratowników, czy innych służb, no to są tylko po to, żeby przestrzec i zapobiec ewentualnie jakimś nieszczęściom, niepowodzeniu, tak? No lepiej jest skończyć tygodniowy czy dwutygodniowy rejs, czy pływanie na wodzie
1: z fajnymi
0: wspomnieniami, a nie z traumą i tragedią, często do końca życia. Nie? Nie jesteśmy tylko my i tylko my, tylko ten właściciel, tak? No to z troski o sprzęt pewnie tak, ale też bardziej o to, żeby wrócili ze wspomnieniami, podziękowali, bo super, fajnie, przyjedziemy za rok i tak dalej, tak? No to są wartości, które jakby oferują nam nasze kochane Mazury, ale jeśli my będziemy to wszystko lekceważyć i wychodzić z założenia, że nam prawo ma nic się nie stać, no to niestety.
1: Myślę, że to są takie sytuacje, w których pewnie nawet każdy, kto tego słucha, nie za bardzo widzi sens i logikę, natomiast to może już zostawmy. Czy są takie miejsca na szlaku, może północ, może południe, które rzeczywiście generowały jakby więcej tych zdarzeń?
0: Tak, zaobserwowaliśmy i to od wielu lat nawet obserwujemy, jeśli chodzi o pogodę, że te duże zbiorniki, czyli wielkie, typu Śniardwy, typu Niegocin, który jest dużym jeziorem, tak? No jakby gdzieś tą pogodę tak odsuwały w okolicy brzegu, gdzieś to krążyło. Natomiast mniejsze zbiorniki, no, na północy na przykład bardzo dużo się działo, tak? Czyli Mamry, Święcajty, no tam 2 czy 3 w tym roku były takie zjawiska pogodowe, które rzeczywiście no, przyprawiały nas o jeżenie się włosów na głowie. Ale one...
1: Co się działo? Bo to tak, my to widzimy na przykład z tarasu, że trzeba zdjąć kwiatki, bo latają. I ja zawsze mam tak, jak widzę już te kwiaty, że trzeba je zdjąć i myślę sobie, jak tutaj jest grubo, to tam jest już naprawdę hardkor. I czy tak jest? Czy to jest prawda? Co tam się dzieje?
0: Tak, rzeczywiście. Jeśli w mieście zwracamy uwagę i reagujemy, no to proszę sobie wyobrazić teraz, co się dzieje na otwartej przestrzeni, gdzie wiatr nie ma żadnej przeszkody, tak? Czyli tam się naprawdę mocno rozpędza i nawet ratownicy z naszej stacji w Skłodowie, będąc na dyżurze, w gotowości, oczekiwaniu, przy jednym z takich dni, kiedy to się zaczęło, oni sami byli zaskoczeni, nawet sami do siebie nam to opowiadali, że siedzą i mówią, słuchajcie, mówię, kurczę, jakiś pociąg jedzie? Takie odczucie tego wiatru.
1: Wyjący wiatr? Taki?
0: Tak, wyjący wiatr. Rzeczywiście, kiedy się podnieśli ponad trzciny, zobaczyli, co się dzieje, że idzie jakaś ściana czegoś białego i ten potężny huk, tak?
1: No to... Nie można tego jeszcze nazwać białym szkwałem.
0: No nie. No to wyjątkowe zjawisko. To się nie pojawia tak znikąd. Chociaż obserwowana była nawet na zdjęciach, na filmikach gdzieś mamy, że rzeczywiście jest różnica między wodą a tą przestrzenią lasu, tak? Taki biały pas unoszonej tej wody. No przy tej prędkości wiatru to rzeczywiście podrywa tą wodę i niesie taką smugę czegoś białego. Ale to zjawisko białego szpału to rzeczywiście, no można by się tu rozpisywać i tak dalej.
1: Ale chyba była też taka sytuacja, pamiętam, że jednego dnia była rocznica białego szkwału, a następnego dnia rzeczywiście tak. Się, można powiedzieć, tak. Brzydko ta pogoda odpaliła, prawda?
0: Tak, dokładnie tak. Dlatego też mówimy i my mając codziennie kontakt z synoptykami, którzy nadzorują tutaj pogodę na naszym terenie. Oni sami mówią, że pogoda jest, oni, którzy mają na co dzień narzędzia do obserwacji tej pogody i wnioskowania, co się może zadziać i stąd ta prognoza, podkreślam, powstaje. Oni sami mówią, że ona jest bardzo nieprzewidywalna, więc teraz my, nieznający, no to tym bardziej powinniśmy nabrać pokory, jeśli ktoś, kto na tym się zna, mówi o ostrzeżeniach.
1: Nie wie, jak to będzie.
0: Albo nie wie, tak? A mimo wszystko stara się jakoś przewidzieć, no to dla kogoś takiego, jak ktoś, kto chce wypocząć, czy skorzystać z tej pogody, to powinien brać to pod uwagę.
2: Waszym i moim gościem był ratownik MOPR Dariusz Szluma. Sezon jeszcze się nie skończył, dlatego już niebawem na naszej antenie garść protipów, jak wypoczywać na wyjeździe, aby zostały po nim tylko piękne zdjęcia i fantastyczne wspomnienia. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróbi permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Twój dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Po reklamie. Meloradio Giżycko. Słuchaj na 107 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
3: Sztuka jest podobno wieczna. Mówią też, że 25 lat to dla człowieka piękny wiek. Taki jubileusz w Giżycku obchodzi niebawem niezwykła mieszkanka, to panna z żabką. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć.
0: Co słychać w Giżycku?
3: Lemora pojawiła się w mieście w 2001 roku. Wtedy nikt nie spodziewał się, że rzeźba Andrzeja Morawskiego przez lata będzie mimowolną strażniczką kina, który stoi tuż obok. Fontanna przeszła remont, a sama rzeźba wciąż jest jednym z charakterystycznych punktów miasta. To taka nasza mała giżycka fontanna di Trevi. Jak urodziny, to przede wszystkim okazja do spotkania mieszkańców. W programie m.in. muzyka na żywo, quiz z nagrodami i oczywiście urodzinowy tort. W tym wydaniu magazynu reporterów pogadamy też o zbliżającym się roku akademickim w Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Sprawdzimy postępy przy budowie żłobka i dziennego domu opieki dla seniorów. Zastanowimy się też wspólnie z Waszym i moim gościem, co sprawia, że ludzie żyją długo i szczęśliwie. Choć hasło brzmi iście bajkowo, w praktyce to przecież marzenie każdego z nas. Ale na początek Giżycko i niezwykła historia panny z żabką, która jak się okazuje jest spod znaku panny.
4: O tak. Tak, tak. Twórcą tej rzeźby był nieżyjący już pan Andrzej Morawski. Jest z nami obecny pan dr Marian Lemecha, który wówczas był burmistrzem. No i też między innymi z jego inicjatywy ta panna z żabką powstała.
3: Nie wiem, czy pani też poznała te pikantne szczegóły dotyczące powstawania tejże rzeźby, także myślę, że to też będzie okazja, żeby parę gorących anegdot usłyszeć tego 18 września.
4: Tak, serdecznie zapraszamy, zapiszcie sobie Państwo tą datę.
3: Na antenie burmistrz Giżycka Ewa Ostrowska.
4: A następnego dnia parafia świętego Brunona i Kazimierza, nasz dawny kościół garnizonowy, świętuje swój jubileusz stulecia założenia parafii. I 19 organizujemy zarówno konferencję naukową, która będzie wcześniej w hotelu San Bruno, tam w sali konferencji. Później już będą wydarzenia religijne w kościele, a w ramach finału jakby tych wydarzeń odbędzie się koncert Wioli Brzezińskiej, więc bardzo, bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Będzie też wystawa związana z przeobrażeniami, jakby z historią tak tej naszej parafii, a wiemy, że w ostatnim okresie, jak tylko przyszli tutaj salezjanie, to tak się połączyło z tym właśnie rozpoczęciem remontu naszej świątyni i teraz, kto jeszcze nie był, to zachęcam, żeby zobaczyć, jak ta świątynia się zmieniła, oczywiście na pozytywne.
3: I nadal się chyba zmienia, tam organy dostają, że tak powiem, kolejne życie pewnie w swojej historii.
4: Tak, jeszcze tak, już organy tam są właśnie już też na ukończeniu praktycznie, więc zachęcam Państwa, 19 września bardzo duże wydarzenie. I już jak jestem przy okazji zapraszania, to z kolei też na zaproszenie...
3: To tylko jeszcze zapytam o tą konferencję naukową, właśnie poświęconą ikoną pewnie parafii i historii tej założycielskiej. Wstęp będzie wolny na to wydarzenie?
4: Tak, oczywiście. Konferencja rozpocznie się o godzinie 10. Hotel San Bruno, śledźcie zresztą nasze tu portale informacyjne. O wszystkim będziemy przypominać.
3: No i kolejny dzień, bo przerwałam. Przepraszam.
4: Zapraszam. Tak, w kolejny dzień będzie jeszcze msza święta transmitowana przez Polonię, ale już jakby przechodzę też do spraw związanych.
3: Czyli w całej Polsce, czy i nie tylko, bo i za granicami, pewnie to też w szczególności poza granicami będzie widać Giżycką parafię.
4: No oczywiście, no słuchajcie Państwo, no stulecie parafii w Giżycku, no gdzie patronem mamy świętego Brunona. Mhm. Oczywiście też zapraszamy naszych partnerów z Kwerfurtu, mam nadzieję, że dojadą, tak? No osiołek chyba tutaj. Osiołek chyba nie dojedzie, tak, ale mam nadzieję, że tak, więc to jest ważne. A już przechodzę właśnie do zaproszenia wszystkich mieszkańców, którzy dbają o swoje zdrowie albo chcą zacząć dbać, bo myślę, że to zawsze warto. Na moje zaproszenie przyjeżdżają przedstawiciele z całej Polski w ramach Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polski i organizujemy taką konferencję zdrowych miast, ale chcemy też, żeby ona była otwarta na mieszkańców, więc w dniach 21-23 września ta konferencja będzie się odbywać głównie w Ekomarinie i szczególnie zapraszamy na ten pierwszy dzień, bo pierwszego dnia będą po południu, tak specjalnie dla Państwa chcemy takie wykłady zorganizować po południu, żeby już po pracy była możliwość przyjścia i tutaj główny temat to związany jest z profilaktyką cukrzycy, bo wiemy, że to rzeczywiście jest bolączka dzisiejszych czasów i tutaj będziemy rozmawiać między innymi o dziecku z cukrzycą typu pierwszego w szkole i przedszkolu.
3: Pani burmistrz, jeszcze tak a propos tego siwego włosa chciałam zapytać, bo niedługo z tego, co się wydaje, startuje rok akademicki w Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Wiem, że już rozpoczęły się zapisy na zajęcia.
4: Tak, zachęcamy. Już jest podana data nawet rozpoczęcia. Z głowy pamiętam 12, ale pozwólcie Państwo, że zaraz zerknę, żeby się upewnić. Więc jest rozpoczęcie roku akademickiego i to jest, myślę, że bardzo ważne. Tak, 12 października. Kto jeszcze nie korzystał z tej oferty bogatej, różnych wykładów, ćwiczeń, bardzo dużo stawiamy w naszym Uniwersytecie Trzeciego Wieku na zajęcia ruchowe, tak? Czyli właśnie jak rozmawiamy o profilaktyce zdrowotnej, to one są bardzo ważne, więc ten ruch, tak, zajęcia i na basenie, i różnego rodzaju ćwiczenia, nawet aikido, tak, czy rozciągające, więc warto się do uniwersytetu zapisać. Zachęcam do tego. Kontakt oczywiście do Centrum Profilaktyki Uzależnień na ulicy Słowiańskiej albo w Klubie Seniora.
3: Przepraszam, to tylko przerwę, bo z bliska jestem obserwatorem kilku takich sytuacji, że osoby idą na emeryturę i mówią, a to nie jest dla mnie, ja się tak nie czuję do końca emerytem. I jakby przełamać, jak pani obserwowała z doświadczenia, jak osoby przełamują w sobie tę jakby tą taką samą świadomość, że już no, jestem tym emerytem, że warto by było, żebym skorzystała z oferty.
4: Myślę, że na początku emerytury to jest takie cieszenie się rzeczywiście tą wolnością, tak? I jest pewnie ten okres takich kilku miesięcy, że dobrze sobie poleżakować i nic nie robić, albo oddać się hobby, działka, ryby, tak? Czy wędkowanie, czy co innego, czy gdzieś pojechać sobie w podróż, ale jest też taki moment, że potem no niestety człowiek trochę tak się zamyka w tym domu, tak? Gnuśnieje wręcz, mogę powiedzieć, bo tak widać z obserwacji i traci też osoby z towarzystwa, no bo osoby w pracy się spotykamy z wieloma ludźmi, tak, po pracy niektórzy z nas też się spotykają, ale już potem robimy się tacy też coraz bardziej osamotnieni, a najlepszą chyba uważam jakby w przeciwdziałaniu depresji, tak, czy właśnie jakichś kłopotów związanych już ze starzeniem się organizmu, to jest przede wszystkim przebywanie z drugim człowiekiem, tak, czyli żeby być cały czas, czuć się potrzebnym, tak, a to jest najważniejsze, bo jak gdzieś tam Państwo wejdziecie w te struktury właśnie, czy klubu seniora, czy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, to znajdujecie nowych przyjaciół, nowych znajomych i przede wszystkim no, trzeba rano wstać, ubrać się ładnie, tak, trzeba wyjść do ludzi, porozmawiać, ale przede wszystkim też się rozwijać, tak, bo to jest cały czas dbanie o ten swój rozwój, można się nowych języków nauczyć, a można czegoś się ciekawego dowiedzieć, czy zacząć malować chociażby, tak, bo mamy też chociażby zajęcia plastyczne, fizyczne. Więc ja zachęcam. Tu nie jest jakby ograniczenie, że tylko dla starszych, bo 50+, no ja też już mam 50+.
3: Już się pani łapie.
4: Już się łapie. Specjalnie zrobiliśmy, bo wiemy, że u nas są też służby mundurowe, które trochę wcześniej odchodzą na emeryturę. Więc można, tak? Więc można. A ja zawsze mówię, że to jest starsza młodzież. Nikt nie traktuje studentów uniwersytetu jako mocnych seniorów czy takich starszaków, ponieważ no, energia, radość, myślę, że czasem jakby jest jeszcze bardziej młoda, tak, niż osób w wieku.
3: No, tak, chciała panią Marysię Gamzyk na przykład pozdrowić. Ile ta kobieta ma w sobie energii?
4: Marysiu, pozdrawiamy cię bardzo serdecznie, jeśli nas słyszysz, bo rzeczywiście ja zawsze chyba to podaję już ostatnio, jako też tak trochę dowcipnie, że mówię, jak mi się czasem też coś nie chce, no bo wiadomo, to mam dużo obowiązków różnych, dużo zaproszeń i gdzieś tego mówię, no ale Marysia by poszła. No i idę.
3: Bądź jak Marysia,
4: ale to jest chyba najważniejsze, tak. Żeby być z ludźmi, tak? Żeby być z ludźmi, nawet jak nas czasem zdenerwują, bo wiemy, że to jest tak, bo tam są konflikty gdzieś tam, nawet i w tych małych społecznościach i w uniwersytecie, wiadomo, jeden woli to, drugi coś innego, ale myślę, że warto być przede wszystkim, żeby nie zostać samotnym, tak? Bo najgorsza jest ta samotność. A później też, no, bywają okresy, że chorujemy. Nie zawsze rodzina nasza jest na miejscu tutaj w Giżycku. Często jest gdzieś daleko. Dzieci, wnuki utrzymują tylko kontakt poprzez telefon czy jakieś tam inne źródła, więc tutaj mówię, koleżanka zadba, koleżanka przyniesie obiad, przyjdzie zrobić zakupy, tak, dowie się, a może pomoże, zawiezie do lekarza. Tak?
3: No to właśnie jest pomoc dla tej osoby, ale też jakby ta koleżanka czuje się potrzebna i to też jest jakby, my pomagając też jakby innym, trochę też pomagamy sobie, przynajmniej tak mi się wydaje.
4: Tak, oczywiście, tak, bo najważniejsze, no, mieć jakby poczucie właśnie tego, że jest się potrzebnym. Ja oglądałam kiedyś właśnie program o tych osobach, które żyją długowiecznie. To są, jest kilka takich miejsc na świecie zdiagnozowanych, że tam rzeczywiście ludzie dożywają tej długowieczności, nawet przekraczają 100 lat, 100-lecie życia, ale przede wszystkim zdrowiu jakby i sprawności. I tam jakby no sobie zrobiłam takie podsumowanie i przede wszystkim jakby receptą na to jest to, żeby właśnie do końca być w ruchu, tak? Czyli wykonywać jakieś prace. Oczywiście nie musi to być praca zawodowa, ale praca taka, która daje jakby coś, że jesteś potrzebny, tak? Czyli właśnie być w tym ruchu, w pracy i przede wszystkim z ludźmi, tak? Czyli
3: i to słońca tak. Też dużo jest.
4: Słońca.
3: Może oglądałyśmy to samo, ale tam też jest dużo słońca.
4: I dużo słońca, tak? Ale przede wszystkim ten drugi człowiek. I to jest chyba najważniejsze, żeby być w tych społecznościach, nie izolować się. No oczywiście my pamiętamy też o tych osobach, ja jako burmistrz, jako samorząd. I to jest chyba przed nami najtrudniejsze wyzwanie dla tych osób, które już nie są samodzielne i zostają wyłączone w domach poprzez te bariery architektoniczne, tak? Czyli w naszym starym budownictwie nie ma wind, no i niestety osoby na wyższych piętrach często są unieruchomione, tak? Ale to no, jest wyzwanie już takie dla nas wszystkich i o tym myślimy.
3: No właśnie, no bo to już są osoby, które latami nawet nie wychodzą z domu i to są sytuacje, to nie jest jakaś egzotyka, to też jest u nas w mieście. A jeszcze a propos tej pomocy dla osób starszych, to można powiedzieć, że Centrum Integracji Społecznej, w zasadzie budynek przy ulicy Pionierskiej, zmienia się zupełnie, bo widzę tam jeszcze jakaś dobudówka, coś z boku, chyba jakaś winda ma się pojawić. I na jakim etapie są prace?
4: Tak, prace są już na mocnym etapie zaawansowania, tak, jak się wejdzie, ja tam od czasu do czasu odwiedzam plac budowy, więc rzeczywiście już widać te piętro, już tam coraz mniej jest pracy, żeby to wykończyć. Ten zewnętrzny element to rzeczywiście jest winda, tak, bo musi być dostępność. No jeszcze nie powiem Państwu takiego konkretnego terminu, kiedy będziemy to uruchamiać, ale na bieżąco śledzimy, tak, żeby już tą inwestycję zakończyć i wtedy ten nabór do domu dziennego seniora, a wcześniej personelu będziemy prowadzić. Ale myślę, że to też jest ważne, bo to będzie z kolei dla tych osób, które są mniej sprawne fizycznie i psychicznie, żeby korzystać chociażby z ofertu klubów seniora czy uniwersytetu trzeciego wieku, ale skorzystać z tej takiej doraźnej pomocy, doraźnej aktywizacji i rehabilitacji właśnie w takim domu.
3: Na co będzie mógł liczyć senior w tym zdecydowanie mniejszych żłobek? Już można powiedzieć, że na finiszu.
4: Teraz, jak to mówi mój naczelnik inwestycji, jest to tak zwana kosmetyka. Oczywiście, jak Państwo przejeżdżacie koło żłobka, to widzicie, że to jeszcze taka taka dosyć zaawansowana, coraz bliżej niż dalej. Tu no niestety, jak każda inwestycja, nie idzie to tak terminowo, więc też Państwa uprzedzam, bo tam pierwotne jakieś mieliśmy zamiary, żeby to już jesienią działało żłobek, ale teraz no mamy nadzieję, że jak zepniemy wszystko już inwestycyjnie, no to informacji o naborze już na przełomie roku, tak, czyli na początku roku będziemy o tym Państwa informować, także kto będzie zainteresowany, żeby swoje dziecko dać do naszego żłobka, także taką możliwość będzie miał w pierwszym kwartale przyszłego roku. Ja myślę, że powinniśmy dodać jeszcze do tej konferencji Zdrowych Miast Polskich, bo jak rozmawiałyśmy o tych wykładach otwartych, to równolegle też postaraliśmy się, żeby była możliwość badań i będą trzy takie busy specjalne, jakby profilaktyczne. Mammobus, będzie cytobus do cytologii i będzie możliwość też oddania krwi honorowo.
3: Dziękuję serdecznie za rozmowę. To była burmistrz Giżycka, pani Ewa Ostrowska. Dziękuję pani bardzo.
4: Dziękuję bardzo.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
3: Gniotki w kształcie masła, piłeczki, pluszaki, breloczki i kubeczki. Na giżyckich stoiskach wybór pamiątek jest naprawdę spory. Na jednych wyroby rękodzielnicze i czysta manufaktura, a na innych produkty prosto z chińskiego kontenera. Przy mikrofonie Ola Bobicz. Cześć!
0: Wycieczka z przewodnikiem.
3: Nie oceniam, rynek jest wolny. W końcu ktoś to sprzedaje, bo ktoś inny chce to kupić. W tym sezonie jednak to pogoda podpowiadała turystom, co najlepiej się przyda. W lipcu hitem sprzedaży okazały się peleryny przeciwdeszczowe, które całkiem nieźle sprzedawały się w giżyckiej fortyfikacji, o czym za chwilę opowie nasz dzisiejszy gość. Całkiem nieźle sprzedawały się tam też bilety, bo na turystów czekała, zresztą wciąż czeka, dość nowa i przezabawna gra terenowa, która zdobyła sporą popularność. Mianowicie jej uczestnicy szukają symbolicznej postaci nawiązującej do patrona Giżycka.
5: Gizewiusz to jest taki fajny ludzik stworzony przez AI-a.
3: Po drodze oczywiście poznają historię twierdzy, rozwiązują zagadki i po prostu aktywnie spędzają czas. Więcej na ten temat wasz i mój gość.
6: My w zasadzie dzisiaj gościmy tymczasowo, bo tutaj mogę powiedzieć, zdradzić trochę kulisy tego naszego giżyckiego obiektu, naszej wspaniałej fortyfikacji twierdzy Bojen. Jeszcze w żegludze mazurskiej dyrektor twierdzy Bojen, pani Małgorzata Zadranowicz. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
6: I tak naprawdę można powiedzieć chwilę po szczycie sezonu turystycznego, jeżeli chodzi w ogóle o Mazury, ale też o obiekt. I to widać już gołym okiem, że powoli już twierdza przygotowuje się na ten nieco chłodniejszy sezon.
5: Tak, jest już zdecydowanie ciszej, swobodniej, chociaż też mamy jeszcze bardzo imponujące statystyki odwiedzin, szczególnie w weekend.
6: Jeśli chodzi o te wydarzenia, które działy się w murach twierdzy, to myśli pewnie większość osób operacja Bojen, jak było, czy zgodnie z

0: oczekiwaniami organizatora.
1: Tak, bardzo wysoka frekwencja, statystycznie lepiej niż w roku ubiegłym i też warto podkreślić, że w tym roku wydarzenie było 3-dniowe, czyli piątek, sobota, niedziela. Nie było jak rok temu w czwartek, więc w mojej ocenie wystarczająco jest czas, żeby przedstawić właśnie tutaj turystom te wydarzenie. Na sama operacja Boeing była z bardzo wysoką frekwencją, pogoda nam dopisała, rekonstruktorzy dopisali, więc wszystko bardzo dobrze.
0: Tutaj przed rozmową umówiłyśmy się, że nie będziemy się chwalić statystykami, natomiast to, co już widać gołym okiem, to, że nacisk kładziony na promocję obiektu już zaczyna przynosić pierwsze efekty.
1: Zdecydowanie tak, bo postawiłam bardzo mocno na marketing, na rozpoznawalność marki, żeby wszyscy turyści wiedzieli, że twierdza Boeing to nie tylko mury i to też podkreślam.
0: Kładziony na promocję obiektu już zaczyna przynosić pierwsze efekty.
1: Zdecydowanie tak, bo postawiłam bardzo mocno na marketing, na rozpoznawalność marki, żeby wszyscy turyści wiedzieli, że twierdza Boeing to nie tylko mury i to też podkreślam, że to przede wszystkim są ludzie, którzy na co dzień może są mało zauważalni, ale załoga, która bardzo sprawnie działa i tutaj reaguje na wszystkie potrzeby i turystów i na moje prośby, więc tutaj chciałabym też pochwalić moją załogę. Wszyscy dajemy radę, chociaż sezon był bardzo intensywny i nie można powiedzieć, że już się skończył.
0: Mhm. Tak gołym okiem, lipiec czy sierpień był bardziej intensywny w twierdzy, jeżeli chodzi o odwiedzających?
1: Jeśli chodzi o odwiedzających, to w sierpniu, tak, no bo wszystko zależy od pogody. No tutaj z tego, co obserwujemy już i od lat, co pracownicy też mówią, ja sama zauważyłam, jak jest gorsza pogoda,

0: ostatniej, można powiedzieć, chwili, kiedy sprzedawcy lodów trochę się smucą, bo jednak zimno i ludzie lodów nie chcą jeść, to muzealnicy i osoby oprowadzające mają pełne ręce roboty.
1: Tak, tutaj tak można podsumować.
0: Jeżeli chodzi o to, co na dziś oferuje nam twierdza, to czego może spodziewać się turysta, który odwiedzi obiekt?
1: Kluczową ofertą jest oprowadzanie turystów. Turysta może przyjechać sobie, przyjść i indywidualnie, ewentualnie z przewodnikiem naszym etatowym. Jeżeli go nie ma, to też są przewodnicy, którzy są przewodnikami akredytowanymi i oni przychodzą też codziennie i wtedy jak najbardziej turysta może sobie twierdzę zwiedzać. Mamy też jeszcze fajny taki produkt, ponieważ mamy gizewiusze. Gizewiusz to jest taki fajny ludzik stworzony przez AI-a i każdy może na podstawie mapki z tego gizewiusza sobie odnaleźć. Na końcu dostaje breloczek pamiątkowy, jeżeli odnajdzie wszystkie gizewiusze. One są umieszczone w fajnych miejscach w naszej bujnej roślinności i tutaj dzieci są naprawdę zachwycone tym produktem, ale też rodziny z dziećmi i dorośli też sobie zwiedzają na podstawie właśnie tej mapy.
0: Czyli tak naprawdę elementy gry terenowej.
1: Można tak to nazwać.
0: Lubimy przywozić pamiątki z wakacji. Można przywieźć gizewiusza, można przywieźć ze sobą pamiątki i tych pamiątek w twierdzy nie brakuje. Pewnie też ludzie są zainteresowani, żeby coś właśnie z obiektu na swojej półce postawić.
1: Tak, bardzo dużo mamy pamiątek. Oczywiście wszystkie są brandowane naszym logo. Mamy też pamiątkowy bilet, bo nie każdemu dajemy też jakby bilet przy kupnie, ale jest też taki właśnie pamiątkowy bilet specjalny, nie tylko paragon. Ale mamy też bardzo dużo pamiątek, bo to są przede wszystkim magnesy tutaj z naszych lokalnych producentów, i drewniane, i żelowe. Mamy też kubki termiczne, peleryny przeciwdeszczowe, które wyjątkowo dobrze tego sezonu się sprzedają, plecaczki, takie worki dla dzieci. Mamy też rękodzieło, bo stawiamy przede wszystkim na taką lokalną twórczość, żeby to nie była tak zwana chińszczyzna, więc mamy też bardzo dużo takich maskotek, braloczków i to są szydełkowe prace, to są zakładki do książki, to są nasze takie bojenki, nazwaliśmy to żołnierzyki, czarownice, baby jagi, tarantule, różne jakieś tam maskotki typu zoo.
0: No właśnie, no bo tak już mówimy, no to teraz to jest w ogóle taka gorąca dyskusja, że jak się gdzieś jedzie, to bardzo by się chciało właśnie nie tą chińszczyznę, tylko ten produkt taki tutaj lokalnie, co powstaje. Dobrze, jeżeli chodzi o prace trwające w twierdzy, no to wiemy, że wielkimi krokami zbliża się wielomilionowy projekt i to jest Feniks, o którym na razie nie będziemy mówić, bo tutaj przetargi

0: wciąż trwają, natomiast są też prace, nie chcę powiedzieć, że mniejsze, bo też już gołym okiem widać, że twierdza, powracają te czasy świetności.
1: No tak, jesteśmy właśnie w projektach już i w budowach, w remontach, więc ten produkt turystyczny w twierdzy no niestety się skurczył, ale musimy pracować na tym, co mamy, bo to wszystko będzie, przede wszystkim będzie to służyło turystom, więc jeżeli już te wszystkie projekty zrealizujemy, a wierzę, że tak będzie, to będziemy mieć naprawdę perełka.
0: Czy widać, że na przykład jak są takie wydarzenia, że nie wiem, że na plaży gra Maryla Rodowicz, że pojawia się Afromental, że są takie weekendy, nie wiem, chyba Natalia Nykiel była. Widać, że też tych turystów wtedy jest więcej, pomimo tego, że jakaś impreza taka większa się nie dzieje w twierdzy.
1: Weekendy generalnie są na powtarzalnym poziomie, mimo że część imprez w Giżycku się kanibalizuje terminowo, ale no w mojej ocenie trochę to napędza też jeszcze klientów, bo jeżeli właśnie, tak jak tutaj pani wspomniała, jest Maryla Rodowicz, to też myślę, że część sobie zagospodarowało trochę więcej czasu, żeby nas odwiedzić. My jesteśmy zawsze w godzinach takich, mamy otwarte, twierdzę, że generalnie nie rzutuje to na pozostałe imprezy, bo my jesteśmy czynni do tej godziny 20 i to już jest w naszej ocenie już jest takie optimum.
0: Mhm, tutaj były gizebiusze ukryte gdzieś w trawie, w krzakach, w zaroślach i z jednej strony piękne, a z drugiej strony zjawisko niebywale takie intensywne i też wymagające od pracowników was zarządzających też dużego zaangażowania, prawda?
1: No tak, one są porozstawiane w miejscach takich właśnie na szlakach turystycznych, no i my musimy cały czas dbać o to, żeby one były poniekąd trochę widoczne, a trochę schowane. A jak wiadomo, że z zielenią inwazyjną cały czas walczymy, więc staramy się, żeby ten gizebiusz był na odpowiednim widoku.
0: Trzeba było zwiększyć liczbę pracowników, czy cały czas jakby poruszacie się w tej samej liczbie?
1: Nie zwiększaliśmy specjalnie, nie. Tu jesteśmy w tej samej prawie liczbie.
0: No i mamy wrzesień w twierdzy, to nie jest koniec sezonu turystycznego, bo wszyscy wiedzą, że wrzesień to jeszcze jest taka już może mniej, ale jednak jeszcze ci turyści się pojawiają i mieszkańcy też będą korzystać. 11 i 12 września w twierdzy to też mnóstwo atrakcji dla zwiedzających. Promocja to nie tylko to, co dzieje się w internecie, ale można tak powiedzieć szeroko w świecie. Też z twierdzą no, nie da się jej zapakować i pokazać, natomiast można o niej opowiedzieć. Wiem, że też w różne miejsca państwo jako kierownicy twierdzy jeżdżą, prawda?
1: No tak, gdy byliśmy na festiwalu Fort Union, to jest też nasz partner z Litwy, więc też reprezentacja pojechała też na materiałami promocyjnymi jako swoje uczestnictwo do Kowna i też nasi partnerzy w tym roku, część partnerów pojawiła się w tak zwanym miasteczku fortecznym, które było na operacji Bojen, więc tutaj staramy się troszeczkę sieciować, zaprzyjaźnić z innymi twierdzami. Myślę, że w przyszłym roku będzie nas jeszcze więcej na tym miasteczku fortecznym, bo no, po prostu no, to jest pełnia sezonu, tak, kiedy jest operacja Bojen, więc tutaj też ciężko było partnerom się przygotować, ale jak już wiedzą, że w przyszłym roku będzie, więc myślę, że ten czas sobie zagospodarują. Zapraszamy do Twierdzy Wojen cały rok. Proszę śledzić naszego Facebooka. Jesteśmy czynni cały rok i staramy się, żeby te wydarzenia były dla każdego klienta.
0: Jak sobie radzą i budowlańcy, i turyści, i pracownicy twierdzy, i nietoperze? Jakby jak to tam wszystko wygląda, ta współpraca?
1: Wszyscy ze sobą...
0: Wygląda sobie w drogę.
1: Nie, wszyscy się ze sobą dogadujemy. Nawet ostatnio tutaj mogę zdradzić, że Telewizja Polska WS i kręciła pewien materiał, tak, więc tutaj na czas właśnie kręcenia tego materiału poszłam grzecznie do panów z budowy, żeby jednak w tym momencie zrobili sobie dłuższą przerwę, no i tam żadne ani słowa, ani muzyka odpowiednio właśnie pod budowlankę, żeby w tym momencie nie leciała, więc naprawdę jesteśmy tutaj bardzo, no może nie zżyci, tak, ale dogadujemy się w tym wszystkim i myślę, że też turyści nas też rozumieją, że to będzie przede wszystkim później dla nich, no bo ta budowa no niestety jest zauważalna na samym wejściu i później już na dole przy tej sali ćwiczeń, więc tutaj też oczywiście no takie mamy warunki, ale to wszystko będzie później lepiej.
0: Jak mi kiedyś powiedział pewien strażak, że jak już pan, który robi jakąś pracę budowlaną, jak on wierci, to on musi skończyć tą dziurę. dziurę. Jak on skończy tą dziurę, to będzie cicho, ale on musi.
1: No tak, coś w tym stylu, tak. Natomiast tu w przypadku telewizji to ja już wiedziałam, że będzie wcześniej, więc jakby wcześniej powiedziałam, że już muszą sobie śniadanko zrobić, a wiadomo, dla nich przy takiej pogodzie to jeszcze lepiej.
0: No właśnie, czyli kolejna ciekawostka, nasz obiekt będzie można zobaczyć. Myślę, że już minie za jakiś czas ten okres karencji, w którym nie można mówić o tym, co to będzie takiego, ale myślę, że pewnie jakaś niespodzianka na nas czeka.
1: No tak, to na pewno teraz jeszcze nie możemy, tak jak pani zauważyła, ale będziemy komunikować na naszych socjalach, że takie wydarzenie miało miejsce.
0: No cóż, no to w takim razie czekamy, co to będzie. Zapraszamy do twierdzy nie tylko w sezonie, bo ona jak zaczną spadać liście z drzew, jak zacznie się robić trochę wcześniej ciemno, to jeszcze większego nabiera klimatu, takiego bardziej, widać bardziej tą gwiazdę i też zachęcają, z tego co pamiętam, przewodnicy zawsze do odwiedzania. I ja zachęcam, pani dyrektor również, tak jak państwo słyszeli. Dziękuję serdecznie za rozmowę. To była pani Małgorzata Zadranowicz, dyrektor twierdzy Baja.
1: Dziękuję serdecznie.
2: Zmieniamy temat.
0: Było trochę o historii, było trochę o odwiedzaniu i o tym, że trwają remonty, to my nadal nie będziemy wychodzić z placu budowy, bo kolejny punkt na mapie Giżycka zyskuje nowe oblicze. Chodzi o prace przy ulicy Obwodowej, które nieco zwolniły. Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, wrześniowe i intensywne opady deszczu uniemożliwiają prowadzenie części zaplanowanych prac. Mimo to inwestycja posuwa się do przodu. O szczegółach Elżbieta Mildner z olsztyńskiego oddziału GDDKiA.
3: Prace na budowie obwodnicy Giżycka są kontynuowane. Nie odnotowaliśmy w sezonie letnim większych utrudnień przekładających się na zaawansowanie robót. Mając na uwadze wzmożony ruch wakacyjny, zmiany w organizacji ruchu ograniczyliśmy do minimum. Spowolnienie wynika z wyjątkowo intensywnych opadów deszczu, które częściowo uniemożliwiły prowadzenie prac w technologii wymagających odpowiednich warunków. W najbliższym czasie wykonawca nie planuje wprowadzania większych utrudnień dla uczestników ruchu. O wszelkich zmianach w organizacji ruchu będziemy informować na bieżąco. Wykonawca skupia się na prowadzeniu prac na moście nad kanałem Łuczańskim oraz na wykonaniu nasypów drogowych pod nową, lewą jezdnią drogi krajowej nr 59, czyli ulicy Obwodowej, w celu jak najszybszego oddania nowego mostu do ruchu. Pozwoli to na rozpoczęcie robót związanych z rozbiórką mostu istniejącego i na rozpoczęcie budowy mostu pod przyszłą jezdnię prawą. Jednocześnie prowadzone są roboty branżowe polegające na przebudowie istniejącej sieci. Planowany termin zakończenia inwestycji to trzeci kwartał 2027 roku. Tymczasowa organizacja ruchu została wprowadzona dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu oraz osobom pracującym na budowie. W związku z tym prosimy o zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie i stosowanie się do jego treści.
0: W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
0: Korea Południowa kojarzy nam się z nowoczesnymi technologiami, wielkimi metropoliami i niezwykłą kuchnią. Ale czy wiecie, że może nas tam zaskoczyć też świat ptaków? Bo dla obserwatora tutaj u nas na Mazurach i w Polsce lipiec i sierpień potrafią być prawdziwą nudą. Tymczasem wasz i mój gość właśnie w środku tego pozornie mało ciekawego sezonu ruszył do Seulu i zdecydowanie nie miał powodów do nudy. Gdzie był, co robił, jakie ptaki spotkał i czy Seul rzeczywiście może być ciekawym miejscem dla miłośników ptasiego świata? Przy mikrofonie Ola Bobicz. Annyeong haseyo.
2: Palcem po mapie.
0: W tym wydaniu magazynu reporterów zajrzymy też do samego miasta, gdzie właściwie leży słynny Gangnam i co ma wspólnego z najnowocześniejszymi technologiami. Dlaczego w Seulu można zamówić taksówkę, która w dużej mierze radzi sobie bez kierowcy i jak nie zgubić się w metrze, które liczy aż, no właśnie, ile miejskich linii? O tym będzie za chwilę. O Seulu, Korei Południowej i przede wszystkim o tym, co można zobaczyć tam lornetką, porozmawiam dzisiaj z waszym i moim gościem.
4: Bardzo czekałam na tą rozmowę, bo w wakacje nie mamy tak normalnie tych audycji, tylko wracamy we wrześniu.
5: To nudne, bo wakacje nic
4: właśnie
5: się nie dzieje.
4: Prawdziwe lato w tym takim świecie obserwatorów.
5: Tak, to są wakacje takie właśnie zarówno dla obserwatorów ptaków, jak i dla samych ptaków, które po sezonie lęgowym, który jest w zasadzie taki najpełniejszy, ten okres lęgowy, to jest od kwietnia, czasami od marca, do końca czerwca. Tak naprawdę większość ptaków już do końca czerwca jest już po lęgach i wtedy wiadomo, się już chowają, nie mają potrzeby jakby się pokazywać, eksponować. Mają też młode podloty, które też te swoje potomstwo, które gdzieś wychodzi z gniazd, też się gdzieś kryje. Także te ptaki wtedy milkną. Wiadomo, południe, słońce, wysoko, upał, skwar, to wiadomo, że ptaki też się chowają wtedy w jakiś cień, w gałęzie, gdzieś w krzaki głęboko i raczej sobie tam przeczekują do takiego momentu, kiedy trochę jest lepsza pogoda.
4: Czyli pan jako aktywność... obserwator ma po prostu wakacje od pasji.
5: Absolutnie nie.
4: Wszyscy, ale nie pan Krzysztof Pawlukoś, który jest na antenie naszego radia. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam. Nie, bo właśnie wtedy tylko po prostu zmieniam miejsce i szukam wtedy ptaków w innych częściach, no, świata, można powiedzieć.
4: Bo no to gdzie pan był?
5: Tym razem obserwowałem ptaki w Korei Południowej, a konkretnie, tak żeby było trochę jeszcze ciekawiej, to w samym Seulu, czyli w takim jednym z największych miast na świecie, sobie pomyślałem, czy tam można sobie właśnie uprawiać te swoje hobby, czyli obserwować ptaki w betonowej, można powiedzieć, dżungli. Ale się okazuje,
4: to
5: że...
4: można?
5: Tak, że okazuje się, że takie wielkie miasta, szczególnie właśnie w tej części Azji, są bardzo takie nastawione na przyrodę, na obserwatorów przyrody, na ptaki i między tymi wielkimi budynkami, budowlami, wieżowcami jest bardzo mnóstwo takich enklaw, które tworzą parki ekologiczne, różnego rodzaju mokradła, bagna, które wszystkie też są po prostu w samym centrum. Także można, to jest bardzo takie nowe doświadczenie, które było bardzo ciekawe, że tak naprawdę wszędzie mogłem dojechać metrem, wychodzę sobie z metra i od razu idę, zabieram aparat, lornetkę i nagle się człowiek przenosi z tego naprawdę miejskiego, betonowego do takiej zupełnie przyrodniczej enklawy, także to było naprawdę ciekawe doświadczenie.
4: Kogo pan zobaczył tam? Mówię o tych skrzydlatych, bo jakby o tym aspekcie kulturowym pewnie zaraz pogadamy, bo to mnie też niezwykle ciekawi. Korea Południowa, Seul. O kogo tam można spotkać, kogo nie ma u nas? Albo może są jakieś podobieństwa? Może ktoś jest, kto i u nas występuje?
5: Dokładnie. Właśnie tam jest pół na pół. To jest właśnie bardzo ciekawe, że Seul mimo wszystko, że jest tak bardzo położony na wschód, to jednak jest troszeczkę w naszej tak jakby szerokości geograficznej, czyli on jest jakby trochę na równi z Polską. Dlatego wiele tych gatunków jest bardzo, bardzo podobnych.
4: Podobne odległości od równika.
5: Tak. I niektóre te gatunki w ogóle są dokładnie takie same. Na przykład możemy tam zobaczyć czaple siwe, takie same jak u nas, kormorany takie same jak u nas dokładnie. Możemy zobaczyć sikory na przykład, niektóre gatunki dokładnie takie jak u nas, czyli była tam sikora uboga na przykład, raniuszki, strzyżyki. Bardzo dużo gatunków było dokładnie takich samych. Ale z kolei były też gatunki, które z tych samych rodzin, na przykład sikory, były dwa gatunki zupełnie inne. Sikora orientalna i sikora rdzawa, które w Polsce w ogóle nie występują. Ale rodzinowo też podobnie, czyli są właśnie drozdy, też trochę inne, ale rodzina drozdowatych jest tak jak w Polsce. Trznadlowate, czyli tak samo jak rodzina trznadlowatych w Polsce. Nie ma za to takich gatunków zupełnie tropikalnych, czyli nie ma jakichś nektarników, nie ma kolibrów, nie ma papug, nie ma... Czyli po prostu te ptaki mniej więcej, te rodziny podobnie takie same jak u nas, aczkolwiek gatunki także się częściowo różnią. Na przykład tam mogłem też zobaczyć taki jeden z bardziej zagrożonych gatunków na świecie, czyli warzęcha mała. Jest to bardzo taki gatunek taki widowiskowy z wyglądu, bo te ptaki mają dziób długi w kształcie łyżki. To wyglądają trochę jak nasze czaple, tylko nie mają takiego długiego, cienkiego dziobu, tylko on się troszkę rozszerza i ptaki po prostu cedzą tym powierzchnię wody, żeby wybierać jakieś tam drobne żyjątka. No i na świecie w ogóle jest około tylko kilku tysięcy par tych ptaków. Na całym świecie, także i występują właśnie wyłącznie praktycznie na terenie Korei Południowej, właśnie w okolicach Seulu i troszeczkę na obszarze Chin, także tylko w tych dwóch miejscach.
4: Pan powiedział, że są też takie rzadkie gatunki ptaków i tutaj mam wrażenie, że raczej odpowiedź będzie pozytywna, że podejście do ochrony ptaków jest dużo jakby taki na wyższym standardzie, że tam rzeczywiście ta przestrzeń jest otwarta dla zwierząt, że tam się jakby dba o ten aspekt, nie wiem, obserwacji, pielęgnacji tego gatunku.
5: Tak, zauważyłem, że jednak nawet jak byliśmy obserwować te warzęchy małe, tam niedaleko była też kolonia lęgowa, one podobnie jak nasze czaple czy kormorany gnieżdżą się na wyspach i tam trafiliśmy nawet na miejscowych ornitologów, tu nawet studenci byli, którzy właśnie kontrolowali tą kolonię, prowadzą tam badania, które mają na celu po prostu poznać bardziej ten gatunek, chronić ten gatunek. Tam nagrywali dronem, właśnie kontrolowali, sprawdzali, co jest w tych gniazdach, jak ile jest piskląt i tak dalej. Opowiadali nam też, że później jak te pisklęta są trochę większe, to pływają tam i obrączkują i tak dalej, żeby tak podobnie jak u nas to się dzieje. Aczkolwiek jeśli chodzi o samych Seulczyków, tam Koreańczyków też, rozmawiałem właśnie z miejscowymi takimi ekologami, którzy mówili, że tam jednak mimo wszystko, jeśli chodzi o tych zwykłych ludzi, tam zainteresowanie przyrodą nie jest tak duże, jakby się mogło wydawać.
6: To jest magazyn reporterów Meloradia, a na antenie nadal Krzysztof Pawlukoć, Stowarzyszenie Mazurska Przyroda. No i nasz gość opowiada nam o tej niesamowitej przygodzie, którą przeżył w Seulu. Miasto nie tylko technologii, ale też okazuje się, że miasto ptaków.
5: Tam jest nastawienie bardziej na technologie, te osoby młode, wszystkie, które idą na jakieś studia, to idą na studia, żeby potem pracować w jakichś korporacjach technologicznych, tych, wiadomo, tam są firmy, te bardzo wielkie koncerny, które zajmują się i te samochodowe, i te komputerowe, i te telefony, i tak dalej. To wszystko się rozwija tam bardzo prężnie. Tam są też, za tym idą duże pieniądze i podobno młodzi ludzie, młodzi Koreańczycy chętniej idą w tamtym kierunku. Jakoś to zanikło. I faktycznie, gdzie my chodziliśmy po tych fajnych miejscach, takich, gdzie no jest to przygotowane dobrze, bo cała infrastruktura, są na przykład na tych bagnach kładki, punkty obserwacyjne, jakieś mostki, jakieś wiatki takie, że można się schować i są tablice edukacyjne i tak dalej, ale faktycznie, że tam spotykaliśmy tylko miejscowych emerytów, którzy też nie chodzili tam obserwować ptaki, tylko bardziej jakiś jogging, spacery, bieganie z aparatami, lornetkami, tam raczej nie było widać.
6: To już jest to miejsce na świecie, gdzie jedziemy i możemy na przykład przejechać się taksówką bez taksówkarza, czy jeszcze?
5: Tak, było.
6: Miał pan przygodę?
5: Właśnie nie, chciałem mieć taką przygodę, ale trochę potem mnie rozczarowała, bo Koreańczycy są bardzo ostrożni i tam naprawdę przywiązują dużą wagę do bezpieczeństwa. I na początku myślałem, bo rzeczywiście w jednej dzielnicy, tej Gangnam, słynnej, co ten Gangnam Style, tak, była ta piosenka
6: tak,
5: tego
6: jest,
5: słynnego.
6: Tak.
5: To jest taka najbardziej jakby prestiżowa dzielnica, taka najbardziej...
6: Ale to już ja nie wiedziałam, o co chodzi. Jakby utwór jest mi znany, ale to już teraz rozwikłała się zagadka. To chodzi o dzielnicę Seulu, tak?
5: Tak, taka najbardziej biznesowa, prestiżowa, najwięcej sklepów, najwięcej jakichś tam takich galerii handlowych i tak dalej. I tam wiadomo, że się toczy takie życie właśnie ludzi bardziej zamożnych. Są też bardzo ładne tam widowiskowe wieżowce, piękne. No naprawdę taka dzielnica bardzo nowoczesna.
6: U nas pasaż portowy, można powiedzieć.
5: Taki pasaż portowy tak.
6: Seulu.
5: Tak. Taki pasaż portowy Seulu.
6: Szukamy analogii, żeby nie było.
5: No, nie wiem, co tu można było strzec tu z Giżycka. No pewnie tak, pasaż portowy, powiedzmy sobie.
6: Albo Pionierska, bo ona to tak powiem, zabytkowa. O.
5: Tylko zabytkowa, a tam właśnie nie, tam właśnie to jest nowoczesna dzielnica, czyli to, co mamy nowego, czyli można powiedzieć, że bardziej chyba ten pasaż portowy. W tej dzielnicy Gangnam, no to rzeczywiście jest naprawdę bardzo nowocześnie, ekskluzywnie i wszyscy tacy młodzi ludzie też się skupiają, tam wszyscy ludzie tam gdzieś się tam pojawiają, żeby na jakieś zakupy i tak dalej. Także to jest naprawdę takie miejsce bardzo znane i tam nawet jest taka rzeźba poświęcona tej piosence, temu artyście, który tam to skomponował, to się rozeszło tak po całym świecie. Tak. Są te ręce, bo to jest taki słynny ten taniec. Przez całe 24 godziny na dobę z Telebimu leci ta piosenka i tam turyści i też miejscowi ludzie tam po prostu sobie tańczą w rytmie muzyki.
6: No bo to chyba z niczego bardziej, nie wiem, czy jest znana Korea Południowa, nie?
5: Tak.
6: Jest jeszcze sąsiada znanego, ale jakby te kwestie z sąsiadami różnie to bywa. Natomiast o co chodzi z tą taksówką? Chciałem, ale nie skorzystałem. Co się wydarzyło? Dbają o bezpieczeństwo i co tam dalej?
5: Tak, bo właśnie ta dzielnica Gangnam, tylko w tej dzielnicy właśnie poruszają się te taksówki, bo tam wiadomo, te dzielnice są olbrzymie i tak, takie praktycznie jako oddzielne miasta. Ale się dowiedziałem, że jednak bezpieczeństwo bierze górę i wprawdzie ta taksówka jedzie bez kierowcy, ale na miejscu pasażera siedzi taki jakby pracownik tej korporacji, który na wszelki wypadek jakby jest przygotowany, żeby jakby przejąć te stery. No to myślę, to trochę nie ma takiej frajdy, bo chciałem samemu tam pojechać. Chciałem być sam na sam z tą kierownicą, tam człowiek.
6: Nie, oni tam chyba wkładają jednak jakoś tak, że nie można się tam dostać. Generalnie tam się człowiek nie dostanie ze względu bezpieczeństwa. Wiadomo, że ona tam chyba jest odgrodzona, ta miejsce.
4: miejsce kierowcy.
5: Tak, tak, ale myślałam, że po prostu tak, że będzie się tylko indywidualnie w tym pojeździe, a nie tak. Tam jeszcze jakimś takim alternatywnym kierowcą. Poruszaliśmy się metrem, co też było takim wyzwaniem, bo tam w samym Seulu razem z tymi pod miejskimi liniami metra jest ich aż 21, także naprawdę bardzo dużo, biorąc pod uwagę, że w Warszawie są tylko dwie krótkie linie metra. Tam 21 bardzo rozbudowanych tych linii metra, no i rzeczywiście trzeba było się często przesiadać i tak dalej, aczkolwiek jest to tam tak bardzo intuicyjnie i ładnie oznaczone, że mimo iż się wydawało, że będzie to bardzo trudne, się okazało, że jest to takie szybko można to jakby opanować, załapać i potem nawet człowiek nie błądzi. Na

0: czy jak to się mówi, czyli tymi, które otaczają ten Seul, to jest 20 milionów. Połowa mieszkańców Korei mieszka w Seulu i miasta, które są przyległe do Seulu. No i wiadomo, że mają kłopoty z mieszkaniami, dlatego tam prawie są same wieżowce, a mieszkania są bardzo drogie, czynsze są bardzo drogie. Po koreańsku nie byłem w stanie nawet powiedzieć dzień dobry, bo się starałem nauczyć, ale to jest, to nie dość, że oni... To jest trudne same w wypowiedzeniu, to jeszcze to jest, musi być z jakimś takim zaśpiewem dziwnym, takim to coś takiego, że to naprawdę słuchałem to dziesiątki razy i próbowałem to naśladować i nie byłem w stanie.
1: I za każdym razem, kiedy widział pan człowieka, czuł pan się skrępowany.
0: Tak, że nie potrafię powiedzieć nic po koreańsku, nawet dzień dobry. Mieliśmy lokalnego przewodnika, który na szczęście nazwał się Zakiem. Ja tak potem go pytałem. Chyba Zak, to nie jest koreańskie imię, to chyba nie jest twoje prawdziwe imię. I on mówi, tak, nie, u nas to Zak, to jest takie, często taki pseudonim, taką ksywę sobie przybierają celebryci, muzycy, aktorzy w Korei, że to jest takie popularne. Ja też chciałem być taki, że rozpoznawalny to wśród młodzieży i tak dalej, i Zak to jest coś tak fajne takie. No ja mówię, tak jest twoje imię. Juna. Jak? Juha.
2: Waszym i moim gościem był Krzysztof Pawlukoć ze Stowarzyszenia Mazurska Przyroda. Pasjonat ornitologii, ale chyba już nie muszę wam tego powtarzać. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie. Tym razem nie po koreańsku.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
2: To mieszkańcy wiedzą najlepiej, czego potrzeba w ich okolicy. 900 tysięcy na potrzeby 27 sołectw. Tyle dokładnie dostaną mieszkańcy gminy Giżycko. Będą mogli wdrożyć w życie pomysły, które jeszcze niedawno wydawały się trudne do zrealizowania. Przy mikrofonie Ola Bobicz. Cześć.
3: Gmina Giżycko.
2: Jeszcze we wrześniu mieszkańcy 27 sołectw gminy Giżycko zadecydują, na co przeznaczyć środki z Funduszu Sołeckiego na 2027 rok. W tym wydaniu będzie też mowa o trwających inwestycjach na drogach gminy Giżycko. Przestrzeń się zmienia, a mieszkańcy mogą spodziewać się utrudnień. Więcej na ten temat wójt gminy Giżycko Marek Jasudowicz.
1: O co pytają mieszkańcy? Na co bardzo czekają? Jakie informacje jako wójt pan otrzymuje?
4: Bardzo różne są potrzeby i oczekiwania. Przeważnie jest tak, że każdy tak patrzy pod kątem swojej miejscowości czy swojej lokalizacji zamieszkania i wtedy w zależności od tego, jakiej infrastruktury jeszcze tam brakuje, to wówczas takie są kierowane prośby. Teraz jestem na etapie, gdzie rozpoczęły się zebrania sołeckie i to tak naprawdę koniec sierpnia i cały wrzesień to będzie 27 zebrań sołeckich, podczas z których mieszkańcy będą wybierali zadania, jakie będą do realizacji z Funduszu Sołeckiego. I z tych środków, które przeznaczyliśmy, a jest to około 900 tysięcy złotych na całą gminę, będą wykonane w następnym roku zadania wybrane przez mieszkańców. Przy okazji tych zebrań oczywiście też są formułowane różnego rodzaju zapytania i wnioski do mnie, bo staram się uczestniczyć w większości tych zebrań, o ile czas i możliwości pozwalają.
1: Czyli te 900 tysięcy złotych na 27 sołectw to znowuż i dużo i mało. Jakie to są zazwyczaj zadania? Co za te pieniądze się dzieje? Zazwyczaj.
4: To dużo i mało, ale jak na naszą gminę to jest dość duża kwota. Jest ona określona zgodnie tam z przepisami, bo zależy od ilości mieszkańców w danym sołectwie. Jest algorytm, którym się liczy, jaka to ma być kwota i każde sołectwo wówczas wie, jaką dysponuje kwotą. A zadania są różne, począwszy od budowy oświetlenia ulicznego, gdzieś jakiejś małej architektury, siłowni czy ławeczki, też jakiejś innej chodnika, poprawienia. To naprawdę wszystko zależy od tego, jakie potrzeby widzą w pierwszej kolejności mieszkańcy. Czasami też są wydawane te środki na projekty budowlane czy świetlicy, bo już też mieliśmy takie sytuacje, czy projekty drogowe do budowy drogi, a również z tych środków są finansowane przynajmniej w części różnego rodzaju imprezy sołeckie. Właśnie to jest główne źródło, z których korzystają mieszkańcy do planowania tych imprez, tak jak Bogacze Wiada, czy Festryba, czy Dzień Sąsiada, czy Wronkowisko, czy Kartofelek Kożuchowski.

0: To są wszystko imprezy, na które środki pozyskiwane są z Funduszu Sołeckiego. Niektóre sołectwa również korzystają poprzez z tych środków na wyjazd integracyjny. I to też jest możliwe, by taka miejscowość czy takie sołectwo zintegrowało się, korzystając ze środków Funduszu Sołeckiego.
1: Mhm, czyli tak naprawdę przeznaczenie tych pieniędzy potencjalne jest bardzo szerokie. I to jeden apel chyba do mieszkańców, żeby pojawiali się na tych spotkaniach, zebraniach sołeckich, bo to jest jedna z tych możliwości, gdzie można powiedzieć. Tak,
0: bardzo zachęcam i zapraszam do uczestnictwa w zebraniach sołeckich, bo wówczas jest bogatsza paleta potrzeb i ta decyzja, która jest wypracowywana na zebraniu poprzez głosowanie, jest bardziej taka optymalna, bo im więcej osób się wypowie i wskaże potrzeby danego sołectwa, tym lepiej dopasowane są później te zadania do realizacji. Zdarzają się takie zebrania, gdzie przychodzi niewielka ilość, tam kilka osób i decyduje za całe sołectwo, za kilkuset mieszkańców. No to później to różnie może być też i przez innych mieszkańców odbierane, dlatego warto przyjść, posłuchać i wypowiedzieć się i wyrazić swoją opinię poprzez głosowanie.
1: Czy tak jak się rozrasta gmina i są nowi mieszkańcy, zauważył pan, że wraz z tym, że ludzie nowi się pojawiają, zmieniają się te priorytety, że chcą trochę innych rzeczy niż jeszcze tam powiedzmy te 10 lat temu?
0: Nie zauważyłem takiego trendu. No. Raczej jest podobnie, bo potrzeby są zazwyczaj takie podobne, bo każdemu zależy na infrastrukturze drogowej. Na infrastrukturze, jeżeli nie ma chodnika, czy jest potrzeba gdzieś wykonania, czy oświetlenia. To są takie rzeczy podstawowe, które są zazwyczaj przedmiotem później głosowania przy Funduszu Sołeckim. Świetlice, czy wyposażenie jeszcze dodatkowe, to również mieszkańcy widzą jako taki swój priorytet.
1: Jeszcze właśnie z tych spraw drogowych, to myślę bardzo ważna informacja, że trwa, to co prawda jest droga powiatowa, ale bez gminy to tam nic się nie wydarzy, no bo jednak teren gminny, to droga w kierunku miejscowości Pieczarki, prawda? Czy ona będzie wiodła do granicy powiatu? Jak to wygląda?
0: Powiatowa i tam jest realizowana teraz inwestycja budowy ścieżki rowerowej. Jest to też z pozyskanych środków w ramach Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020. Tak, to jest inwestycja powiatu, ale my będziemy też współfinansowali wkład własny do realizacji tej inwestycji. Mhm. Jest to bardzo potrzebna inwestycja, ponieważ wielu mieszkańców i turystów korzysta z tej drogi w sposób właśnie poprzez jazdę rowerem. Mhm. Dlatego by bezpieczeństwo ruchu było zwiększone i dla rowerzystów, i dla tych, którzy poruszają się samochodami, no to warto wykonać taką inwestycję w budowę ścieżki rowerowej.
1: Jak idzie realizacja tegorocznego budżetu? Trzeba było coś zmieniać?
0: Zawsze coś tam trzeba zmieniać, dlatego przeważnie raz w miesiącu mamy sesję Rady Gminy i wówczas są jakieś przesunięcia, czy też nowe zadania dokładane. Ale muszę ocenić, że tak jak co roku, my mamy w bardzo dużym procencie realizację założeń budżetu. Te dofinansowania, które pozyskujemy, to są spożytkowane na inwestycje. W tym roku mamy, tutaj nawet w parku wodnym dach był wymieniany w ramach dofinansowania. Teraz kończy się budowa sali gimnastycznej w Bystrym. Oddaliśmy budowę ulicy Akacjowej, Kalinowej w Gajewie. Teraz rozpoczęła się budowa ulicy Kasztanowej. Niedługo ruszą kolejne budowy. Będziemy robili przetargi na Piękną Górę. Tam też będzie budowana droga w Grajwie. Mamy przetarg na budowę drogi. Świetlice są remontowane, kapitalny remont świetlicy w Kruklinie. Już na ukończeniu też niedługo będzie odbiór. Odebrana została też już wyremontowana świetlica w Pierkunowie, w Kamionkach. Także tych inwestycji mamy bardzo dużo.
1: A jaki jest budżet tegoroczny gminy Giżycko?
0: Około 90 milionów.
2: Waszym i moim gościem był wójt gminy Giżycko, Marek Jasudowicz.
3: Zmieniamy temat.
2: I tak nie do końca będziemy go zmieniać, bo nadal pozostajemy w gminie Giżycko, choć tylko trochę, bo warto powiedzieć o tym, że Ostatnie gminno-powiatowe dożynki odbiły się naprawdę bardzo szerokim echem. Organizatorzy przewidywali, że będzie około 2000 osób, co sprawiło, że po raz pierwszy gmina Giżycko musiała się postawić na organizację imprezy masowej, co w przypadku akurat, co wiedzą osoby, które tak duże imprezy tworzą, nie jest rzeczą tak prostą, jak mogłoby się wydawać. No i co? Był Skolim, był wielki festyn, była wielka feta, można powiedzieć pompa. Właściwie po co organizuje się dożynki, wie na ten temat doskonale etnograf z Muzeum Kultury Ludowej Roxana Butrym-Lampart.
3: Dawniej świętowanie odbywało się już na polu, już tam starano się zawiązać tak zwany pępek, czyli zastawiano kępę zboża nieskoszoną, ona miała dawać urodzaj na przyszły rok. Sięgając do wierzeń pogańskich, powiedzieli, czy przedchrześcijańskich, powiedzielibyśmy, że było to karmienie tych bóstw odpowiedzialnych za urodzaj, natomiast potem już te znaczenie się zatarło. Też dawniej świętowano hucznie, kiedy pojawiły się folwarki, kiedy pojawiły się duże gospodarstwa, to wszyscy ci, którzy byli zaangażowani w przeprowadzenie żniw, po zakończeniu tych żniw wiązali czy pletli wieniec, tym wieńcem szli do gospodarza. Oni jemu dziękowali za plony, a on im też był zobowiązany podziękować za to, że brali udział w tym wydarzeniu.
1: Czyli tak naprawdę rytuał pogański, który z czasem trwania naszej kultury chrześcijańskiej zaczął troszeczkę zmieniać swoją.
3: Dokładnie, zwłaszcza dzisiaj to widać, kiedy często dożynki, czy to terytorialne, gminne, powiatowe i tak dalej, łączone są z parafialnymi, diecezjalnymi, tudzież tym podobnie.
1: To się zmieniło, że tak powiem, po tych czasach wojennych, kiedy tak jakby nastąpiła ta wymiana mieszkańców na Mazurach, no bo jednak wcześniej Prusy Wschodnie, później już Mazury, Polska.
3: Zmieniło się to tak naprawdę nie tylko na naszych terenach, ale też w całej Polsce, ponieważ cały ten obrzęd, cały ten rytuał został, można powiedzieć, w czasach PRL-u przejęty przez władzę. Zaczęto organizować dożynki, no takie sterowane politycznie, tak bym to powiedziała. No i w zasadzie można powiedzieć poniekąd, że pozostało to do dziś. Niech to nie ma złego wydźwięku w moich ustach, ale rzeczywiście organizatorami dożynek są lokalne władze.
1: No i tutaj stawiamy kropkę, dajemy możliwość refleksji nad tym tematem. Mamy początek za chwilę jesieni, to jest doskonały czas dla rolników w ogóle, żeby dziękować za plony, ale myślę, że też dla nas, że dzięki nim mamy co jeść. Dziękuję serdecznie za rozmowę i zapraszamy do Muzeum Kultury Ludowej. To była pani Roxana Butrym-Lampart.
3: Dziękuję bardzo i zapraszam Państwa serdecznie.
4: Zmieniamy temat.
2: Ale nadal pozostajemy, można powiedzieć, że pod chmurką, bo walka z ogniem w lesie i na otwartej przestrzeni była tematem ostatnich ćwiczeń specjalistycznych na lądowisku w okolicach Giżycka. W szkoleniu brali udział strażacy, żołnierze i leśnicy, a jednym z kluczowych elementów było wykorzystanie samolotu gaśniczego typu dromader. Koordynator działań Waldemar Wielgosz z Państwowej Straży Pożarnej.
5: Właśnie dokonały zrzutu na nasz pożar. Pożar nieduży, zrzut z powietrza, który pozwala na celność, na taką precyzję, ponieważ no my zawsze mówimy, że z góry wszystko najlepiej widać, więc taki pilot również ma najlepszy pogląd z góry. No nie zawsze jest taka możliwość, aby móc obserwować działalność statków powietrznych. Jak no chwilę temu było słychać, około 2000 litrów wody z każdego samolotu na palący się teren. No i teraz jest czas na to, żeby strażacy mogli wejść do tych działań i zgodnie z tak zwaną zasadą złotej godziny, do godziny po zrzucie wody, żeby mogli to ugasić.
6: Idą, bo chyba już nawet słychać.
7: No biorąc pod uwagę to, co się obecnie dzieje z klimatem na świecie, mamy takie przekonanie, że te pożary niestety będą występowały coraz częściej.
2: Dodaje prezes OSP Olsztyn Gutkowo, Paweł Zapadka. Choć sezon się nie skończył, to już częściowo mogą go podsumować leśnicy z Nadleśnictwa Giżycko. Kamil Onoszko, zastępca nadleśniczego.
8: Jesteśmy w trakcie sezonu pożarowego, tak pożarów mieliśmy trochę na naszym terenie. Na szczęście, jeżeli chodzi o te pożary lasów, to w zasadzie nie było tych pożarów, więc jesteśmy no, w tym, tak jak wspomniałem, ten rok jest taki wyjątkowy, bo mieliśmy sporo opadów w tym okresie letnim. Więc to też druga ważna sprawa, to mamy bardzo dobrze rozbudowaną tu sieć pożarniczą w Polsce. ona na naszym terenie. Straż Pożarna Państwowa, Ochotnicze Straże Pożarne, w zasadzie wszystkie takie zdarzenia w małym zarzewiu już gasiły, więc to na pewno ich duża praca, zaangażowanie powodowało to, że tych pożarów mieliśmy mało i były gaszone w zarodku tak naprawdę.
1: Jeżeli...
8: To jest ważna sprawa, że Lasy Państwowe inwestują w ochronę przeciwpożarową. Rokrocznie to, możemy nawet podać taką statystykę, że ponad 150 milionów złotych rocznie Lasy Państwowe wydają na ochronę przeciwpożarową. Między innymi utrzymujemy naszą flotę samolotów, śmigłowców, które no, bardzo pełnią ważną rolę w gaszeniu pożarów, bo tak naprawdę trudno dostępne miejsca leśne, tak, i patrol samolotu i pierwszy rzut wody może spowodować, że ten pożar po prostu ugasimy w zarodku. Naprawdę ważna sprawa.
1: A jak to wygląda na terenie Warmii i Mazur? Są jakieś specjalne jednostki, które akurat do tego obszaru są dysponowane?
8: Tak, jak najbardziej. Mamy swoje floty, bazy lotnicze, gdzie stacjonują właśnie dromadery, też śmigłowce.
2: W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.

0: Autopromocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób. Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga, Dudziuk.
2: Mikołaj Kujawski.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona, otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Słuchaj na 107 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy

Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Tak gra Melo.

0: Melo Radio. Podkręcamy cię.
1: Za oknem burza, krople spływają na bruk, jest się na nudach.

0: Autopromocja.
1: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
2: Praca,
1: szkoła,
2: korki.
1: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
3: Od rana dużo pozytywnej energii.
4: I jeszcze fajniejszą muzę.
3: Świeże trendy prosto z sieci.
4: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
3: Od poniedziałku do piątku.
4: Już od 6:30.
1: Podkręcamy tempo.
3: Waldek Darłak.
1: Marcin Sikora.
3: I codziennie zrobimy ci kawę.
5: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Nelo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem.

0: belu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.